imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pomóż nam, Panie, wiernie iść za Tobą, krzyż swój dźwigając, jak Ty go dźwigałeś, aby wypełnić wolę Twego Ojca, który Cię posłał. Przemień swą łaską ból raniących cierni w źródło nadziei i wiary pokornej. Jeśli tak zechcesz, mroki wkrótce miną i radość wróci. Pomóż nam widzieć we wschodzącym słońcu obraz światłości prawdziwej Ojczyzny, którą znajdziemy na odległym brzegu pełnym pokoju. Nakarm nas, Panie, Twoim świętym ciałem, napój kielichem Twej krwi życiodajnej, obdarz siłami, byśmy nie ustali, dążąc Twym śladem. Boży Baranku, Zbawicielu świata, Tobie z Twym Ojcem i Duchem Najświętszym chwała niech będzie, cześć i panowanie, teraz i zawsze. Amen.

O Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju, abym siał miłość tam, gdzie panuje nienawiść, wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda, jedność tam, gdzie panuje zwątpienie, nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz, światło tam, gdzie panuje mrok, radość tam, gdzie panuje smutek. Spraw, abym mógł nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać, nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć, nie tyle szukać miłości, co kochać. Albowiem dając otrzymujemy, wybaczając zyskujemy przebaczenie, a umierając rodzimy się do wiecznego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM, minęła szósta.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski. To było wielkie dziękczynienie za dar życia i modlitwę o kanonizację. W archikatedrze warszawskiej biskupi, księża, osoby konsekrowane i świeccy modlili się w 45. rocznicę śmierci błogosławionego Stefana Wyszyńskiego o mszy świętej. Przewodniczył arcybiskup Adrian Galbas, metropolita warszawski. Homilię wygłosił biskup pomocniczy Piotr Jarecki, który przypomniał diagnozę prymasa Wyszyńskiego na temat stanu duchowego Polaków.
2: Umiemy trwać godzinami w świątyniach, stać na placu Jasnogórskim jak stara Dąbrowa, ale ulegamy łatwo najsłabszym nawet podnietom do wszystkich grzechów i występków. Jesteśmy duchowo rozdwojeni, rozbici psychicznie, a stąd pozbawieni stylu życia i charakteru narodowego.
1: Biskup Jarecki podkreślał aktualność tych słów i zachęcał do przemiany, która zaczyna się w sercu człowieka.
2: Każdy musi zacząć od siebie, abyśmy prawdziwie się odmienili. A wtedy, gdy wszyscy będziemy się odradzać i politycy będą musieli się odmienić, czy będą chcieli, czy nie. Nie idzie bowiem w tej chwili w ojczyźnie naszej tylko o zmianę sytuacji społecznej. Idzie o to, aby człowiek był nowy, aby nastało nowych ludzi plemię.
1: Kardynał Wyszyński nie przespał swojego życia kapłaństwa i prymasowstwa, mówił biskup pomocniczy warszawski.
2: Nie przespał kontaktu z Bogiem, ulegając światowej duchowości i wchodząc w niedozwolone kompromisy. Potrafił rozeznać złożoność sytuacji społecznej i politycznej i zawrzeć porozumienie z rządem w roku 50. Ale wyznaczał granice. Kiedy je przekroczono, odważnie wypowiedział władzom tego świata non possumus.
1: W tym roku oprócz 45. rocznicy śmierci prymasa Wyszyńskiego przypadają także 125. rocznica urodzin, 80. rocznica konsekracji biskupiej oraz 5. rocznica beatyfikacji.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Zbliżająca się 4 czerwca uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, zwana Bożym Ciałem, to czas nie tylko tradycyjnych procesji eucharystycznych, ale także różnych spotkań uwielbieniowych. Jedno z nich, wieczór uwielbienia, zaplanowano w Gliniańce w parafii świętego Wawrzyńca, zapowiada Paulina Sokół.
4: Po raz 11 spotkamy się na błoniach przykościelnych, aby wspólnie wielbić naszego Pana Jezusa Chrystusa. W tegorocznym wieczorze uwielbienia w Gliniance wezmą udział m.in. zespół muzyczny Projekt Uwielbienie, Michał Król. Modlitwę poprowadzi ojciec Marcin Bożądek.
1: Świadectwem podzieli się Paweł Cwyner, a Teatr Tańca Uwielbienia przedstawi pantomimę ewangelizacyjną. Organizatorzy podkreślają, że to spotkanie otwarte dla całych rodzin.
4: Schola dziecięco-młodzieżowa Boże Nutki uwielbi Pana muzycznie, ale także tanecznie. Będą animacje dla najmłodszych. Naszą coroczną tradycją jest wypuszczenie tysięcy balonów jako symbol modlitwy wznoszącej się do nieba. Zapewniamy kącik gastronomiczny.
1: Początek wieczoru uwielbienia w Boże Ciało o 17:00. W sobotę 30 maja w Wyższym Seminarium Duchownym odbędzie się drugi diecezjalny zjazd parafialnych rad duszpasterskich i ekonomicznych w diecezji warszawsko-praskiej pod hasłem Uczniowie Misjonarze. Spotkanie ma służyć wymianie doświadczeń i wzmocnieniu współpracy osób świeckich zaangażowanych w życie parafii z duszpasterzami. Jak podkreślał w Radiu Warszawa diakon stały Kazimierz Adamaszek, rady powinny być nie tylko wsparciem, ale przede wszystkim realnym współpracownikiem w budowaniu wspólnoty Kościoła.
5: Ja bardzo bym nie chciał, żeby rady parafialne i ekonomiczne były tylko wsparciem dla księży. Tylko wsparcie to za mało. Żeby one były współpracownikami kapłanów w parafii. To byłoby moje pragnienie.
1: W programie przewidziano wystąpienia m.in. księdza profesora Roberta Skrzypczaka, doktora Michała Łuczewskiego i księdza doktora Piotra Spyry, a także koncert Mateusza Dzięcioła oraz szkolenie medialne dla parafii.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Jedenaście stopni w Warszawie, chłodniej w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim i Pruszkowie, tam tylko 7 stopni. Jeszcze o poranku wiatr nie nabrał na sile, ale już tuż po południu znowu będzie tak mocno wiało jak wczoraj, do 50 km na godzinę będą dochodziły pory wiatru. Temperatura maksymalna dziś w Warszawie to 21 stopni.
8: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
9: Ogłoszenie nadawcy.
10: Musi tak latać ta mucha?
11: Co chcesz, tak fajnie sobie bzyczy.
10: Jarek, weź ją wypuść.
11: No co ty taka niemiła jesteś dla tej muchy?
10: Czy możesz otworzyć okno i ją wypuścić?
11: A może ona specjalnie wstała, żeby z nami spędzić ten poranek?
10: Jesteś niesamowity. No dobrze, niech zostanie, pewnie chętnie z nią porozmawiasz.
11: A żebyś wiedziała.
10: Byleby naszym słuchaczom nie przeszkadzała.
11: Załatwię to.
10: Poranek z Radiem Warszawa.
11: Budzimy stolicę i okolice.
10: Od 7 do 10 zapraszają Jarek Wydra
11: i Weronika Ostrowska.
10: Mucha też?
11: Bzzz.
12: Zmieniamy się dla Państwa. Od maja nowe wiadomości Radia Warszawa. W tygodniu o pełnych godzinach, oprócz kraju i świata, również informacje lokalne, sportowe i społeczno-religijne. Nowością są dynamiczne skróty wiadomości lokalnych w tygodniu. Z kolei w weekendy odpoczywamy od informacji z kraju, świata i regionu. Michał Koźlik, do usłyszenia.
9: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
13: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie Państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam Państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
9: Po reklamie.
0: Radio Warszawa na 106,2 FM. 8 minut po godzinie 6. Tu nasza ramówka przewiduje oczywiście jakąś dobrą muzykę energetyczną, piosenkę na początek dnia. Golec Orkiestra i Kamil Bednarek staną na wysokości zadania na pewno.

0: Po godzinie 6 czas na lekturę Pisma Świętego. Słowo Boże przeczyta Ewa Ziętek. Rozważanie opracowała Teresa Pieczyńska.
1: Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najmilsi, wszystkich koniec jest bliski. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście się mogli modlić. Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów. Okazujcie sobie wzajemną gościnność bez szemrania. Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał. Jeżeli kto ma dar przemawiania, niech to będą jakby słowa Boże. Jeżeli kto pełni posługę, niech to czyni mocą, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Umiłowani, temu żarowi, który w pośrodku was trwa dla waszego doświadczenia, nie dziwcie się, jakby was spotkało coś niezwykłego, ale cieszcie się. Im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego chwały.
2: Autor listu nawołuje do życia zgodnego z nauczaniem Pana Jezusa, do dawania świadectwa bycia chrześcijaninem w relacjach z poganami. Chrześcijanin powinien całym swoim życiem zaświadczać o przynależności do Jezusa Chrystusa i taką postawą zdobywać serca niewierzących. Utrzymywanie dobrych relacji wzajemnych i okazywanie miłości bliźnim w efekcie przysporzy Panu więcej wyznawców i naśladowców. Prowadzenie życia zgodnego z nauką Pana może odbywać się na każdej płaszczyźnie i w każdej dziedzinie. Wszystkie nasze zdolności i umiejętności powinny służyć słusznym celom i zawsze mieć na względzie dobro innych. Cała nasza aktywność, wszystkie starania powinny być prowadzone dla dobra naszego, bliźnich, ale przede wszystkim na większą chwałę Panu. Wszystko, co mamy, co posiadamy, Jemu zawdzięczamy. Autor podejmuje w liście kwestię sensu cierpienia. Chrześcijanin nie powinien szukać odwetu za doznane krzywdy, lecz znosić je w pokorze. Bez Bożej pomocy trudno nam przyjmować upokorzenia i ataki, których padamy ofiarą. Dopiero wsparci łaską możemy za nie dziękować Panu i ofiarować je za innych. Kroczenie drogą, którą wskazuje nam Pan, jest najprostszym sposobem na osiągnięcie radości i szczęścia wiecznego w niebie.

0: Przed nami fragment Ewangelii. Słowo Boże skomentuje ksiądz Adam Olasek.
1: Z Ewangelii świętego Marka. Jezus przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni. Obejrzał wszystko, a że pora była już późna, wyszedł razem z 12 do Betanii. Nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód. A widząc z daleka figowiec okryty liśćmi, podszedł ku niebu zobaczyć, czy nie znajdzie czegoś na nim. Lecz podszedłszy bliżej, nie znalazł nic prócz liści, gdyż nie był to czas na figi. Wtedy rzekł do drzewa: niechaj już nikt nigdy nie je z ciebie owocu. A słyszeli to jego uczniowie. I przyszli do Jerozolimy. Wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, powywracał stoły tych, co zmieniali pieniądze, i ławki sprzedawców gołębi. Nie pozwolił też, żeby ktoś przeniósł sprzęt jakiś przez świątynię. Potem nauczał ich, mówiąc: czyż nie jest napisane: mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów, lecz wy uczyniliście go jaskinią zbójców. Kiedy doszło to do arcykapłanów i uczonych w piśmie, szukali sposobu, jakby go zgładzić. Czuli bowiem lęk przed nim, gdyż cały tłum był zachwycony jego nauką. Gdy zaś wieczór zapadł, Jezus i uczniowie wychodzili poza miasto. Przechodząc rano, ujrzeli figowiec uschły od korzeni. Wtedy Piotr przypomniał sobie i rzekł do niego: Rabbi, patrz, figowiec, który przekląłeś, usechł. Jezus im odpowiedział: miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam, kto powie tej górze: podnieś się i rzuć w morze, a nie zwątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. Dlatego powiadam wam, wszystko, o co prosicie w modlitwie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie coś przeciw komuś, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze.
2: Modlitwa prośby w świetle dzisiejszej Ewangelii nie jest, jak czasem nieświadomie ją przeżywamy, wyszarpywaniem czegoś Bogu, jakby był on kimś niechętnym, którego trzeba przekonać, nagiąć albo wręcz przechytrzyć. Jezus bardzo mocno przesuwa nasze myślenie. Modlitwa nie rodzi się z lęku przed Bogiem, ale z relacji z Nim, która opiera się na wierze i zaufaniu. Jesteśmy Jego dziećmi i to jest fundament modlitwy. Jezus mówi: nie zostawię was sierotami. Ojciec nie jest obojętny wobec losu dziecka. Nawet jeśli nie zawsze rozumiemy Jego odpowiedzi, nie oznacza to braku Jego obecności. Często trudność nie leży w Bożym milczeniu, ale w naszym braku zaufania, które zamyka nas na przyjęcie łaski. Można powiedzieć, że modlitwa dojrzewa wraz z relacją. Im bardziej kogoś znamy, tym bardziej ufamy. Tak samo jest z Bogiem. Im bardziej Go poznajemy, tym bardziej naturalne staje się powierzenie Mu wszystkiego. Dlatego modlitwa nie jest jedynie wypowiadaniem próśb, ale budowaniem więzi. W tym świetle warto zobaczyć różne postawy modlitwy. Czasem jesteśmy jak ci, którzy proszą, ale nie wierzą, że cokolwiek się zmieni. Innym razem próbujemy zabezpieczać się w modlitwie, jakby trzeba było zostawić Bogu furtkę odwrotu. Tymczasem Jezus zaprasza do prostoty: proś i wierz. Ta dzisiejsza Ewangelia jest zaproszeniem do otwartości, do usuwania w sobie tego, co nie pozwala mu działać. W tym kontekście pięknie wybrzmiewa wspomnienie świętej Urszuli Leduchowskiej, apostołki uśmiechu. Jej życie pokazuje, że zaufanie Bogu nie jest ciężarem, ale źródłem wewnętrznej wolności i radości. Uśmiech staje się owocem serca, które wie, że jest w rękach Boga. Ostatecznie Jezus w dzisiejszej Ewangelii nie tyle obiecuje łatwe spełnianie próśb, ile prowadzi nas do dojrzalszego spojrzenia na modlitwę. Proś szczerze i wytrwale, a jednocześnie ufaj, że Bóg prowadzi cię ku dobru, które często przekracza nasze wyobrażenia. Wtedy modlitwa staje się miejscem pokoju, nawet jeśli odpowiedź przychodzi inaczej, niż się spodziewaliśmy.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. Witam wszystkich słuchaczy Radia Warszawa, witam wszystkich zgromadzonych w naszym Kościele. W tej mszy świętej modlić się będziemy za świętej pamięci Irenę Radomską w kolejnym dniu mszy świętej gregoriańskiej. Dziś w Kościele obchodzimy wspomnienie świętej Urszuli Leduchowskiej, dziewicy. Ta polska święta nie tylko apostołowała w Rosji i w Skandynawii, ale również założyła Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusowego i Serca Jezusa Konającego, ale przede wszystkim przykładała ogromną wagę do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą. Przeprośmy Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Panie, który umarłeś na krzyżu za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami. Chryste, który zmartwychwstałeś dla naszego usprawiedliwienia, zmiłuj się nad nami. Panie, który wstąpiłeś do nieba, aby nas doprowadzić do Ojca, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ojcze miłosierny, Ty raczyłeś powołać świętą Urszulę do naśladowania Twojego Syna, którego posłałeś na świat, aby głosił dobrą nowinę i dał życie wszystkim. Spraw, abyśmy za jej przykładem i przez jej wstawiennictwo przyczyniali się do zbawienia naszych braci przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najmilsi, koniec wszystkich jest bliski. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście się mogli modlić. Przede wszystkim miejcie gorącą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów. Okazujcie sobie bez szemrania wzajemną gościnność. Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej, służcie sobie nawzajem takim darem, jaki każdy otrzymał. Jeżeli ktoś ma dar przemawiania, niech to będą jakby słowa Boże. Jeżeli ktoś pełni posługę, niech to czyni mocą, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Umiłowani, temu żarowi, który pośrodku was trwa dla waszego doświadczenia, nie dziwcie się, jakby was spotkało coś niezwykłego, ale cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego chwały. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni. Obejrzał wszystko, a że pora była już późna, wyszedł razem z 12 do Betanii. Nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód, a widząc z daleka figowiec okryty liśćmi, poszedł ku niemu zobaczyć, czy nie znajdzie czegoś na nim. Lecz podszedłszy bliżej, nie znalazł nic prócz liści, gdyż nie był to czas na figi. Wtedy rzekł do drzewa: niechaj już nikt nigdy nie je z ciebie owocu. A słyszeli to jego uczniowie i przyszli do Jerozolimy. Wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni. Powywracał stoły tych, co zmieniali pieniądze, i ławki sprzedawców gołębi. Nie pozwolił też, żeby ktoś przeniósł sprzęt jakiś przez świątynię. Potem nauczał ich, mówiąc: czyż nie jest napisane: mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów? Lecz wy uczyniliście go jaskinią zbójców. Kiedy doszło to do arcykapłanów i uczonych w piśmie, szukali sposobu, jakby go zgładzić. Czuli bowiem lęk przed nim, gdyż cały lud był zachwycony jego nauką. Gdy zaś wieczór zapadł, Jezus i uczniowie wychodzili poza miasto. Przechodząc rano, ujrzeli figowiec uschły od korzeni. Wtedy Piotr przypomniał sobie i rzekł do niego: Rabbi, patrz, figowiec, który przekląłeś, usechł. Jezus im odpowiedział: miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam, kto powie tej górze: podnieś się i rzuć w morze, a nie zwątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. Dlatego powiadam wam, wszystko, o co prosicie w modlitwie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie coś przeciw komuś, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze. Oto słowo Pańskie. Dziś we wspomnienie świętej Urszuli Leduchowskiej mamy pokazane, że wiara człowieka góry przenosi. Jeżeli człowiek nie wątpi, ale nie sama wiara tu jest ważna. Ważna jest też miłość, która wiąże się z miłosierdziem.
Pan Jezus mówi, wszystko o co prosicie w modlitwie stanie się wam, tylko wierzcie. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie coś przeciwko komuś, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze. W pierwszym czytaniu, które słyszeliśmy, że miłość zakrywa wiele grzechów. Zatem podchodźmy do siebie wzajemnie z miłością, abyśmy się uświęcali jak patronka dnia dzisiejszego, święta Urszula Leduchowska. Powstańmy. Zgromadzeni w naszym parafialnym kościele, który jest domem modlitwy, przedstawmy Bogu nasze prośby. Módlmy się za misjonarzy, aby mogli bez przeszkód głosić Ewangelię i kształtować młode pokolenie w wierze. Ciebie prosimy. Módlmy się za wychowawców i katechetów, aby zawsze z cierpliwością i pełnym zaangażowaniem podejmowali pracę wśród młodzieży. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkie dzieci i młodych ludzi, aby szanowali i przyjmowali dorobek moralny wcześniejszych pokoleń. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, szczególnie za Krystynę Radomską, naszych bliskich zmarłych, z naszych rodzin, aby mogli osiągnąć szczęście w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas zgromadzonych w naszej świątyni, za słuchaczy Radia Warszawa, za redakcję tego radia, abyśmy potrafili czerpać dobre owoce z dialogu międzypokoleniowego. Ciebie prosimy. Boże Ojcze Miłosierdzia, przyjmij nasze błagania i naucz nas tak, jak święta Urszula, radośnie służyć Tobie i bliźnim przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie Boże, przyjmij te dary, które lud Tobie oddany składa ku czci świętych i spraw, abyśmy przez udział w eucharystycznej ofierze stali się świadkami Twojej miłości przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie, Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże. W świętych, którzy oddali się Chrystusowi ze względu na Królestwo Niebieskie, wychwalamy Twoją cudowną opatrzność. Ty powołujesz wybranych ludzi do pierwotnej świętości i pozwalasz im kosztować darów, których nam udzielisz w przyszłym świecie. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie.

0: Służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Urszulą Leduchowską i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
1: Baran Boży, który gładzisz grzechy świata,

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego uczt. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

światło.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech święta uczta udzieli nam nowej siły, abyśmy za przykładem świętych sercem i uczynkami ukazywali światło Twojej prawdy i wzrastali w bratniej miłości przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

0: Zakończyliśmy transmisję przy świętej, jest 7:01. To czas na wiadomości Radia Warszawa.
1: Płonie 100 hektarów lasów pod Wołominem, ewakuowane dwie miejscowości. Słowacja nie uzna małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Znamy finalistów baraży o ekstraklasę. Wiadomości Radia Warszawa, Jan Ruzalewski. Już ponad 750 strażaków walczy z pożarem lasu pod Wołominem. Płonie około 100 hektarów lasu. Ogień bardzo szybko się rozprzestrzeniał i zbliżał do zabudowań, dlatego strażacy podjęli decyzję o ewakuacji mieszkańców dwóch miejscowości, Ołdakowizny i Rządzy, w sumie 42 osób. O szczegółach Dagmara Kędzior.
2: Poprawiły się warunki atmosferyczne, słabnie wiejący wcześniej silny wiatr. Strażacy mają jednak problem dotrzeć do zarzewi ognia, o czym mówił wójt gminy Poświętne, Sylwester Niźnik.
3: Mamy bardzo mało dróg dojazdowych. Jest zarzewie w samym środku, jest duże zadrzewienie, więc nie ma, można powiedzieć, bezpośrednio takiego dostępu do ognia.
2: Służby nie wykluczają, że mogło tutaj dojść do celowego podpalenia. Tak uważa m.in. nadleśniczy Nadleśnictwa Mińsk Piotr Serafin.
4: Kamera leśna wychwyciła jeden dym, natomiast samolot, który pierwszy zrzut dokonał, to stwierdził, że przed frontem pożaru było kolejne zarzewie ognia.
2: Ostatnio w tym rejonie, jak mówił nadleśniczy, doszło też do kilku pożarów, które najprawdopodobniej były właśnie efektem celowego podpalenia.
1: Rano w akcję gaśniczą ponownie włączą się samoloty gaśnicze Dromader i policyjny Black Hawk. Zostanie też zaangażowanych około 100 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Droga krajowa nr 50 na odcinku Stanisławów-Łochów została całkowicie zamknięta. Ogień jest około kilometra od drogi. Strażacy przeprowadzają tu prewencyjną wycinkę drzew.
5: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Słowacja nie zamierza uznawać małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, zapowiedział premier tego kraju Robert Fico, powołując się na zapisy konstytucji. Słowacka ustawa zasadnicza od ponad dekady definiuje małżeństwo wyłącznie jako związek kobiety i mężczyzny. Ubiegłoroczna nowelizacja konstytucji wprowadziła dodatkowo zapisy, zgodnie z którym w kwestiach światopoglądowych prawo krajowe ma pierwszeństwo nad regulacjami unijnymi. Szef rządu wezwał parlamentarzystów do opracowania przepisów, które dawałyby urzędom stanu cywilnego jasne wytyczne dotyczące rejestracji małżeństw. Dyskusję na ten temat wywołał przypadek dwóch prawników, którzy zawarli związek w Austrii w listopadzie ubiegłego roku po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zgodnie z którym państwo członkowskie nie może odmówić transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego zawartego w innym kraju Unii. Mężczyźni wystąpili o rejestrację swojego związku na Słowacji. Ponieważ przez 3 miesiące nie otrzymali żadnej odpowiedzi z urzędu, skierowali sprawę do prokuratury.
5: To dzieje się w okolicy.
1: W Archikatedrze Warszawskiej dziękowano za dar życia prymasa Wyszyńskiego i modlono się o wstawiennictwo błogosławionego. Na mszy świętej przewodniczył metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galba, skąd celebrował m.in. biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński, a homilię wygłosił biskup pomocniczy warszawsko-praski Piotr Jarecki. Prymas Wyszyński był twórcą teologii rzeczywistości ziemskich, mówił biskup Jarecki.
6: Uprawiał teologię pracy, teologię kultury, teologię narodu. Kardynał był aktywny w Bogu i w świecie. Zanurzony w Bogu idealista, zanurzony w świecie realista, a z tego podwójnego zanurzenia wyłonił się Chrystusowy reformista.
1: Podczas wczorajszej mszy świętej, tak jak każdego 28 dnia miesiąca, w archikatedrze proszono o rychłą kanonizację błogosławionego Stefana Wyszyńskiego. Na półfinale baraży zakończyła swoje marzenia o ekstraklasie Polonia Warszawa. Czarne koszule przegrały w Krakowie z Wieczystą 2-3. Przez całą drugą połowę krakowianie grali w dziesiątkę. W finale barażu na triumfatora czeka Chrobry Głogów, który pokonał u siebie ŁKS po rzutach karnych 5-4. Mecz finałowy w niedzielę 31 maja w Krakowie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
9: Po dzisiejszej temperaturze, która jest teraz, spodziewałbym się takiego bardziej przyjaznego odczucia właśnie tej temperatury, bo tak dość chłodno jest, choć pięknie, słonecznie, bezchmurnie i tak będzie cały dzień.
0: Na termometrach dzisiaj maksymalnie 22 stopnie w stolicy i w okolicy, o tej porze 13 w Warszawie, 10 w Mińsku Mazowieckim, w Nowym Dworze Mazowieckim, w Pruszkowie, 11 w Radzyminie, w Piasecznie, w Legionowie i w Grodzisku Mazowieckim.
7: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
10: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
11: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: Wiesz, jaką fajną sąsiadkę mamy w Warszawie, bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Sąsiada, więc warto o niej wspomnieć. Myślę o świętej Urszuli Leduchowskiej, którą dzisiaj także wspominamy, a była to święta, która bardzo dbała o to, żeby mieć dobry humor, ale nie chodzi o taki dobry humor na siłę, tylko wiesz, o taki dobry humor, który płynie prosto z serca, bo wynika z radości w Panu, jak mówi jeden z naszych słuchaczy. Pozdrawiamy Pana Sławka bardzo serdecznie.
9: No, to wystarczy, trzeba się cieszyć, bo jak się ma w ogóle dobrego sąsiada, to jest skarb największy i o tym mówią nawet policjanci, pamiętam taką naszą rozmowę, że nikt lepiej naszego mieszkania na wyjeździe nie ochroni niż sąsiad.
0: Dlatego
9: żadne alarmy, tam jakieś zamki, nie wiadomo co.
0: Dlatego warto zapukać dzisiaj. Sąsiedzie, jak masz na imię? Jak się ktoś przeprowadził? Poznajmy swoich sąsiadów. Ja pozdrawiam moją sąsiadkę, z którą codziennie rano wychodzimy wspólnie do pracy, uśmiechamy się do siebie najczęściej, rozmawiamy o pogodzie, ale też życzymy sobie zawsze dobrego dnia. I wiesz, to jest taki zawsze miły akcent, taki zaspany człowiek. Ledwo widzi na oczy. A jednak jak się sąsiadka do ciebie uśmiechnie, no to ten dzień taki lepszy jest od razu.
9: Można się przekonać, czy już rozgrzaliśmy swój głos, czy nadal jeszcze rano jest.
0: Ty się chyba trochę rozgrzałeś. Rozumiem, że rozmawiałeś z sąsiadami po drodze?
9: Nie, akurat jakoś jeszcze chyba wszyscy spali, nikt nie wyjrzał.
0: Budzić
9: nie miałem okazji nikogo spotkać.
0: Budzić trzeba było, Jarek.
9: Jutro będę dzwonił. Tak? Sobota, no czemu nie? Niech nie śpią już.
0: Jarek Wydra.
9: Weronika Ostrowska. Dzień dobry.
11: Poranek z Radiem Warszawa.
12: Pienso con sueño para siempre.

0: Kwadrans. Po siódmej sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach. Można powiedzieć, że standardowa piątkowa sytuacja, to znaczy ruchu na ten moment większego specjalnie nie ma. No dobrze, znajdźmy niewielkie utrudnienia, podkreślę. Wybrzeże Kościuszkowskie do zjazdu w Aleję 3 Maja. Tutaj kilka chwil postoicie, ale to naprawdę to nie jest duży korek. No i niezawodna, jeśli chodzi o korki, trasa S8, okolice mostu Grota Roweckiego, ale dopiero od wysokości Piotra Wysockiego się zaczyna korkować w kierunku na Poznań czy Łódź i w przeciwnym kierunku tutaj kierowcy zgłaszają, że doszło do kolizji tuż przed mostem Grota Roweckiego. Jeśli jedziecie na Białystok, ciaśniej zaczyna robić się także w Alei Witosa, jeśli jedziecie w kierunku Doliny Służewieckiej i odrobinę większy ruch na ten moment także w Alejach Jerozolimskich.
1: Tu i teraz.
2: Rowerowe tematy będziemy teraz poruszać, bo w naszym studiu Marek Smyk, Zielone Mazowsze, Rowerowawa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Dzisiaj ostatni piątek miesiąca, to oznacza, że masa krytyczna i rowerzyści wyjadą na warszawskie ulice tłumnie, więc domyślam się, że plany na dzisiejszy wieczór pana znamy.
3: Tak, spotkam się ze znajomymi oraz przejedziemy sobie jak co piątek, jak co ostatni piątek miesiąca. O godzinie 19 startujemy spod kolumny Zygmunta. Trasa jest na mediach społecznościowych warszawskiej masy krytycznej.
2: Masa krytyczna to już taka, można powiedzieć, tradycja warszawska. Te początki były... Może inaczej, te początki stwarzały dużo konfliktów między rowerzystami, między kierowcami samochodów. Mieszkańcy Warszawy też byli na ten temat podzieleni. Czy dziś nadal się o tym dyskutuje? Jaki jest odbiór społeczny tego, że rowerzyści tak tłumnie wyjeżdżają na ulicę? Z pana perspektywy oczywiście.
3: Pierwsze masy krytyczne, które pamiętam, to były faktycznie pierwsze masy krytyczne w Warszawie i prawdopodobnie też w Polsce. To była druga połowa lat 90., 97-98 rok. Wówczas było to po prostu jeżdżenie wokół Ronda Dmowskiego, co bardzo się nikomu nie podobało. Zwłaszcza policji, która próbowała nawet nas pałować, ale to była jeszcze ta policja, powiedzmy, taka przesączona troszeczkę po tym dawnym reżimem, że tak powiem. Dzisiaj jest to zupełnie inne zgromadzenie. Jest to przede wszystkim zgromadzenie publiczne, nie ma w sobie tego takiego punkowego anarchizmu. Jest to zgromadzenie publiczne, zgłoszone do biura zarządzania, do Centrum Bezpieczeństwa Miasta Stołecznego Warszawy. Eskortowana przez policję i tak dalej, ustaloną trasą. Poza tym też pora, kiedyś to było 17-18 godzina, kiedy były godziny szczytu. Dzisiaj zbiórka jest o 19, start parę minut po 19, więc właściwie nie ma żadnych korków. Utrudnienia trwają może minutę, może dwie na każdym skrzyżowaniu, więc to jest... to nie jest kompletnie uciążliwe, natomiast jest to bardzo, bardzo przyjemne, takie wspólne przejechanie przez miasto, pokazanie się, że rowerzyści są, że rowerzyści no jeszcze domagają się, ponieważ domagają się troszeczkę udoskonalenia warszawskiej infrastruktury rowerowej. Ponieważ no ona jest co prawda coraz lepsza, natomiast nie zawsze tempo oraz skala, w jakiej ten postęp kroczy do przodu, jest satysfakcjonujący.
2: Ale czy jest to takie po prostu rodzinne spędzenie czasu, czy jednak jest to jakaś forma manifestacji i protestu?
3: Nie, jest to forma manifestacji, może nie tyle protestu, co bardziej domagania się konkretnych rzeczy. Zawsze przed startem masy krytycznej jest krótkie wystąpienie jej kierownika, jej przewodniczącego, który mówi, w jakim kierunku i pod jakim, że tak powiem, hasłem danego piątku jedziemy. No i wtedy jedziemy. Jest to, ma za każdym razem jakiś tam przekaz, tak? To takie piknikowe przejazdy, takie powiedzmy wesołe, to raczej warszawskie święto rowerowe, które w tym roku jest przełożone na wrzesień, to właśnie podczas takich przejazdów to następuje, czy też podczas finału rowerowego maja, to zwykle jest sobota albo niedziela, około godziny 11-12 jest start. Wtedy to faktycznie jest taki przejazd wesoły, piknikowy, bez jakichś górnolotnych haseł, a raczej po to, żeby sobie po prostu poświętować.
2: A to może trzeba przenieść trasę na Plac Bankowy, bo kierowcy nie załatwią tych postulatów, a na Placu Bankowym tam mogą załatwiać, więc może przenieść to z powrotem na 16-17 i krążyć wokół Placu Bankowego.
3: Tak, przy czym trudno byłoby krążyć wokół samego placu, bo tam jest dosyć ruch taki troszkę skomplikowany.
2: No już wtedy by
3: natomiast
2: nie było.
3: Samo miejsce jest o tyle dobre, ponieważ tam się urywa ta piękna trasa rowerowa, która ma prowadzić z południa na północ, czyli aż na Żoliborz. Wiemy, że Zarząd Dróg Miejskich już wybrał ofertę z przetargu na kontynuację trasy w kierunku Żoliborza, placu Wilsona. Natomiast nadal mamy nierozwiązaną sprawę dziury między Placem Bankowym a ulicą Nowolipki. To niby ma być projektowane, niby to miało być prosty odcinek, bo to raptem kilkaset metrów. No, ale coś tutaj utknęło. Trzymamy kciuki za urzędników, żeby ewentualne trudności rozwiązali bez jeszcze większego problemu, ponieważ ta trasa już miała być gotowa chyba, nie wiem, rok temu.
2: Od 3 czerwca obowiązkowe kaski dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia, którzy przemieszczają się na rowerach. Ja zadam pytanie, dlaczego nie dla wszystkich są te obowiązkowe kaski? Szczególnie w mieście.
3: Nie wiem, dlaczego nie dla wszystkich. Niewiele jest krajów, gdzie kaski rowerowe są obowiązkowe. Są to trochę egzotyczne kraje, takie jak Australia, Nowa Zelandia, niektóre stany USA. Generalnie według wielu badań w momencie, kiedy się na siłę komuś chce założyć hełm rowerzyście, to ruch rowerowy spada, w związku z czym kierowcy są mniej przyzwyczajeni do obecności rowerzystów i nawet w liczbach bezwzględnych ilość czy tam liczba wypadków groźnych dla rowerzystów rośnie. Więc może jednostkowo dany człowiek jest bardziej bezpieczny w kasku, zwłaszcza kiedy uderza w nim głową w jakiś twardą powierzchnię, twardy przedmiot, ale w skali większej taki obowiązek robi więcej szkód niż pożytku. Chciałbym też podkreślić, że owszem, dla dzieci te kaski są obowiązkowe, ale tylko od 10 roku życia. Do 10 roku życia dzieci na rowerku nie są rowerzystami, są pieszymi, a pieszy nie ma obowiązku chodzenia w kasku, więc tutaj Ministerstwo Infrastruktury troszkę tak bez większej analizy podeszło do tematu, chcieli mieć szybki sukces. Prezentowali tutaj różnych lekarzy, neurologów, którzy strasznie tak histerycznie wręcz podchodzili do tego, że o Jezu, jak nie założysz kasku, to umrzesz. No, Belgowie, Holendrzy, Niemcy, Duńczycy pokazują, że to wcale jest nieprawda i że tak naprawdę bezpieczeństwo rowerzysty zależy od dobrej infrastruktury i edukacji zarówno rowerzystów, jak i kierowców oraz od sprawnie działających służb, które to służby pilnują tego, aby największe zagrożenie, jakim są dla rowerzystów kierowcy samochodów, najczęściej osobowych, żeby to zagrożenie było jakoś pilnowane, było w ryzach. U nas minister stwierdził, że wprowadzi obowiązek, kupi 65 tysięcy kasków, rozda je nie wiem którym dzieciom, bo dzieci, których to dotyczy, jest około 2 miliony. Więc jeżeli mamy 65 tysięcy kasków, Święty Mikołaj z PSL-u przynosi nam 65 tysięcy kasków, 2 miliony dzieci wyciąga rączki, no i które dziecko dostanie, według jakiego klucza to będzie w ogóle rozdawane.
2: Co nie znaczy, że oczywiście kasku nie należy mieć. No, to on podnosi bezpieczeństwo. Nie wiem jak dziś, ale poprzednio jak pan był, też pan kask miał.
3: Oczywiście, ale to wie pan, no, ja nie potrzebuję mieć obowiązku ustawowego, żeby przed napiciem się herbaty otwierać usta.
2: Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Jeżeli dochodzi do kolizji dwóch samochodów, tam nic się większego nie stało, panowie kierowcy wychodzą, wymieniają się tam numerami polis i tak dalej. Co w przypadku, gdy taka kolizja, miejmy nadzieję, niegroźna, dotyczy rowerzysty?
3: W momencie, kiedy, jeszcze wróćmy do tych samochodów, w momencie, kiedy któryś z kierowców nie ma polisy, to nadal ten poszkodowany dostaje odszkodowanie od ubezpieczyciela, który później regresem ściga tego kierowcę, który nie miał polisy. Tak samo jest wobec innych uczestników ruchu. To nie ma większej tutaj różnicy. Znaczy jest może taka, że w momencie, kiedy jednak rowerzysta ma jakąś kolizję z samochodem, z kierowcą samochodu, to rzadziej jednak jest w stanie uciec, a kierowca prędzej ucieknie, czy motocyklista, ponieważ no, jednak jest w jakiś sposób tam chroniony. Oczywiście, że ubezpieczenie jest czymś, co pomaga w życiu. Ja ubezpieczam się jak najbardziej od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, bo to działa również na rowerze, jak jeżdżę. Są to jakieś groszowe sprawy za kilkadziesiąt złotych rocznie, a daje w pewnym stopniu święty spokój, że w razie gdybym gdzieś niechcący zarysował jakiś samochód, no to ta kwota no nie oszukujmy się, to jest kilkuset złotowa, no może 1000 złotych za, nie wiem, pomalowanie jakiegoś małego fragmentu auta, no to spokojnie będzie pokryta przez tę polisę. Ponadto warto też wziąć pod uwagę fakt, że wielu Polaków jest, nie wiem, czy szczęśliwymi, ale nadal właścicielami kredytów hipotecznych, które wymagają od nich ubezpieczenia mieszkania oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, które to ubezpieczenie pokrywa także szkody wyrządzone na rowerze. Więc sami często nie wiemy, a mamy to OC na rower, w cudzysłowie mówiąc.
2: Bardzo dziękuję. Wszyscy niech pamiętają, że dzisiaj o godzinie 19 rowerzyści na ulicach Warszawy będą. Proszę to uwzględnić w swoich planach, tak po prostu. Marek Smyk, Zielone Mazowsze, Rowerowawa, dziękuję.
3: Dziękuję bardzo, do zobaczenia.

0: Reklama.
1: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policjalną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
2: Poczuj zapach prawdziwej natury. W rodzinnej pasiece Cztery Pory Miodu tworzymy miody z pasją i szacunkiem dla pszczół. Szukasz wyjątkowego prezentu? Odkryj nasze zestawy upominkowe. Naturalny miód, który pachnie domowym ciepłem. Postaw na naturę prosto z ula. To, co najlepsze, mamy dla Ciebie przez cały rok. Pasieka Cztery Pory Miodu. Prawdziwy miód, prawdziwa radość. Wejdź na stronę czteryporymiodu.pl i kup prawdziwy, naturalny miód prosto z naszej pasieki.
3: To może być najlepsza firmowa integracja tego lata. 19 czerwca spotkajmy się w Warszawie na Torze Służewiec i pobiegnijmy razem po zmroku w szczytnym celu. Nocny bieg firmowy to charytatywne wydarzenie pełne energii, sportowych emocji i realnej pomocy dzieciom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom. Zbierz drużynę i dołącz do biegu, który daje więcej. Zapisz swoją firmę już dziś na biegfirmowy.pl.
0: Po reklamie.
4: Minęła 7:30, słuchacie Radia Warszawa. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
5: Płonie ponad 100 hektarów lasów w powiecie wołomińskim i mińskim. Z ogniem walczy ponad 750 strażaków. W akcji bierze udział ponad 100 pojazdów, a także samoloty gaśnicze i drony. W związku z pożarem ewakuowano około 40 osób z dwóch miejscowości. Służby zamknęły także drogę krajową numer 50. Z ruchu wyłączony jest odcinek Łochów-Stanisławów. Policja zorganizowała objazdy. Powstaną 3 projekty wschodniej obwodnicy Warszawy. Trasa umożliwi domknięcie ringu drogowego wokół stolicy. Każdy z wariantów będzie uwzględniał fragment drogi w tunelu. Poprzednie propozycje oprotestowali mieszkańcy. 80 lat zespołu szkół specjalnych numer 89 w Warszawie. To najstarsza szkoła kształcąca zawodowo młodzież z niepełnosprawnością intelektualną. Z okazji jubileuszu zorganizowano konferencję naukową. Już jutro kolejna edycja akcji Motoserce. Motocykliści zapraszają do oddawania krwi w Parku Brudnowskim. Od 9 będą czekać na wszystkich chętnych 4 krwiobusy. Organizatorzy liczą na pobicie rekordu 120 donacji sprzed roku.
6: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
9: Dzisiaj słońce, po południu trochę chmur się pojawi, ale będą to chmury niegroźne. Na szczęście rano nie wieje, bo wczoraj wiało, przedwczoraj wiało, później znowu będzie trochę mocniej wiać, ale cieszmy się, że rano jest ok, spokojnie.
4: Ale warto za sobą sweter jakiś zabrać albo bluzę, bo 11 stopni w Wołominie, w Otwocku, 13 w Warszawie o tej porze, 10 w Pruszkowie, maksymalnie dziś 22.
7: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
6: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Czy... Był sen o Warszawie, więc jaki temat teraz będzie?
2: Legia.
1: Krzysztof Flis jest razem z nami, witaj.
3: Tak, dzień dobry.
1: Bo ty wczoraj uczestniczyłeś w mszy świętej na koniec sezonu, podczas której kibice Legii dziękowali za ten sezon, można powiedzieć, szczęśliwy dla nich, ale nie z powodu jakiegoś bardzo wybitnego wyniku sportowego.
3: Tak, szczęśliwy przede wszystkim z tego powodu, że Legia się utrzymała, choć widmo było. Natomiast nikt tak na dobrą sprawę nie dopuszczał do świadomości tego, żeby tak się stało.
1: Jak to podziękowanie wyglądało wczoraj?
3: Modlitewnie.
1: Tak.
3: Na pewno intencja była mszalna też księdza gościa z Sosnowca, który modlił się za świętej pamięci Jacka Magiera, który niestety niedawno odszedł od nas.
1: A bardzo zasłużony też dla klubu Legii Warszawa. To posłuchajmy.
2: Bo chyba udało ci się kogoś dorwać ciekawego.
3: Tak, udało mi się dorwać księdza Bogusia Kowalskiego i oddajemy mu głos.
4: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Świat Bogusław Kowalski, proboszcz parafii nawrócenia świętego Pawła. Właśnie zakończyliśmy mszę świętą na zakończenie sezonu dla kibiców Legii Warszawa. Te msze święte mają już chyba 15-letnią tradycję. Zaczęło się w katedrze warszawsko-praskiej, gdzie byłem proboszczem. Po kolejnym mistrzostwie Polski kibice Legii do mnie przyszli, bo dowiedzieli się, że tu jest proboszcz legijny i poprosili o mszę świętą dziękczynną. I tak się stało. W czwartek po skończonym sezonie, po fecie, pierwszy raz. Było bardzo dużo ludzi. Nawet telewizja przyjechała, nagrywali, bo to taka trochę specyficzna sytuacja. I od tamtego roku, to chyba od 2012 roku, co roku w pierwszy czwartek o 20:30, już nie w katedrze, ale tu na Grochowie, kibice przyjeżdżają, wiedzą, że będzie tam msza święta dziękczynna. Bez względu na to, czy będzie mistrzostwo, czy nie. Popełniliśmy jeden błąd. Była jedna wyrwa wiele lat temu, kiedy po kilku mistrzostwach Legia nie zdobyła mistrzostwa i nie była ogłoszona msza święta. Trochę to było mojej winy, trochę nie mojej. I przyszli kibice i jednak poprosić, proszę księdza, nawet jak przygrywamy, to trzeba Bogu dziękować. I trochę mnie nauczyli pokory i wiary, ale też nawzajem, żeśmy się podtrzymywali. I teraz bez względu na to, w jakiej sytuacji, przecież w tym roku niemalże cudem uratowaliśmy się przed spadkiem, a przyszło bardzo dużo ludzi, żeby mimo wszystko za ten sezon podziękować.

0: Pożar lasu, a to też generuje utrudnienia na Krajowej 50. Straż Pożarna zablokowała drogę na odcinku Stanisławów-Łochów.
1: Jeśli chodzi o Warszawę, standardowa sytuacja trasy S8 na Poznań-Czy-Łódź, most Grotaroweckiego i tutaj kilka chwil stania, Aleja Prymasa Tysiąclecia, Aleje Jerozolimskie, Witosa, Czerniakowska, Wał Międzyszyński do zjazdu w Aleje Stanów Zjednoczonych.

0: Teraz poznamy dzisiejszą patronkę.
1: Święta Urszula Leduchowska, niech się modli za nami, wstawia.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: Z urodzenia hrabianka, ale jej życiowa droga potoczyła się po ścieżkach służenia innym. Mogła przebierać w kolorach i w strojach, jednak ubraniem, jakie ostatecznie wybrała, był habit w szarym kolorze. Jako patriotka, za sprawą politycznych przemian końca XIX i XX wieku oraz swoich rodzinnych koneksji, mogła zdobyć naprawdę dużą władzę, a mimo to swoim credo uczyniła słowa: naszą polityką jest miłość i dla tej polityki jesteśmy gotowe poświęcić siły, czas i życie. Taka właśnie była Maria Urszula Leduchowska i dlatego wspominamy ją dzisiaj jako świętą. Gdy miała 21 lat, wstąpiła do krakowskich urszulanek, ale swoje miejsce w kościele odkrywała powoli, razem z kolejnymi obowiązkami, jakie pełniła w zakonie. Gdy po niemal 20 latach w 1904 roku jako przełożona domu zaczęła kierować internatem, wtedy była już całkowicie pewna swej drogi i gotowa, by nią ruszyć, by jako zakonnica wejść pomiędzy świeckich z miłością, z odwagą i z misją kształcenia ich oraz towarzyszenia im, i to nie tylko w duchowym wzrastaniu. Bo jak nikt inny, święta siostra Urszula Leduchowska czuła, że nadszedł czas, by klasztor przestał kojarzyć się z zamknięciem na świat. Dlatego jej droga wiodła przez Rosję, Finlandię, Szwecję czy Danię, zanim nie powróciła ostatecznie do niepodległej Polski, gdzie święta Urszula Leduchowska przez całe międzywojnie nie ustawała w swojej pracy na rzecz dzieci i młodzieży. Wiele w związku z tym podróżowała. Ale śmierć zastała ją dopiero w Rzymie 29 maja 1939 roku, a było to w domu generalnym Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, które zresztą założyła, by swoje marzenie o edukowaniu dzieci i młodzieży zrealizować.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: prostu kolejny dzień.
1: Nie, to nie jest po prostu kolejny dzień, to jest piątek.
0: To już piątek, cudownie. A za chwilę godzina 8.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Co słychać na Mazowszu?
4: W każdy piątek o godzinie 10.30.
3: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
2: Po reklamie.
1: Minęła godzina 8, tu Radio Warszawa i wiadomości.
6: Pożar na Mazowszu opanowany, teraz dużo zależy od pogody. Rosyjski dron spadł na blok mieszkalny w Rumunii. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Pożar 100 hektarów lasu na Mazowszu został opanowany, ale strażacy ścigają się z czasem, by w pełni zabezpieczyć pogorzelisko przed wzmagającym się wiatrem, który w każdej chwili może utrudnić akcję. Jak wyjaśnia nadleśniczy nadleśnictwa Mińsk Piotr Serafin, ratownicy skupiają się na tłumieniu zarzewi ognia, które z koron drzew udało się sprowadzić do ziemi.
7: Sytuacja jest opanowana na tą chwilę. W nocy dokonaliśmy przeglądu sytuacji. Pożar nie rozprzestrzenia się. Został sprowadzony do pożaru przy ziemi.
6: Jak dodaje nadleśniczy, całkowite zagaszenie pożaru ukrytego głęboko w torfowym podłożu potrwa jednak bardzo długo.
7: Teren, na którym się znajdujemy, to gleba również z murszem. To zarzewia, te ognia wniknęły i pomimo, że przelewania wodą, to co jakiś czas będą te dymy wychodziły. I tutaj jedynym lekarstwem, żeby to ugasić, mówiąc kolokwialnie, to deszcz.
6: W akcji ratunkowej pomagają już samoloty gaśnicze oraz 100 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.
3: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Rosyjski dron uderzył w 10-piętrowy blok mieszkalny w rumuńskim Gałaczu, zaledwie kilkanaście kilometrów od granicy z Ukrainą. Po uderzeniu doszło do eksplozji i pożaru mieszkania na ostatnim piętrze budynku. Dwie osoby odniosły lekkie obrażenia, około 70 mieszkańców zostało ewakuowanych. Rumuński resort obrony poinformował, że dron naruszył przestrzeń powietrzną kraju podczas kolejnego rosyjskiego ataku na cele w ukraińskim regionie Odessy. Maszyna była śledzona przez radary, a do akcji poderwano dwa myśliwce F-16 oraz śmigłowiec wojskowy. Załogi otrzymały zgodę na zestrzelenie celu, jednak dron rozbił się zanim doszło do interwencji w bezpiecznym miejscu. Rumuńskie władze wszczęły dochodzenie w sprawie incydentu. To pierwszy przypadek od początku pełnoskalowej wojny w Ukrainie, gdy rosyjski dron spadł na gęsto zaludniony obszar w Rumunii i spowodował obrażenia ludzi. Resort obrony w Bukareszcie podaje, że od rozpoczęcia rosyjskich ataków na ukraińskie porty nad Dunajem rumuńska przestrzeń powietrzna została naruszona 28 razy. Szczątki dronów odnajdywano na terytorium kraju już 47 razy. W kaplicy sejmowej w Warszawie uroczyście wprowadzono relikwie błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ceremonii przewodniczył metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas. Uroczystość odbyła się w 45. rocznicę śmierci prymasa tysiąclecia. Arcybiskup Galbas przypomniał, że prymas Wyszyński apelował o umiarkowanie, tak ważne w codziennej polityce. Mówił też o konieczności rachunku sumienia na bazie Ewangelii. Hierarcha krytycznie odniósł się do prób przedefiniowania instytucji małżeństwa i rodziny.
8: Dziś oprócz starych mamy w tym obszarze i nowe grzechy, choćby próby prawnego lub faktycznego przedefiniowania instytucji małżeństwa i rodziny, nie tylko wbrew ludzkiej naturze, ale także wbrew polskiej konstytucji.
6: Niech słowa wielkiego prymasa będą dla Was, drodzy parlamentarzyści, inspiracją w pełnieniu Waszej misji. Niech jego wstawiennictwo wspomaga Was, byście potrafili kochać Boga i Ojczyznę, ale nie zapominali też o miłości wzajemnej, mówił metropolita warszawski do zgromadzonych w kaplicy sejmowej.
3: Dzieje się blisko.
6: A dziś wieczorem kolejna masa krytyczna. Po Dniu Matki i w przeddniu Dnia Dziecka organizatorzy zachęcają do rodzinnego przejazdu. Zapraszał w poranku z Radiem Warszawa Marek Smyk ze Stowarzyszenia Zielone Mazowsze.
9: Natomiast jest to bardzo, bardzo przyjemne, takie takie wspólne przejechanie przez miasto, pokazanie się, że rowerzyści są, że rowerzyści no jeszcze domagają się, ponieważ no, domagają się troszeczkę udoskonalenia warszawskiej infrastruktury rowerowej, ponieważ no, ona jest co prawda coraz lepsza, natomiast nie zawsze tempo oraz skala, w jakiej ten postęp kroczy do przodu, jest satysfakcjonujący.
6: Start przejazdu o 19 z Placu Zamkowego.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl. Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
10: Słońce, ale tak możemy się dać nieco zwieść, że jest bardzo, bardzo ciepło. No nie jest najchłodniej, ale wiaterek to chłodny jest.
0: Na termometrach o tej porze 16 stopni w Warszawie, 13 w Otwocku, w Wołominie, w Mińsku Mazowieckim 14, w Górze Kalwarii i w Piasecznie maksymalnie dzisiaj na termometrach 22, jutro maksymalnie 23, trochę chmur i w niedzielę więcej słońca, maksymalnie 21 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl. Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: Skutecznie budzimy, co potwierdzi na pewno Ania Siekierzyńska. Cześć, dzień dobry.
11: Cześć, cześć Weronika.
10: O, wstałaś. Cześć,
11: wstałam. Nie no było dzisiaj problemu
10: ze wstaniem. Szybko do nas dotarłaś, jak wstałaś już o 7:00.
11: O, nawet przed 7:00.
10: A, to już wiedziałaś, że będziemy budzić i sobie myślisz, nie, nie dam się im obudzić, wstanę wcześniej.
0: Jakie masz swoje sposoby na to, żeby się obudzić?
11: Dużo budzików.
0: Trudna sprawa.
11: Dużo budzików. Jeden po drugim.
0: Łatwiej się obudzić w poniedziałek czy w piątek?
11: W poniedziałek.
0: A dzisiaj jest piątek. No. Przemilczałaś tę sprawę. No i może bardzo dobrze, drodzy słuchacze, ale my wam wysyłamy dużo, dużo ciepła, dużo, dużo energii. Także no teraz muzyczny budzik i co, Jarek, chyba dedykujemy Ani Siekierzyńskiej, która z nami tutaj na poranku była. Ile? 3 miesiące, Aniu?
11: 3 miesiące, tak, dokładnie.
0: 3 miesiące, no i czas nowe drogi otworzyć, a my ci bardzo dziękujemy za ten czas. Jesteś fajna taka, jaka jesteś i ta piosenka właśnie o tym będzie. Just the way you are. Milki na antenie Radia Warszawa z podziękowaniem, no i z oklaskami także. Jarek, damy radę?
11: Bardzo, bardzo wam dziękuję za to, że mogłam z wami być.
10: Dziękujemy bardzo i zapraszamy na kolejną godzinę spędzoną z nami.
0: Jarek Wydra.
10: Weronika Ostrowska, dzień dobry.
0: Dobry.
3: Pobudka, muzyczny budzik.

0: Droga krajowa numer 50 jest zablokowana, a to z powodu pożaru okolice miejscowości Stanisławów i kierowcy są kierowani na objazdy. Tu działa straż pożarna, droga jest zablokowana na odcinku Stanisławów-Łochów.
1: Gość poranka.
2: Już niebawem w Milejczycach będziemy mieli sanktuarium, a razem z nami dzisiaj ksiądz biskup Piotr Sawczuk, ordynariusz diecezji drohiczyńskiej. Szczęść Boże, księże biskupie, witam serdecznie.
3: Szczęść Boże, kłaniam się wszystkim i pozdrawiam serdecznie.
2: Księże biskupie, Milejczyce, czyli cuda, liczne pielgrzymki, setki osób odwiedzających każdego tygodnia ten milejczycki kościół. Ja się chciałam zapytać, czy ksiądz biskup pamięta te pierwsze sygnały, które zaczęły docierać, sygnały mówiące o tym, że w Milejczycach Bóg działa w szczególny sposób.
3: No aż tak dokładnie i konkretnie to chyba trudno byłoby mi wskazać na jakiś pierwszy głos, pierwszy sygnał, który do mnie dotarł. No ale to było gdzieś na początku mojej posługi w Drohiczynie, a jestem tutaj od 2019 roku. To zresztą się zbiegło z renowacją obrazu Jezusa z otwartym sercem, dobrego pasterza w Milejczycach, a właściwie od tego wszystko się zaczęło, możemy powiedzieć, nowa odsłona się zaczęła tego kultu serca Jezusowego w Milejczycach. Więc chyba niedługo po tym ksiądz proboszcz, ksiądz Jarosław Rosłon mi już jakoś tam sygnalizował, że dzieją się piękne rzeczy, że ludzie modlą się z wielką gorliwością przed tym obrazem i doznają łask rozlicznych. Jeszcze myślę, że to nie było określane jako zdarzenie cudowne. Zresztą jesteśmy bardzo ostrożni, żeby i dzisiaj tak o tym mówić, bo żeby coś mogło być uznane za cud w rozumieniu prawnym i teologicznym przez Kościół, to musi być to wszystko bardzo dokładnie zbadane, więc tak o tym nie mówimy, ale niewątpliwie dzieją się tam rzeczy niezwykłe. No i to chyba fama wokół tych różnych przekazów narastająca sprawia, że coraz więcej ludzi rzeczywiście do Milejczyc przybywa.
2: Zastanawiam się, jak wygląda taka kościelna procedura, bo też musiała zostać podjęta decyzja, że być może warto w tym miejscu ustanowić sanktuarium. Ksiądz biskup powiedział, że na początku posługi księdza biskupa w tej diecezji zaczęły się pojawiać te pierwsze sygnały, ale jak się domyślam, pierwsze sygnały to jest na razie informacja. Co musi się dziać w takim miejscu, żeby zacząć myśleć, a może to miejsce rzeczywiście szczególnego działania Pana Boga, a może w tym miejscu przydałoby się sanktuarium?
3: Wszystko ma swoje tempo i swój jakiś rozwój, więc po pierwszych sygnałach też nie było mojej jakiejś takiej konkretnej reakcji, tylko bardziej takie wyczekiwanie, co z tego będzie. Czy to się okaże pewną taką trwałą tendencją narastającą? Czy rzeczywiście to będzie się potwierdzało w taki sposób, że kolejni ludzie, kolejne grupy będą przybywały do Milejczyc i że będą wyjeżdżały stamtąd z przekonaniem, że doznały jakichś szczególnych łask. No i myślę, że tak to właśnie było, to znaczy kolejne spotkania z księdzem proboszczem jakby potwierdzały to. On był coraz tak mocniej przekonany, że przez Jezusa z sercem otwartym w Milejczycach dzieją się rzeczy przedziwne. Myślę, że to też jest trochę sprawa talentu księdza proboszcza, który o tym opowiada w taki sposób interesujący i przekonujący, bo myślę, że kapłan może o czymś mówić z przekonaniem, jeśli sam jest o tym przekonany. Więc tak to chyba było, że ksiądz Jarosław jakby na własne oczy coraz bardziej widział i o tym się przekonywał, że tam chce działać Jezus. To zresztą to nie było nic nowego, to znaczy to było jakby równolegle wzrastała jego wiedza na temat historii tego miejsca i Milejczyc i kultu Jezusa z otwartym sercem, który ma swoją historię kilkusetletnią, bo trudno oczywiście powiedzieć, że od początku, kiedy obraz Jezusa znalazł się w Milejczycach, od razu był kult, ale są pewne świadectwa, które mówią, że przynajmniej 200 lat temu już był dosyć mocno rozwinięty. Potem oczywiście tak to wszystko się ułożyło, że kościół w Milejczycach i obraz przeszły za czasów zaborów, za czasów władania cara na tych terenach w ręce cerkwi prawosławnej, więc na kilkadziesiąt lat to wszystko zamarło. Chociaż nawet wtedy trzeba powiedzieć, że nie do końca, bo nawet w tym okresie, czyli od 1866 roku, kiedy to cerkiew prawosławna przejęła kościół, duchowni kościoła prawosławnego, kult w dalszym ciągu Jezusa z otwartym sercem trwał, chociaż w kościele prawosławnym trochę się inaczej na to patrzy, inaczej to rozumie. Nawet na obrazie serce Jezusa zostało przesłonięte taką ozdobną przesłoną, deską. Ale ludzie prawosławnego wyznania również tam się przed tym obrazem gromadzili i kult trwał. Oczywiście nie mamy jakichś szczegółowych informacji, jak to wyglądało, bo katolicy nie mieli w tym okresie wstępu do kościoła zamienionego na cerkiew, ale kult przetrwał te kilkadziesiąt lat tak jakby tej izolacji. I kiedy w 1920 roku po odzyskaniu przez Polskę niepodległości z powrotem wrócił kościół w Milejczycach do katolików, ten kult również powrócił, to znaczy znowu się ożywił. Ale niewątpliwie, tak trochę skracając tę, może trochę przydługą opowieść, niewątpliwie takiego ożywienia doznaje ten kult właśnie od 2019 roku, kiedy został obraz odrestaurowany. Zbadana przy okazji trochę została jego pochodzenie, jego historia. Chociaż rzeczywiście w tej chwili też nie wiemy wszystkiego i nie wiem, czy kiedykolwiek się dowiemy. Ale niewątpliwie ten obraz powstał nawet być może przed objawieniami, jakie miały miejsce we Francji, świętej Małgorzacie Marii Alacoque. W każdym razie to był koniec XVII wieku.
2: Czy to znaczy, że Pan Jezus chce nam przypomnieć o tym kulcie? Jak czyta ksiądz biskup te cuda, które się tam dzieją? Samą tą decyzję o ustanowieniu sanktuarium, co ona ma nam powiedzieć? Co to mówi o tym miejscu, o kulcie Najświętszego Serca Pana Jezusa?
3: Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa w kościele jest obecny przynajmniej właśnie od końca XVII wieku, od tych objawień, jakie miała święta Małgorzata Maria Alacoque. Ale kiedy badamy historię tego kultu na naszych ziemiach, w Polsce, to się okazuje, że ojcowie jezuici nawet jeszcze przed objawieniami we Francji ten kult szerzyli. Więc on jest żywy od dawna. Ja nawet ostatnio natknąłem się na list pasterski sługi Bożego biskupa Zygmunta Łozińskiego, który był biskupem nowo utworzonej w 1925 roku diecezji pińskiej, do której Milejczyce wówczas należały, w którym on cały list poświęca temu tematowi, kultowi serca Jezusowego i intronizacji serca Jezusowego. Więc można powiedzieć, zapewne ten list dotarł też do Milejczyc 100 lat temu.
2: Czy dzisiaj diecezja drohiczyńska i Milejczyce staną się takim głównym miejscem w Polsce, zdaniem księdza biskupa, gdzie to serce, Najświętsze Serce Jezusa będzie czczone?
3: Za Polskę całą to ja nie ośmielam się wypowiadać i tego nie wiem, ale na pewno w wymiarach naszej diecezji będzie to ważne miejsce. Ufam, że takiego szczerego, głębokiego i pokornego zarazem kultu serca Jezusowego, Jezusa jako dobrego pasterza, okazującego miłość swojemu ludowi. I myślę, że to przesłanie miłości, a jednocześnie miłości, która kosztuje, miłości, która wiąże się z zapłatą pewnej ceny krwi, no jest bardzo potrzebna dzisiejszemu światu i właściwie światu każdej epoki. No ale może dzisiaj już czas na przypomnienie, na odnowienie tego przesłania Boga, który jest, otwiera swoje serce dla grzeszników, dla ludzi pogubionych, dla ludzi otwartych może zbyt szeroko na wartości tego świata. Pan Jezus daje jakby jakiś sygnał, że to nie tam winniśmy szukać swego szczęścia, bezpieczeństwa, ale właśnie w Jego sercu. Wspominając i odwołując się do Jego szczerej, trwałej, nieodwołalnej miłości.
2: Uroczystości ustanowienia sanktuarium odbędą się 12 czerwca. My także na antenie Radia Warszawa będziemy Państwu o tym przypominać. Będziemy Państwa też do tego miejsca zapraszać, bo już teraz wielu pielgrzymów z Warszawy, z okolic, do Milejczyc się udaje. No i zachęcamy Państwa do tego, żeby czcić Najświętsze Serce Pana Jezusa. A dzisiaj razem z nami był ksiądz biskup Piotr Sawczuk, ordynariusz diecezji Drohiczyńskiej. Bardzo dziękuję za to spotkanie i za rozmowę.
3: Dziękuję również. Zapraszamy do Milejczyc.

0: Reklama.
1: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
0: O reklamie.
2: Za 29 minut będzie godzina 9, na wiadomości lokalne w skrócie zaprasza Janusz Zalewski.
3: Pożar 100 hektarów lasu w powiecie wołomińskim opanowany, ale strażacy ścigają się z czasem, starają się zabezpieczyć pogorzelisko przed wzmagającym się wiatrem. Pomagają samoloty gaśnicze oraz 100 żołnierzy WOT. Utrudnienia w kursowaniu autobusów w związku ze zdarzeniem drogowym i zablokowanym przejazdem na Puławski linie 709, 727, 739, L33 i L39 skierowano na trasy objazdowe. Dziś otwarcie wiaduktu trasy Łazienkowskiej na Saskiej Kępie w kierunku Grochowa, ale to nie koniec utrudnień. Wróci skręt w Saską i połączenie z Urugwajską, a jezdnie będą jeszcze zwężone. Dziś wieczorem kolejna masa krytyczna. Po Dniu Matki i w przededniu Dnia Dziecka organizatorzy zachęcają do rodzinnego przyjazdu. Start o 19 na Placu Zamkowym. Polonia Warszawa żegna się z marzeniami o ekstraklasie. Czarne koszule przegrały wczoraj w Krakowie z Wieczystą 2-3 w półfinale baraży.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
2: Temperatury coraz wyższe i dziś maksymalnie zobaczymy na termometrach 21 stopni. W tym momencie 16 stopni jest w Warszawie i to najcieplejsze miejsce na Mazowszu. Tylko 13 nadal w Mińsku Mazowieckim i Legionowie, 14 w Nowym Dworze Mazowieckim, Pruszkowie i Piasecznie. Słonecznie jest, tak będzie niemal przez cały dzień, dopiero po południu trochę więcej chmur pojawi się na niebie. Ciśnienie w normie.
4: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Poranek z Radiem Warszawa. Dobrze słuchać.

0: Za 19 minut będzie 9.
1: Maj z Maryją.
2: Matko miłosierdzia, módl się za nami. Miłosierdzie to coś więcej niż współczucie. To miłość, która widzi prawdę o człowieku, zna jego grzeszność. Maryja jest matką miłosierdzia, bo patrzy na nas nie przez pryzmat błędów, porażek czy upadków, ale przez pryzmat miłości Boga, który nie przestaje nas wybierać. Ona nie zatrzymuje się na tym, co w nas słabe. Patrzy głębiej. Widząc naszą kruchość, nie zawstydza, ale osłania. Nie wypomina, ale prowadzi. I nie odbiera nadziei, ale ją na nowo rozpala. Maryja uczy nas przyjmować miłość, która nas wyprzedza i daje odwagę, by patrzeć na innych tym samym spojrzeniem, łagodnym, cierpliwym, pełnym dobra. A my? Czy jesteśmy miłosierni? Miłosierdzie jest wymagające. Jest przekroczeniem siebie dla drugiej osoby. Ale tylko jeśli sami będziemy potrafili być miłosierni, będziemy mogli tego miłosierdzia doświadczać. Maryjo, ucz mnie przyjmować miłosierdzie i nieść je dalej.
1: Rozważania przygotowały siostry Loretanki.

0: Zdarzenie drogowe i zablokowany przejazd ulicy Puławskiej na wysokości przystanku Mysiadło w kierunku Piaseczna. Są utrudnienia dla kierowców, są utrudnienia także dla autobusów linii 709, 727, 739 oraz linii lokalnych L33 i L39.
1: Jeśli chodzi o korki w Warszawie, Wybrzeże Helskie w kierunku Alei Solidarności, tutaj korki. Korek także na trasie S8 standardowo okolica Mostu Grota Roweckiego. Jeśli jedziecie na Poznań czy Łódź, z Łomianek przez Młociny jedziecie w korku, ale na szczęście nie jest on ogromnych rozmiarów. Ciasno, wyjazd w kierunku Piaseczna z Warszawy i tutaj kierowcy zgłaszają, że doszło do kolizji przed samym Piasecznem. No i na tyle będzie.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: Zapraszamy od zaproszenia. Możemy zaprosić od zaproszenia. Wyjątkowa premiera dzisiaj na kanale YouTube Radia Warszawa. Prawdopodobnie pierwszy wywiad z nagraniem wideo z księdzem Jarosławem Rosłonem, który jest proboszczem parafii w Milejczycach.
2: To właśnie to miejsce, gdzie 12 czerwca zostanie ustanowione sanktuarium Najświętszego Serca Jezusa, dobrego pasterza. Jeśli jeszcze nic wam to nie mówi, to ten obraz, który zaczyna słynąć łaskami, serce Jezusa, i tam dzieją się spektakularne cuda wskrzeszenia. Rodzice, którzy nie mogli dotąd mieć dzieci, okazuje się, że jest poczęte dziecko, no i rodzą się kolejne dzieci. Też kryzysy małżeńskie udaje się w tamtym miejscu zażegnać. Dużo cudów się dzieje. Jeśli chcecie posłuchać rozmowy zupełnie wyjątkowej z księdzem Jarosławem Rosłonem, który przeważnie jest bardzo, bardzo zajęty, a dla nas znalazł prawie godzinę, żeby porozmawiać. Możecie też tę rozmowę zobaczyć dzisiaj wieczorem o godzinie 19 na kanale YouTube Radia Warszawa. Oficjalna premiera tej rozmowy.
1: Zapraszamy. Zapraszamy też do poznawania społecznej krucjaty miłości. Prymas tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński, ogłosił ten program w 1967 roku. On jest cały czas aktualny. Przypominał: czas to miłość, całe nasze życie tyle jest warte, ile jest w nim miłości.
2: A szczegółowo rozpisaną krucjatę znajdziecie na stronie radiowarszawa.com.pl. Przypominamy także, że jutro odbywa się drugi diecezjalny zjazd parafialnych rad duszpasterskich i ekonomicznych.

0: Już za chwilę wiadomości.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Od maja zmiany w wiadomościach Radia Warszawa. Lokalne wiadomości także w serwisach o pełnych godzinach. A w nich więcej tematów bliskich słuchaczom, lokalne inicjatywy, nowiny z życia Kościoła i oczywiście również to, co najważniejsze w Polsce i na świecie. I dodatkowo nowość. Wiadomości lokalne w dotychczasowych porach, ale w formie skrótów. To właśnie nowa odsłona wiadomości Radia Warszawa. Zapraszam, Michał Koźnik.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: To może być najlepsza firmowa integracja tego lata. 19 czerwca spotkajmy się w Warszawie na Torze Służewiec i pobiegnijmy razem po zmroku w szczytnym celu. Nocny bieg firmowy to charytatywne wydarzenie pełne energii, sportowych emocji i realnej pomocy dzieciom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom. Zbierz drużynę i dołącz do biegu, który daje więcej. Zapisz swoją firmę już dziś na biegfirmowy.pl.
1: O reklamie.
0: Minęła godzina 9, czas na wiadomości Radia Warszawa.
4: 3 dni potrwa dogaszanie lasu na Mazowszu. MSZ odpowiada Rosji w sprawie wojsk USA w Polsce. Świątek zagra z Linet w o 1/8 finału Roland Garros. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Nawet 300 hektarów lasów w Międzylesiu w powiecie wołomińskim objętych pożarem. Poranne pomiary z dronów wykazały, że obszary objęte działaniami wzrósły 3-krotnie w porównaniu do nocy, mówi nadbrygadier Sławomir Sierpatowski, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. W strażak dodał, że dogaszanie pożaru może potrwać 3 dni.
5: Na chwilę obecną teren objęty pożarem szacujemy na około 300 hektarów, natomiast szacowanie dokładnej ilości spalonego lasu będzie po zakończeniu działań.
4: Na miejscu z żywiołem walczy ponad 800 strażaków i 225 wozów. Z powietrza pogorzelisko zalewają samoloty oraz policyjny Black Hawk. Ratownicy śpieszą się, by maksymalnie przygasić ogień, zanim zerwie się zapowiadany porywisty wiatr, dodaje nadbrygadier Sierpatowski. Wokół pogorzeliska wyłączona z ruchu pozostaje droga krajowa nr 50, gdzie ruchem kieruje policja. Strażacy uspokajają, że wiatr rozgonił już duszący dym, który wczoraj wieczorem wymusił prewencyjną ewakuację 42 mieszkańców.
6: To są wiadomości Radia Warszawa.
4: Polskie MSZ odpowiada na rosyjskie ostrzeżenia dotyczące obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Warszawa podkreśla, że siły NATO na wschodniej flance mają charakter wyłącznie obronny i są reakcją na działania Moskwy.
7: Prawdziwym źródłem eskalacji napięć w Europie są bezprawne i agresywne działania zbrojne Federacji Rosyjskiej, a nie środki podejmowane przez NATO w celu obrony własnych granic i obywateli. Siły sojusznicze to element niezbędnego wzmocnienia wschodniej flanki sojuszu w obliczu agresji rosyjskiej na Ukrainę i eskalacyjnej retoryki Moskwy właśnie wobec sojuszu.
4: Rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Polskie MSZ podkreśla też, że decyzje dotyczące rozmieszczenia wojsk na terytorium Polski należą wyłącznie do polskich władz i sojuszników. Wcześniej rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maria Zacharowa ostrzegała, że ewentualne zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce mogłoby doprowadzić do eskalacji napięcia w Europie i wymusić działania odwetowe Rosji.
6: To dzieje się w okolicy.
4: Od soboty tramwaje wracają na ulicę Towerową. Linie 1, 22 i 24 ponownie pojadą przez skrzyżowanie Towerowej i Grzybowskiej, gdzie zakończyła się przebudowa torowiska. Prace objęły wymianę konstrukcji torów, budowę odwodnienia oraz modernizację przystanków przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Kierowcy zyskają także równy przejazd przez tory i możliwość ponownego skrętu w Towerową od strony Broni i Przyokopowej. Dziś pasażerów czekają jeszcze utrudnienia z powodu demontażu tymczasowego rozjazdu. Tramwaje nie będą kursowały na odcinku od ronda Kercelak do placu Zawiszy. Zawieszone zostaną linie 1 i 74, a autobusy zastępcze Z1 pojadą wydłużoną trasą. Jednocześnie tramwaje warszawskie rozpoczynają kolejny duży remont, modernizację torowiska w Alejach Jerozolimskich i na Moście Poniatowskiego. Prace potrwają do sierpnia i oznaczają zmiany w kursowaniu tramwajów oraz autobusów zastępczych. Historyczny pojedynek o 1/8 finału Roland Garros w trzeciej rundzie French Open. Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet. Będzie to 8 polskie starcie singlowe w historii wielkich szlemów, ale pierwsze na paryskiej mączce. W marcu w Miami niespodziewanie wygrała Linet, jednak to Świątek, 4-krotna triumfatorka tego turnieju, jest zdecydowaną faworytką. Zwyciężczyni awansuje do 1/8, gdzie spotka się z Martą Kostiuk, klub Wiktorią Golubic. Początek rywalizacji w południe.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
9: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Dziś słońce, bo Maria Magdalena zwykle rada, gdy deszcz pada, a ten deszcz może popadać jutro.
10: O, jak ktoś czeka, no to może się doczekamy.
0: Ale przelotny, nieduży. I tak będzie dość słonecznie.
10: No dobrze, dzisiaj maksymalnie na termometrach 22 stopnie w stolicy i w okolicy, 17 stopni już teraz w Warszawie, 14 w Mińsku Mazowieckim, 15 w Piasecznie, 16 w Radzyminie.
8: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
9: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
6: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
10: 9:05, a ja mam dla ciebie znów cytat motywacyjny.
0: Słucham.
10: Kochaj Ewangelię i znajdziesz szczęście już na ziemi. To oczywiście słowa świętej Urszuli Leduchowskiej, którą dzisiaj wspominamy. Świętują także wszystkie Urszulanki z Powiśla i w Warszawie też jeszcze mamy drugie miejsce. W tym momencie zapomniałam, gdzie są siostry Urszulanki, ale pozdrawiamy bardzo serdecznie. Często odwiedzają studio Radia Warszawa. A co myślisz o tej Ewangelii? Kochaj Ewangelię, tak mało wystarczy i znajdziesz szczęście już na ziemi.
0: To ja innym cytatem ci odpowiem. No. Mądrego to i warto posłuchać.
10: Święta Urszula rzeczywiście była mądrą kobietą, bo też zachęcała do tego, żeby w każdych okolicznościach życia, bez względu na to, jak jest trudno, szukać uśmiechu. Nie tego sztucznego, tylko tego płynącego z głębi serca. No i szukać też Bożych dróg, o Bożych drogach. Między innymi o drodze do kapłaństwa będziemy rozmawiać kwadrans po 9:00. Zostańcie z nami. Jarek Wydra.
0: Weronika Ostrowska. Dzień dobry.

0: Trwa rekrutacja do seminarium diecezji warszawsko-praskiej.
1: Potrwa do 4 września tego roku. Dokumenty, które trzeba złożyć do seminarium, jeżeli akurat słucha nas ktoś, kto taką decyzję podjął, są wszystkie dostępne na stronie wsddwp.edu.pl. Nie martwcie się, adres tej strony internetowej jeszcze powtórzymy w rozmowie z naszym gościem, którym będzie opiekun rekrutacji do seminarium, ksiądz Krystian Czerski.

0: Stanisławów, droga krajowa numer 50 jest zablokowana, to z powodu pożaru. Straż pożarna zablokowała drogę na odcinku Stanisławów-Łochów. Problemy także na ulicy Puławskiej, na wysokości przystanku Mysiadło w kierunku Piaseczna. Tutaj doszło do zdarzenia drogowego i ten przejazd w tym miejscu jest zablokowany. Kierowcy oczywiście to odczuwają, ale jest problem także z funkcjonowaniem linii autobusowych 709, 727, 736, L33 i L39. One zostały skierowane na trasy objazdowe.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
2: Poranny poradnik.
3: Trwa rekrutacja do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej. W studiu Radia Warszawa ksiądz Krystian Czerski, prefekt roku propedeutycznego w seminarium, ale także odpowiedzialny za rekrutację. Szczęść Boże, witam serdecznie.
4: Szczęść Boże, witam serdecznie panią redaktor i wszystkich słuchaczy.
3: Proszę księdza, czy ta rekrutacja do seminarium to podobnie jak rekrutacja na uczelnie wyższe, bo ci, którzy piszą maturę, zastanawiają się, co zrobić ze swoim życiem. Być może część albo większość tych decyzji już podjętych, ale jak to wygląda ta rekrutacja? Rekrutacja do seminarium.
4: Myślę, że ta rekrutacja do seminarium na pewno ma wiele podobieństw do takiej rekrutacji jak na każdą uczelnię, bo seminarium ostatecznie jest uczelnią wyższą, a więc klerycy podejmują studia wyższe z teologii. Natomiast myślę, że jest też czymś o wiele więcej, bo jednak podjęcie studiów na jakimkolwiek innym kierunku nie wiąże się też ze zmianami w stylu życia, w sposobie życia, objęcia pewnej drogi życiowej. Natomiast tutaj tak właśnie jest, że podjęcie drogi wejścia do seminarium i podjęcie tej drogi powołania, rozeznawania powołania kapłańskiego, no wiąże się z całym sposobem życia i czasami wiąże się z tym, że trzeba pewne rzeczy zostawić, osoby, miejsca, po to, żeby pójść za Jezusem i tutaj rozeznawać swoje powołanie, umacniać się w nim, no i rzeczywiście podejmować tą drogę studiów i później ostatecznie zostać kapłanem, chociaż jak wiemy, samo przyjście do seminarium, przyjęcie do seminarium nie wiąże się z tym, że ktoś oczywiście tę drogę już musi tak finalnie skończyć jako kapłan.
3: No właśnie, no bo ksiądz powiedział i wtedy trwa proces rozeznawania powołania. To co znaczy sam ten gest złożenia papierów do seminarium, mówiąc potocznie?
4: To znaczy, że ktoś już podjął decyzję na tyle, że jest gotowy, na tyle rozeznał swoją drogę i bycie z Panem Bogiem, na tyle rozeznał gdzieś te znaki Bożej opatrzności i że chce podjąć tę drogę, chce się przekonać, chce sprawdzić, chce dobrze rozeznać, czy rzeczywiście to, co się dzieje w jego życiu, jest głosem powołania do życia kapłańskiego, czy jednak nie. A więc złożenie dokumentów już jest pokazaniem, że została podjęta decyzja. A to bardzo ważny moment, bo w rozeznawaniu, w moim przekonaniu, chyba najtrudniejszy. Wydaje mi się, że samo rozeznanie powołania i tego, co chce Pan Bóg w naszym życiu, jest stosunkowo prostsze. Przynajmniej, ja mówię też ze swojego doświadczenia, dla mnie było prostsze zobaczenie tego, co Pan Bóg chce, niż podjęcie decyzji, żeby jednak życie zmienić do góry nogami, wywrócić do góry nogami, i, bo czasami tak rzeczywiście jest, i pójść do seminarium i wejść na tą drogę, którą się widzi i rozeznaje jako powołanie do kapłaństwa.
3: Ta decyzja wymaga daru męstwa i odwagi też takiej, no bo często przed znajomymi, przed rodziną trzeba powiedzieć o tym, no jest ten moment, że już nie ma odwrotu, trzeba powiedzieć o tym, że moje życie, które miałam do tej pory, zmieni się, chociaż tak jak ksiądz mówi, to bycie w seminarium to też jest proces rozeznawania. To męstwo, ta odwaga dzisiaj szczególnie potrzebne w tym, żeby tę decyzję podjąć?
4: Myślę, że zdecydowanie tak i pewnie jeszcze o wiele bardziej niż kiedyś, bo kiedyś ten, możemy powiedzieć, nazwać to koniunktura wokół Kościoła była dużo bardziej taka przyjazna, oczywista, to było takie prostsze. W roku śmierci Jana Pawła II w Polsce do seminarzy przystępowały tłumy. Dzisiaj już tak nie jest i to są już osoby bardzo wyselekcjonowane, możemy powiedzieć, przez życie, przez świat i ci, którzy przychodzą, rzeczywiście w moim przekonaniu wykazują się taką odwagą, takim męstwem, Choć podejrzewam, że może nie brakować też takich osób, które przychodzą i szukają trochę w seminarium też takiego może schronienia, że trochę ucieczki może od świata. Tacy też mogą się zdarzyć, ale myślę, że takie osoby ostatecznie nie są w stanie, albo nie są przyjmowane, bo gdzieś to jest rozeznawane też na etapie wstępnym, albo po prostu nie są w stanie się utrzymać, bo jeśli to jest ucieczka, to nie jest powołanie, to no to się ktoś taki nie utrzyma w seminarium.
3: Jeżeli słucha nas w tym momencie jakiś młody mężczyzna, no ja oczywiście teraz powiedzmy weszłam też w jakiś schemat myślowy, albo ten chłopak po maturze, albo gdzieś w trakcie studiów, czy też po studiach, różne są te momenty, kiedy przychodzi głos powołania, albo kiedy ktoś mówi, dobrze, już odpowiem na ten głos powołania. Czy na przykład taki młody mężczyzna, 40-letni, też może dzisiaj usłyszeć ten głos powołania, jeżeli nas słucha, może też wziąć udział w tej rekrutacji?
4: Jak najbardziej. Myślę, że w gronie apostołów, których powoływał Pan Jezus, i dobrze to wiemy, jedni byli, prawda, młodsi, tak jak Jan, byli też i starsi, chociaż pewnie wszyscy mniej więcej w podobnym etapie, ale tutaj myślę, że nigdy nie jest za późno i doświadczenie i różne historie powołania kapłańskie pokazują, że rzeczywiście ktoś może to powołanie odkryć później. Nawet przecież mamy takie przypadki w różnych diecezjach, że kapłanem został i 60-paroletni mężczyzna i wdowiec, co też jest możliwe, prawda? Pytanie jest tylko takie, czy ta osoba będzie w stanie rzeczywiście sprostać życiu kapłańskiemu, czy się nadaje do życia kapłańskiego, bo to jest nie tylko kwestia rozeznania, czy ktoś ma powołanie, ale też rozeznajemy, i to nieważne, ile kto ma lat wtedy, rozeznajemy, czy rzeczywiście się nadaje. Czy możemy go przyjąć do seminarium i później, czy ta osoba rzeczywiście będzie godna przyjąć święcenia i tę posługę sprawować.
3: Spróbujmy rozwinąć to słowo nadaje się. Jakie są cechy, a może też predyspozycje, czy też cele, które powinien mieć ten mężczyzna, który chce pójść drogą kapłańską? Co jest takiego wspólnego dla kapłanów?
4: No na pewno wspólnego jest kwestia wiary i odniesienie i relacja do Pana Jezusa. Jeśli człowiek nie ma żywej wiary, nie ma żywej relacji z Jezusem, to trudno mówić w ogóle o powołaniu, bo wtedy będziemy widzieli, że raczej jest to jakaś forma ucieczki, albo po prostu ktoś ma pomysł na swoje życie, więc szuka takiej alternatywy, ale to też jest, no gdzieś na po prostu szybko to jest widoczne też w postawie, w czynach, w zachowaniu. No mimo wszystko w seminarium jest takim też, takim miejscem, gdzie otoczonym klimatem modlitwy, prawda, ciszy, skupienia, rozwoju życia duchowego. Więc to jest jeden ten element, najważniejszy. Myślę, że tym, co jest też drugie ważne, to też predyspozycje takie ludzkie. Oczywiście nie każdy, kto przechodzi do seminarium, jest już w pełni dojrzały mężczyzną i trudno oczekiwać od 19 czy tam 20-latka, że będzie już bardzo dojrzały. Natomiast no, są takie sytuacje, które są dyskwalifikujące osobę, która przechodzi do seminarium, i dlatego też w czasie tej rekrutacji, oprócz złożenia tych dokumentów, które są potrzebne, też każdy z kandydatów przychodzi też testy psychologiczne, żebyśmy mogli też zobaczyć i poznać lepiej tego człowieka i żeby też on mógł sam o sobie też więcej zobaczyć. Czy nie ma tam takich rzeczy, które mogłyby go dyskwalifikować w przejściu do seminarium.
3: Czym jest rok propedeutyczny, o którym mówimy? Jak długo dzisiaj trwa ta formacja kapłańska? Ile lat potrzeba, żeby zostać księdzem, jeżeli nie bierzemy pod uwagę jakiegoś urlopu, no bo wiadomo, że taki może się zdarzyć, czy też jakiś czas na dodatkowe rozeznanie decyzji?
4: Ale prawdą jest, że dzisiaj formacja, ona oczywiście ma jakiś określony czas, teraz jest to 7 lat, ale to jest bardzo kwestia indywidualna i coraz bardziej podchodzimy do tego w sposób naprawdę zindywidualizowany. Nawet jak patrzymy teraz po rocznikach w seminarium, to chyba obecnie żaden z roczników, oprócz pierwszego, nie jest takim, który zaczynał w takim składzie i teraz jest takim samym. Są jakieś tam przetasowania, ktoś rzeczywiście zrezygnował, później wraca. Są bardzo różne historie. Każdy przeżywa swoje powołanie indywidualnie i każda droga jest indywidualna do tego, żeby dojrzeć do takiej pełnej decyzji o byciu w seminarium, o formowaniu siebie i też swojej relacji z Panem Bogiem. No jest wiele czynników, które na to się składają. Więc rok propedeutyczny trwa według zaleceń dokumentów od roku do dwóch. Normalnie jest przyjęte, że jest rok. Rok czasu rok propedeutycznego. Całe seminarium, tak jak u nas jest, to trwa 7 lat. Ale rzeczywiście bywają historie, że ktoś potrzebuje jakiejś tam przerwy, żeby troszkę wrócić, przemyśleć pewne rzeczy, trochę do świata, trochę w innym klimacie, albo czasami są to praktyki, czy taki rok jest gdzieś na parafii, w jakiejś pracy też duszpasterskiej, w jakichś tam przestrzeniach. Rok propedeutyczny jest czasem, którym akcentujemy zwłaszcza dwie rzeczy. Pierwsze to jest formacja ludzka, czyli takie zobaczenie siebie samego. Zobaczenie i dobre takie przyjrzenie się sobie, kim jestem, na jakim etapie życia jestem. Zobaczenie wszystkich swoich dobrych stron, zalet, ale też i wad, tego, na czym potrzebuję pracować. Do tego jest mnóstwo takiej pracy właśnie, która może temu sprzyjać, bo formacja ludzka, jak pisze święty Jan Paweł II w Pastores Dabo Vobis, jest podstawą formacji kapłańskiej, więc ta formacja ludzka jest kluczowa i dlatego ona jest ważna na tym pierwszym etapie propedeutycznym, dlatego ten pierwszy rok jest wyłączony jakby z całego seminarium, żyje swoim rytmem, żyje swoim życiem. I tutaj drugim tym ważnym elementem formacji jest formacja duchowa, dlatego też w tym czasie pierwszego roku jest dużo czasu takiego rekolekcyjnego, modlitewnego, dni skupienia, dużo takiej pracy właśnie z Ojcem Duchownym, żeby też umocnić się w relacji z Jezusem, jeszcze bardziej poznawać Jezusa, jak mówi święty Ignacy z Loyoli, poznać, pokochać i naśladować.
3: Jak wyglądają terminy rekrutacji, do kiedy można się zgłosić i co trzeba mieć ze sobą, żeby się zgłosić? Gdzie to zrobić?
4: Rekrutacja już się rozpoczęła w naszym seminarium i trwa do 4 września. Żeby się do nas zgłosić, trzeba przede wszystkim chcieć wykonać telefon albo napisać maila. Najlepiej rzeczywiście zadzwonić na numer, który jest podany na naszej stronie. Jest tam zakładka dla kandydatów dla seminarium i jest tam numer podany i mail, więc wystarczy zadzwonić, umówić się wtedy na rozmowę. Nie trzeba od razu przyjeżdżać z dokumentami i później już podejmujemy dalsze kroki, czyli te dokumenty, które należy przygotować. One są wypisane wszystkie na stronie.
3: Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej. Jeśli wpiszecie w przeglądarkę, to w taki sposób łatwo seminarium znajdziecie. Do 4 września ta możliwość jest.
4: Tak, do 4 września ta możliwość jest. Aczkolwiek jeśli już wiemy, że ta decyzja jest tak naprawdę podjęta.
3: Ale są tacy. Ci pracownicy ostatniej chwili, ostatniej godziny, co tak lubią wyczekać.
4: Ja to rozumiem, sam takim byłem. bo rzeczywiście tak z Panem Bogiem walczyłem, że może jeszcze jedna, może jednak jakieś mi znaki pokaże na nie. Ale jak już wiemy, że ostatecznie nie ma co tutaj z Panem Bogiem walczyć, bo on chce dla nas dobrze, chce naszego szczęścia i od dłuższego czasu się do nas dobija, to generalnie po co walczyć? Trzeba zaufać, że to, co się w nas dzieje, nie jest tylko z nas, ale naprawdę jest Boże. I rzucić się w to.
3: Do czego zachęcał ksiądz Krystian Czerski, prefekt roku propedeutycznego w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej, odpowiedzialny za rekrutację do seminarium. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Ja również bardzo dziękuję i wszystkiego dobrego i odwagi tym, którzy to powołanie rozeznają. I też proszę o modlitwę za tych, którzy to powołanie rozeznają, żeby właśnie tej odwagi im nie zabrakło.

0: Reklama.
1: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
0: Po reklamie.
2: Jest 9:30.
3: Wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski. W archikatedrze warszawskiej dziękowano za dar życia prymasa Wyszyńskiego. Modlono się też o wstawiennictwo błogosławionego mszy świętej przewodniczył metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas. Koncelebrował m.in. biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński, a homilię wygłosił biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Piotr Jarecki. Nazywam prymasa pokornym majestatem, dzielił się biskup Jarecki i wspominał, że należał do ostatniej grupy księży wyświęconych przez kardynała Wyszyńskiego.
4: Tak bardzo nas dzisiaj brakuje takich postaci w Kościele, w społeczeństwie, pokorny majestat, pokorna godność, godność człowieka, godność kapłana, godność biskupa, pokorna.
3: W 45. rocznicę śmierci prymasa do kaplicy sejmowej uroczyście wprowadzono relikwie błogosławionego kardynała Wyszyńskiego. Ceremonii przewodniczył metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas, który przypomniał, że prymas apelował o umiarkowanie tak ważne w codziennej polityce. Mówił też o konieczności rachunku sumienia na bazie Ewangelii. Arcybiskup zwrócił także uwagę na nowe wyzwania moralne związane z rozwojem technologii.
5: Jednym z nich jest na przykład powszechna dostępność pornografii. Korzystanie z niej jest szkodliwe dla każdego odbiorcy, niezależnie od płci i wieku. Najbardziej zaś szkodzi dzieciom. Pamiętajmy także o krzywdzie wyrządzanej tym, których te obrazy ukazują. Decyzje w tej kwestii podejmuje się w tym budynku. Uregulowanie tej sprawy technicznie wydaje się proste.
3: Niech słowa wielkiego prymasa będą dla Was, drodzy parlamentarzyści, inspiracją w pełnieniu Waszej misji. Niech jego wstawiennictwo wspomaga Was, byście potrafili kochać Boga i Ojczyznę, ale nie zapominali też o miłości wzajemnej, mówił metropolita warszawski do zgromadzonych w kaplicy sejmowej.
6: To są wiadomości z życia Kościoła.
3: A teraz Milejczyce. To wyjątkowe miejsce na mapie Podlasia, gdzie rozwija się kult Najświętszego Serca Pana Jezusa. 12 czerwca miejscowy kościół parafialny zostanie podniesiony do rangi diecezjalnego sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa, dobrego pastora. To efekt decyzji biskupa drohiczyńskiego Piotra Sawczuka, który był dziś gościem poranka z Radiem Warszawa. Ufam, że to będzie ważne miejsce głębokiego kultu serca Jezusowego, mówił biskup.
7: I myślę, że to przesłanie miłości, a jednocześnie miłości, która kosztuje, miłości, która wiąże się z zapłatą pewnej ceny krwi, no jest bardzo potrzebna dzisiejszemu światu i właściwie światu każdej epoki. No ale może dzisiaj już czas na przypomnienie, na odnowienie tego przesłania.
3: Kult związany z wyjątkowym obrazem Jezusa Dobrego Pasterza z otwartym sercem w Milejczycach rozwija się szczególnie w ostatnich latach. Do tej niewielkiej parafii przyjeżdżają liczne pielgrzymi indywidualnie i grupy zorganizowane. Wierni dają świadectwa wielu wyproszonych tam łask. Zachęcamy do obejrzenia materiałów na temat sanktuarium, w tym rozmowy z biskupem Sawczukiem na kanale YouTube Radia Warszawa. A już jutro w Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Miednewicach zlot będą mieli motocykliści. Chcemy zaprosić motocyklistów do wspólnej modlitwy za ojczyznę, a także w intencji waszych rodzin, zapowiada ojciec Damian Karczmar, franciszkanin.
8: Potem zapraszamy na poświęcenie pojazdów z krótką paradą, poczęstunek, oprowadzanie po kościele, po sanktuarium i po kryptach, a zakończymy wspólną modlitwą, odmawiając koronkę do Miłosierdzia Bożego o godzinie 15.
3: Początek zlotu o godzinie 11. Rozpoczęła się rekrutacja do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej. O warunkach, jakie powinien spełniać kandydat do seminarium, mówił na antenie Radia Warszawa ksiądz Krystian Czerski, prefekt seminarium.
9: Jeśli człowiek nie ma żywej wiary, nie ma żywej relacji z Jezusem, to trudno mówić w ogóle o powołaniu. Myślę, że tym, co jest też drugie ważne, to też predyspozycje takie ludzkie. Oczywiście nie każdy, kto przechodzi do seminarium, jest już w pełni dojrzałym mężczyzną i trudno oczekiwać od 19 czy tam 20-latka, że będzie już bardzo dojrzały. Natomiast no, są takie sytuacje, które są dyskwalifikujące. I dlatego też w czasie tej rekrutacji, oprócz złożenia tych dokumentów, każdy z kandydatów przechodzi też testy psychologiczne.
3: Rekrutacja trwa do 4 września. Szczegóły na stronie internetowej Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
10: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
2: Gdy na Magdalenę pogoda, to wygoda. Gdy zaś słota, to lichota. Dziś wygoda.
11: Czyli to 22 stopnie to wygoda?
2: No, na pewno nie lichota.
11: Przyjemna temperatura i naprawdę przyjemnie jest na zewnątrz. Słońce fajnie ogrzewa, wiatr troszeczkę chłodzi. Jutro maksymalnie 22 stopnie i w niedzielę 21 i w weekend trochę chmur.
0: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
10: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
6: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Za 20 minut będzie godzina 10. Teraz słowa biskupa Andrzeja Jerza, delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa, samorządowców i pracowników administracji samorządowej.
2: Dlaczego ważne słowa? Dlatego w związku z sytuacją w Polsce, która zaczyna mieć miejsce, czyli transkrypcja i presja na transkrypcję zagranicznych aktów związków jednopłciowych, ksiądz biskup wyraził solidarność z samorządowcami, którzy sprzeciwiają się wprowadzaniu takich procedur niezgodnych z polskim prawem w podległych im urzędach. Słowo zostało wydane i skierowane do samorządowców 27 maja. Myślę, że ważny apel i myślę, że ważne, żebyśmy o tym przypominali, że w Polsce, w polskiej konstytucji wciąż jest zapis, że małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety.
1: A hierarcha podkreślił, że konstytucja ma absolutny prymat nad prawem europejskim i międzynarodowym. Też wskazał artykuł 18 ustawy zasadniczej, która właśnie określa małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. I tyle. No i w zasadzie ten najważniejszy dokument w Polsce zamyka tę sprawę.
2: Zobacz,
1: powinien przynajmniej.
2: Jakie oczywistości musimy przypominać. Coś się wydaje takie proste jest. Po co to życie komplikować? A tu jakieś dziwne pomysły są. No to słuchajcie, odwagi wam życzymy. No i pamiętajcie, mówmy o tym z dumą. No i powołujmy się na tę konstytucję. Tam było tak, że w koszulkach takich występowali niektórzy, a dzisiaj jakoś tak niespecjalnie.
1: No właśnie, może czas wyciągnąć te koszulki znów z szafy.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Cały czas problemy na ulicy Puławskiej, na wysokości przystanku Mysiadło w kierunku Piaseczna. Utrudnienia w kursowaniu autobusów, utrudnienia dla kierowców. A jeśli chodzi o autobusy, to te 709, 727, 739, L33 i L39 zostały skierowane na objazdy, a to powoduje, że mogą kursować niezgodnie z rozkładem jazdy.
1: Aleja Sikorskiego na wysokości Sobieskiego w obu kierunkach. Tutaj nieco korka, ale nieco, pamiętajcie. No i wyjazd z Warszawy w kierunku Piaseczna. Tutaj wciąż korek na Puławskiej dosyć spory w tym momencie. Ciasno także w Alejach Jerozolimskich, ale nie są to jakieś ogromne utrudnienia, tylko po prostu większy ruch na Opuszańskiej. Kilka chwil dłużej stania do zjazdu w Aleję Krakowską. Ciaśniej w Alei Prymasa Tysiąclecia, ale tutaj też bez większych utrudnień na szczęście przejedziecie, no i trzeba by się dopatrywać. Jeszcze więcej tych korków. Wał Miedzeszyński, zjazd w Aleje Stanów Zjednoczonych.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Mi się jeszcze nie znudziło świętej Urszuli dzisiaj mówienie Leduchowskiej, dlatego że to bardzo uśmiechnięta święta była, chociaż cierpienia też w życiu jej nie brakowało.
2: Zatem, jeżeli ci się nie znudziło, a nikomu chyba nie powinno się znudzić, to można te rozmowy i świętowanie dzisiejszej patronki przenieść także na jutro, bo siostry Urszulanki zapraszają na uroczyste obchody ku czci świętej Urszuli.
1: Siostry Urszulanki Serca Jezusa Konającego, to jest pełna nazwa zgromadzenia. Warszawa, ulica Wiślana 2, godzina 16, msza święta. Dlaczego warto tam przyjść? Jeżeli chcecie poznać świętą, która modliła się czasami w ten sposób: Maryjo, uproś mi stały dobry humor, to szczęście wewnętrzne, które daje Bóg. Święta Urszula Leduchowska zabiegała o to, żeby siostry Urszulanki były pełne uśmiechu, nawet wtedy, jak jest trudno. I nie chodzi o to, jeszcze raz powtórzę, że to był taki sztuczny uśmiech na siłę. Czasami w mediach społecznościowych możemy takie uśmiechy zaobserwować. Nie, nie, nie. To ma być taki szczery, od ucha do ucha, ale dlatego, że wiemy, że jesteśmy zbawieni, dlatego, że wiemy, że żaden grzech nie może nas odłączyć od Bożej miłości i że wiemy, że to życie prowadzi do kolejnego życia. Tam po drugiej stronie, gdzie jest jeszcze piękniej niż tutaj. Więc jeżeli macie ochotę spędzić nie tylko dzisiejszy dzień, ale także jutro ze świętą Urszulą Leduchowską, z siostrami Urszulankami, to msza święta o godzinie 16, a po niej spotkanie w ogrodzie Wiślana 2 w Warszawie.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Za półtorej minuty będzie godzina 10:00 i Zofia Kozerawska jest już na stanowisku, jak zawsze, punktualnie.
1: Dzień dobry.
0: Witamy cię serdecznie.
1: To był taki troszeczkę przytyk?
0: Nie. A kiedy się spóźniłaś? Nigdy.
1: Jeszcze nie, ale
0: no
1: to
0: właśnie.
1: Zależy...
0: O której... jaki przytyk?
2: Prowokujesz ją.
0: No, znaczy, to tak, Zofia mnie prowokuje.
1: Że ja sobie myślę, że będę wcześniej i dlatego z mojej perspektywy myślę, że się spóźniam.
2: Zofia zawsze jest wcześniej, także...
0: Żegnamy Weronikę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Na długo. Leć spokojnie.
2: Ale
1: bezpiecznie.
2: Na antenie to gdzieś się tam będziemy ze słuchaczami słyszeć.
0: Pewnie tak. A ja zapraszam na 7:00 w poniedziałek i nawet na niedzielę na 10:00. Zapraszam. Zofia Kozerawska już teraz zaprasza na 10:00.
2: Smacznych dyżurów, dobrej kawy. Do zobaczenia i do usłyszenia.
1: Smacznych dyżurów.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: Czy złość zawsze niszczy?
5: A czy miłość zawsze pomaga?
4: O tym, jak budować więzi w rodzinie
5: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
4: porozmawiamy dziś o 22:00.
5: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
4: Marcin Wnuszyński.
5: Zapraszamy.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Dzień dobry, tu Michał z Radia Warszawa. W Newsroomie dbam o to, by każda informacja lokalna, która do Państwa dociera, czy to zza rogu ulicy, czy z drugiego końca regionu, była rzetelna, sprawdzona i zawsze na czas. Radio Warszawa rozwija się dzięki Państwa niezwykłej życzliwości. Jesteśmy tu dla Was, ale i dzięki Wam. Jeśli rzetelna informacja i nasza misja są dla Państwa ważne, prosimy o wsparcie. Wystarczy wejść na stronę radiowarszawa.com.pl i kliknąć w zakładkę Wspieraj. Każdy gest, każda złotówka to dla nas realny fundament do dalszej pracy. Dziękuję, że tworzycie to radio razem z nami. Wasze zaufanie to dla nas najważniejszy news każdego dnia.
3: Po reklamie.
1: Minęła 10:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Sejm uchwalił ustawę łańcuchową. Rosja uderzyła w turecki statek na Morzu Czarnym. Od poniedziałku Warszawa światową stolicą koszykówki. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Sejm uchwalił tzw. ustawę łańcuchową, czyli nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Za opowiedziało się 381 posłów, przeciw było 28, 5 osób wstrzymało się od głosu. Zakazuje ona trzymania psów i kotów na uwięzi. Podczas prac parlamentarnych zrezygnowano ze sztywnego określenia wielkości kojca, w którym będzie trzymany pies. Komisja zdecydowała, że to minister rolnictwa, po zasięgnięciu opinii głównego lekarza weterynarii, będzie określał w drodze rozporządzenia minimalne warunki utrzymywania psa w kojcu. Teraz ustawa trafi do Senatu. Opracowanie 3 projektów wschodniej obwodnicy Warszawy zleciła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Trasa będzie miała 16 km. Jej powstanie umożliwi domknięcie ringu drogowego wokół stolicy. Każdy z tych wariantów będzie uwzględniał częściowy przebieg drogi w tunelu. Jest to już drugie podejście do tej inwestycji. Pierwsze przygotowania zostały oprotestowane przez mieszkańców i unieważnione przez sąd.
8: Chcielibyśmy, żeby to była droga ekspresowa, po 3 pasy w każdym kierunku, żeby powstały także drogi lokalne, żeby powstał nowy układ dróg rowerowych, chodników. Chcemy wykonać tę drogę w jak najlepszym wariancie pod względem technicznym, ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Chcemy wybrać wariant bezpieczny, korzystny dla mieszkańców, ale korzystny także dla gospodarki i dla komunikacji.
7: Mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Z 3 wariantów zostanie wybrany 1, ostateczny, który zostanie zrealizowany. Droga ma być gotowa na początku przyszłej dekady.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Rosjanie uderzyli w nocy w turecki statek. Jednostka handlowa znajdowała się na Morzu Czarnym. W wyniku ataku wybuchł pożar.
10: O zdarzeniu poinformowała ukraińska marynarka wojenna. Jak czytamy w komunikacie, Rosjanie zaatakowali statek za pomocą bezzałogowców. Masowiec, którego armatorem jest Turcja, płynął pod banderą Vanuatu. Zmierzał z jednego z portów Odessy do Turcji z ładunkiem na pokładzie. Drony trafiły w nadbudowę statku. Wybuchł tam pożar. Są doniesienia o rannych członkach załogi. To kolejny podobny incydent w ostatnim czasie. 18 maja Rosjanie uderzyli w 3 statki handlowe płynące do Odessy, w tym jednostkę będącą własnością Chin.
7: Relacjonował Paweł Buszko. Reprezentacja Polski przygotowuje się do Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3, które rozpoczną się w poniedziałek. Na turnieju pod Pałacem Kultury i Nauki wystąpi zarówno żeńska, jak i męska drużyna biało-czerwonych. Polskie koszykarki przystąpią do rywalizacji w poniedziałek, koszykarze dzień później.
11: Jestem w ogóle wzruszona, bo myślę, że po Eurobaskecie mężczyzn to jest taki druga wielka impreza w Polsce. No i mam nadzieję, że też będzie tyle dobrych emocji. Te emocje będą i u kibiców, i u trenerów, i u zawodniczek.
7: Mówi trenerka Edyta Koryzna. Występu przed własną publicznością nie może się też doczekać najbardziej doświadczony zawodnik reprezentacji, Przemysław Zamojski.
12: Serce mocniej bije już od kilku tygodni, ta ekscytacja, podniecenie naprawdę jest na bardzo wysokim poziomie. Piękna arena tutaj wybudowana w sercu stolicy. Mnóstwo kibiców przyjedzie.
7: Polscy koszykarze zagrają w grupie B z Mongolią, Łotwą, Czechami oraz Stanami Zjednoczonymi. Koszykarki trafiły do grupy A z drużynami Madagaskaru, Czech, Azerbejdżanu i Holandii. Zwycięzcy grup awansują bezpośrednio do ćwierćfinału. Drużyny z drugich i trzecich miejsc wystąpią w barażu o najlepszą ósemkę. Mistrzostwa Świata w Warszawie zostaną rozegrane od 1 do 7 czerwca.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
14: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
1: Bardzo, bardzo przyjemna pogoda. Troszkę chmur na niebie, te chmury będą chowały słońce, ale póki co widać je dosyć nieźle. 16 stopni teraz w Otwocku i w Mińsku Mazowieckim, 17 w Legionowie, w Nowym Dworze, w Piasecznie, w Grudzisku też 17 i w Łominie i w Ożarowie Mazowieckim, a w Warszawie 18 teraz najcieplej, choć dziś ogólnie spodziewamy się jeszcze wyższych temperatur, maksymalnie 22 stopni. Towarzyszy nam póki co delikatny wiatr z zachodu, potem nieco bardziej porywisty.
13: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
14: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
1: Dzień dobry, witam wszystkich obudzonych. Dziś piątek, 5 minut po 10, Zofia Kozorawska przy mikrofonie Radia Warszawa. Jak się macie, kochani? Co porabiacie? No dziś troszkę o tym dniu dziecka zbliżającym się będę podpowiadać, gdzie jeszcze można się wybrać i co ciekawego się dzieje w tym temacie, ale nie tylko, mnóstwo pięknej muzyki i dobre wspólne czasy. Zapraszam na najbliższe 4 godziny. Na początek z Sylwią Grzeszczak. Och i ach. 6 po 10.

0: Bluebells. Za nami 12 minut po 10.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: A w studiu Radia Warszawa na kawkę wpadł Kacper Kowalczyk. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Ważny dzień dzisiaj.
2: Tak, wspominamy dzisiaj świętą Urszulę Leduchowską. Wyjątkową świętą. Żyła w latach 1865-1939. Prowadziła niezwykłą działalność. No i założyła zgromadzenie urszulanek, tak zwanych urszulanek szarych. Dlatego one dzisiaj nie mają wspomnienia, tylko mają uroczystość. I szczególnie to świętują, a jak mówi Mówiła mi siostra Beata Zawiślak, urszulanka oczywiście, święty Jan Paweł II powiedział o świętej Urszuli, że to, co przyziemne, zamieniała w ponadczasowe. No i siostra Beata podzieliła się trochę także tym, co ją inspiruje w postaci świętej Urszuli.
3: Natomiast chyba to, co mnie najbardziej zafascynowało u świętej Urszuli, to właśnie ta jej taka prostota. To, co wszyscy znamy i zwłaszcza księża zawsze mówią, pogoda ducha, ale ja bym powiedziała bardziej entuzjazm matki Urszuli. Entuzjazm to jest właśnie to bycie w Bogu i z Bogiem. I na tym polegało całe jej życie.
2: No i obyśmy tego entuzjazmu takiego duchowego, tej pogody ducha od świętej Urszuli się uczyli, a pomocą w tym może być jutrzejsze spotkanie.
0: Dokładnie, bo siostry urszulanki zapraszają bardzo serdecznie jutro na uroczyste obchody ku czci świętej Urszuli o 16:00. Msza święta, po niej spotkanie w ogrodzie, w pięknym ogrodzie sióstr urszulanek. Msza święta o 16:00 przy ulicy Wiślanej 2. Siostry urszulanki zapraszają wszystkich, prawda? Nawet się nie trzeba zapisywać, ani
2: tak
0: nic,
2: jest, tak jest. Dzisiaj zgłaszać. Świętują, można powiedzieć, w
0: same?
2: Takim własnym gronie, tak, a jutro otwierają swój dom i bardzo chętnie przyjmą wszystkich, którzy będą chcieli razem z nimi polecać się w stawiennictwu świętej Urszuli.
0: Dokładnie. Wybierasz się?
2: No ja wybieram się jutro na inne wydarzenie, więc niestety nie będę mógł tam być, ale duch, na pewno dzisiaj się będę modlił przez stawiennictwo świętej Urszuli i do tego zachęcam.
0: Dziękuję bardzo, to był Kacper Kowalczyk, 14 minut po 10:00.

0: co chcesz.
1: Zespół Perfekt na antenie Radia Warszawa, 22 minuty po 10. Teraz posłuchajmy świętego Jana Pawła II.
2: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
3: Zakopane 5-7 czerwca 1997 roku, hołd górali podhalańskich i homilia wygłoszona do Ewangelii według świętego Jana. Podczas mszy świętej beatyfikacyjnej siostry Bernardyny Jabłońskiej i siostry Marii Karłowskiej pod Wielką Krokwią.
4: Chcieli wasi ojcowie, aby Chrystusowy krzyż królował w sposób szczególny na Giewoncie. I tak też się stało. Wasze miasto rozłożyło się u stóp krzyża. Żyje i rozwija się w jego zasięgu. I Zakopane i Podhale mówią o tym również przydrożne kapliczki, pięknie rzeźbione, z troską pielęgnowane. Chrystus towarzyszy wam w codziennej pracy i na szlakach górskich wędrówek. Mówią o tym kościoły waszego miasta, te stare, zabytkowe, kryjące w sobie całą tajemnicę ludzkich wiar i położności, a także te nowe, niedawno powstałe dzięki waszej ofiarności, jak chociażby parafialny Kościół Świętego Krzyża, parafii Matki Bożej Fatimskiej, na terenie której się znajdujemy.

0: Savage Garden już za nami na antenie Radia Warszawa. 29 minut zostało do 11. Zapraszam na program przygotowany przez Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
1: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
2: Radni województwa mazowieckiego uczcili historyczne wydarzenie. Coraz bliżej do rozpoczęcia budowy CPK. Za chwilę szczegóły. A na koniec zaprosimy na kolejny Mazopiknik. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Marta Komorowska-Nowak.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: Za nami pierwsza w historii sesja Sejmiku Województwa Mazowieckiego w Radomiu. Podczas niej zostało podjętych wiele ważnych uchwał. Radni upamiętnili wydarzenia radomskiego czerwca 76 roku. Pamięć o strajku jest ważnym elementem tożsamości miasta, mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Żeby uczcić 50-lecie czerwca, radomskiego czerwca, wiadomo, że 50 lat temu robotnicy tutaj w proteście przeciwko podwyżkom cen żywności przez cały dzień protestowali, były ofiary, a potem były represje przez wiele lat.
2: Przed sesją sejmiku zarząd województwa mazowieckiego przekazał Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu dwa obrazy. W pracowni artysty i portret żony namalowane przez Jacka Malczewskiego, zaznacza przewodniczący sejmiku Ludwik Rakowski.
4: No takie symboliczne przekazanie dwóch obrazów Jacka Malczewskiego, jednego z najwybitniejszych polskich malarzy. Dwa obrazy zakupione ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
2: Radni w trakcie sesji zdecydowali o przekazaniu pomocy samorządowcom w ramach 5 programów wsparcia. Beneficjenci z województwa mazowieckiego otrzymają ponad 235 milionów złotych. Najwięcej, bo ponad 200 milionów przeznaczono na nowy program Mazowsze Pomaga, stwierdza wicemarszałek Rafał Rajkowski.
5: Wiele powodów do radości, myślę, że dla wszystkich, czy większości samorządów ziemi radomskiej, bo rozstrzygnęliśmy 4 instrumenty wsparcia. Dziś ponad prawie 300 milionów złotych będziemy dzielić.
2: Sejmik przyjął również regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych na lata szkolne 2026-29. W tym roku wsparcie trafi do 467 osób.
1: Mazowsze dla działkowców.
2: Nowe ogrodzenia, oświetlenie, monitoring, budowa sieci wodociągowej czy modernizacja infrastruktury ogrodowej. To przykłady zadań, na jakie rodzinne ogrody działkowe otrzymały pieniądze z programu Mazowsze dla działkowców. Mówi Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
6: Po raz kolejny dofinansowujemy rodzinne ogródki działkowe. Jak popatrzymy na to, jak wiele tych ogródków potrzebuje wsparcia, to wiemy, że przez cały czas ten program jest bardzo potrzebny.
2: Wnioski mogły składać gminy i miasta z województwa mazowieckiego, na których terenie znajdują się rodzinne ogródki działkowe. Wsparcie na realizację jednego zadania nie mogło przekroczyć 20 tysięcy złotych. W tym roku dzięki środkom z budżetu Mazowsza uda się zrealizować aż 64 takie inwestycje w całym regionie.
1: Co w naszym regionie?
2: Centralny Port Komunikacyjny poinformował, że minister finansów i gospodarki rozpatrzył odwołania i decyzja lokalizacyjna dla lotniska w Baranowie stała się ostateczna. Już we wrześniu mają rozpocząć się prace budowlane. Planowana inwestycja nadal niepokoi okolicznych mieszkańców i lokalnych włodarzy. Chodzi m.in. o transport i planowane inwestycje drogowe, mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
7: To są drogi wojewódzkie, ale przecież nie będziemy ich budować w abstrakcji, w oderwaniu od dróg powiatowych i dróg gminnych. Więc ta sieć cała musi być wyrysowana. To jest wielkie wyzwanie, wielka szansa, ale i wielkie zagrożenie.
2: Baranowo stanie się też miejscem pracy dla tysięcy osób, dodaje radny województwa mazowieckiego Grzegorz Benedykciński.
8: Do tego lotniska po uruchomieniu będzie dojeżdżało 30 tysięcy pracowników i ponad 100 tysięcy pasażerów, którzy będą chcieli odlecieć. Czyli mówimy o tym, że takie miasto większe jak Płock będzie chciało dojechać codziennie do tego lotniska. No i problem, którędy oni dojadą. Czy dojadą przedłużoną koleją WKD na przykład.
2: Jak zapewnia pełnomocnik rządu do spraw CPK Maciej Lasek, planowana inwestycja realizowana jest zgodnie z planem.
9: Jeżeli chodzi o harmonogramy, realizowane są w zgodzie z planem. Jeżeli chodzi o projekty odbierane lub elementy, które się toczą, czy fazy, które się toczą, są zgodnie z harmonogramem. Jeżeli chodzi o przetargi, dokładnie tak samo. Dowieźliśmy, można powiedzieć, po 2 latach wszystko, co obiecaliśmy.
2: W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego odbyło się spotkanie z przedstawicielami samorządów, które sąsiadują z planowaną inwestycją. Zebrane podczas debaty wnioski zostały przekazane do premiera oraz ministrów poszczególnych resortów.
1: Warto wiedzieć.
2: Maj miesiącem dostępności. Z tej okazji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego odbył się cykl szkoleń i wykładów dla pracowników. To doskonała okazja do poznania potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
10: Dzień dobry, ja chcę rozmawiać.
11: To jest aplikacja dla osób niemówiących, Mówik, czyli taka swoista proteza mowy. Kinga Kosakowska Mówik. Na aplikacji mamy taką tablicę i na tej tablicy są symbole, piktogramy.
10: Jedzenie i picie.
12: Maj to jest miesiąc dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Sara Michalska, zastępca dyrektora Departamentu Organizacji do Spraw Organizacyjnych. W związku z tym postanowiliśmy, żeby ten maj to był taki miesiąc, gdzie nasi pracownicy będą doświadczali, jak zachowywać się wśród osób, które właśnie wymagają tej szczególnej potrzeby. Przypomnijmy, to nie są tylko osoby z niepełnosprawnościami, ale to są również kobiety w ciąży, osoby, które mają złamaną rękę, złamaną nogę czy problem ze wzrokiem.
13: Artur Świelcz, pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw osób niepełnosprawnych. Urząd się zmienia, samorząd się zmienia, rośnie świadomość społeczna na temat tego, że w społeczeństwie żyją osoby z różnymi niepełnosprawnościami i na te potrzeby, które oni oczekują, trzeba odpowiadać. Zmienia się dynamicznie, co mnie bardzo cieszy.
14: Marta Garska, Biuro Wydawnicze, Kancelaria Marszałka. To wydarzenie jest bardzo ważne. Teraz miałam okazję wziąć udział przy stoisku dla osób niesłyszących, nauczyć się podstaw języka migowego i właśnie też zwrócić uwagę na to, jak reagujemy, kiedy osoby nas zatrzymują.
2: Na co dzień w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego można skorzystać z pomocy tłumaczy migowych oraz pętli indukcyjnej dla osób głuchoniemych.
1: Gdzie na weekend?
2: Już w najbliższą niedzielę 30 maja zapraszamy na kolejny Mazopiknik. Tym razem wydarzenie odbędzie się w Sokołowie Podlaskim. W programie m.in. wielkie plenerowe gotowanie oraz degustacja potraw regionalnych, pokazy iluzjonisty, a także warsztaty tańca z Rafałem Maserakiem. Mówi Izabela Stelmańska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki.
15: 30 maja zapraszamy na Mazopiknik do Sokołowa Podlaskiego. Gwiazdą wieczoru będzie Poparzeni Kawą 3, a do tego warsztaty tańca z Rafałem Maseraka. Będziemy razem się bawić z Arletą Lemańską i degustować potrawy regionalne wspólnie z Łukaszem Konikiem.
2: Mazopiknik już w najbliższą niedzielę w Sokołowie Podlaskim w godzinach od 13 do 22. Na terenie dawnej cukrowni przy ulicy Fabrycznej 1.
1: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

0: Tak śpiewał Ray Dalton. W 18 minut zostało do 11. Ewa Pietrzak, zapraszam.
1: Wychowywać, ale jak? Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: Siostra Barbara Król, Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Szczęść Boże, witam serdecznie. Dzień dobry, siostro.
3: Szczęść Boże, witam panią.
2: W tym szczególnym tygodniu mówimy o macierzyństwie, mówimy o opiece nad tymi najsłabszymi, bezbronnymi. Siostra stała na straży okna życia. Jak wyglądała ta procedura? W jaki sposób siostry opiekowały się tym dzieciątkiem pozostawionym w oknie życia? Czy tam były jakieś listy od rodziców?
3: To była niesamowita historia, przygoda mojego życia, posługiwanie w oknie życia. Początkowo właśnie toczyła się różna batalia też o okna życia, bo nie ma procedury, bo nie wiadomo jak postępować. I było tak ustalone już właśnie, że jeżeli trafia dziecko do naszego okna życia, to zajmujemy się nim krótko. Sprawdzamy, czy żyje, czy po prostu nie trzeba reanimować. I wtedy, jak już wszystko sprawdzone było, że żyje, że jest w porządku, to wtedy dzwoniliśmy po pogotowie, po policję. Wtedy te służby przyjeżdżały w krótkim dosyć czasie. I dziecko zostało przewożone do szpitala. I tam już dalsza procedura zaopiekowania się, sprawdzenia, czy dziecko właśnie jest zdrowe, czy zaszczepione. I szpital przejmował tą rolę. Natomiast nasza rola kończyła się, ale tak nie do końca, bo siostry pamiętały i pamiętają. Są domy, w których jest msza święta odprawiana za te dzieci z okna życia i za ich rodziny. I biologiczne, i właśnie adopcyjne. Bo z tego, co tak doszło nam jakieś tam wiadomości, to sporo tych dzieci trafiło do rodzin adopcyjnych. Też właśnie ta batalia się właśnie toczyła, że dziecko nie zna swoich korzeni z takiego okna życia. U niektórych dzieci były jakieś tam wiadomości szczątkowe, większe, mniejsze, na temat właśnie ich dotychczasowej historii. Natomiast przeważnie były to anonimowe jakieś karteczki, jakieś właśnie dziękuję wam za opiekę, nie mogę się zaopiekować. I też rodziny, które adoptowały dzieci, przychodziły z bukietem kwiatów, później podziękować siostrom za to, że mogły być częścią tej radości, że mogą mieć dziecko u siebie z okna życia. Najstarsze dziecko ma już chyba będzie 18 lat będzie miał.
2: I siostra w swoim sercu, prawda, pamięć o tych dzieciach zachowuje.
3: Jak pamięć trochę zawodzi, też mam na karteczce wypisane w drzewiarzu i się modlę też za nie.
2: Są te imiona, tak? A kto decydował się właśnie, jakie imię to dzieciątko zostawione w oknie życia otrzymywało? Czy było też tak, że z listem od mamy albo od rodziców, tak? To imię było
3: wybierane? W kilku przypadkach było tak, że właśnie było jakieś imię przypisane temu dziecku i właśnie na karteczce czy jakimś tam dokumencie było. Natomiast to było związane z pierwszym dzieckiem, z Zygmusiem, gdzie właśnie przyjechało pogotowie i pani mówi, jakie mam zapisać to dziecko? A ktoś mówi, no to NN, bo to nieznanego nazwiska. I siostra, która była ze mną, mówi tak, no jak to będzie NN? No więc dajmy mu jakieś imię, ponieważ święty Zygmunt Szczęsny Feliński, pierwszy chłopak, to niech będzie Zygmunt i Zygmuś został. Później na kolejne dzieci była dziewczynka, więc była, no jakie imię też można by dać. No to damy Ewa, bo Ewa jest matką żyjących.
2: Tak, wszystkich żyjących
3: matką,
2: dużo.
3: I matką Zygmunta Szczęsnego, Ewa Felińska. Później był chłopczyk, to był Franio, no bo się Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi i tak kolejne dzieci. Później już, jak już nie byłam przy oknie życia, to też siostry nadawały imię. Czy w okolicy święta jakiegoś było jakieś wspomnienie takiego znaczne imię jakieś, to dawały to imię. I już dziecko, dla nas było to z imieniem. Był to Franio, był Zygmuś, Stasio, czy Ania, czy Paulinka. I to właśnie, żeby dla nas było też taka wzmianka, że to dziecko było, to kojarzymy z tym dzieckiem takie wydarzenie, które by zostało przyniesione. Była Matylda też, ale to akurat rodzice dali to imię, Matylda.
2: Siostro, a czy zdarzyło się tak, że na przykład mama zostawiła córkę lub syna, a po jakimś czasie chciała dowiedzieć się, co się z nim stało?
3: To znaczy, ja akurat nie miałam takiej informacji, ale kiedyś odwiedzając w szpitalu jedno z dzieci, dowiedziałam się, że rodzice biologiczni przyszli odwiedzić to dziecko. Nie wiem, czy była jakaś trudna sytuacja, czy jakiś tam chwilowa, jakiś problem zdrowotny matki, psychiczny, ale później zgłosili się i prawdopodobnie, że może i odzyskali to dziecko, bo ja już później na to już nie zwracałam uwagi, znaczy nie śledziłam tego.
2: Ale jedno widzę, że siostry nie oceniają decyzji tych rodziców, tej mamy czy tego taty, tylko przyjmują takie dzieciątko z miłością, prawda? Również tak, w tym oknie życia. Tak, i tak. Siostry rodziny Maryi także opiekują się osobami niepełnosprawnymi. Tutaj również spotykamy się z tym językiem miłości. Siostra Barbara Król, to jest ten właśnie uśmiechnięty głos, odważna, dziarska siostra Barbara, Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Bardzo serdecznie dziękuję, że siostra pokrólowała na antenie Radia Warszawa.
3: Dodam, że z Bożą pomocą, bo swoją Bożą to pomocą? Ja jestem tylko słaby człowiek.
2: Bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego, siostra.
3: Do usłyszenia. Z Bogiem.

Kopala i Grzegorz Kopala na antenie Radia Warszawa Santa Maria. 9 minut zostało do godziny 11. Ja przychodzę z zaproszeniem. Z okazji Dnia Dziecka można się wybrać do parafii świętego Marka Ewangelisty na warszawskim Targówku. Ten kościół znajduje się przy ulicy Zamiejskiej 6, ale konkretnie zapraszam do kościoła oczywiście też. Ale w budynku obok kościoła jest sala teatralna i spektakl, piękne przedstawienie, najlepsza zabawka. O 16.30 i 19.15 można sobie wybrać godzinę dowolną w niedzielę najbliższą. Jest to przedstawienie o tym, że każdy ma swój talent i nie ma co się do innych porównywać, bo to wszystkie nasze talenty wspólnie są potrzebne. Scenariusz napisała Klaudia Szczygieł. Może nawet będzie, kto wie. Więc w niedzielę o 16.30 i 19.15.

0: Stos i Grzegorz Chyrzy już za nami. Dwie minutki zostały do 11.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Warszawa wczoraj, dziś i jutro. Zapraszam do wysłuchania audycji Niedaleko od domu. Już dziś o 20:00 Dominik Wendołowski.
3: Po drodze ze Świętym Krzysztofem to audycja motoryzacyjna, która pojawia się w Radiu Warszawa 106,2 FM. W audycji problematyka motoryzacji, a więc i nowości rynkowe, i to, co pod maskami brzęczy i piszczy, także bezpieczeństwo ruchu drogowego i kultura na jezdniach. Zapraszam w soboty, godzina 13:10. Grzegorz Kraczewski. Do usłyszenia.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o najtrudniejszych chwilach w kolonii karnej, nadziei i walce o przetrwanie polskości na Białorusi mówi Andrzej Poczobut, a także o pobożnych i odważnych mężczyznach, którzy muszą stanąć w obronie swoich dzieci. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
5: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
6: Poczuj zapach prawdziwej natury. W rodzinnej pasiece Cztery Pory Miodu tworzymy miody z pasją i szacunkiem dla pszczół. Szukasz wyjątkowego prezentu? Odkryj nasze zestawy upominkowe. Naturalny miód, który pachnie domowym ciepłem. Postaw na naturę prosto z ula. To, co najlepsze, mamy dla Ciebie przez cały rok. Pasieka Cztery Pory Miodu. Prawdziwy miód, prawdziwa radość. Wejdź na stronę czterypory-miodu.pl i kup prawdziwy, naturalny miód prosto z naszej pasieki.
1: O reklamie.
0: Jest 11:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Sejm uchwalił ustawę łańcuchową. Rosja uderzyła w turecki statek na Morzu Czarnym. Od poniedziałku Warszawa światową stolicą koszykówki. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Sejm uchwalił tak zwaną ustawę łańcuchową, czyli nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Za opowiedziało się 381 posłów, przeciw było 28, 5 osób wstrzymało się od głosu. Zakazuje ona trzymania psów i kotów na uwięzi. Podczas prac parlamentarnych zrezygnowano ze sztywnego określenia wielkości kojca, w którym będzie trzymany pies. Komisja zdecydowała, że to minister rolnictwa, po zasięgnięciu opinii głównego lekarza weterynarii, będzie określał w drodze rozporządzenia minimalne warunki utrzymywania psa w kojcu. Teraz ustawa trafi do Senatu. Opracowanie 3 projektów wschodniej obwodnicy Warszawy zleciła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Trasa będzie miała 16 km. Jej powstanie umożliwi domknięcie ringu drogowego wokół stolicy. Każdy z tych wariantów będzie uwzględniał częściowy przebieg drogi w tunelu. Jest to już drugie podejście do tej inwestycji. Pierwsze przygotowania zostały oprotestowane przez mieszkańców i unieważnione przez sąd.
8: Chcielibyśmy, żeby to była droga ekspresowa, po 3 pasy w każdym kierunku, żeby powstały także drogi lokalne, żeby powstał nowy układ dróg rowerowych, chodników. Chcemy wykonać tę drogę w jak najlepszym wariancie pod względem technicznym, ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Chcemy wybrać wariant bezpieczny, korzystny dla mieszkańców, ale korzystny także dla gospodarki i dla komunikacji.
7: Mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Z trzech wariantów zostanie wybrany jeden, ostateczny, który zostanie zrealizowany. Droga ma być gotowa na początku przyszłej dekady.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Rosjanie uderzyli w nocy w turecki statek. Jednostka handlowa znajdowała się na Morzu Czarnym. W wyniku ataku wybuchł pożar.
10: O zdarzeniu poinformowała ukraińska marynarka wojenna. Jak czytamy w komunikacie, Rosjanie zaatakowali statek za pomocą bezzałogowców. Masowiec, którego armatorem jest Turcja, płynął pod banderą Vanuatu. Zmierzał z jednego z portów Odessy do Turcji z ładunkiem na pokładzie. Drony trafiły w nadbudowę statku. Wybuchł tam pożar. Są doniesienia o rannych członkach załogi. To kolejny podobny incydent w ostatnim czasie. 18 maja Rosjanie uderzyli w trzy statki handlowe płynące do Odessy, w tym jednostkę będącą własnością Chin.
7: Relacjonował Paweł Buszko. Reprezentacja Polski przygotowuje się do Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3, które rozpoczną się w poniedziałek. Na turnieju pod Pałacem Kultury i Nauki wystąpi zarówno żeńska, jak i męska drużyna biało-czerwonych. Polskie koszykarki przystąpią do rywalizacji w poniedziałek, koszykarze dzień później.
11: Ja jestem w ogóle wzruszona, bo myślę, że po Eurobaskecie mężczyzn to jest taki druga wielka impreza w Polsce. No i mam nadzieję, że też będzie tyle dobrych emocji. Te emocje będą i u kibiców, i u trenerów, i u zawodniczek.
7: Mówi trenerka Edyta Korysta. Znam na występu przed własną publicznością nie może się też doczekać najbardziej doświadczony zawodnik reprezentacji, Przemysław Zamojski.
12: Serce mocniej bije już od kilku tygodni, ta ekscytacja, podniecenie naprawdę jest na bardzo wysokim poziomie. Piękna arena tutaj wybudowana w sercu stolicy, mnóstwo kibiców przyjedzie.
7: Polscy koszykarze zagrają w grupie B z Mongolią, Łotwą, Czechami oraz Stanami Zjednoczonymi. Koszykarki trafiły do grupy A z drużynami Madagaskaru, Czech, Azerbejdżanu i Holandii. Zwycięzcy grup awansują bezpośrednio do ćwierćfinału. Drużyny z drugich i trzecich miejsc wystąpią w barażu o najlepszą ósemkę. Mistrzostwa Świata w Warszawie zostaną rozegrane od 1 do 7 czerwca.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
14: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Przepiękny dzień na spacery, na siedzenie na ławce i czytanie książki. 17 stopni teraz w Mińsku Mazowieckim, 18 w Otwocku, 19 w Warszawie, w Legionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim, w Pruszkowie, w Piasecznie, w Grodzisku Mazowieckim też już się zrobiło 19 i w Wołominie dzisiejsze maksimum to 22 stopnie. Słońce będzie się chowało za tymi chmurami. Z tych chmur dziś nie powinno padać. Być może jakoś w niedzielę widzę jakiś ewentualny deszcz. No i towarzyszy nam wiatr, będzie coraz silniejszy.
13: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
14: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Dzień dobry, witam wszystkich. 5 minut po 11. Zofia Kozorawska przy mikrofonie Radia Warszawa i na radiowarszawa.pl. Gdyby ktoś się dzisiaj wybierał gdzieś w podróż, to nas można ze sobą zabrać, do czego serdecznie zachęcamy. Zapraszam na tę kolejną wspólną godzinę, pełną muzyki ciepłej, dobrej, nie przeszkadzającej w pracy, a nawet pomagającej. I też goście będą w tej godzinie na antenie Radia Warszawa. Młodzi goście, zapraszam. A to już Desiree. 6 po 11.

0: Nic tu po mnie, tak śpiewał Paweł Domagała, a ja jednak zostanę jeszcze chwilę. 12 minut po 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Dzień dziecka zbliża się, zbliża, biegnie, podchodzi po cichutku. No, różnie to bywa. W każdym razie już są różne spotkania, wydarzenia. Już od dziś, jutro, pojutrze. W wielu miejscach wiele pięknych spotkań. No i tak na przykład zapraszam do Łazienek Królewskich, ponieważ i tam Łazienki Królewskie otwierają się na dzieci i ich opiekunów, rodziców. Mnóstwo atrakcji. Dziś bezpłatne zwiedzanie od 10 do 18. Można zobaczyć Pałac na Wyspie, Pałac Myślewicki, Starą Oranżerię z Teatrem Królewskim, Biały Dom, no w ogóle mnóstwo rzeczy, nie tylko zresztą dziś, bo też można w tych najbliższych dniach się wybrać i jest wiele wydarzeń, na które na przykład są darmowe wejściówki, ale trzeba je pobrać, więc zachęcam Was gorąco, jeżeli myślicie sobie o tym, że chcielibyście jakiś czas w tych dniach, dziś, jutro, pojutrze, nie tylko w nich, no ale w nich szczególnie ze względu na dzieci i Dzień Dziecka, spędzić w Łazienkach Królewskich, to najlepiej wejść na stronę łazienki-królewskie.pl i tam w wydarzeniach znaleźć wydarzenie Święto Dzieci, Dzień Dziecka w Łazienkach Królewskich i wszystkie szczegóły można znaleźć, wszystko opisane jest bardzo czytelnie. Niektóre wydarzenia są płatne, inne są bezpłatne, dużo jest bezpłatnych i są też takie, na które obowiązują wejściówki, ale można je pobrać bezpłatnie, tylko trzeba je pobrać, dlatego łazienki-królewskie.pl to jest ta strona, na której dobrze jest wszystko sobie zaplanować i jeszcze zdążyć. Jimmy Cliff już teraz na antenie Radia Warszawa. 14 minut po 11.

0: 21 minut po 11.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Homilii Ojca Świętego Leona XIV podczas mszy świętej z udzieleniem święceń prezbiteratu. Czwarta niedziela Wielkanocy, Bazylika Świętego Piotra, Watykan, 26 kwietnia 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, pozdrowienie to kieruję w szczególności do tych, którzy zostali właśnie przedstawieni i którzy wkrótce przyjmą święcenia prezbiteratu do waszych rodzin, do kapłanów rzymskich, z których wielu wspomina swoje święcenia. Oto niedziela pełna życia. Chociaż otacza nas śmierć, obietnica Jezusa już się spełnia. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. W dyspozycyjności młodych ludzi Kościół dziś prosi, aby zostali oni wyświęceni na prezbiteru. Dostrzegamy wielką hojność i entuzjazm, gromadząc się tak licznie i w różnorodności wokół jedynego mistrza. Odczuwamy moc, która nas odnawia. Jest to Duch Święty, który jednoczy ludzi i powołania w wolności, tak aby nikt już nie żył dla siebie samego. Niedziela, każda niedziela wzywa nas, byśmy wyszli z grobu, izolacji i zamknięcia, abyśmy spotkali się w ogrodzie komunii, którego stróżem jest zmartwychwstały. Posługa kapłańska, nad którą skłania nas do refleksji powołanie tych braci, jest służbą komunii. Życie w obfitości bowiem przychodzi do nas w bardzo osobistym spotkaniu z osobą Syna, ale od razu otwiera nasze oczy na lud braci i sióstr, którzy już tego doświadczają albo wciąż poszukują mocy, aby się stać dziećmi Bożymi. Oto pierwsza tajemnica życia kapłana. Najdrożsi kandydaci do święceń, im głębsza jest wasza więź z Chrystusem, tym bardziej radykalna jest wasza przynależność do wspólnego człowieczeństwa. Nie ma sprzeczności ani rywalizacji między niebem a ziemią. W Jezusie łączą się one na zawsze. To żywe i dynamiczne misterium angażuje serce w miłość nierozerwalną. Angażuje je i wypełnia. Oczywiście, tak jak miłość małżonków, tak również miłość, która inspiruje celibat dla Królestwa Bożego, powinna być strzeżona i nieustannie odnawiana, ponieważ każde prawdziwe uczucie dojrzewa i staje się owocne z upływem czasu. Jesteście wezwani do szczególnego, delikatnego i trudnego sposobu miłowania. A jeszcze bardziej, do pozwolenia, by was kochano, w wolności. Jest to sposób, który może uczynić was nie tylko dobrymi kapłanami, ale także uczciwymi i otwartymi obywatelami, budowniczymi pokoju i przyjaźni społecznej.

0: Spektus i Bora Kitu na antenie Radia Warszawa, 25 minut przed 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Chciałam wam, kochani słuchacze Radia Warszawa, w ten sposób pokazać, że tutaj za szybą przede mną jakieś mnóstwo młodych ludzi. Kim jesteście? Skąd przyjechaliście? Spróbujcie może nie odpowiadać razem churalnie, tylko ktoś jeden.
4: My przyjechaliśmy ze Szkoły Podstawowej Niepublicznej numer 74 imienia błogosławionego Honorata Koźmińskiego. Jesteśmy klasą siódmą.
0: O, bardzo mi miło. To już taką dużą klasą, zaawansowaną w życiu szkolnym, prawda?
5: Tak.
0: Trochę tak. To powiedzcie mi, kochani, czy w waszej szkole są jakieś zajęcia związane z dziennikarstwem?
5: Tak, są.
0: I co to są za zajęcia?
4: Mamy edukację medialną, którą prowadzi pan Jacek.
0: Pan Jacek Zienkiewicz, który tutaj jest też, ale stoi i macha rękami trochę jak dyrygent. Dlatego, że, bo wy się troszkę krępujecie, ja to rozumiem. No dobrze, i czy ktoś z was chciałby kiedyś pracować w radiu może?
2: No, kilka osób chyba jest tutaj jakieś, które by chciały.
0: A powiedzcie mi w takim razie, jesteście siódmą klasą już zaawansowaną w życiu szkolnym, już macie coś do powiedzenia w waszej szkole, jak sądzę. Powiedzcie mi, czy wy jeszcze się czujecie trochę dziećmi?
2: No tak, i tak i nie.
0: Dobra, to gdzie się czujecie dziećmi? Jak ty masz na imię?
2: Ja jestem Maksymilian.
0: Maksymilian, ty się czujesz dzieckiem?
2: Ja się czuję dzieckiem, no trochę tak, na pewno. Też na pewno nie chciałbym być taki jakoś mega poważny, tak? Mm-hmm. Zawsze gdzieś tam ta taka młodsza wersja się odzywa, jest, no więc ja trochę tak, ja bardziej tak.
0: Dobra, dziewczyny, teraz wy, bo jeszcze się żadna dziewczyna nie odezwała. Dziewczyny? Dobra, okej, dziewczynom jest trudniej. Być może nie wszyscy mnie słyszą dobrze. Nie wiem, jak to tam
5: słychać.
0: Jest. Słychać? No dobrze. To kto tam jeszcze się czuje dzieckiem? Słuchajcie, bo zbliża się Dzień Dziecka, dlatego was o to pytam. Chciałam spytać, czy ktoś może powiedzieć o swoim dziecięcym marzeniu?
6: Moim dziecięcym marzeniem było zawsze zostać weterynarzem, jednak pozostanie lekarzem, leczenie osób. Znaczy leczenie ogólnie zostało...
0: Utrzymało się?
6: Tak, utrzymało. Chciałabym zostać lekarzem w przyszłości.
0: Super.
6: Ale te zwierzęta już się trochę odsunęły.
0: No dobrze, dobrze. Zostań naszym lekarzem. Będziemy do ciebie chodzić. Ja bardzo się cieszę, że chcesz być lekarzem. Kogo pozdrawiacie, kochani?
6: Rodziców.
0: Rodziców. I kogo jeszcze?
6: Przyjaciół.
0: Dobrze. A kogoś ze szkoły? Ktoś fajny został w szkole? Czy wszyscy fajni ze szkoły przyjechali tutaj dzisiaj do nas?
6: Wiadomo, że wszyscy fajnie.
0: A kto tam stoi pod oknem jeszcze z wami? Kto to przyjechał?
7: Ojciec Rafał.
0: Ojciec Rafał. To pozdrawiamy ojca Rafała. Tak
8: ojciec
0: po
8: Rafał
0: stoi.
8: Jest kapucynem, więc jest bardzo skromny.
0: Bardzo
8: jest pod
0: skromny.
8: Oknem. Natomiast ja bym chciał jeszcze poprosić Józka. Józek, ty jesteś taki poważny, bo pani Zofia tutaj pytała o to, czy jesteście dziećmi, ale ty masz w sobie też taki duży potencjał już tej dorosłości. Może ty byś chciał coś jeszcze powiedzieć?
9: No zdecydowanie bardzo trudno moim zdaniem w tych czasach tak tylko być dzieckiem. Są też takie chwile, w których trzeba stać się poważnym, nie można się wygłupiać, trzeba po prostu wziąć się w garść i czasami zachować do siebie to, co myślimy i po prostu czasami podjąć bardzo trudne decyzje.
0: Kochani, dziękuję wam za to miłe spotkanie. Oddaję głos teraz zespołowi Scorpions. Możecie teraz na 3-4 powiedzieć pozdrawiamy. 3-4.
10: Pozdrawiamy.
0: Do wczęć już teraz.
10: Pozdrawiamy.
0: Na antenie Radia Warszawa.

David Guetta, Daddy Swims już za nami, a przed nami przepiękna piosenka o tym życiu, które kocha się nad życie, Edyta Gebert. Już teraz na 106.2 FM, 14 minut przed 12.00.

0: Michael W. Smith na antenie Radia Warszawa. 3 minuty zostały do godziny 12. Posłuchajmy teraz Pisma Świętego. Ten fragment przeczyta Ewa Ziętek. Rozważania opracowała Teresa Pieczyńska. Czytać je będzie dla nas Robert Pierzchała.
1: Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najmilsi, wszystkich koniec jest bliski. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście się mogli modlić. Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów. Okazujcie sobie wzajemną gościnność bez szemrania. Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej, służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał. Jeżeli kto ma dar przemawiania, niech to będą jakby słowa Boże. Jeżeli kto pełni posługę, niech to czyni mocą, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Umiłowani, temu żarowi, który w pośrodku was trwa dla waszego doświadczenia, nie dziwcie się, jakby was spotkało coś niezwykłego, ale cieszcie się. Im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego chwały.
2: Autor listu nawołuje do życia zgodnego z nauczaniem Pana Jezusa, do dawania świadectwa bycia chrześcijaninem w relacjach z poganami. Chrześcijanin powinien całym swoim życiem zaświadczać o przynależności do Jezusa Chrystusa i taką postawą zdobywać serca niewierzących. Utrzymywanie dobrych relacji wzajemnych i okazywanie miłości bliźnim w efekcie przysporzy Panu więcej wyznawców i naśladowców. Prowadzenie życia zgodnego z nauką Pana może odbywać się na każdej płaszczyźnie i w każdej dziedzinie. Wszystkie nasze zdolności i umiejętności powinny służyć słusznym celom i zawsze mieć na względzie dobro innych. Cała nasza aktywność, wszystkie starania powinny być prowadzone dla dobra naszego, bliźnich, ale przede wszystkim na większą chwałę Panu. Wszystko, co mamy, co posiadamy, Jemu zawdzięczamy. Autor podejmuje w liście kwestię sensu cierpienia. Chrześcijanin nie powinien szukać odwetu za doznane krzywdy, lecz znosić je w pokorze. Bez Bożej pomocy trudno nam przyjmować upokorzenia i ataki, których padamy ofiarą. Dopiero wsparci łaską możemy za nie dziękować Panu i ofiarować je za innych. Kroczenie drogą, którą wskazuje nam Pan, jest najprostszym sposobem na osiągnięcie radości i szczęścia wiecznego w niebie.

0: Minęła 12, pomódlmy się.
1: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
0: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
0: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
2: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A Słowo ciałem się stało
2: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
2: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się, prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż, zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania, przez Chrystusa, Pana naszego.
0: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
2: Jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen.
1: Módlmy się, miłosierdzie Boże, dla zmarłych, zwłaszcza nam bliskich. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
2: A światłość wiekuista niechaj świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Amen.
1: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo naszego patrona, błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
3: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem pracy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustanne świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Pan z wami.
2: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
0: Amen.
1: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
0: Bogu niech będą dzięki. 3 minuty po godzinie 12:00 posłuchajmy teraz dzisiejszej Ewangelii, którą skomentuje ksiądz Adam Olasek.

0: Z Ewangelii Świętego Marka. Jezus przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni. Obejrzał wszystko, a że pora była już późna, wyszedł razem z 12 do Betanii. Nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód. A widząc z daleka figowiec okryty liśćmi, podszedł ku niebu zobaczyć, czy nie znajdzie czegoś na nim. Lecz podszedłszy bliżej, nie znalazł nic prócz liści, gdyż nie był to czas na figi. Wtedy rzekł do drzewa: niechaj już nikt nigdy nie je z ciebie owocu. A słyszeli to jego uczniowie. I przyszli do Jerozolimy. Wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, powywracał stoły tych, co zmieniali pieniądze, i ławki sprzedawców gołębi. Nie pozwolił też, żeby ktoś przeniósł sprzęt jakiś przez świątynię. Potem nauczał ich, mówiąc: czyż nie jest napisane: mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów, lecz wy uczyniliście go jaskinią zbójców. Kiedy doszło to do arcykapłanów i uczonych w piśmie, szukali sposobu, jakby go zgładzić. Czuli bowiem lęk przed nim, gdyż cały tłum był zachwycony jego nauką. Gdy zaś wieczór zapadł, Jezus i uczniowie wychodzili poza miasto. Przechodząc rano, ujrzeli figowiec uschły od korzeni. Wtedy Piotr przypomniał sobie i rzekł do niego: Rabbi, patrz, figowiec, który przekląłeś, usechł. Jezus im odpowiedział: miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam, kto powie tej górze: podnieś się i rzuć w morze, a nie zwątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. Dlatego powiadam wam, wszystko, o co prosicie w modlitwie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie coś przeciw komuś, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze.
1: Modlitwa prośby w świetle dzisiejszej Ewangelii nie jest, jak czasem nieświadomie ją przeżywamy, wyszarpywaniem czegoś Bogu, jakby był on kimś niechętnym, którego trzeba przekonać, nagiąć albo wręcz przechytrzyć. Jezus bardzo mocno przesuwa nasze myślenie. Modlitwa nie rodzi się z lęku przed Bogiem, ale z relacji z Nim, która opiera się na wierze i zaufaniu. Jesteśmy Jego dziećmi i to jest fundament modlitwy. Jezus mówi: nie zostawię was sierotami. Ojciec nie jest obojętny wobec losu dziecka. Nawet jeśli nie zawsze rozumiemy Jego odpowiedzi, nie oznacza to braku Jego obecności. Często trudność nie leży w Bożym milczeniu, ale w naszym braku zaufania, które zamyka nas na przyjęcie łaski. Można powiedzieć, że modlitwa dojrzewa wraz z relacją. Im bardziej kogoś znamy, tym bardziej ufamy. Tak samo jest z Bogiem. Im bardziej Go poznajemy, tym bardziej naturalne staje się powierzenie Mu wszystkiego. Dlatego modlitwa nie jest jedynie wypowiadaniem próśb, ale budowaniem więzi. W tym świetle warto zobaczyć różne postawy modlitwy. Czasem jesteśmy jak ci, którzy proszą, ale nie wierzą, że cokolwiek się zmieni. Innym razem próbujemy zabezpieczać się w modlitwie, jakby trzeba było zostawić Bogu furtkę odwrotu. Tymczasem Jezus zaprasza do prostoty: proś i wierz. Ta dzisiejsza Ewangelia jest zaproszeniem do otwartości, do usuwania w sobie tego, co nie pozwala mu działać. W tym kontekście pięknie wybrzmiewa wspomnienie świętej Urszuli Leduchowskiej, apostołki uśmiechu. Jej życie pokazuje, że zaufanie Bogu nie jest ciężarem, ale źródłem wewnętrznej wolności i radości. Uśmiech staje się owocem serca, które wie, że jest w rękach Boga. Ostatecznie Jezus w dzisiejszej Ewangelii nie tyle obiecuje łatwe spełnianie próśb, ile prowadzi nas do dojrzalszego spojrzenia na modlitwę. Proś szczerze i wytrwale, a jednocześnie ufaj, że Bóg prowadzi cię ku dobru, które często przekracza nasze wyobrażenia. Wtedy modlitwa staje się miejscem pokoju, nawet jeśli odpowiedź przychodzi inaczej, niż się spodziewaliśmy.

0: 12 minut po 12.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: I ciągle bardzo piękny jest ten dzień, słońce świeci, są też chmury, za którymi się później schowa. 19 stopni teraz w Warszawie i w Mińsku Mazowieckim, 20 w Nowym Dworze, w Piasecznie, w Otwocku, w Wołominie i w Ożarowie, 21 w Legionowie, w Pruszkowie i w Grodzisku Mazowieckim. Dzisiejsze maksimum to 22 stopnie, towarzyszy nam wiatr, wieje coraz silniej. Teraz zaczyna wiać z północnego zachodu i taki to mocniejszy chwilami wiatr będzie nam towarzyszył do wieczora.
1: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Dzień dobry, witam wszystkich, którzy teraz dołączyli do Radia Warszawa, 13 minut po 12, bo być może właśnie wyruszacie w jakąś podróż, a wiemy, że lubicie nas słuchać w samochodzie i bardzo dobrze, cieszymy się z tego. Zapraszam serdecznie, Zofia Kozorawska na kolejną wspólną godzinę. Rozpoczęliśmy piątkowe popołudnie. W tej godzinie przegląd tygodników katolickich, na który zapraszam szczególnie serdecznie. Początek Garu i Celine Dion.

0: Marisa na antenie Radia Warszawa, 22 minuty po 12 w studiu Kacper Kowalczyk. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry.
0: Chciałam zapytać o ten pożar, o którym słyszeliśmy, który w powiacie wołomińskim.
1: Tak. No, duże wyzwanie dla służby, ponad 300 hektarów lasu, powiat wołomiński. Ogromny pożar, ogromne wyzwanie. Najważniejsza informacja jest taka, że ten pożar jest już opanowany, nie rozprzestrzenia się, ale pracy przed strażakami jest dużo, zwłaszcza w obawie przed wiatrem, który może się trochę wzmóc i to stanowi duże wyzwanie, dlatego warto mieć na uwadze i też w modlitwach i w naszych myślach tych wszystkich strażaków, policjantów, żołnierzy, leśników, wszystkich, którzy walczą z tym pożarem, walczą o bezpieczeństwo, a więcej informacji oczywiście w naszych wiadomościach o godzinie 13.
0: Dziękuję bardzo, to był Kacper Kowalczyk, a teraz Anna Miles.

0: Run Republic, run. Jest 12:30.
1: Wiadomości z życia kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. W kaplicy sejmowej uroczyście wprowadzono relikwie błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ceremonii przewodniczył metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas. Uroczystość odbyła się w 45. rocznicę śmierci prymasa. Arcybiskup Galbas przypomniał, że prymas Wyszyński apelował o umiarkowanie, tak ważne w codziennej polityce. Mówił też o konieczności rachunku sumienia na bazie Ewangelii. Arcybiskup Galbas zwrócił też uwagę na nowe wyzwania moralne związane z rozwojem technologii.
2: Jednym z nich jest na przykład powszechna dostępność pornografii. Korzystanie z niej jest szkodliwe dla każdego odbiorcy, niezależnie od płci i wieku. Najbardziej zaś szkodzi dzieciom. Pamiętajmy także o krzywdzie wyrządzanej tym, których te obrazy ukazują. Decyzje w tej kwestii podejmuje się w tym budynku. Uregulowanie tej sprawy technicznie wydaje się proste.
1: Za życie prymasa Wyszyńskiego dziękowano też w Archikatedrze Warszawskiej. Mszy świętej przewodniczył metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas, a koncelebrował m.in. biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński. Homilię wygłosił biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Piotr Jarecki. Ludzi twierdzących, że czas to pieniądz, kardynał Wyszyński przekonywał, że czas to miłość, mówił biskup.
3: Pod koniec życia powiedział, że wszystkim, którzy wyrządzili mu krzywdę, z serca przebaczył. Do nikogo nie nosi w swoim sercu niechęci, urazu, tym bardziej woli odwetu czy nienawiści. Tylko miłość buduje, nienawiść zawsze rujnuje człowieka i społeczeństwo. Czas to miłość, ale miłość Chrystusowa.
1: Podczas wczorajszej mszy świętej, jak każdego 28 dnia miesiąca, w archikatedrze proszono o rychłą kanonizację błogosławionego Stefana Wyszyńskiego.
4: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Jutro w Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Miedniewicach zlot motocyklistów. Rozpocznie się mszą świętą o godzinie 11. Chcemy zaprosić motocyklistów do wspólnej modlitwy za ojczyznę oraz w intencji rodzin, mówi ojciec Damian Karczmar, franciszkanin.
5: Potem zapraszamy na poświęcenie pojazdów z krótką paradą, poczęstunek, oprowadzanie po kościele, po sanktuarium i po kryptach, a zakończymy wspólną modlitwą, odmawiając koronkę do Miłosierdzia Bożego o godzinie 15.
1: Sanktuarium powstało 350 lat temu. Dziś wspomnienie świętej Urszuli Leduchowskiej. To szczególny dzień dla Urszulanek Szarych, zgromadzenia założonego przez patronkę dzisiejszego dnia. Święty Jan Paweł II powiedział o niej, że to, co przyziemne, zamieniała w ponadczasowe, przypomina Urszulanka siostra Beata Zawiślak.
6: Natomiast chyba to, co mnie najbardziej zafascynowało u świętej Urszuli, to właśnie ta jej taka prostota. To, co wszyscy znamy i zwłaszcza księża zawsze mówią, pogoda ducha, ale ja bym powiedziała bardziej entuzjazm matki Urszuli. Entuzjazm to jest właśnie to bycie w Bogu i z Bogiem. I na tym polegało całe jej życie.
1: W związku ze wspomnieniem swojej założycielki, siostry Urszulanki zapraszają na wyjątkowe spotkanie.
6: Świętując uroczystość matki Urszuli Leduchowskiej, zapraszamy wszystkich radiosłuchaczy do naszego domu na Powiślu, do Szarego Domu przy Wiślanej 2, ale w sobotę na godzinę 16 będzie uroczysta msza święta, a po niej wspólne spotkanie w ogródku. Mamy taką nadzieję, że będzie piękna pogoda i będziemy mogli się spotkać, porozmawiać, pobyć ze sobą. Zapraszam serdecznie.
1: Święta Urszula urodziła się w 1865 roku. Prowadziła działalność pedagogiczną i charytatywną w Rosji, Skandynawii i Polsce. Zmarła w Rzymie w 1939 roku.

0: To Duran Duran na 106.2 FM, 21 minut przed 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: A to jest ten moment w piątek, kiedy otwieram gazetę, słychać ich szeleszczenie, pewnie już tak. Zaczynam od tygodnika, idziemy, a widzimy rozmowa z ojcem Pawłem Kusiem, dominikaninem, rozmawiała Magdalena Prokop-Duchnowska. Dlaczego pierwsza komunia, która powinna być początkiem duchowej drogi dziecka, bywa jej końcem? I czy coś mogą zrobić rodzice, żeby tak się nie stało? Ojciec Paweł odpowiada dłużej niż ja to tylko powiem, ale powiem króciutko, że mówi też o tym, że słowa uczą, ale to przykłady pociągają, więc dzieci będą traktować sakramenty dokładnie tak, jak traktują je ich rodzice. Pierwsza komunia i co dalej? Taki artykuł, rozmowa Magdaleny Prokop-Duchnowskiej z ojcem Pawłem Kusiem na łamach tygodnika Idziemy. W Idziemy również o... Chwileczkę. Jak to, tak to jest z kartkami, no co zrobić? O codziennym cudzie, czyli Eucharystii. No właśnie, ludzie ustawiają pod nią codzienne grafiki, na niej zostawiają swoje trudności, a w zamian dostają umocnienie. Nie zawsze są w stanie wytrwać w skupieniu, ale i tak przychodzą, bo tam zyskują inną perspektywę życia. Monika Odrobińska przybliża temat codziennej Eucharystii i tego, kto i dlaczego tam przychodzi i czy warto, czy nie warto. Pewnie, że warto, no ale w każdym razie więcej na ten temat w tym artykule zatytułowanym Codziennie cud. Codziennie cud. Idziemy również o najnowszej i pierwszej jednocześnie encyklice Leona XIV, Magnifica Humanitas, Wspaniałe Człowieczeństwo, dokument o godności osoby ludzkiej wobec wyzwań technologii, w tym sztucznej inteligencji. Ksiądz Dariusz Kowalczyk nam przybliża ten temat. Człowiek w czasach sztucznej inteligencji, tak zatytułowany jest ten artykuł. Idziemy również wspomnienie zmarłej niedawno 12 maja w wieku 79 lat Stanisławy Celińskiej. Jej role, te na dużym i te na małym ekranie, pozostają w pamięci. W teatrze tworzyła wybitne kreacje, łamała schematy swoimi pełnymi czułości występami estradowymi, wywoływała emocje. Ostateczne znaczenie ma miłość. Pod takim tytułem jest artykuł jej poświęcony. Iwona Budziak jest jego autorką. Przechodzę teraz do niedzieli, a w niedzieli o tym, że Bóg daje znaki. O tych znakach specjalnych, o znakach specjalnych, czyli o cudach eucharystycznych. Bardzo długi artykuł autorstwa Margity Kotas. Znaki specjalne są ważne, ale nie najważniejsze, bo przecież tak naprawdę każdego dnia możemy uczestniczyć w największym cudzie, którym jest Eucharystia. Więcej na ten temat i o tych wszystkich miejscach, gdzie cuda eucharystyczne miały miejsce właśnie. W tym artykule w niedzieli najnowszej. W najnowszej niedzieli również o tym, że w sobotę 6 czerwca w sanktuarium świętego Jana Pawła II na krakowskich Białych Morzach odbędą się uroczystości beatyfikacyjne 9 salezjanów, męczenników. To publiczne uznanie ich świadectwa wiary, które okazało się silniejsze niż przemoc, strach i śmierć. Salezjanie, męczennicy, święci. Maria Fortuna Sudor przybliża nam te osoby, które będą wyniesione na ołtarze już niedługo, 6 czerwca. W najnowszej niedzieli rozmowa z Małgorzatą Madej o tym, jak opowiadać dziecku o Bogu, jak rozmawiać z dzieckiem o emocjach, żeby nie banalizować jego świata. Małgorzata Madej z Fundacji Prodoteo jest autorką serii Kotek i Opos i kiedyś nawet rozdawaliśmy tę książkę na naszej antenie i właśnie podpowiada co i jak. Oprócz tego jest doktorem teologii, afrykanistką, jest autorką wielu książek dla dzieci i artykułów, wywiadów, felietonów w tym temacie. Już za chwileczkę wracam do przeglądu tygodników katolickich. A teraz nie ma go tu. Jeruzalem. 17 minut przed 13:00.

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: 12 minut zostało do godziny 13. Wracam do przeglądu tygodników katolickich i jeszcze w niedzieli ksiądz Janusz Stańczuk o tych pierwszych krokach wiary. Od czego zacząć i kiedy właściwie? Jak nauczyć dziecko relacji z Bogiem, przybliżać mu prawdy wiary? Może to nie jest najłatwiejsze, ale jednak jest przywilejem, jednocześnie najważniejszym obowiązkiem rodziców. O tym na swój piękny sposób ksiądz Janusz Stańczuk pisze w niedzieli najnowszej. Zachęcam gorąco do lektury tego artykułu. Na stronach warszawskich niedzieli o prymasie, prymas ludzkich spraw. Tak jest zatytułowany artykuł autorstwa Łukasza Krzysztofki. Polecam serdecznie. O prymasie można czytać, brać, czerpać, zapamiętywać i korzystać. A na stronach łódzkich artykuł Joanny Popławskiej zatytułowany Od wojennych baraków do klasztoru. 80 lat obecności, modlitwy i cichej służby. Tyle liczy historia klasztoru sióstr Bernardynek w Łodzi Rudzie. O tym klasztorze, co tam siostry robią, co i jak. I no właśnie, no to przeczytajcie na stronach łódzkich, które są dołączone do naszej niedzieli warszawskiej. I jeszcze w niedzieli o tym, kiedy modlitwa brzmi jak koncert, czyli o wielkim uwielbieniu, które już za chwileczkę w Rzeszowie, w Wieczór Bożego Ciała, gdzie wielu odnajduje wspólnotę i modlitwę. Dlaczego tak jest? Jednego serca, jednego ducha. Od ponad 20 lat w Rzeszowie ten koncert modlitwa gromadzi dziesiątki tysięcy osób i więcej na ten temat w niedzieli. Przechodzę do gościa niedzielnego. Pielgrzymka mężczyzn do Matki Bożej Piekarskiej, wspólnoty odwołujące się do tradycji rycerskiej, wzorowanie się na postaci świętego Józefa. Wszystko to wyraz męskiego przeżywania duchowości. Idą mężczyźni. Więcej na ten temat Szymon Babuchowski w gościu niedzielnym.

modlitwa i potężny gest duchowy. No właśnie, zachęcam bardzo gorąco, żeby sięgnąć do Gościa Niedzielnego i przeczytać ten artykuł i też artykuł Piotra Legutko o tym, że alkohol wychodzi z mody. Dobra wiadomość. Picie przestaje być w Polsce podstawowym rytuałem życia społecznego. Naprawdę tak jest. Więcej na ten temat i szczegóły w Gościu Niedzielnym. I jeszcze w Gościu Niedzielnym artykuł zatytułowany Wiara półbogów. Jacek Dziedzina przybliża nam temat tego, że futbol, który no jest dla milionów fanów religią na całym świecie, a piłkarze półbogami, no duże wrażenie robią na młodszych kibicach, robi widok ich idoli, którzy klękają przed prawdziwym Bogiem. I więcej na ten temat w Gościu Niedzielnym. Serdecznie zachęcam do tego, żebyśmy sięgali po nasze tygodniki katolickie. Idziemy, niedziela i Gość Niedzielny. Już teraz na antenie Radia Warszawa Mike and the Mechanics. 9 minut przed 13:00.

0: Tak śpiewał Maciej Skiba. Minutka została do 13.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Zbliżają się wakacje. Wielu z nas wybierze się do Egiptu. Pośród palm znajdują się nie tylko minarety, ale i wieże kościołów.
3: Powiemy sobie o tym nie tylko, jak chrześcijaństwo do Egiptu dotarło, ale jak wygląda współcześnie.
2: Zapraszam na Ucho Igielne już w sobotę o 18.30 i w niedzielę o 11.30. Mariola Serafin
3: i Piotr Urbański.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
1: O reklamie.
0: Jest 13, czas na wiadomości Radia Warszawa.
5: Prezydent chce odebrania Załęskiemu Orderu Orła Białego. Chodzi o gloryfikowanie sprawców mordów na Polakach. Wielka akcja gaszenia pożaru lasu w Wołominie. Na miejscu ponad 1000 strażaków, żołnierzy i policjantów. Poruszenie w NATO po nocnym ataku drona na blok mieszkalny w Rumunii. Szef sojuszu zapewnia o gotowości do obrony. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki będzie wnioskował o odebranie Wołodymyrowi Załęskiemu Orderu Orła Białego. Ma to związek z decyzją prezydenta Ukrainy o nadaniu imienia, tu cytat, bohaterów UPA, jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. UPA, czyli Ukraińska Powstańcza Armia, to formacja zbrojna ukraińskich nacjonalistów, odpowiedzialna za mordy na Polakach dokonanych w trakcie zbrodni wołyńskiej. Prezydent Karol Nawrocki mówił dziennikarzom, że nie zgadza się na gloryfikowanie ukraińskich zbrodniarzy.
6: Oceniam to bardzo krytycznie. Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej, bo w rodzinie europejskiej bandytów i morderców, którzy mordowali kobiety i dzieci, w rodzinie europejskiej nie można gloryfikować takich bandytów i nie można gloryfikować UPA. Z wielkim smutkiem to przyjąłem.
5: Premier Donald Tusk również krytykuje decyzję Wołodymyra Zełenskiego, ale jednocześnie apeluje do obu prezydentów o dalszą współpracę.
7: Narusza naszą wrażliwość historyczną i nasi ukraińscy przyjaciele muszą być świadomi, co znaczy z punktu widzenia każdej Polki, każdego Polaka to ponure dziedzictwo UPA. Oczekiwałbym od obu prezydentów, żeby raczej potrafili wznieść się ponad te historyczne emocje i próbować jednak budować tę trudną, ale konieczną przyjaźń i współpracę polsko-ukraińską.
5: Wołodymyr Zełenski został odznaczony Orderem Orła Białego, najwyższym polskim odznaczeniem państwowym, 5 kwietnia 2023 roku postanowieniem prezydenta Andrzeja Dudy.
8: Dzieje się blisko.
5: Ponad 800 strażaków dogasza pożar w okolicach podwarszawskiego Wołomina. Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek informuje, że na miejscu jest również 100 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.
9: 227 zastępów Państwowej Straży Ochotniczej Straży Pożarnej oraz 826 ratowników. Oni realizują zadania na 5 odcinkach bojowych, właśnie dogaszając te zarzewia pożaru oraz realizując zadania związane z zaopatrzeniem wodnym, budując magistrale wodne, tak by poza ten obszar pożar się już nie rozprzestrzenił. Dodatkowo na miejscu akcji są pracownicy leśnictwa.
5: Ewakuowani mieszkańcy zostali przewiezieni do szkoły w Stanisławowie albo do swoich rodzin w okolicznych miejscowościach. Pożarem objętych jest około 300 hektarów terenu w okolicach Wołomina. To las, ale też trzcinowiska i nieużytki. W akcji wzięło udział również ponad 400 policjantów.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Sekretarz generalny NATO Mark Rutte rozmawiał z prezydentem Rumunii Nikurorem Danem o nocnym ataku rosyjskiego drona na blok mieszkalny. Zapewniłem go o względnej solidarności NATO z Rumunią i wyraziłem współczucie dla osób rannych w tym incydencie. Potwierdziłem, że NATO jest gotowe bronić każdego centymetra terytorium sojuszu, powiedział Mark Rutte. W nocy rosyjski uzbrojony dron spadł na 10-piętrowy blok mieszkalny w Gałaczu na południowym wschodzie Rumunii, kilka kilometrów od granicy z Ukrainą. W wybuchu i pożarze lekko ranne zostały dwie osoby. Dwóm innym udzielono pomocy medycznej z powodu ataku paniki.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
11: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: 19 stopni teraz w Mińsku Mazowieckim, 21 w Warszawie, w Piasecznie, w Wołominie i w Ożarowie, 22, czyli dzisiejsze maksimum teraz w Nowym Dworze Mazowieckim, w Pruszkowie, w Grodzisku i w Otwocku. Towarzyszy nam wiatr, już widać, że zrobił się trochę bardziej porywisty niż rano i będzie jeszcze silniej wiało. Z północnego zachodu nie powinno padać, jeśli chodzi o te chmury, które widzimy i za którymi słońce będzie się czasem chować.
10: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
11: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Dzień dobry, witam wszystkich. 5 minut po 13, to piątek jest już. Gdzie wy jesteście? Czy już jedliście coś smacznego? Mam nadzieję, że tak. Ja już jadłam, więc wyjątkowo dzisiaj nie jestem głodna. Zapraszam serdecznie na kolejną wspólną godzinę. Zofia Kozrawska. Obiecuję jeszcze kilka propozycji tego, jak miło spędzić czas z naszymi maluchami, które to maluchy przypominają nam, że dzieci mamy też w sobie. O tak. Harry Styles.

0: To Wizaż, 12 minut po 13 na 106.2 FM. Dobrze słuchać.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Obiecałam propozycję i proszę bardzo, mam taką propozycję przygody Kubusia. To jest premiera Teatru Baj, ale uwaga, tym razem nie w Teatrze Baj, tylko w Ogrodzie Jordanowskim, w siódmym Ogrodzie Jordanowskim, który znajduje się przy ulicy Namysłowskiej. Gdzieś tu miałam napisane ile, ale się schowało. W każdym razie przy ulicy Namysłowskiej jest ten ogród i przygody Kubusia to jest przedstawienie dla dzieci od lat 4. Zupełnie za darmo można to przedstawienie zobaczyć już w najbliższą niedzielę o godzinie 17 w tym ogrodzie jordanowskim przy Namysłowskiej. O co chodzi z Kubusiem? To jest Kubuś Wszędobylski, to jest rezolutny chłopiec w czerwonej czapeczce z zadartym nosem, szerokim uśmiechem i wielką odwagą. I wyrusza w niezwykłą podróż, podczas której, no właśnie, co tam się wydarzy? Nie wiemy do końca, ale będzie to piękne przedstawienie inspirowane tradycją teatrów ulicznych, więc jeden aktor, lalkarz ożywi cały piękny świat barwnych bohaterów. Więc jeśli chcecie zobaczyć przygody Kubusia i macie z kim, no to weźcie go ze sobą, a jeśli nie macie takiego czterolatka plus, to może czas odnaleźć czterolatka plus w sobie. Przygody Kubusia już w najbliższą niedzielę 31 maja o 17 w siódmym Ogrodzie Jordanowskim przy ulicy Namysłowskiej. Hop siup, w podróż po warszawskich podwórkach za Kubusiem Wszędobylskim.

0: Oldfield i Maggie Wiley. Już za nami 21 minut po 13.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 23 maja 2026 roku. Zjazd rodzinnych kół różańcowych w parafii świętej Faustyny na Brudnie.
3: Przewodniczką i wzorem w tej naszej, nazwijmy to tak, działalności, której się podejmujemy, jest Maria. Pragniemy ją umiłować i tak jak w przypadku, kiedy pytają nas o miłość do Pana Jezusa, to my rozumiemy, że to nie chodzi o uczucie, ale chodzi o konsekwencje w naszym postępowaniu, czyli umiłować Pana Jezusa to dobrze wypełniać wszystko to, czego nas nauczyli, co nam przekazał. Przekazał w swoim słowie, w przykazaniach, w błogosławieństwach, w swoim sposobie postępowania, czyli dając siebie jako wzór. Odpowiedź na to, to jest równa się miłowaniu. Miłuje, a ta miłość na co dzień wyraża się w naśladowaniu, w wypełnianiu tego wszystkiego, czego od nas pragnie nasz Zbawiciel.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: ABC na antenie Radia Warszawa. Jest 13.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: Strażacy gaszą pożar lasów pod Wołominem. Opanowano większość zarzewi ognia. Rozwój sytuacji będzie zależał głównie od pogody i wzmagającego się wiatru. Wodociągowcy usuwają awarię. Węzień na ulicy Popiełuszki. Z powodu usuwania awarii kanalizacji deszczowej zamknięto lewy pas jezdni w stronę placu Grunwaldzkiego. Naprawa może potrwać 3 tygodnie. Dwoje oszustów w rękach policjantów usłyszeli 140 zarzutów. Podejrzani 54-latka i 37-latek mieli doprowadzić firmę kurierską do strat przekraczających 80 tysięcy złotych. Weekend pod znakiem młodych w Karczewie. W sobotę w Parku Kultury odbędzie się Dzień Młodzieży. W programie m.in. koncerty i dyskoteka. W niedzielę zaś Dzień Dziecka. W planie gra miejska i piknik. Już jutro święto Ogrodu Saskiego. W programie znajdą się m.in. warsztaty dla dzieci, koncerty, potańcówka oraz pokazy mody z okresu międzywojennego. Będzie także wieczorny lot balonem nad placem Marszałka Piłsudskiego. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 14.00.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Jakie piękne smyczki, aż szkoda było przerywać. Cher, już za nami 21 minut, zostało do 14.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Grzegorz Kozłowski w studiu Radia Warszawa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć Zofia.
0: Witam. Piłeś kawkę, bo nie masz ze sobą teraz?
2: Piłem w domu.
0: Tylko jedną?
2: Jedną, ale była spora i nietypową dosyć.
0: A tak duża jak w moim kubku?
2: Aż tak dużo to nie. Ale była spora, no i dolałem, wyobraź sobie, do niej soku cytryny.
0: Do kawy?
2: Do kawy, bez cukru.
0: Co to za pomysł?
2: Naprawdę polecam.
0: Po co się tak robi?
2: Robi się... Jest jeszcze bardziej pobudzająca, mam wrażenie. I jest ciekawa w smaku, o tak bym to określił.
0: Dobra, spróbuję. Takie małe filiżaneczki.
2: Polecam, ale musi być tego soku tak sporo, nie?
0: To jest szalony człowiek, Grzegorz Kozłowski.
2: Ale to jest naprawdę dobre.
0: No dobrze, a powiedz mi, co tam na naszej stronie internetowej?
2: Na naszej stronie wiele dobrego. Dziś wspominamy choćby Urszulę Leduchowską, świętą, ale w dużej mierze dzisiejszy dzień myślę, że warto, drodzy słuchacze, abyście poświęcili, przeglądając nasze media, na temat Milejczyc, ponieważ ten wybrzmiał u nas już w poranku w rozmowie z księdzem biskupem, która w takiej pełniejszej formie jest do znalezienia na naszym YouTubie, ale przy tym także zapraszam dziś o godzinie 19:00 ukaże się takie premierowe spotkanie właśnie Weroniki Ostrowskiej w wywiadzie z księdzem proboszczem z Milejczyc, który prawdopodobnie po raz pierwszy takiego wywiadu udzielił i tę szansę na to będziecie mieli, żeby ją dzisiaj zobaczyć. Naprawdę niezwykłymi świadectwami dzieli się z nami ten człowiek. W tym, co będziecie mogli usłyszeć, naprawdę jest wiele takich bożych znaków. Warto, żeby trochę się temu miejscu przyjrzeć i może zaplanować wycieczkę do Milejczyc, bo warto. Niedługo to będzie sanktuarium i to jest
0: cel. Pielgrzymka do Milejczyc, bo to tam...
2: Tak to można nazwać, to prawda.
0: Czyli dziś o 19:00 będzie premiera tej rozmowy.
2: Tak jest, na naszym YouTubie. Oczywiście informacje pojawią się też na naszych mediach społecznościowych, więc będziecie mogli tam bezpośrednio dzięki tym linkom trafić na ten film.
0: I dobrze, że idzie weekend, to też znajdźcie czas, jeśli jeszcze nie mieliście szansy, żeby zobaczyć rozmowę z Anną Rastawicką, która opowiada o premierze.
2: Równie piękne spotkanie.
0: Bardzo.
2: Też na naszym YouTubie.
0: Dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Stach Bukowski już teraz na antenie Radia Warszawa. O tobie. 18 minut przed.

0: Ależ to był głos. Whitney Houston już za nami na antenie Rady Warszawa. 11 minut zostało do 14. Ja zapraszam na zaciszę jutro. Od 10 startuje Dzień Dziecka na zaciszu. Udział jest bezpłatny. Są takie warsztaty, na które trzeba się zapisać, ale nie trzeba się zapisywać na przykład na widowisko, które będzie o godzinie 10 zatytułowane Rozchmurz się, pełne ruchu, humoru. Będą obrazy plenerowe, będzie przedstawienie dla dużych i małych. Będzie można zamówić tam, uwaga, deszcz, śnieg, burze, słońce, wiatr. Takie rzeczy się będą działy jutro na zaciszu. Blokowa 1.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Tamtych atrakcji dużo więcej oczywiście, aż do 14, więc zerknijcie sobie na zacisze, kropnijcie sobie na zacisze.waw.pl, tam wszystkie szczegóły. A teraz już Rafał Brzozowski.

0: To Łam na antenie Radia Warszawa. Ja już bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i życzę przepięknego weekendu pełnego dziecięcych radości. Do miłego usłyszenia w poniedziałek, a antenę przejmuje Jacek Zienkiewicz.
1: Cześć, dzień dobry.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Od maja zmiany w wiadomościach Radia Warszawa. Informacje z kraju, ze świata i z regionu od teraz razem w serwisach o pełnych godzinach. Nowością są minutowe skróty wiadomości lokalnych, a w weekendy odpoczywamy od zgiełku informacji. Zostają jedynie te z życia Kościoła. Wojciech Dudkowski, zapraszam w imieniu swoim i pozostałych reporterów Radia Warszawa.
4: Budzić się rano i myśleć o tym, że chcę być świętym, czy to brak pokory, czy jednak sposób na dążenie do autostrady, do nieba. Czy te autostrady były zawsze łatwe i proste, czy często były związane z trudnościami? W audycji Szlakiem Świętych poznajemy wyjątkowych świętych i miejsca związane z tymi właśnie świętymi. Małgorzata Kurzajewska-Zarina, zapraszam w każdą sobotę o 11.30.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Dzień dobry. Tu Jarek z Radia Warszawa. Jako gospodarz poranka z Radiem Warszawa budzimy stolice i okolice. Każdego dnia dbam o to, by być Państwa serdecznym towarzyszem. Nasza stacja rozwija się dzięki Państwa hojności. Bez wsparcia słuchaczy wiele naszych programów i serwisów po prostu by nie istniało. Jeśli to, co robimy, jest dla Państwa ważne, prosimy o pomoc. Wejdźcie na stronę radiowarszawa.com.pl i kliknijcie zakładkę Wspieraj. Każdy gest ma dla nas znaczenie. Dziękujemy, że jesteście z nami.
2: Po reklamie.
6: Minęła 14, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Polska potępia rosyjski atak dronowy na blok mieszkalny w Rumunii. Głos zabrał prezydent. Akcja gaśnicza w Wołominie. Pożar lasu gaszony jest także z powietrza. Zaprosimy też do Karczewa. Jutro w Parku Kultury Dzień Młodzieży, a w niedzielę Dzień Dziecka. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki nazywa rosyjski atak dronem na budynek mieszkalny w Rumunii głęboko niepokojącym. W mediach społecznościowych napisał, że Polska stanowczo stoi po stronie Rumunii i potępia niedopuszczalne naruszenie, które zagroziło cywilom na terytorium NATO. Moje myśli są z wszystkimi poszkodowanymi, podkreśla Karol Nawrocki. Prezydent dodał, że Rosja musi ponieść odpowiedzialność za działania, które zagrażają bezpieczeństwu i stabilności Europy. W nocy rosyjski dron uderzył w budynek mieszkalny w rumuńskim Gałaczu, kilkanaście kilometrów od granicy z Ukrainą. Dwie osoby zostały ranne.
8: Dzieje się blisko.
7: 29 zrzutów wody na objęty ogniem las w okolicach Wołomina wykonało dziś 5 dromaderów. Samoloty pobrały wodę na lotnisku w Mińsku Mazowieckim i czekają na wznowienie działań. 4 maszyny wystartowały z lotniska Babice, a jedna z Radomia. Piloci lądują jedynie, by zatankować paliwo albo pobrać wodę, mówi prezes Mieleckich Zakładów Lotniczych Roman Ignasiak.
9: Samolot bierze na pokład 2000 litrów wody, a czas oczywiście akcji to jest w zależności od dolotu. Tam jest około kilkunastu minut od lotniska do miejsca zrzutu. Tych operacji po prostu jest dosyć dużo. Samolot może być w powietrzu ponad 3 godziny.
7: W akcji gaśniczej biorą też udział śmigłowce, w tym policyjny Black Hawk.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Rzecznik Komisji Europejskiej potwierdził, że Bruksela przesłała Polsce pierwszą zaliczkę z funduszu pożyczkowego na dozbrajanie o nazwie SAFE. Chodzi o przelew w wysokości ponad 6,5 miliarda euro. Thomas Renier dodał, że to 15% całej przyznanej Polsce puli kredytów. Fundusz SAFE, oferujący tanie pożyczki na preferencyjnych warunkach, opiewa na 150 miliardów euro. Polska jest jego największym beneficjentem. Ma otrzymać prawie 1/3. Według zapowiedzi rządu z tych kredytów skorzysta ponad 10 tysięcy polskich firm. Program był mocno krytykowany m.in. przez prezydenta. Karol Nawrocki zawetował ustawę, która miała pozwolić na podpisanie tego porozumienia. Tłumaczył to m.in. tym, że nie można tak mocno obciążać tak dużym kredytem kolejnych pokoleń. Mimo weta rząd zdecydował się podpisać porozumienie. Weekend pod znakiem młodych w Karczewie. W sobotę w Parku Kultury odbędzie się Dzień Młodzieży. W programie imprezy jest spotkanie z dziennikarzem muzycznym Jakubem Klymem oraz dyskoteka pod chmurką. Wystąpią m.in. zespół 44 i Michał Murawski, półfinalista programu Mam Talent, mówi burmistrz Karczewa Michał Rudzki.
1: Dzień Młodzieży to jest realizowany przez Młodzieżową Radę Miejską. To będzie na rynku w Karczewie, na scenie plenerowej. Tam będą różne występy zespołów młodzieżowych, a także różni inspirujący ludzie przyjdą i będą mówić, jak dobrze się rozwijać jako młody człowiek.
7: Dzień później w podwarszawskiej miejscowości zorganizowany zostanie Dzień Dziecka. Jego uczestnicy będą mogli poczuć się jak na dzikim zachodzie, mówi dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Karczewie Adrian Rychlewski.
10: Zapraszamy od godziny 10 do 14 na terenową grę miejską w klimacie dzikiego zachodu, w której swój udział zapowiedziało już blisko 100 drużyn. A po grze miejskiej zapraszamy na piknik rodzinny od godziny 15 do 19 nad jezioro Moczydło i w programie będą występy dzieci, animacje, bezpłatna strefa dmuchańców, stoiska handlowe, a także strefa gastronomiczna.
7: To w niedzielę, a jutrzejszy Dzień Młodzieży będzie odbywał się w godzinach od 15 do 22.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
12: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
6: No i spoglądamy na mapę pogodową. Co my tu widzimy? Drodzy Państwo, 21 stopni, ale cóż nam po tych 21 stopniach, skoro odczuwalna zaledwie 14 stopni. Przez to wiatrzysko, które zawiewa nam z północnego zachodniu, a wieje z prędkością 45-46 km na godzinę. Ale dobra informacja, że padać nie powinno.
11: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
12: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
6: 5 minut po godzinie 14, drodzy słuchacze. Jacek Zienkiewicz się nazywam, będę z Państwem aż do godziny 18. W najbliższej godzinie o 14.20 planujemy Państwa zaprosić do jakże lubianej audycji Przystanek Parafia, a tymczasem w tle muzyka Radia Warszawa, a my będziemy przeganiać ten wiatr.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Drogi słuchaczu, czy czujesz już w powietrzu zapach Dnia Dziecka? Oczywiście, no przede wszystkim to pytanie powinienem do dzieci skierować, no ale kieruję do tych, którzy mnie słuchają, a może do dorosłych, którzy myślą, co dla dzieci tu zrobić? Otóż 1 czerwca każdy, kto odwiedzi wtedy, w ten dzień, Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek, które to muzeum znajduje się przy ulicy Podwale 15, ten wejdzie do tegoż muzeum za darmo. A w Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek, czyli w warszawskiej placówce wielokrotnie wyróżnianej i nagradzanej za swoją działalność edukacyjną, kulturalną, między innymi, co my tu mamy, w świecie dawnych domków lalek, taka wystawa, zabawki sakralne, lalki świata oraz gry i zabawki polskie XX wieku. Drodzy Państwo, 1 czerwca trzeba się wybrać i się nie zapłaci. W godzinach 9-19, dobrze mówię? Chyba dobrze mówię. Szybciutko sprawdzam tutaj. Otwieram jeszcze. Tak, 9-19, Podwale 15. Świetna okazja do spędzenia z dziećmi tego czasu. A tymczasem Barry White swoim aksamitnym, a może nawet trochę ciemnym głosem zaśpiewa na antenie Radia Warszawa.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Radio Warszawa, 22 minuty po 14.
1: Przystanek Parafia.
2: Bogorzata Żochowska, jestem parafianką parafii Przemienienia Pańskiego w Sulejówku Miłośnie.
3: I Artemiusz Żochowski, czyli mąż Małgosi, właśnie też z tutejszej parafii. Serdecznie zapraszamy do nas. Jest u nas kino. Normalne jest tylko jedna sala, ale normalnie jak w multiplexie zaplecze mamy wspaniałą cukiernię, także zapraszamy serdecznie. Komunikacja z Warszawy jest bardzo dobra, bo wystarczy wsiąść w SKM-kę i dojechać do końca i już jest się u nas. Także serdecznie zapraszamy.
2: A ulubione przysmak ciasto? Pana Artemiusza? Nie, małżonki.
3: Małżonka to jest specjalistka od ciasta. Tutaj to najchętniej to zapraszamy w cukierni. Lody są takie u nas wiodące i bardzo dużo różnych smaków, także zawsze są oblegane po mszy świętej.
2: W niedzielę po mszy świętej pani Małgosia najchętniej by zjadła?
3: Ciężko powiedzieć, bo tyle tych smaków. Się...
2: Serniczek
4: własny,
2: szarlotka, rury z kremem.
3: Najlepsze są na te serniki. No.
2: Pani Małgosiu, kogo dziś chce pani pozdrowić na antenie Radia Warszawa?
4: Ojej, pozdrawiam. No, nie ma wszystkich parafian, bo tak trudno wymieniać po kolei, ale pozdrawiam kapłanów przede wszystkim. Bo to oni są jednak tym motorem w naszej parafii i nadają ten rytm i pracy, i życiu naszemu. Tą opiekę duchową przede wszystkim nam bardzo dużo dają. Pozdrawiam wszystkich parafian, wszystkie koła różańcowe, wspólnoty.
2: A najchętniej lubię chodzić w niedzielę do kościoła na godzinę?
4: No, z reguły towarzyszę mężowi, czyli chodzę na godzinę 6:30 rano.
2: To jest miłość. Drodzy Państwo.
4: Nie tylko do Pana Boga.
2: Więcej na temat tej parafii już w niedzielę o godzinie 20:00. Zapraszamy serdecznie. Do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Zbliżają się wakacje. Wielu z nas wybierze się do Egiptu. Pośród palm znajdują się nie tylko minarety, ale i wieże kościołów.
2: Powiemy sobie o tym nie tylko jak chrześcijaństwo do Egiptu dotarło, ale jak wygląda współcześnie.
1: Zapraszam na Ucho Igielne już w sobotę o 18.30 i w niedzielę o 11.30. Mariola Serafin
2: i Piotr Urbański.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o najtrudniejszych chwilach w kolonii karnej, nadziei i walce o przetrwanie polskości na Białorusi mówi Andrzej Poczobut, a także o pobożnych i odważnych mężczyznach, którzy muszą stanąć w obronie swoich dzieci. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
4: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
5: Poczuj zapach prawdziwej natury. W rodzinnej pasiece Cztery Pory Miodu tworzymy miody z pasją i szacunkiem dla pszczół. Szukasz wyjątkowego prezentu? Odkryj nasze zestawy upominkowe. Naturalny miód, który pachnie domowym ciepłem. Postaw na naturę prosto z ula. To, co najlepsze, mamy dla Ciebie przez cały rok. Pasieka Cztery Pory Miodu. Prawdziwy miód, prawdziwa radość. Wejdź na stronę czteryporymiodu.pl i kup prawdziwy, naturalny miód prosto z naszej pasieki.
0: Po reklamie.
6: Minęła 14.31. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
7: Powstaną trzy projekty wschodniej obwodnicy Warszawy. Trasa umożliwi domknięcie ringu drogowego wokół stolicy. Każdy z wariantów będzie uwzględniał fragment drogi w tunelu. Poprzednie propozycje oprotestowali mieszkańcy. Od jutra duży remont linii tramwajowej w centrum stolicy. Tramwajarze będą pracować w Alejach Jerozolimskich. 7, 9, 22, 24 i 33 pojadą zmienionymi trasami. Zawieszona będzie 25. Na ulicę wyjadą także trzy autobusowe linie zastępcze. Od nielegalnego handlu e-papierosami po wprowadzenie na rynek środków odurzających. Dealer z Otwocka trafił na 3 miesiące do aresztu. 450 młodych piłkarzy ręcznych spotka się w stolicy. W weekend na Bielanach odbędzie się finał warszawsko-mazowieckiej linii Ligi Mini Piłki Ręcznej. Wezmą w nim udział 34 zespoły złożone z uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. Warszawskie tramwaje uruchomią specjalne linie z okazji Dnia Dziecka. Jutro tramwaj DD, będący mobilną salą zabaw, wyruszy z metra Marymont. Przez cały weekend będzie kursował także zabytkowy skład linii D. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 16.
8: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

Paradise. No tak nam pozytywnie George Ezra zaśpiewał. Rzeczywiście i trawka zielona, i niebo niebieskie, ale to wiatrzysko nikomu niepotrzebne. Radio Warszawa za 21 minut, 15.

Ależ to reggae pozytywnie potrafi nastroić. Co z tego, jak wiatr hula? Przepraszam, że tak o tym wietrze mówię, ale musiałem okna zamknąć, a jest maj, chciałoby się oddychać świeżym powietrzem, ale dobrze, że Państwo jesteście z nami, bo tym też oddychamy, tym, że czujemy się potrzebni, że nas słuchacie. Ależ ten czas szybko leci. Za 10 minut, godzina 15. Radio Warszawa 106,2 FM.

0: No, jak to dobrze wiedzieć, że królestwo jest w dobrych rękach. Będziemy bezpieczni. No a teraz, drodzy słuchacze, przygotowując się do godziny 15 i do modlitwy koronką do Bożego Miłosierdzia, wysłuchajmy świętej siostry Faustyny.
1: Godzina Miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Trójco Święta, jedyny Boże, niepojęty w wielkości miłosierdzia ku stworzeniom, a szczególnie ku biednym grzesznikom. Okazałeś swoją przepaść miłosierdzia niepojętą i nigdy niezgłębioną przez żaden rozum, ani ludzki, ani anielski. Nicość i nędza nasza toną w wielkości Twojej. O dobroci nieskończona, kto Cię godnie uwielbi? Czy znajdzie się dusza, która Ciebie rozumie w miłości? O Jezu, są dusze takie, ale ich niewiele.

Jezu, przychodzę do Ciebie w godzinie Twojej śmierci. Stoję pod krzyżem i patrzę na moment, w którym wszystko doszło do granicy, do ostatniego tchnienia, do ciszy, w której nie ma już słów. Jest tylko Twoja bezgraniczna miłość. Twoje ciało było całkowicie wyczerpane, rany otwarte, oddech coraz słabszy, a jednak Twoje serce nie przestało kochać. Każda chwila konania była modlitwą, którą obejmowałeś cały świat. Nie myślałeś o sobie, ale o człowieku, o mnie, o nas wszystkich. I z ufnością w chwili śmierci oddawałeś się Ojcu. Współczesny człowiek tak często boi się końca, boi się utraty kontroli, boi się cierpienia i śmierci. A Ty pokazujesz, że nawet śmierć może stać się aktem miłości i zaufania, bo Twoje konanie nie było przegraną, lecz pełnią zwycięstwa miłości. W ciszy Twego krzyża zrodziło się nowe życie. W Twojej śmierci otwierała się droga do zmartwychwstania. Ucz mnie, Jezu, patrzeć na moje cierpienie nie jak na koniec, ale jak na miejsce Twojej obecności. Ucz mnie oddawać Tobie każdy lęk, każdą bezsilność, każdy moment, którego nie rozumiem. Bądź przy mnie, gdy przyjdzie ciemność. Bądź przy mnie, gdy zabraknie sił. Bądź przy mnie, gdy będę przechodzić przez własne konanie w codzienności. Ty, który umierałeś na krzyżu, uczysz mnie, że w największym bólu można być blisko Ojca Niebieskiego. Dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy Cię, Panie, aby Twoja obecność była siłą dla tych, którzy przeżywają swoje godziny ciemności, żyją w bólu fizycznym, psychicznym i duchowym, tracą nadzieję i czują się, jakby wszystko się kończyło. Umocnij tych, którzy towarzyszą umierającym, rodziny, które przeżywają odejście bliskich. Daj pokój sercom, które boją się śmierci.

0: Jezu, powiedziałeś do świętej Faustyny: zawsze mnie pocieszasz, kiedy się modlisz za grzeszników. Najmilsza mi jest modlitwa za nawrócenie dusz grzesznych. Wiedz, że ta modlitwa zawsze jest wysłuchana. Dlatego dziś chcemy Cię pocieszyć naszą modlitwą. Przynosimy Ci, Jezu, wszystkich, którzy żyją daleko od Ciebie, w grzechach ciężkich, w nałogach i wszelkiej duchowej ciemności. Dotknij ich serc swoją łaską i pokaż im prawdę o Twojej miłości. Uwolnij ich od tego, co ich niszczy i prowadzi do utraty nadziei. Daj im łaskę szczerego nawrócenia i powrotu do Ciebie. Umacniaj w dziele moralnej odnowy naszą ojczyznę i Europę. Spraw, aby wróciła do wartości Ewangelii. Prosimy Cię o pokój dla świata, szczególnie tam, gdzie trwa wojna, przemoc i niesprawiedliwość. Daj męstwo tym, którzy cierpią i bronią życia. Przyjdź, Jezu, do chorych i umacniaj ich w cierpieniu i uzdrawiaj. Wyjdź na spotkanie konającym i obdarz ich pokojem. Przyjmij zmarłych do Twojego Królestwa. Wysłuchaj też wszystkich intencji złożonych na ołtarzu, w tym sanktuarium oraz w sercach pielgrzymów i łączących się z nami przez środki przekazu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił do piekła, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stanął przyjdzie sądzić żywych i umarłych, wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty powstanie, krzewy pogłoszenie, ciała zmartwychwstania, żywot wieczny.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
3: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
4: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
5: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor, Jesucristo. Por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión.
0: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
6: dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

0: Miłosierny Jezu, dziękujemy Ci za dar odkupienia, który przyniosłeś przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Dziękujemy za miłość, która nie zna granic i obejmuje każdego człowieka, za pokój, który dajesz sercom ufającym Tobie. Dziękujemy za dar świętej Faustyny i za przypomnienie nam o Twoim miłosierdziu i za to, że jesteś z nami teraz i na wieki. Niech nasze życie sławi miłosierdzie Twoje.
1: Wysłuchaliśmy koronki do Bożego Miłosierdzia transmitowanej z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach, a teraz wysłuchajmy słów Ewangelii, którą skomentuje ksiądz Adam Olasek.

0: z Ewangelii świętego Marka. Jezus przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni. Obejrzał wszystko, a że pora była już późna, wyszedł razem z 12 do Betanii. Nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód, a widząc z daleka figowiec okryty liśćmi, podszedł ku niebu zobaczyć, czy nie znajdzie czegoś na nim. Lecz podszedłszy bliżej, nie znalazł nic prócz liści, gdyż nie był to czas na figi. Wtedy rzekł do drzewa: niechaj już nikt nigdy nie je z ciebie owocu. A słyszeli to jego uczniowie. I przyszli do Jerozolimy. Wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, powywracał stoły tych, co zmieniali pieniądze, i ławki sprzedawców gołębi. Nie pozwolił też, żeby ktoś przeniósł sprzęt jakiś przez świątynię. Potem nauczał ich, mówiąc: czyż nie jest napisane: mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów, lecz wy uczyniliście go jaskinią zbójców. Kiedy doszło to do arcykapłanów i uczonych w piśmie, szukali sposobu, jakby go zgładzić. Czuli bowiem lęk przed nim, gdyż cały tłum był zachwycony jego nauką. Gdy zaś wieczór zapadł, Jezus i uczniowie wychodzili poza miasto. Przechodząc rano, ujrzeli figowiec uschły od korzeni. Wtedy Piotr przypomniał sobie i rzekł do niego: Rabbi, patrz, figowiec, który przekląłeś, usechł. Jezus im odpowiedział: miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam, kto powie tej górze: podnieś się i rzuć w morze, a nie zwątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. Dlatego powiadam wam, wszystko, o co prosicie w modlitwie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie coś przeciw komuś, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze.
1: Modlitwa prośby w świetle dzisiejszej Ewangelii nie jest, jak czasem nieświadomie ją przeżywamy, wyszarpywaniem czegoś Bogu, jakby był on kimś niechętnym, którego trzeba przekonać, nagiąć albo wręcz przechytrzyć. Jezus bardzo mocno przesuwa nasze myślenie. Modlitwa nie rodzi się z lęku przed Bogiem, ale z relacji z Nim, która opiera się na wierze i zaufaniu. Jesteśmy Jego dziećmi i to jest fundament modlitwy. Jezus mówi: nie zostawię was sierotami. Ojciec nie jest obojętny wobec losu dziecka. Nawet jeśli nie zawsze rozumiemy Jego odpowiedzi, nie oznacza to braku Jego obecności. Często trudność nie leży w Bożym milczeniu, ale w naszym braku zaufania, które zamyka nas na przyjęcie łaski. Można powiedzieć, że modlitwa dojrzewa wraz z relacją. Im bardziej kogoś znamy, tym bardziej ufamy. Tak samo jest z Bogiem. Im bardziej Go poznajemy, tym bardziej naturalne staje się powierzenie Mu wszystkiego. Dlatego modlitwa nie jest jedynie wypowiadaniem próśb, ale budowaniem więzi. W tym świetle warto zobaczyć różne postawy modlitwy. Czasem jesteśmy jak ci, którzy proszą, ale nie wierzą, że cokolwiek się zmieni. Innym razem próbujemy zabezpieczać się w modlitwie, jakby trzeba było zostawić Bogu furtkę odwrotu. Tymczasem Jezus zaprasza do prostoty: proś i wierz. Ta dzisiejsza Ewangelia jest zaproszeniem do otwartości, do usuwania w sobie tego, co nie pozwala mu działać. W tym kontekście pięknie wybrzmiewa wspomnienie świętej Urszuli Leduchowskiej, apostołki uśmiechu. Jej życie pokazuje, że zaufanie Bogu nie jest ciężarem, ale źródłem wewnętrznej wolności i radości. Uśmiech staje się owocem serca, które wie, że jest w rękach Boga. Ostatecznie Jezus w dzisiejszej Ewangelii nie tyle obiecuje łatwe spełnianie próśb, ile prowadzi nas do dojrzalszego spojrzenia na modlitwę. Proś szczerze i wytrwale, a jednocześnie ufaj, że Bóg prowadzi cię ku dobru, które często przekracza nasze wyobrażenia. Wtedy modlitwa staje się miejscem pokoju, nawet jeśli odpowiedź przychodzi inaczej, niż się spodziewaliśmy.

0: Radio Warszawa, 15.30 minęła. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźnik.
1: 800 strażaków, a także żołnierze WOT-u i leśnicy walczą z pożarem pod Wołominem. W użyciu są setki pojazdów, drony, śmigłowce, samoloty, dromadery. Płonie 300 hektarów lasów, trzcinowisk i nieużytków, ale sytuacja jest już stabilna. Od poniedziałku w całej Warszawie nocą nie kupi się alkoholu. Zakaz obejmuje sklepy, kioski, stacje benzynowe i sprzedaż na wynos w lokalach gastronomicznych. Przepisy mają poprawić bezpieczeństwo. Utrudnienia dla kierowców w Warszawie. Z powodu remontu dziś wieczorem drogowcy zamkną wewnętrzne pasy w Alei Waszyngtona. Również od dziś do niedzieli z powodu święta Saskiej Kępy zamknięta będzie ulica Francuska. Już jutro kolejna edycja akcji Moto Serce. Motocykliści zapraszają do oddawania krwi w Parku Brudnowskim od 9. Na wszystkich chętnych będą czekać 4 krwiobusy. Organizatorzy liczą na pobicie rekordu 120 donacji sprzed roku. Otwock zaprasza na Dzień Dziecka. Już w najbliższą niedzielę w Parku Miejskim teatry, koncerty, pokazy służb mundurowych, a także specjalna strefa majsterkowania. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 16.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Maj z Maryją.
1: Matko miłosierdzia, módl się za nami. Miłosierdzie to coś więcej niż współczucie. To miłość, która widzi prawdę o człowieku, zna jego grzeszność. Maryja jest matką miłosierdzia, bo patrzy na nas nie przez pryzmat błędów, porażek czy upadków, ale przez pryzmat miłości Boga, który nie przestaje nas wybierać. Ona nie zatrzymuje się na tym, co w nas słabe. Patrzy głębiej. Widząc naszą kruchość, nie zawstydza, ale osłania. Nie wypomina, ale prowadzi. I nie odbiera nadziei, ale ją na nowo rozpala. Maryja uczy nas przyjmować miłość, która nas wyprzedza i daje odwagę, by patrzeć na innych tym samym spojrzeniem, łagodnym, cierpliwym, pełnym dobra. A my? Czy jesteśmy miłosierni? Miłosierdzie jest wymagające, jest przekroczeniem siebie dla drugiej osoby, ale tylko jeśli sami będziemy potrafili być miłosierni, będziemy mogli tego miłosierdzia doświadczać. Maryjo, ucz mnie przyjmować miłosierdzie i nieść je dalej.
0: Rozważania przygotowały siostry Loretanki.

Drodzy słuchacze, za 10 minut będzie godzina 16, to oznacza, że zbliża się czas naszej rozmowy dnia, która o 16.15 tradycyjnie i to będzie dzisiaj bardzo ciekawa rozmowa. Spotkamy się tutaj na antenie z księdzem prałatem Januszem Majdą, dyrektorem Caritas Polska i już teraz Państwa na tę rozmowę, która o 16.15 bardzo serdecznie zapraszam. A tymczasem Bryan Adams, Rod Stewart i Sting, ależ ekipa zaśpiewa nam... Wszystko o miłości, tak przynajmniej tytuł piosenki głosi.

0: Tu Radio Warszawa 106,2 FM, za minutę 16.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Czy złość zawsze niszczy?
3: A czy miłość zawsze pomaga?
2: O tym, jak budować więź w rodzinie
3: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
2: porozmawiamy dziś o 22:00.
3: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
2: Marcin Wnoszyński.
3: Zapraszamy.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
1: O reklamie.
0: Minęła 16, czas na wiadomości Radia Warszawa.
5: Sytuacja pożarowa pod Wołominem stabilna. Potępienie Rosji i pełna solidarność z Rumunią. Przedstawiciele Unii i NATO reagują. Ursynów zawsze w formie. Od dziś mieszkańcy dzielnicy mogą korzystać z bezpłatnych zajęć. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Sytuacja pożarowa pod Wołominem jest stabilna, ale służby z niepokojem patrzą w niebo. Synoptycy zapowiadają silniejsze podmuchy wiatru. Jeszcze dziś mogą one rozdmuchać stłumiony ogień na obszarze 300 hektarów.
6: Służby wykorzystują każdą minutę względnego spokoju. Premier Donald Tusk, który pojechał na miejsce akcji gaśniczej, podkreślił, że ostateczny sukces akcji zależy teraz głównie od kaprysów aury i zdyscyplinowania mieszkańców.
7: W tej chwili nie ma bezpośredniego zagrożenia, no też zawsze dmuchamy na zimno i nadal będę zawsze prosił w takich sytuacjach, słuchajcie, straży pożarnej i policji.
6: Aby skutecznie stawić czoła żywiołowi podczas wiecznego popołudnia, na pogorzelisko kierowane są nowe obwody gaśnicze, mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek.
8: Zadysponowaliśmy również na teren akcji jeszcze dodatkowo 3 moduły GFFF oraz jedną kompanię gaśniczą, które pojawią się w najbliższych godzinach po to, by zamienić te zmęczone siły i środki, które pracowały całą noc.
6: Walkę z pożarem z powietrza wspierają śmigłowce, w tym Black Hawk i dromadery.
5: Informował Piotr Durys.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Przedstawiciele Unii Europejskiej i NATO reagują na ataki rosyjskich dronów na Ukrainę i naruszenie przestrzeni powietrznej Rumunii. Jeden z bezzałogowców uderzył w blok mieszkalny w rumuńskim Gałaczu, zaledwie kilkanaście kilometrów od granicy z Ukrainą. Dwie osoby zostały ranne.
10: Rosja przekroczyła kolejną granicę, napisała na portalu X przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Rosyjska inwazja dronów uderzyła w gęsto zaludniony obszar w Rumunii, raniąc cywilów na terytorium Unii Europejskiej. Szef Rady Europejskiej Antonio Costa napisał, że eskalacja działań Rosji na terytorium Unii jest lekkomyślna i nieodpowiedzialna. Przewodniczący unijnych instytucji zapewnili Rumunii o solidarności i wsparciu. Te same deklaracje płyną z kwatery głównej NATO. Sojusz jest gotowy bronić każdego centymetra swojego terytorium, napisał na portalu X sekretarz generalny Mark Rutte. Zapowiedział dalsze wzmocnienie zdolności odstraszania i obrony przed zagrożeniami, w tym przed atakami z użyciem dronów. Nieodpowiedzialne zachowanie Rosji stanowi zagrożenie dla nas wszystkich, podkreślił szef NATO.
5: Informowała Beata Płomecka.
9: To się dzieje lokalnie.
5: Od dziś mieszkańcy Ursynowa mogą korzystać z bezpłatnych zajęć pilatesu i zdrowego kręgosłupa. Aktywność w parku Romana Kozłowskiego przy Kopiec Fila jest przeznaczona dla osób dorosłych, w tym dla seniorów, mówi Paweł Ciach z ursynowskiego ratusza.
11: Zajęcia odbywać się będą we wtorki o 17:30, to będą zajęcia z pilatesu, w piątki o 17:00 zdrowy kręgosłup, w sobotę o 17:30 również zdrowy kręgosłup, a w niedzielę o 17:00 pilates.
5: Organizatorzy chcą tym projektem zachęcić mieszkańców dzielnicy do regularnej aktywności fizycznej. Tego typu zajęcia wzmacniają mięśnie, poprawiają postawę ciała i redukują bóle kręgosłupa.
11: Zachęcamy, żeby zabrać ze sobą maty do ćwiczeń, oczywiście wygodny strój, wodę, żeby się odpowiednio nawadniać. Cały projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Zawsze w Formie i współfinansowany ze środków dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy.
5: Zajęcia potrwają do 27 września. Udział nie wymaga zapisów. Jutro w Budapeszcie najważniejszy mecz w klubowej piłce nożnej. W tegorocznym finale Ligi Mistrzów Arsenal Londyn podejmie Paris Saint-Germain. W klimat spotkania wprowadzi Państwa Damian Kowalski.
12: Na jutrzejszy finał na Puszkasz Arenie czeka cały piłkarski świat. To będzie konfrontacja piekielnie skutecznego ataku z najlepszą obecnie obroną w Europie. Paryżanie bronią tytułu wywalczonego rok temu, gdy zdemolowali Inter Mediolan aż 5-0. Jutro o taki wynik będzie ciężko, bo kanonierzy nie przegrali żadnego meczu w tej edycji Ligi Mistrzów. Dodatkowego smaczku rywalizacji dodaje chęć rewanżu londyńczyków na PSG za półfinał rozgrywek z zeszłego sezonu. Arsenal jeszcze nigdy nie wygrał Ligi Mistrzów. Spotkanie poprowadzi niemiecki arbiter Daniel Siebert. Pierwszy gwizdek o 18:00.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
14: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: No i patrzymy na mapę pogodową. Niby 21 stopni praktycznie w Warszawie i całym regionie, no ale ta odczuwalna, drodzy Państwo, 13 stopni odczuwalne. Wszystko przez ten wiatr, który też ma pewnie spory udział w tym rozprzestrzenianiu się pożaru w Wołominie, więc wiatrze raczej zmykaj sobie od nas. Cóż z tego, że temperatura utrzyma się na poziomie 20 stopni. Na szczęście, znaczy dla Wołomina trochę szkoda, że nie będzie padać.
13: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
14: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: No właśnie, drodzy Państwo, w rytmie miasta, czyli minęła godzina 16. Ja już Państwa bardzo serdecznie po raz drugi zapraszam na to, co 15 po czwartej. Arcyciekawa rozmowa z księdzem Januszem Majdą, dyrektorem Caritas Polska. To o 16.15. A do tego czasu powiemy, co dzieje się na warszawskich drogach. No, wchodzimy w ten rytm miasta, który naprawdę jest dosyć intensywny. Tymczasem niech Wam towarzyszy Oskar Cyms.

0: No to przyjrzyjmy się, co tam na warszawskich drogach. Na początek informacja od naszego partnera trafikowego. S8 od Bemowa do Wisłostrady i od Marywilskiej do Prymasa stoi, a przynajmniej jest utrudniony tam przejazdy. Złowianek w kierunku Warszawy, no to już tradycja. Też chwilę tam postoimy, z kilkanaście minut, żeby się przebić. Towarowa od Prostej do Placu Zawiszy, utrudnienia. Wawelska w kierunku Dworca Zachodniego. Żwirki i Wigury od Banacha do Chynka, też nie najlepiej. Wybrzeże Helskie od Mostu Gdańskiego do Okrzei. Targowa w obu kierunkach przykorkowana oraz Marszałkowska od Królewskiej do Placu Konstytucji w obu kierunkach. Jeszcze rzucamy okiem na wylotówki. Żeby od centrum Warszawy do Błonia trzeba 65 minut. Stara Miłosna 40 minut, Piaseczno 49, Jabłonna 46 i to tak, takie centralne kierunki wschód-zachód, północ-południe, ale tam jeszcze Łomianki, no to mówiliśmy. 45 minut, czyli nie tylko do Warszawy z Łomianek, ale i do Łomianek. No tak wygląda sytuacja.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
0: A żeby było milej w tych korkach, to Peter Gabriel zaśpiewa swoim kojącym głosem.

0: Gość Radia Warszawa.
1: Drodzy słuchacze, zgodnie z zapowiedzią 16:15 w naszym studiu już lekko zdyszany, ale pełen sił ksiądz prałat Janusz Majda, dyrektor Caritas Polska. Witamy serdecznie księdza.
2: Witam serdecznie, szczęść Boże.
1: Troszeczkę głośniej damy tutaj księdza. Drogi księże, jak ten maj napawa radością, czy jakieś różnego rodzaju trudności przeważają to, co się dzieje za oknem? Chociaż wiatrzysko trochę, ona trochę psuje ten klimat majowy.
2: Nie, oczywiście maj napawa radością. Niestety kończy się.
1: No niestety kończy się, ale jest czerwiec też. Księże Januszu, oczywiście można by godzinami rozmawiać na tematy, z którymi ksiądz chciałby się tutaj z nami podzielić. Mamy niestety tylko 10 minut, więc ja od razu przechodzę do rzeczy i zadaję takie pytanie. Trudny ten świat dzisiejszy, wielkie potrzeby niesienia pomocy to na pewno, ale świat, w którym nierzadko idea pomocy staje się przedmiotem manipulacji, medialnego licytowania się dobroczynnością. Jak Caritas Polska, organizacja, którą ksiądz zarządza, odnajduje się w tym świecie?
2: Panie redaktorze, drodzy radiosłuchacze, no rzeczywiście można powiedzieć, że w dzisiejszym świecie pojawia się takie zjawisko, że dobroczynność czasami jest traktowana jako takie głośne show. Natomiast my jako Caritas w Polsce mamy jakieś zupełnie inne podejście. Nie licytujemy się, kto więcej pomógł, kto mniej. Mamy doskonale świadomość tego, że potrzebujących będzie zawsze więcej niż tych, którzy mogą tę pomoc świadczyć. Dlatego uważam, i to jest nasze stanowisko i oczywiście też takie podejście Caritas, że w pomaganiu nie ma konkurencyjności. Może być tylko wspieranie się. Ważne jest, że pomagamy tym, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują.
1: Jest takie mądre powiedzenie, robimy swoje po prostu.
2: Staramy się robić swoje, dokładnie. To, co do nas należy. Mamy poczucie misyjności, pomagania innym ludziom. Nie pytamy o wyznanie, o wiarę, tylko po prostu, jeżeli jest osoba potrzebująca, a my tej pomocy, tej osobie możemy udzielić, to po prostu staramy się to robić i robimy na miarę naszych możliwości.
1: Księże dyrektorze, takie pytanie, na pewno subiektywne, ale może da się coś wyłuskać tak teraz na ad hoc. Czy w ostatnim czasie któraś z akcji, projektów realizowanych przez Caritas miały dla księdza takie szczególne znaczenie? Może ocenia to ksiądz, że to jest jakiś punkt zwrotny, albo po prostu coś, co księdza sercu jest jakoś szczególnie bliskie?
2: Powiem tak, że życie pisze scenariusze, a my jako Caritas staramy się zaradzać przejawiającym się potrzebom. Ale rzeczywiście, jeżeli pan tutaj zapytał mnie o takie kluczowe akcje, tematy, czy też obszary wsparcia, to chciałbym na pewno wspomnieć tutaj kampanię dotyczącą hospicjów pod hasłem Kiedy nie da się już nic, my robimy wszystko. Właśnie niedawno zakończyliśmy taką kampanię. Jest to ważne, ponieważ w ramach tej kampanii możemy i pomagamy osobom cierpiącym. Niestety nie tylko tym najstarszym czy starszym, bo wśród cierpiących pojawiają się ludzie w sile wieku, ale również niestety i dzieci. No i to jest takie dosyć bolesne i łapiące za serce. Jeżeli widzimy dziecko cierpiące, czasami człowiek sobie zadaje pytanie dlaczego. Tajemnica.
1: No tak. Jest to motyw, który rzeczy jest bolesny, natomiast on trochę prowokuje mnie do tego, żeby zadać właśnie kolejne pytanie. Ksiądz wspomniał o dzieciach, a zbliża się Dzień Dziecka, przecież już za kilka dni, 1 czerwca. Na pewno jesteście wyczuleni na dobro najmłodszych, na niesienie tej pomocy w niedostatkach, ale myślę, że można też sprawić jakąś przyjemność i zdaje się, że zrobienie pewnej przyjemności dzieciom i całym rodzinom jest na horyzoncie Caritas.
2: Tak, chcemy taką przyjemność sprawić dzieciom, ale również myślimy o całych rodzinach i dlatego dzisiaj jesteśmy dokładnie w przededniu festynu rodzinnego Dzieci Dzieciom. Ten festyn odbędzie się jutro. Startujemy o godzinie 10. Festyn odbędzie się w parku Legia. Jest to przy ulicy
1: przy Łazienkowskiej 3,
2: tak? Tak jest, przy Łazienkowskiej 3, dokładnie. Tak jak powiedziałem, startujemy o godzinie 10. Będzie wiele, dużo atrakcji dla dzieci. Będą pokazy służb mundurowych. Jesteśmy niedługo wakacje, tak pan wspomniał przed chwilą maj, niedługo czerwiec, a więc wakacje, więc również będzie wiele takich warsztatów, gdzie będzie policja rzeszcza będzie pokazywała, zwracała uwagę, jak bezpiecznie wypoczywać w miesiące te wakacje nad wodą również. Więc później o godzinie 16 jest zaplanowana msza święta polowa plenerowa, a o godzinie 18:00 gwóźdź programu, czyli występ Małej Armii Janosika. Ponad 200 dzieci z Podhala wystąpi na scenie po prostu, by zagrać dla dzieci, zagrają dzieciom. Dlatego stąd ta nazwa. Festyn rodzinny dzieci dzieciom. Chcemy pokazać, że jednak tą podstawową komórką społeczną jest rodzina, pełna rodzina, ojciec, matka i dzieci. Uśmiechnięte dzieci.
1: Taki jest ideał oczywiście, jeśli życie układa inne scenariusze, wtedy też trzeba sobie radzić, ale rzeczywiście do tego ideału dążymy. Wielkie wydarzenie w takim razie organizacyjne przed Wami stoi.
2: Tak, jest to dosyć duże wydarzenie, ale ufam, że jest tyle osób w to zaangażowanych, że ufam, że podołamy. Oczywiście dużo zależy od pogody, od tego, żeby ta pogoda była słoneczna. Ufam, że taka właśnie będzie jutro Warszawa. Więc jeszcze raz serdecznie zapraszam. Godzina 10:00 start. Aleja Łazienkowska 3, jest Park Legia. To jest tuż obok stadionu Legii.
1: Właśnie, czyli jutro się spotykamy, przypominam, składowe. Będzie można spotkać się ze służbami mundurowymi, czyli
2: policja, straż miejska, straż pożarna, służby, wojsko, więc
1: to,
2: będzie
1: co dzieci
2: atrakcji.
1: Lubią bardzo, wozy te wszystkie,
2: tak, będą
1: strażackie.
2: Będą wozy bojowe, będą skutery wodne, także ciekawa rzecz, Komisariat Rzeczny Policji w Warszawie taki program ma właśnie bezpieczne wakacje nad wodą, bohaterem jest tak zwany kapitan Wyderka, będzie pokazywał, jak bezpiecznie zachowywać się nad wodą, by odpocząć, skorzystać z wody, a jednocześnie by to było właśnie było bezpieczne.
1: No i ten gwóźdź programu, czyli Mała Armia Janosika. Ja zawsze byłem pełen podziwu, bo przy okazji różnych programów, zwłaszcza tych kolędowych w okolicy Świąt Bożego Narodzenia, to jest zespół taki dosyć mocno eksploatowany. Te głosy radosne tych dzieci, takich pootwieranych na świat. Super. No myślę, że jutro ten śpiew tej Małej Armii Janosika poniesie śpiew tej armii, która będzie zgromadzona po drugiej stronie na widowni.
2: Tak jest. Ja tylko dodam, jest to święto, jak wspomniałem, festyn rodzina, więc świętują wszystkie rodziny, ale również zapraszamy dorosłych, zapraszamy młodzież. Ważne jest to, wstęp jest wolny, więc tutaj nie ma żadnej rejestracji, nie ma opłat, nie ma biletów.
1: No to też przyznam, drogi księże, że moja wyobraźnia tak stara się to ogarnąć, że to będzie spore wydarzenie, takie miejsce eksponowane, taki program, no ale myślę, że organizacyjnie wszystko dojdzie dobrze do skutku, że właśnie nawet i przy tym wstępie wolnym jakoś sobie poradzicie. Trzymamy mocno kciuki za to.
2: Trzymamy kciuki, tak jest. Tak, tak. Zapraszamy jest. Serdecznie wszystkich.
1: Świetna impreza na pewno, w przededniu praktycznie Dnia Dziecka. No dobrze, to już jutro. Księże dyrektorze, jakby ksiądz mógł teraz, tak czas biegnie nieubłaganie, mamy ograniczony, ale jeszcze na koniec tej naszej rozmowy zebrać taką klamrą i powiedzieć, jakie cele wyznaczacie sobie na najbliższe miesiące, lata i wreszcie spuentować, w jaki sposób społeczeństwo, poszczególne osoby mogą dołączyć się do waszych dzieł.
2: Cele, więc mamy do czynienia ze zjawiskiem starzejącego się społeczeństwa. Są zmiany demograficzne, one biegną niezależnie od nas, są nieubłagane. I tak jak wspomniałem, ponieważ mamy starzejące się społeczeństwo, dlatego takim naszym celem, priorytetem na najbliższe lata jest rozbudowa sieci opieki nad seniorami, a więc troska seniorów. Oczywiście nie pomijamy dzieci, dlatego dla nas też są bardzo ważne właśnie pomoc dzieciom, więc troska o dzieci. Niestety zauważamy i to widać, że jakoś ta kondycja psychiczna młodzieży, ale również dzieci jest nadszarpnięta. Widzimy coraz częściej, że te dzieci potrzebują i pomocy psychologa. To często widać w szkołach, że praktycznie w każdej szkole już jest psycholog. 20 lat temu to było nie do pomyślenia. Teraz to po prostu tak jest.
1: Ale dlatego, i psychiatrzy są dziecięcy oblężeni.
2: Dlatego też stawiamy właśnie na świetlice socjoterapeutyczne. Inwestujemy, czy też wspieramy dzieci właśnie w programach stypendialnych. Warto wspomnieć choćby Skrzydła, czy Dwa Talenty. A więc to wszystko ma na celu też, żeby tym dzieciakom jakoś pomagać, by wychodzić naprzeciw ich potrzebom. Również chcemy rozwijać wolontariat. A więc ważne jest oczywiście wspieranie finansowe, materialne, ale również potrzeba każda para rąk chętnych do pracy, przynajmniej godzina, dwie, trzy w tygodniu, więc to jest bardzo cenne i ważne dla nas, dlatego również zwracamy uwagę na wolontariat. A jak pomagać? No po prostu, jeżeli ktoś jest tym zainteresowany, to zachęcamy, by wejść na nasze strony internetowe caritas.pl bądź śledzić nasze social media, więc tam można sobie poczytać o wielu programach, które realizujemy w Polsce, za granicą, różne formy są wsparcia, a więc tak wspomniałem, i można finansowo, można materialnie, oczywiście można modlitwą, ale również, tak wspomniałem, te ręce gotowe do pracy i tutaj nawet lokalnie można się zaangażować, czy to w szkolnych kołach Caritas, czy w parafialnych zespołach Caritas, tak jest, więc chętnych, jeżeli jeżeli tylko są, serdecznie zapraszamy. No cóż, jakby na podsumowanie powiem tak, że Caritas to taka organizacja, która pomaga każdemu, kto tej pomocy potrzebuje, ale to również taka organizacja, która stwarza przestrzeń tym, którzy chcą pomagać innym. Dlatego zapraszamy do współpracy.
1: Ja osobiście przynależę do parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Pięknej Miłości na Tarchominie i zapewniam, tam ta placówka Caritas prężnie działa. Zawsze dużo tam pracowników widzę, czy osób, wolontariuszy działających, więc jestem dobrej myśli, że to dzieło będzie się rozwijać.
2: Zapraszamy do współpracy. Dzięki nam, drodzy Państwo, drodzy radiosłuchacze. Potrzebujących jest wielu, ale dobra dzięki nam może być więcej.
1: Dziękuję bardzo Państwa i moim gościem był dyrektor Caritas Polska, ksiądz prałat Janusz Majda.
2: Bardzo dziękuję, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.

0: Tu Radio Warszawa, dochodzi 16:30.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: W tym tygodniu na 106.2 FM jesteśmy w parafii Przemienia Pańskiego i tym razem jesteśmy w Sulejówku Miłośnie. Są z nami
3: ksiądz Marcin Brzeszyński, proboszcz parafii Przemienia Pańskiego w Sulejówku Miłośnie.
4: Ksiądz Samuel Szociński, Bogusław Sadowski.
5: Katarzyna Górniak, Małgorzata Żochowska.
2: Zapraszamy codziennie o 14.20, 20.45 i w niedzielę o godzinie 20.00.
6: Pozdrawiamy!
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: Radio Warszawa, minęła 16:30.
7: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Goźlik, zapraszam. Rozpoczęła się rekrutacja do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej. Chociaż ma ona wiele podobieństw do rekrutacji na inne uczelnie, to jest jednak szczególnym procesem. Mówił w poranku z Radiem Warszawa ksiądz Krystian Czerski, prefekt seminarium.
8: Podjęcie studiów na jakimkolwiek innym kierunku nie wiąże się też ze zmianami w stylu życia, w sposobie życia, objęcia pewnej drogi życiowej. Natomiast tutaj tak właśnie jest, że podjęcie drogi wejścia do seminarium i podjęcia tej drogi powołania, rozeznawania powołania kapłańskiego, no wiąże się z całym sposobem życia i czasami wiąże się z tym, że trzeba pewne rzeczy zostawić.
7: Duchowny mówił także o warunkach, jakie powinien spełnić kandydat do seminarium.
8: Jeśli człowiek nie ma żywej wiary, nie ma żywej relacji z Jezusem, to trudno mówić w ogóle o powołaniu. Myślę, że tym, co jest też drugie ważne, to też predyspozycje takie ludzkie. Oczywiście nie każdy, kto przechodzi do seminarium, jest już w pełni dojrzałym mężczyzną i trudno oczekiwać od 19 czy tam 20-latka, że będzie już bardzo dojrzały. Natomiast no, są takie sytuacje, które są dyskwalifikujące. I dlatego też w czasie tej rekrutacji, oprócz złożenia tych dokumentów, każdy z kandydatów przechodzi też testy psychologiczne.
7: Rekrutacja trwa do 4 września. Milejczyce to wyjątkowe miejsce na mapie Podlasia, gdzie rozwija się kult Najświętszego Serca Pana Jezusa. 12 czerwca miejscowy kościół parafialny zostanie podniesiony do rangi diecezjalnego sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa Dobrego Pasterza. To efekt decyzji biskupa drohiczyńskiego Piotra Sawczuka, który był dziś gościem poranka z Radiem Warszawa. Ufam, że to będzie ważne miejsce głębokiego kultu serca Jezusowego, mówił biskup.
9: I myślę, że to przesłanie miłości, a jednocześnie miłości, która kosztuje, miłości, która wiąże się z zapłatą pewnej ceny krwi, no jest bardzo potrzebna dzisiejszemu światu i właściwie światu każdej epoki. No ale może dzisiaj już czas na przypomnienie, na odnowienie tego przesłania.
7: Kult związany z obrazem Jezusa Dobrego Pasterza z otwartym sercem w Milejczycach rozwija się szczególnie w ostatnich latach. Do tej niewielkiej parafii przyjeżdżają licznie pielgrzymi indywidualni oraz zorganizowani w grupy. Ten wzrost popularności Milejczyc był badany w ostatnich latach przez biskupa i jego współpracowników.
9: Kolejne spotkania z księdzem proboszczem jakby potwierdzały to. On był coraz tak mocniej przekonany, że przez Jezusa z sercem otwartym w Milejczycach dzieją się rzeczy przedziwne.
7: Zachęcamy do obejrzenia materiałów na temat sanktuarium, w tym rozmowy z biskupem Sawczukiem na naszym kanale YouTube'owym Radia Warszawa.
10: To są wiadomości z życia Kościoła.
7: Jutro w Sanktuarium Matki Bożej w Miedniewicach zlot motocyklistów, który rozpocznie się mszą świętą o 11:00. Chcemy zaprosić ich do wspólnej modlitwy za ojczyznę oraz za rodziny. Mówi ojciec Damian Karczmar, franciszkanin.
11: Potem zapraszamy na poświęcenie pojazdów z krótką paradą, poczęstunek, oprowadzanie po kościele, po sanktuarium i po kryptach, a zakończymy wspólną modlitwą, odmawiając koronkę do Miłosierdzia Bożego o godzinie 15:00.
7: Sanktuarium powstało 350 lat temu, przybliża historię franciszkanin.
11: Była pierwsza na początku tej stodoła, w której zawieszono zwykły obrazek świętej rodziny, zaczęły dziać się cuda i powstał ten obiekt sakralny, przy którym jest klasztor sióstr Klarysek. No i jesteśmy my, franciszkanie, którzy od 60 lat dbamy o to miejsce. Doświadczamy teraz różnych cudów, wiele uzdrowień w tym sanktuarium ma miejsce. Przybywają tu zwłaszcza rodziny, modląc się o zgodę, o pokój w małżeństwie, ale także i o potomstwo i doświadczają tych łask.
7: Przypomnijmy, zlot motocyklistów w sanktuarium w Miedniewicach jutro o godzinie 11:00. Dziś wspomnienie świętej Urszuli Leduchowskiej. To szczególny dzień dla Urszulanek Szarych, zgromadzenia założonego przez świętą Urszulę. Jan Paweł II powiedział o niej, że to, co przyziemne, zamieniała w ponadczasowe, mówi Urszulanka, siostra Beata Zawiślak.
6: Natomiast chyba to, co mnie najbardziej zafascynowało u świętej Urszuli, to właśnie ta jej taka prostota. To, co wszyscy znamy i zwłaszcza księża zawsze mówią, pogoda ducha, ale ja bym powiedziała bardziej entuzjazm matki Urszuli. Entuzjazm to jest właśnie to bycie w Bogu i z Bogiem. I na tym polegało całe jej życie.
7: W związku ze wspomnieniem swojej założycielki, siostry Urszulanki zapraszają na wyjątkowe spotkanie.
6: Świętując uroczystość matki Urszuli Reduchowskiej, zapraszamy wszystkich radiosłuchaczy do naszego domu na Powiślu, do Szarego Domu przy Wiślanej 2, ale w sobotę na godzinę 16 będzie uroczysta msza święta, a po niej wspólne spotkanie w ogródku. Mamy taką nadzieję, że będzie piękna pogoda i będziemy mogli się spotkać, porozmawiać, pobyć ze sobą. Zapraszam serdecznie.
7: Święta Urszula Leduchowska prowadziła działalność pedagogiczną i charytatywną w Rosji, Skandynawii i Polsce. Zmarła w Rzymie w 1939 roku.

0: i spoglądamy... Oj, przepraszam. Oj, coś mi dopadło. Spoglądamy na sytuację na warszawskich drogach, drodzy słuchacze Radia Warszawa. Może teraz skupimy się na tym, co na wylotówkach od centrum Warszawy w kierunku Jabłonny 44 minuty, do Piaseczna 44 minuty. O, podobnie. A imię jego 44. A imię jego 44 również przy wylocie do Konstancina Jeziorny. 45 Otwock, Błonie 60 minut. Błonie tutaj musi zafunkcjonować. Duża liczba tych minut. Marki 46 minut, Łomianki 40. Do Nadarzyna potrzebujemy 45. To jeśli chodzi o sytuację na drogach wylotowych w bardzo uczęszczanych i popularnych kierunkach.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Mieszkańcy Ursynowa mogą od dziś korzystać z bezpłatnych zajęć pilatesu i w cudzysłowie zdrowego kręgosłupa. To taka akcja, zdrowy kręgosłup. To inicjatywa, która ma zachęcić do uprawiania sportu i zdrowego trybu życia, a o szczegółach powie nam Damian Kowalski.
2: Zajęcia będą się odbywały w parku Romana Kozłowskiego przy Kopiec Fila. To propozycja przeznaczona dla osób dorosłych, w tym seniorów. O projekcie Ursynów zawsze w formie mówi zastępca burmistrza dzielnicy Cezary Holdenmajer.
3: Chcemy pokazywać, że aktywność to nie wyścig i nie wynik sportowy, ale przede wszystkim sposób na zdrowie i dobre samopoczucie. Dlatego stawiamy na zajęcia otwarte i dostępne dla każdego. Zarówno dla osób aktywnych, jak i tych, które dopiero chcą zrobić pierwszy krok. Czasem wystarczy mata, chwila czasu i decyzja, żeby wyjść z domu.
2: Treningi pilatesu są zaplanowane na wtorki o 17.30 i na niedzielę o 17.00. Zwolennicy zajęć zdrowy kręgosłup będą się spotykali w piątki o 17.00 i w soboty o 17.30. Z uprawiania tego typu aktywności płynie mnóstwo korzyści. Można przede wszystkim wzmocnić mięśnie, poprawić postawę ciała i zredukować bóle kręgosłupa, mówi trener medyczny i instruktor pilatesu Katarzyna Goździewicz.
4: Te dwie dziedziny rekreacji ruchowej są ściśle ze sobą powiązane. Ta metoda przede wszystkim na pierwszym miejscu poprzez wzmocnienie głębokich mięśni brzucha, wzmocnienie pośladków, mięśni grzbietu, czyli wszystkich tych mięśni, które okalają nasz tułów, powoduje, że ciało wraca jakby do ustawień fabrycznych, czyli my się wydłużamy, dosłownie rośniemy, bo w trakcie upływu naszego życia tracimy centymetry, bo właśnie kręgosłup osiada, dzięki czemu poprawia się samopoczucie nas całych, gdyż wychodzimy z tych chronicznych napięć, z którymi jesteśmy, kiedy zupełnie nie ćwiczymy.
2: Pilates może być dobrym pomysłem dla osób, które chcą rozpocząć lub wznowić po dłuższej przerwie przygodę ze sportem. Eksperci podkreślają, że niemal każda dyscyplina sportu wymaga starannego przygotowania organizmu.
5: Kiedy zaczynamy jakby lepiej czuć się we własnym ciele, stopniowo się wzmacniamy, wzmacniając te kluczowe dla naszego ciała mięśnie środka, pojawia się taka równowaga, pojawia się więcej energii i faktycznie gotowość, by podjąć inne dyscypliny sportu, bo też warto mieć świadomość, że na przykład pływanie, niby prosta i oczywista sprawa dla umiejących pływać, też wymaga, aby poszczególne mięśnie w ciele były na tyle elastyczne i na tyle giętkie, by nas w ogóle w dany ruch wpuściły.
2: Zajęcia w parku Romana Kozłowskiego potrwają do 27 września. Udział w nich nie wymaga zapisów. Damian Kowalski, Radio Warszawa.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: in my face.
1: Tu Radio Warszawa 106,2 FM, za półtorej minuty 17.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Warszawa wczoraj, dziś i jutro. Zapraszam do wysłuchania audycji Niedaleko od domu. Już dziś o 20:00 Dominik Wendołowski.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
5: To może być najlepsza firmowa integracja tego lata. 19 czerwca spotkajmy się w Warszawie na torze Służewiec i pobiegnijmy razem po zmroku w szczytnym celu. Nocny bieg firmowy to charytatywne wydarzenie pełne energii, sportowych emocji i realnej pomocy dzieciom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom. Zbierz drużynę i dołącz do biegu, który daje więcej. Zapisz swoją firmę już dziś na biegfirmowy.pl.
2: Po reklamie.
1: Minęła 17, czas na wiadomości Radia Warszawa.
6: Prezydent chce odebrania Załęckiemu Orderu Orła Białego. Chodzi o gloryfikowanie sprawców mordów na Polakach. Wielka akcja gaszenia pożaru lasu w Wołominie. Na miejscu setki strażaków. Poruszenie w NATO po nocnym ataku drona na blok mieszkalny w Rumunii. Prezydent Karol Nawrocki będzie wnioskował o odebranie Wołodymyrowi Załęckiemu Orderu Orła Białego. Ma to związek z decyzją prezydenta Ukrainy o nadaniu imienia, tu cytat, bohaterów UPA, jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. UPA, czyli Ukraińska Powstańcza Armia, to formacja zbrojna ukraińskich nacjonalistów odpowiedzialna za mordy na Polakach dokonanych w trakcie zbrodni wołyńskiej. Prezydent Karol Nawrocki mówił dziennikarzom, że nie zgadza się na gloryfikowanie ukraińskich zbrodniarzy.
7: Oceniam to bardzo krytycznie. Niestety prezydent Załęcki udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej, bo w rodzinie europejskiej bandytów i morderców, którzy mordowali kobiety i dzieci, w rodzinie europejskiej nie można gloryfikować takich.
6: Premier Donald Tusk również krytykuje decyzję Wołodymyra Załęckiego, ale jednocześnie apeluje do obu prezydentów o dalszą współpracę.
8: Narusza naszą wrażliwość historyczną i nasi ukraińscy przyjaciele muszą być świadomi, co znaczy z punktu widzenia każdej Polki, każdego Polaka to ponure dziedzictwo UPA. Oczekiwałbym od obu prezydentów, żeby raczej potrafili wznieść się ponad te historyczne emocje i próbować jednak budować tę trudną, ale konieczną przyjaźń i współpracę polsko-ukraińską.
6: Wołodymyr Załęcki został odznaczony Orderem Orła Białego 5 kwietnia 2023 roku postanowieniem prezydenta Andrzeja Dudy. Jak napisano wtedy w uzasadnieniu, order przyznano m.in. w uznaniu zasług w pogłębianiu przyjaznych i wszechstronnych stosunków między Polską a Ukrainą.
9: Dzieje się blisko.
6: Kilkuset strażaków dogasza pożar w okolicach podwarszawskiego Wołomina. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek informuje, że na miejscu są również żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.
10: 227 zastępów Państwowej Straży Ochotniczej Straży Pożarnej oraz 826 ratowników. Oni realizują zadania na 5 odcinkach bojowych, właśnie dogaszając te zarzewia pożaru oraz realizując zadania związane z zaopatrzeniem wodnym, budując magistrale wodne, tak by poza ten obszar pożar się już nie rozprzestrzenił. Dodatkowo na miejscu akcji są pracownicy leśnictwa.
6: Pożarem objętych jest około 300 hektarów terenu w okolicach Wołomina.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Sekretarz generalny NATO Mark Rutte rozmawiał z prezydentem Rumunii o nocnym ataku rosyjskiego drona na blok mieszkalny. Zapewniłem go o bezwzględnej solidarności NATO z Rumunią i wyraziłem współczucie dla osób rannych. Potwierdziłem, że NATO jest gotowe bronić każdego centymetra terytorium sojuszu, powiedział Mark Rutte. W nocy rosyjski uzbrojony dron spadł na 10-piętrowy blok mieszkalny w Gałaczu na południowym wschodzie Rumunii. W wybuchu i pożarze lekko ranne zostały dwie osoby. Ekstraklasa nie dla Polonii Warszawa. Czarne koszule przegrały w półfinale baraży z wieczystą Kraków. mówi Adam Godlewski z serwisu Gol24.
0: Spotkanie było szalone, zwariowane, pełne zwrotów akcji, czerwona kartka dla gospodarzy. Na pewno, jeżeli ocenialibyśmy tylko atrakcyjność, no to 9 w skali do 10, co najmniej padło 5 goli. Nie można na nic narzekać, z wyjątkiem oczywiście końcowego wyniku z perspektywy Polonii Warszawa.
6: Poloniści grali w przewadze od 45 minuty spotkania, kiedy to Aleksander Giermanowicz przewrócił Durmusza. Mimo to nie potrafili stworzyć zbyt wielu sytuacji podbramkowych.
0: Została zmarnowana szansa, olbrzymia szansa, bo chociaż to Wieczysta przystępowała w roli faworyta do tego spotkania w półfinale barażowym, no to jednak zespół klasowy, zespół aspirujący do występów w elicie, takim jak wydawała się Polonia Warszawa, powinien z takiej szansy skorzystać.
6: W drugim półfinale chrobry Głogów pokonał łódzki klub sportowy 2-1. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były rzuty karne. Finał baraży odbędzie się w niedzielę.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl. Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
1: 21 stopni w Warszawie i praktycznie w całym regionie, ale ten wiatr zawiewający dosyć silnie z północnego zachodu sprawia, że temperatura odczuwalna jest o wiele niższa. Ciśnienie na poziomie 1005 hektopaskali i spada. To, co dzisiaj możemy się spodziewać, to 22 stopnie aż do godziny 19.
11: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl. Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: 6 po 17, szanowni państwo. Ja nazywam się Jacek Zienkiewicz i jeszcze przez niespełna godzinę będę tutaj z państwem. Co możemy wam zaproponować? No, na pewno dużo dobrej muzyki, która niech trochę uprzyjemnia tę podróż w korkach, o których też będziemy w naszych trafikowych informacjach donosić. Mam nadzieję, że państwo się nie obrażacie za to słowo jakby bezpośrednio wyjęte z języka angielskiego, no ale lepiej tak mówić obco o tym, bo nie chcemy się utożsamiać z tymi korkami. No a co teraz? Celine Dion niech nam zaśpiewa na antenie Radia Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Drodzy słuchacze, tak dzisiaj sobie patrzę, zaglądam przez to okno i myślę sobie, że ten maj tak tęsknie wyczekiwany, troszeczkę brzydko się z nami żegna, wziąwszy pod uwagę to, że jest Dzień Dziecka, zbliża się, że weekend. Mam nadzieję, że to wiatrzysko przestanie nam wiać. Taką nadzieję też mają na pewno mieszkańcy okolic Wołomina, którzy z niepokojem spoglądają co z pożarem, ale jak głosiły doniesienia naszych reporterów, tam sytuacja była już pod kontrolą. No ale właśnie, ten wiatr na pewno nam nie pomaga. Przydałby się deszcz, no ale deszcz dopełniłby tego czarnego scenariusza, który polega na tym, że nici z takiego pięknego majowego zakończenia. A może jednak to wszystko się jakoś poukłada. Tymczasem spoglądam tutaj na doniesienia nasze, jeśli chodzi o utrudnienia na drogach. Czy mam jakieś dobre wiadomości? No to spójrzmy, poczekajmy w takim razie na sygnał. Sytuacja wygląda następująco. W kierunku Błonia 57 minut potrzebujemy. No to powiem szczerze, że najczęściej tam jest szóstka na początku. No to już jest lepiej. Jeśli chodzi o Konstancin Jeziorną, to mamy 41 minut. Otwock 40, Marki 41. I wziąwszy pod uwagę grafikę i użycie koloru czerwonego, to jest wszystko, jeśli chodzi o czerwony. Natomiast na żółto, ja byłam na 40 minut. Łomianki 37. Piaseczno 40, Kabaty 35, Nadarzyn 42 minuty. Spojrzę jeszcze na to, co nadesłali nam nasi partnerzy, którzy mówią o utrudnieniach na drogach. S8 od Bemowa do Łabiszyńskiej i od Annopol do Marymąckiej. Tam możemy spotkać utrudnienia. Łomianki w kierunku Warszawy w dalszym ciągu, to wiecznie nam jest jakiś kłopot. Towarowa od Prostej do Placu Zawiszy. Wawelska w kierunku Dworca Zachodniego, Prymasa Tysiąclecia w kierunku Alei Jerozolimskich.
0: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Drodzy słuchacze, dzisiaj w spotkaniu w ramach gościa Radia Warszawa rozmawialiśmy z księdzem prałatem Januszem Majdą, dyrektorem Caritas Polska. No i tam chcieliśmy, aby szczególnie wśród ważnych tematów wybrzmiało zaproszenie na jutro, 30 maja, na godzinę 10 do parku Legia przy ulicy Łazienkowskiej 3 na wielką imprezę, wielki festyn rodzinny Dzieci Dzieciom, organizowany przez Caritas. 10. Oficjalne rozpoczęcie festynu i start stref aktywności. 16. Msza święta sprawowana w wyjątkowej oprawie plenerowej. O 18.00 gwóźdź, to jest to słowo, gwóźdź programu. Koncert Małej Armii Janosika. Wstęp wolny. Nie może Państwa tam zabraknąć. Jutro w Legia Parku o godzinie 10.00 Caritas Polska organizuje to wydarzenie, oczywiście związane z nadchodzącym Dniem Dziecka. Radio Warszawa 106,2 FM.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Drodzy słuchacze, bardzo gorąco chciałbym was zachęcić do tego, abyście co jakiś czas, oprócz tego, że słuchacie nas w eterze czy przez internet, właśnie w internecie odnaleźli naszą stronę radiowarszawa.com.pl i wczytywali się w artykuły, które dla was przygotowujemy. Między innymi ten mówiący o kulcie Najświętszego Serca Pana Jezusa w Milejczycach. Otóż już 12 czerwca odbędą się uroczystości ustanowienia tam sanktuarium. Jak mówi biskup Piotr Sawczuk, początki obecnego ożywienia kultu wiążą się z renowacją obrazu Jezusa Dobrego Pasterza w 2019 roku. Wkrótce po odnowieniu wizerunku zaczęły pojawiać się świadectwa wiernych, mówiących o szczególnych łaskach otrzymywanych podczas modlitwy. Jak być może państwo się orientujecie, śledząc różnego rodzaju materiały internetowe, gorącym orędownikiem tego kultu jest redaktor Grzegorz Kasjaniuk, który też sporo właśnie o tym mówi. A zatem, drodzy słuchacze, przyjrzyjcie się temu tematowi, przede wszystkim właśnie wchodząc na naszą stronę internetową. Tam oczywiście znajdziecie wiele innych ciekawych informacji, zarówno dotyczących tych życia kościelnego, jak i lokalnego. Przypominam, radiowarszawa.com.pl. A jeśli już tam będziecie, kliknijcie w zakładkę Wspieraj i dowiedzcie się o tym, na temat tego, jak można właśnie nas wesprzeć, pomóc w tworzeniu tych wszystkich, mamy wiarę, pożytecznych materiałów. Radio Warszawa 106,2 FM. Ignacy nam teraz zaśpiewa.

Drodzy słuchacze, no nie mogę się oprzeć teraz jakoś tak w podzieleniu się z Państwem tym, co wyczytałem na naszej stronie internetowej, do której bardzo konsekwentnie odsyłam. Bardzo ciekawy artykuł, będący relacją z rozmowy o kardynale Stefanie Wyszyńskim. Wczoraj obchodziliśmy 45. rocznicę jego śmierci. Weronika Ostrowska rozmawiała z panią Anną Rastawicką, członkinią Instytutu Prymasa Wyszyńskiego oraz bliską współpracowniczką Prymasa Tysiąclecia. W rozmowie dla Radia Warszawa, którą też można znaleźć na YouTube, zapis wideo wspomina człowieka, który dla wielu był nie tylko hierarchą, ale przede wszystkim ojcem. I to jest słowo klucz. Instytut Prymasa Wyszyńskiego znajduje się przy ulicy Marsa, tam to jest pierwsze mieszkanie prymasa i tam właśnie odbyła się ta rozmowa. I znowu odsyłam do strony radiowarszawa.com.pl. Takie i inne informacje bardzo ciekawe znajdziecie. Te artykuły redaguje dla Was m.in. Grzegorz Kozłowski. Odsyłamy do strony internetowej naszego radia. A tymczasem spoglądamy na utrudnienia drogowe w stolicy. Teraz skupimy się na wylotówkach, bo to pewnie Państwa bardzo mocno zajmuje. Wracający do swoich domów z centrum Błonie. 54 minuty. Tyle potrzebujemy na to, aby od centrum do Błonia przebyć tę drogę. Być może ktoś tam mieszka, no i pędzi do domu. Także jeszcze całkiem sporo czasu musi zagospodarować. Marki 39 minut. Konstancin Jeziorna 39. I to jest dobra informacja, bo kończą się tak zwane czerwone, no nazwijmy je alertami. Reszta kierunków już określona jako takie umiarkowane. Jabłonna 36 minut potrzebujemy od centrum, żeby dojechać. Piaseczna 38, Łomianki 34, Otwock 38, Nadarzyn 40, Pruszków 33, Stara Miłosna 31. Duszkiem, bez wytchnienia, bez nabrania niemalże oddechu. Zdałem Państwu relację z tego, co dzieje się na warszawskich drogach.

drogi słuchacze, słuchasz Radia Warszawa 106,2 FM. Za 10 minut wybije godzina 18, a do tego czasu między innymi zaśpiewa wam Michael Bublé, I Believe in You.

0: Drodzy słuchacze, zbliża się godzina 18, to znaczy spokojnie, za 2,5 minuty będzie, ale już obok mnie Wojciech Dąbrowski, jakże ceniony, lubiany wieczorny prezenter.
1: Jestem, pamiętam i czuwam.
0: Wojtek, ciągle mi to, czuwam. Chodzi mi to po głowie, poczekaj, bo jaki to piosenkarz był ten, od czego?
1: Wojciech Młynarski.
0: Ale nie, ten Dąbrowski, coś
1: Dąbrowski?
0: Było to, zielono mi?
1: Waldemar.
0: Waldemar.
1: Nie, Waldemar to był minister. Pewno był jakiś Dąbrowski. Dąbrowskich jak mrówków, zatem prawdopodobnie ja się nie znam za bardzo na muzyce.
0: Ja wiem, w ogóle dowcip wymyśliłem z tobą. Wiesz, teraz powiem, proszę państwa, debiut mojego dowcipu. Jak wiecie, co można by powiedzieć Wojciechowi Dąbrowskiemu, naszemu szanownemu prezenterowi, gdyby coś

0: się opieszale szedł do radia, żeby szybciej szedł, można by powiedzieć marsz, marsz Dąbrowski.
1: Uwaga.
0: Wojtek mi zabił brawo. Proszę Państwa, ja nazywam się Jacek Zienkiewicz i tym żenującym dowcipem żegnam się z Państwem, a przekazuję antenę, mam nadzieję, nieco rozsądniejszemu Wojtkowi Dąbrowskiemu.
1: Będę, ale nie wiem, czy rozsądniejszy.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Od maja zmiany w wiadomościach Radia Warszawa. Informacje z kraju, ze świata i z regionu od teraz razem w serwisach o pełnych godzinach. Nowością są minutowe skróty wiadomości lokalnych, a w weekendy odpoczywamy od zgiełku informacji. Zostają jedynie te z życia Kościoła. Wojciech Dudkowski, zapraszam w imieniu swoim i pozostałych reporterów Radia Warszawa.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o najtrudniejszych chwilach w kolonii karnej, nadziei i walce o przetrwanie polskości na Białorusi mówi Andrzej Poczobut, a także o pobożnych i odważnych mężczyznach, którzy muszą stanąć w obronie swoich dzieci. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy.
5: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie Państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam Państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
2: Po reklamie.
1: Radio Warszawa 106,2 FM, minęła 18.
6: Podsumowanie wiadomości lokalnych dnia. Michał Koźlik, zapraszam. Strażacy koncentrują się na zapobieganiu rozprzestrzeniania się ognia, dogaszaniu zarzewi oraz ochronie zagrożonych terenów. Na granicy powiatów wołomińskiego i mińskiego pod Warszawą pracuje kilkuset mundurowych. Policjanci, żołnierze i Wojska Obrony Terytorialnej. Rzecznik PSP starszy kapitan Wojciech Gralec mówi, że strażaków wspierają samoloty i śmigłowce.
7: Realizowane są działania gaśnicze, obrana terenów zagrożonych oraz zabezpieczenie zaopatrzenia wodnego. Istotnym elementem działań jest magistrala wodna o długości około 3 km, zbudowana w celu zapewnienia ciągłego zaopatrzenia wodnego dla strażaków walczących z ogniem. Sytuacja na miejscu jest stale monitorowana przez bezzałogowe statki powietrzne prowadzące rozpoznanie z powietrza.
6: Strażacy walczą z ogniem pod Warszawą od wczoraj. Ogień objął około 300 hektarów. Weekend pod znakiem młodych w Karczewie. W sobotę w Parku Kultury odbędzie się Dzień Młodzieży. W programie imprezy jest spotkanie z dziennikarzem muzycznym Jakubem Klymem oraz dyskoteka pod chmurką. Wystąpią m.in. zespół 44 i Michał Murawski, półfinalista programu Mam Talent. Mówi burmistrz Karczewa Michał Rudzki.
8: Dzień Młodzieży to jest realizowany przez Młodzieżową Radę Miejską. To będzie na rynku w Karczewie na scenie plenerowej. Tam będą różne występy zespołów młodzieżowych, a także różni inspirujący ludzie przyjdą i będą mówić, jak dobrze się rozwijać jako młody człowiek.
6: Dzień później w podwarszawskiej miejscowości zorganizowany zostanie Dzień Dziecka. Jego uczestnicy będą mogli poczuć się jak na dzikim zachodzie, mówi dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Karczewie Adrian Rychlewski.
9: Zapraszamy od godziny 10 do 14 na terenową grę miejską w klimacie dzikiego zachodu, w której swój udział zapowiedziało już blisko 100 drużyn. A po grze miejskiej zapraszamy na piknik rodzinny od godziny 15 do 19 nad jezioro Moczydło i w programie będą występy dzieci, animacje, bezpłatna strefa dmuchańców, stoiska handlowe, a także strefa gastronomiczna.
6: Jutrzejszy Dzień Młodzieży będzie się odbywał w godzinach od 15 do 22. Ursynów zawsze w formie. Od dziś mieszkańcy dzielnicy mogą korzystać z bezpłatnych zajęć na zdrowy kręgosłup. Aktywność w parku Romana Kozłowskiego przy kopiec Fila jest przeznaczona dla dorosłych, w tym seniorów, mówi Paweł Ciach z ursynowskiego ratusza.
10: Zajęcia odbywać się będą we wtorki o 17.30, to będą zajęcia z pilatesu, w piątki o 17.00 zdrowy kręgosłup, w sobotę o 17.30 również zdrowy kręgosłup, a w niedzielę o 17.00 pilates.
6: Organizatorzy chcą tym projektem zachęcić mieszkańców dzielnicy do regularnej aktywności fizycznej.
10: Zachęcamy, żeby zabrać ze sobą maty do ćwiczeń, oczywiście wygodny strój, wodę, żeby się odpowiednio nawadniać. Cały projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Zawsze w Formie i współfinansowany ze środków dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy.
6: Zajęcia potrwają do 27 września. Udział nie wymaga zapisów. Ekstraklasa nie dla Polonii Warszawa. Czarne koszule przegrały w półfinale baraży z wieczystą Kraków. Tak komentuje Adam Godlewski z serwisu Gol24.
11: Spotkanie było szalone, zwariowane, pełne zwrotów akcji, czerwona kartka dla gospodarzy. Na pewno, jeżeli ocenialibyśmy tylko atrakcyjność, no to 9 w skali do 10, co najmniej padło 5 goli. Nie można na nic narzekać, z wyjątkiem oczywiście końcowego wyniku z perspektywy Polonii Warszawa.
6: Poloniści grali w przewadze od 45 minuty spotkania, kiedy to Aleksander Djermanowicz przewrócił Durmusza. Mimo to nie potrafili stworzyć zbyt wielu sytuacji podbramkowych.
11: Została zmarnowana szansa, olbrzymia szansa, bo chociaż to Wieczysta przystępowała w roli faworyta do tego spotkania w półfinale barażowym, no to jednak zespół klasowy, zespół aspirujący do występów w elicie, takim jak wydawała się Polonia Warszawa, powinien z takiej szansy skorzystać.
6: W drugim półfinale Chrobry Głogów pokonał Łódzki Klub Sportowy 2-1. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były rzuty karne. Finał baraży odbędzie się w niedzielę. Dziś wieczorem kolejna rowerowa masa krytyczna. Po Dniu Matki i w przededniu Dnia Dziecka organizatorzy zachęcają do rodzinnego przejazdu. Tak zapraszał w poranku z Radiem Warszawa Marek Smyk ze Stowarzyszenia Zielone Mazowsze.
12: Natomiast jest to bardzo, bardzo przyjemne takie wspólne przejechanie przez miasto, pokazanie się, że rowerzyści są, że rowerzyści jeszcze domagają się, ponieważ domagają się troszeczkę udoskonalenia warszawskiej infrastruktury rowerowej, ponieważ ona jest co prawda coraz lepsza, natomiast nie zawsze tempo oraz skala, w jakiej ten postęp kroczy do przodu, jest satysfakcjonujący.
6: Start przejazdu o 19 na Placu Zamkowym.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl. Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Co tam, panie, w polityce? A nie, to pogoda teraz miała być. 21 stopni w Warszawie, Raszynie, Pruszkowie, Nadarzynie, Woli Mrokowskiej w Zalesiu Górnym, natomiast Brzeście, Celestynów, Glinianka, Mińsk Mazowiecki to 20, mrozy, Okopy rządza 19. Wiatr północno-wschodni, zachodni, tak idealnie z północnego zachodu wieje, a prędkość tegoż to raptem 2 metry na sekundę. Ciśnienie rośnie 1005 hektopaskali, ale z tego co widzę będzie powoli opadało. Trochę później.
4: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl. Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Wieczór w dobrej atmosferze. No to dobry wieczór. Wojciech Dąbrowski, witam i zapraszam. Mamy 6,5 minuty po godzinie 18. W tej godzinie wysłuchamy dobrego słowa. W tej godzinie wysłuchamy dużo dobrej muzyki. Będzie m.in. Charles and Eddie. Będzie Patrycja Markowska, czy chociażby niezmordowana w śpiewaniu wspaniałych piosenek grupa ABBA.

0: To było kilka prostych prawd, które powędrowały do naszych uszu za pośrednictwem fal radiowych od niejakiej pani Patrycji Markowskiej. Czy są utrudnienia w stolicy? Są, aczkolwiek nie aż tak gigantyczne, jakbyśmy się spodziewali. Dziś wyjątkowo całkiem przyjemnie jeździ się po naszym mieście, choć oczywiście korki są. Między innymi ciasno na Dźwigowej, jadąc w kierunku Połczyńskiej, w drugą stronę w kierunku Włoch także postoimy. Aleje Jerozolimskie w kierunku centrum od Włoch, Jursusa w kierunku Ronda Zesłańców Syberyjskich. Przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich odrobinę musimy odstać, podobnie skręcając chociażby w Bitwę Warszawskiej. W drugą stronę przy alejach także korek. Przypominam o zwężeniu tam panującym i o tym, że te pasy są naprawdę wąziutkie. Proszę jechać ostrożnie. Ostrożnie także jedziemy w tym momencie. No i powoli. W kierunku pomnika lotnika od Wawelskiej, w kierunku trasy Łazienkowskiej. O, trasa Łazienkowska została także, no w pewnym sensie bym rzekł, nawet otwarta, prawie cała. Ciasno także w tym momencie już się zrobiło na Alei Solidarności. Stoimy jadąc od Placu Bankowego w kierunku nowego zjazdu. To również proszę uzbroić się w cierpliwość.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: 21,5 minuty po godzinie 18, no to posłuchajmy dobrego słowa.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z homilii Ojca Świętego Leona XIV podczas mszy świętej z udzieleniem święceń prezbiteratu. Czwarta niedziela Wielkanocy, Bazylika Świętego Piotra, Watykan, 26 kwietnia 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, pozdrowienie to kieruję w szczególności do tych, którzy zostali właśnie przedstawieni i którzy wkrótce przyjmą święcenia prezbiteratu do waszych rodzin, do kapłanów rzymskich, z których wielu wspomina swoje święcenia. Oto niedziela pełna życia. Chociaż otacza nas śmierć, obietnica Jezusa już się spełnia. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. W dyspozycyjności młodych ludzi Kościół dziś prosi, aby zostali oni wyświęceni na prezbiteru. Dostrzegamy wielką hojność i entuzjazm, gromadząc się tak licznie i w różnorodności wokół jedynego mistrza. Odczuwamy moc, która nas odnawia. Jest to Duch Święty, który jednoczy ludzi i powołania w wolności, tak aby nikt już nie żył dla siebie samego. Niedziela, każda niedziela wzywa nas, byśmy wyszli z grobu, izolacji i zamknięcia, abyśmy spotkali się w ogrodzie komunii, którego stróżem jest zmartwychwstały. Posługa kapłańska, nad którą skłania nas do refleksji powołanie tych braci, jest służbą komunii. Życie w obfitości bowiem przychodzi do nas w bardzo osobistym spotkaniu z osobą Syna, ale od razu otwiera nasze oczy na lud braci i sióstr, którzy już tego doświadczają albo wciąż poszukują mocy, aby się stać dziećmi Bożymi. Oto pierwsza tajemnica życia kapłana. Najdrożsi kandydaci do święceń, im głębsza jest wasza więź z Chrystusem, tym bardziej radykalna jest wasza przynależność do wspólnego człowieczeństwa. Nie ma sprzeczności ani rywalizacji między niebem a ziemią. W Jezusie łączą się one na zawsze. To żywe i dynamiczne misterium angażuje serce w miłość nierozerwalną. Angażuje je i wypełnia. Oczywiście, tak jak miłość małżonków, tak również miłość, która inspiruje celibat dla Królestwa Bożego, powinna być strzeżona i nieustannie odnawiana, ponieważ każde prawdziwe uczucie dojrzewa i staje się owocne z upływem czasu. Jesteście wezwani do szczególnego, delikatnego i trudnego sposobu miłowania, a jeszcze bardziej do pozwolenia, by was kochano w wolności. Jest to sposób, który może uczynić was nie tylko dobrymi kapłanami, ale także uczciwymi i otwartymi obywatelami, budowniczymi pokoju i przyjaźni społecznej.

0: Rodowicz i ballada wagonowa. 36 po 18.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Na 106,2 FM w piątek, 5 czerwca, w Archidiecezji Warszawskiej nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Arcybiskup Adrian Galbas udzielił dyspensy. A co to za wyjątkowy dzień? Ano, przypadający tuż po Bożym Ciele, czyli po uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Choć arcybiskup powiedział, że aby korzystający tego dnia z dyspensy ofiarowali dowolną modlitwę według intencji Ojca Świętego oraz w miarę możliwości starali się włączyć do dzieła miłosierdzia. No to proszę, włączajmy się

Jeszcze tylko półtora dnia i będzie niedzielny przelot. Grupa Chili Men na 106.2 FM już za chwilę, także OMD w utworze Mind and Orleans, of Orleans. Będzie także grupa Goya w utworze Tylko mnie kochaj, ale nie tylko. Nie tylko, no właśnie. No to zostańcie razem z nami.

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa za 2 minuty, godzina 19.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Oczy całego świata, a także szefów największych globalnych korporacji utkwione są na Watykan. Dlaczego? Dlatego, że opublikowana została nowa i pierwsza jednocześnie encyklika papieża Leona XIV Magnifica Humanitas. Co znajdziemy w jej treści? Jak papież Leon diagnozuje dzisiejszy świat i wyzwania ludzkości? O tym będę rozmawiać z ekspertami w audycji Co Kościół na to. Zapraszam w niedzielę o godzinie 8. Weronika Ostrowska.

0: czy złość zawsze niszczy?
1: A czy miłość zawsze pomaga?
0: O tym, jak budować więzi w rodzinie
1: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
0: porozmawiamy dziś o 22:00.
1: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
0: Marcin Wnoszyński.
1: Zapraszamy!
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
2: Po reklamie.
4: Jest godzina 19.
5: Aktualności Radia Watykańskiego. Watykan News.
6: W Bagdadzie w obecności papieskiego wysłannika odbyła się intronizacja nowego patriarchy Kościoła Chaldejskiego. Nowy Jork bardzo dobrze przyjął encyklikę Leona XIV o sztucznej inteligencji, mówi arcybiskup tego miasta. Od dziś cały dokument jest dostępny po polsku w formie audiobooka. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie po raz pierwszy goszczą przedstawicieli wydawnictwa watykańskiego. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. W Bagdadzie odbyła się intronizacja Pawła II Nony, nowego patriarchy Kościoła Chaldejskiego, jednego z najważniejszych kościołów wschodnich pozostających w jedności z papieżem. Leona XIV reprezentował kardynał Guggerotti. Podkreślił, że Ojcu Świętemu bardzo zależy, by Kościół Chaldejski nie uległ osłabieniu.
7: Papieski wysłannik przypomniał misyjną historię Kościoła Chaldejskiego, począwszy od apostołów i ich pierwszych następców, aż po czasy dzisiejsze. Kolejnym rysem tego kościoła jest męczeństwo, heroiczne świadectwo składane za cenę życia aż do dnia dzisiejszego. Synowie i córki Kościoła Chaldejskiego obecni są na całym świecie z powodu niestabilności naszego drogiego i zranionego Bliskiego Wschodu.
6: Paweł II Nona zastąpił na stanowisku patriarchy kardynała Luisa Rafaela Sacco. W Nowym Jorku encyklika Leona XIV o sztucznej inteligencji została przyjęta z wdzięcznością i otwarciem, mówi Radiu Watykańskiemu arcybiskup tego miasta Ronald Hick. Ludzie widzą, że papież na serio traktuje jedno z największych wyzwań dzisiejszego świata.
8: Widać, że Ojciec Święty trzyma rękę na pulsie prawdziwych problemów świata. Sztuczna inteligencja jest tu na stałe i wszyscy o tym mówią. Leon XIV od samego początku pokazuje, że jako Kościół będziemy angażować się w sprawy świata i zajmować się realnymi tematami. Kiedy rozmawiam z młodymi, widzę, że jest to dla nich podstawowa troska. Pytają, czy to, czego uczą się teraz, przyda się w karierze, w pracy, która być może za 10 lat nie będzie już istnieć, bo zostanie zastąpiona przez sztuczną inteligencję. To są prawdziwe obawy, a ta encyklika daje nam praktyczny plan działania.
6: Dodajmy, że cała encyklika Magnifica Humanitas już jest dostępna po polsku w formie audiobooka. Można jej słuchać bezpłatnie na polskiej stronie Watykan News. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie po raz pierwszy goszczą przedstawicieli Libreria Editrice Watykana. Obecność watykańskiego wydawnictwa w Polsce wpisuje się w obchody stulecia Lew.
9: Lorenzo Fazzini z Libreria Editrice Watykana podkreślił, że wybór Polski był naturalny ze względu na jej silną tradycję chrześcijańską oraz bogactwo rodzimego rynku książki. Jak zaznaczył, w obliczu współczesnych wojen i kryzysów, misją watykańskiej oficyny wydawniczej jest niesienie przesłania zrozumiałego dla każdego człowieka.
6: Te dwa nurty, myśl, która wchodzi w dialog z dzisiejszą kulturą oraz świadectwo ewangeliczne, które staje się służbą dobru wspólnemu, jak przypomina nam Leon XIV w ostatniej encyklice, wyznaczają dwa kierunki wydawnicze, w których staramy się rozwijać naszą pracę.
9: Lorenzo Fazzini wskazał także na rosnące znaczenie języka polskiego w komunikacji watykańskiej.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

No to że sprawdźmy, co w pogodzie. 20, niecałe 1 stopni w Warszawie i okolicach Raszyn, na Ożarów Mazowieckim, Mariów, Kiścinne, tam także 21. Wiatr cały czas wieje z północnego zachodu, a ciśnienie zaczyna spadać. Tak jak synoptycy obiecywali, już niecały 1005 hektopaskali. Wilgotność natomiast powoli rośnie, 36%, bez opadu, choć zachmurzenie duże. Pięć po 19. Anna Józefina Lubieniecka za chwilę pojawi się w Radiu Warszawa z utworem Otwarcie pieśni. Będzie Żanet, będzie Anita Lipnicka, będzie Shakin' Stevens. Oj, dużo dobrej muzyki, no ale także i wspaniałej treści przekazywanej słownie. Będzie bowiem audycja Wychowywać, ale jak, którą poprowadzi Ewa Pietrzak. Ja nazywam się Wojciech Dąbrowski i mam niewątpliwość być z Państwem do 20.

0: Sejm dziś uchwalił ustawę deregulującą niektóre przepisy dotyczące energetyki.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Jest taka piękna zapowiedź w mediach. Odbiorców czeka duża zmiana w rachunkach za prąd. No i kto by nie kliknął takiej wiadomości? Kto by nie chciał przeczytać, co to za duża zmiana? A o co to w tej zmianie chodzi? Chodzi o uproszczenie rachunków za energię dla gospodarstw domowych, czy liberalizację niektórych zasad obowiązujących w ciepłownictwie. Już nie będę mówił, kto był za, kto przeciw, to już chyba nie ma najmniejszego znaczenia. Chodzi w uproszczeniu o to, aby zerkając na rachunek za energię elektryczną, nie widzieć tych kilkudziesięciu różnych cyfr, kilkunastu pozycji albo kilku, zależy kto gdzie ma jaki rachunek, i żeby to było łatwe i czytelnie. Drodzy rządzący, panie posłowie, panowie posłowie, senatorowie i panie, którzy także zasiadają w Senacie. Myślę, że nas wszystkich, odbiorców energii, państwa wyborców, nie do końca interesuje, jak wygląda rachunek za prąd. Ważne, żeby był niski, i to wy po to jesteście tam, żeby stanowić tak prawo, żeby te rachunki były niskie, a nie proste.

0: Tu Radio Warszawa, 20 minut po godzinie 19.
1: Wychowywać, ale jak? Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: Siostra Barbara Król, Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Szczęść Boże, witam serdecznie. Dzień dobry, siostro.
3: Szczęść Boże, witam panią.
2: W tym szczególnym tygodniu mówimy o macierzyństwie, mówimy o opiece nad tymi najsłabszymi, bezbronnymi. Siostra stała na straży okna życia. Jak wyglądała ta procedura? W jaki sposób siostry opiekowały się tym dzieciątkiem pozostawionym w oknie życia? Czy tam były jakieś listy od rodziców?
3: To była niesamowita historia, przygoda mojego życia, posługiwanie w oknie życia. Początkowo właśnie toczyła się różna batalia też o okna życia, bo nie ma procedury, bo nie wiadomo jak postępować. I było tak ustalone już właśnie, że jeżeli trafia dziecko do naszego okna życia, to zajmujemy się nim krótko. Sprawdzamy, czy żyje, czy po prostu nie trzeba reanimować. I wtedy, jak już wszystko sprawdzone było, że żyje, że jest w porządku, to wtedy dzwoniliśmy po pogotowie, po policję. Wtedy te służby przyjeżdżały w krótkim dosyć czasie. I dziecko zostało przewożone do szpitala. I tam już dalsza procedura zaopiekowania się, sprawdzenia, czy dziecko właśnie jest zdrowe, czy zaszczepione. I szpital przejmował tą rolę. Natomiast nasza rola kończyła się, ale tak nie do końca, bo siostry pamiętały i pamiętają. Są domy, w których jest msza święta odprawiana za te dzieci z okna życia i za ich rodziny, i biologiczne, i właśnie adopcyjne. Bo z tego, co tak doszło nam jakieś tam wiadomości, to sporo tych dzieci trafiło do rodzin adopcyjnych. Też właśnie ta batalia się właśnie toczyła, że dziecko nie zna swoich korzeni z takiego okna życia. U niektórych dzieci były jakieś tam wiadomości szczątkowe, większe, mniejsze, na temat właśnie ich dotychczasowej historii. Natomiast przeważnie były to anonimowe jakieś karteczki, jakieś właśnie dziękuję wam za opiekę, nie mogę się zaopiekować. I też rodziny, które adoptowały dzieci, przychodziły z bukietem kwiatów, później podziękować siostrom za to, że mogły być częścią tej radości, że mogą mieć dziecko u siebie z okna życia. Najstarsze dziecko ma już ponad, chyba będzie 18 lat będzie miał.
2: I siostra w swoim sercu, prawda, pamięć o tych dzieciach zachowuje.
3: Tak, tak. Jak pamięć trochę zawodzi, też mam na karteczce wypisane w drzewiarzu i się modlę też za nie.
2: Są te imiona, tak? A kto decydował się właśnie, jakie imię to dzieciątko zostawione w oknie życia otrzymywało? Czy było też tak, że z listem od mamy albo od rodziców, tak?
3: To imię było wybierane? W kilku przypadkach było tak, że właśnie było jakieś imię przypisane temu dziecku i właśnie na karteczce czy jakimś tam dokumencie było. Natomiast to było związane z pierwszym dzieckiem, z Zygmusiem, gdzie właśnie przyjechało pogotowie i pani mówi, jak mam zapisać to dziecko? A ktoś mówi, no to NN, bo to nieznanego nazwiska. I siostra, która była ze mną, mówi tak, no jak to będzie NN? No więc dajmy mu jakieś imię, ponieważ no święty Zygmunt Szczęsny Feliński, pierwszy chłopak, to niech będzie Zygmunt i Zygmuś został. Później na kolejne dzieci była dziewczynka, więc była, no jakie imię też można by dać. No to damy Ewa, bo Ewa jest matką żyjących.
2: Tak, wszystkich żyjących dużo.
3: I matką Zygmunta Szczęsnego, Ewa Felińska. Później był chłopczyk, to był Franio, no bo się Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. I tak kolejne dzieci. Później już, jak już nie byłam przy oknie życia, to też siostry nadawały imię. Czy w okolicy święta jakiegoś było jakieś wspomnienie takiego znacznego, znaczne imię jakieś, to dawały to imię. I już dziecko, dla nas było to z imieniem. Był to Franio, był Zygmuś, Stasio, czy Ania, czy Paulinka. I to właśnie, żeby dla nas było też taka wzmianka, że to dziecko było, to kojarzymy z tym dzieckiem, takie wydarzenie, które by zostało przyniesione. Była Matylda też, ale to akurat rodzice dali to imię, Matylda.
2: Siostro, a czy zdarzyło się tak, że na przykład mama zostawiła córkę lub syna, a po jakimś czasie chciała dowiedzieć się, co się z nim stało?
3: To znaczy, ja akurat nie miałam takiej informacji, ale kiedyś odwiedzając w szpitalu jedno z dzieci, dowiedziałam się, że rodzice biologiczni przyszli odwiedzić to dziecko. Nie wiem, czy była jakaś trudna sytuacja, czy jakiś tam chwilowa, jakiś problem zdrowotny matki, psychiczny, ale później zgłosili się i prawdopodobnie, że może i odzyskali to dziecko, bo ja już później na to już nie zwracałam uwagi, znaczy nie śledziłam tego.
2: Ale jedno widzę, że siostry nie oceniają decyzji tych rodziców, tej mamy czy tego taty, tylko przyjmują takie dzieciątko z miłością, prawda? Również tak, w tym oknie życia. Tak, siostry rodziny Maryi także opiekują się osobami niepełnosprawnymi. Tutaj również spotykamy się z tym językiem miłości. Siostra Barbara Król, to jest ten właśnie uśmiechnięty głos, odważna, dziarska siostra Barbara, Zgromadzenie Siostr Franciszkanek Rodziny Maryi. Bardzo serdecznie dziękuję, że siostra pokrólowała na antenie Radia Warszawa.
3: Dodam, że z Bożą pomocą, bo z swoją to ja jestem tylko słaby człowiek.
2: Bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego, siostra.
3: Do usłyszenia. Z Bogiem.

0: Tu Radio Warszawa na 106,2 FM. Mamy 32 minuty już po godzinie 19.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Trwają targi książki. Po kilku latach międzynarodowe targi książki ponownie powróciły na Stadion Narodowy, na PGE Narodowy. Wydarzenie potrwa do 31 maja, no i przyciągnie wydawców, autorów oraz czytelników Polski z zagranicy. No mówię przyciągnie, ale chyba już przyciąga, bowiem trwa od wczoraj. 600 wystawców z kilkudziesięciu krajów całego świata. Na odwiedzających czekają stanowiska wydawnictw, księgarni, antykwariatów, instytucji kultury. A tu uwaga, swoje miejsce mają także oczywiście polscy wydawcy. Można się wybrać na targi książki i upolować, zwłaszcza w antykwariatach, jakąś wspaniałą perełkę. Mówię o tym, bowiem nie po raz pierwszy i prawdopodobnie nie po raz ostatni będę zachęcał, zwłaszcza młodych ludzi. Kochani, czytajcie książki. No, żeby czytać, to trzeba kupić albo wypożyczyć, bo jest coś takiego jak wypożyczanie książek, czyli biblioteka. Serdecznie zachęcam.

0: Adele, ależ ona ma piękny głos, trzeba przyznać, i utwór Hello.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: O edukacji bardzo dużo się mówi, wiemy jak wygląda to teraz, wiemy, że różnie z tym bywa i różni ludzie reagują na pomysły naszego ministerstwa. Edukacja, jak to wyglądało kiedyś, a dokładnie, jak wyglądała w II Rzeczypospolitej edukacja dziewcząt? O tym będzie mówił w audycji niedaleko od domu Dominik Wędołowski. Audycja po godzinie 20 na 106.2 FM. Serdecznie zapraszam. Do 20 pozostało nam dokładnie 14 minut.

0: Tu Radio Warszawa, za niecałe 3 minuty godzina 20.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Audycja Country Club w Radiu Warszawa już od 23 lat na antenie.
3: Każdą niedzielę o godzinie 17:05.
2: Duża porcja muzyki country i amerykany zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
3: Zapraszają
2: Jerzy Głuszyk
3: i Maciek Świątek.
4: Przebodźcowanie, natłuk myśli i kolejne powiadomienia? I jak tu weekend odpocząć? Proste. Wystarczy włączyć Radio Warszawa. Od maja, w soboty i niedzielę, nie nadajemy już informacji z kraju i ze świata. Za to wiadomości z życia Kościoła bez zmian. Wszystko po to, by pomóc Ci odetchnąć od zgiełku tygodnia. W weekendy spędź dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o najtrudniejszych chwilach w kolonii karnej, nadziei i walce o przetrwanie polskości na Białorusi mówi Andrzej Poczobut, a także o pobożnych i odważnych mężczyznach, którzy muszą stanąć w obronie swoich dzieci. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
6: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policjalną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.

0: To może być najlepsza firmowa integracja tego lata. 19 czerwca spotkajmy się w Warszawie na Torze Służewiec i pobiegnijmy razem po zmroku w szczytnym celu. Nocny bieg firmowy to charytatywne wydarzenie pełne energii, sportowych emocji i realnej pomocy dzieciom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom. Zbierz drużynę i dołącz do biegu, który daje więcej. Zapisz swoją firmę już dziś na biegfirmowy.pl.
1: Poczuj zapach prawdziwej natury. W rodzinnej pasiece Cztery Pory Miodu tworzymy miody z pasją i szacunkiem dla pszczół. Szukasz wyjątkowego prezentu? Odkryj nasze zestawy upominkowe. Naturalny miód, który pachnie domowym ciepłem. Postaw na naturę prosto z ula. To, co najlepsze, mamy dla Ciebie przez cały rok. Pasieka Cztery Pory Miodu. Prawdziwy miód, prawdziwa radość. Wejdź na stronę czteryporymiodu.pl i kup prawdziwy, naturalny miód prosto z naszej pasieki.
2: Po reklamie.
3: Minęła 20.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
3: Tak sobie zaglądamy na prognozę pogody. Jutro będzie padał deszcz według synoptyków i to tak już w okolicy godziny 13-14. No może wcześniej, zobaczymy jak to będzie. Może później, wszystko zależy od wiatru, który na razie niezbyt wysoki. Temperatura dziś spadnie do 10, jutro w ciągu dnia nawet 20. No i właśnie spodziewane opady deszczu. Jeśli chodzi o chwilę obecną, to na termometrach mamy w okolicach 19, a jeśli chodzi o ciśnienie, no to dalszy spadek 1047 na barometrach.
4: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
6: Niedaleko od domu, czyli przewodnik po Warszawie. Zaprasza Dominik Wendołowski.
7: Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie i zapraszam jak zwykle w piątkowy wieczór na program Niedaleko od domu. W tamtym tygodniu opowiadałem Państwu o trudzie, jakie młode państwo, zwane tak trochę efemistycznie drugą Rzeczpospolitą, jakie to państwo włożyło w unormowanie, właściwie zorganizowanie całego systemu oświatowego, zlepek trzech różnych systemów zaborczych, zaniechań celowych zresztą, walka z analfabetyzmem. No oczywiście w kontekście Warszawy był to troszeczkę inny problem. Tutaj, tak jak to podkreśliłem, Warszawa była taką oazą edukacyjną, zupełnie nieporównywalną z tym, co kilkadziesiąt kilometrów w kierunku wschodnim się działa już tam dalej. To już nie ma co w ogóle opowiadać w kontekście oczywiście powszechnej edukacji, czy też no, wielkiego analfabetyzmu. Mówiłem Państwu również, właśnie rozpocząłem ten temat edukacji dziewcząt, edukacji dziewczynek. To też był temat, który no, nie wszystkie linie polityczne, partie i grupy społeczne były ku temu, znaczy zgadzały się, że ten jednolity system powszechnej edukacji powinien też objąć dziewczynki. Tutaj różne zresztą były tematy związane właśnie z tym, że chłopcy i dziewczynki nie powinny się uczyć razem, a to dlatego, że dziewczynki inaczej się rozwijają, mają inne potem społeczne role i tak dalej, i tak dalej. No ale na szczęście dla dziewcząt udało się, przynajmniej jeśli chodzi o tą szkołę powszechną, ten program ujednolicić. Już ze szkołą średnią było inaczej. Takie placówki koedukacyjne nawet w Warszawie nie były czymś powszechnym. Raczej zdecydowanie, jeżeli już, to były gimnazja męskie, gimnazja żeńskie. Choć czasem, proszę sobie wyobrazić, w jednym nowo wybudowanym budynku z osobnymi wejściami, jedyne co łączyły, to często sala gimnastyczna. No takie były wtedy standardy. Mówiłem Państwu też, ten związek edukacji dziewcząt przekładał się na ich emancypację później, a emancypację w tym dobrym słowa znaczeniu, ponieważ dyplom, mała matura choćby już dawała możliwość podjęcia pracy w urzędzie, w można było pójść na kursy edukacyjne, czy raczej pedagogiczne, które dawały możliwość dosyć szybkiego zdobycia zawodu na nauczycielki. I te zawodowo kobiety aktywne były widoczne w przestrzeni publicznej, zwłaszcza w Warszawie. Mówiłem też Państwu o tym, że ta edukacja powszechna, zwłaszcza w Warszawie, czy w większych miastach, średnia dziewcząt dawała potem no już duży odsetek kobiet, które studiowały. Mówiłem też o tych różnicach jednak, jeśli chodzi o zarobki, pozycję społeczną. No tego właściwie Rzeczpospolita do końca swoich IPRL było tak samo nie pozbył się. Znaczy kobiety po prostu na tych samych stanowiskach zarabiały mniej. To rażąco mniej. Proszę Państwa, samo doświadczenie szkoły żeńskiej było trudne, ale formujące. Wspomnienia z tamtych lat są pełne opowieści o niezwykłym rygorze, ale jednak również o dumie. Jedna z absolwentek warszawskiego gimnazjum wspominała po latach. Nosiłyśmy granatowe mundurki, białe wykrachmalone kołnierzyki i berety, których ułożenie sprawdzała przełożona, a na ulicy nie wolno nam było zjeść nawet jabłka, a za rozmowę z chłopcem z męskiego gimnazjum groziło wezwanie rodziców. Ale kiedy po zdanej maturze drżącymi rękami odbierałyśmy świadectwa, czułyśmy, że świat należy do nas, że żadne drzwi nie są przed nami zamknięte. No, przynajmniej w teorii. No, ale to poczucie własnej wartości było chyba największym triumfem edukacji kobiet w dwudziestoleciu międzywojennym i mimo niesprawiedliwości płacowych, tego patriarchalizmu, męskiego szowinizmu, biedy oczywiście, no ta rzeczywistość dawnego edukacji dziewcząt, czy w ogóle braku edukacji dziewcząt i spychania jej na margines domowy przy mężu, no te czasy jednak mijały bezpowrotnie. Oczywiście w mieście szybciej, na prowincji rzadziej, krócej, wolniej i tak dalej, ale ten proces trwał i już go nie można było zawrócić. I myślę, że społeczeństwo zaczynało też rozumieć, mówię tutaj o mężczyznach, że wykształcona kobieta to nie anomalia, lecz fundament nowoczesności, nowoczesnego państwa. To właściwie rządzący, zwłaszcza sanacyjni, zrozumieli. Choć oczywiście Rzeczpospolita mimo swoich wad wychowała pierwsze w pełni wolne i świadome swoich praw intelektualnych, również możliwości pokolenie Polek. No i proszę Państwa, ja tutaj mam takie ciekawostki przygotowałem dla Państwa, jak to rzeczywistość wyglądała w kontekście tych wszystkich strojów, różnych rzeczy. Otóż prześledzimy dzisiaj drogę ucznia od tego naszycia tarczy przez surowy rygor ocen, aż po mistyczny moment prucia tarcz po zdanym egzaminie dojrzałości. Otóż, proszę Państwa, to jest dosyć istotne, że w II Rzeczypospolitej uczeń nie był postacią anonimową. W tym kontekście nawet nie miał prawa być anonimowym. Szkoła nie kończyła się na progu budynku. Właściwie trwała przez 24 godziny na dobę, a jej najważniejszym symbolem, strażnikiem, można powiedzieć, dowodem osobistym każdego ucznia, zwłaszcza gimnazjum, była tarcza szkolna. No, na pewno Państwo, ja też, ale młodzi ludzie to już nie, pamiętają, jak trzeba było jeszcze mundurki szkolne i tak dalej. Tarcza to było coś, oczywiście to mówię o naszych wspomnieniach z czasów PRL-owskich, no ale jednak tarcza szkolna była wymagana. No ale te wymagania, porównując z tymi, które były przed wojną, to były żadne wymagania, mówię w kontekście tych PRL-owskich. Otóż można powiedzieć, że przez cały okres dwudziestolecia istniał rygor lewego rękawa, tak to nazwę. Tarcza zazwyczaj wykonana z sukna, często w kolorze granatowym lub błękitnym. W szkołach podstawowych one miały zazwyczaj albo taki owalny, albo ewentualnie prostokątny, czy też kwadratowy, to rzadziej kształt. Natomiast oczywiście ta z gimnazjum już miała tą, przypominała tą, tą tarczę taką, jaką Państwo pamiętają, czyli przypominającą trochę też tą tarczę rycerza. I oczywiście podstawowym elementem, jaki był na tej tarczy, to był zazwyczaj wyhaftowany numer placówki. Oczywiście musiała znajdować się bezwzględnie na lewym rękawie, w ściśle określonej wysokości nad łokciem. I to nie był tylko element ozdobny. Każdy detal na tej tarczy miał znaczenie. No i przede wszystkim jedna była ważna rzecz. Musiała być bezwzględnie dobrze przyszyta. A grawka nie wchodziła w grę. Dlaczego to było tak istotne? Otóż nauczyciele podczas kontroli sprawdzali mocowanie. Jeśli tarcza dała się łatwo zdjąć, uczeń natychmiast stawał przed obliczem, no, przynajmniej dyrektora, i nie uniknął kary za lekceważenie barw szkolnych. Tarcza na agrawce była bowiem dla pedagogów czytelnym sygnałem, no tak, konspiracji, ale sugerowała, że młody człowiek planuje zdjąć ją po lekcjach, by móc na przykład anonimowo rozrabiać w przestrzeni publicznej. Nie dbało się w tym zakresie, prujące się nitki czy brak tarczy, to traktowano nieraz jako uchybienie niedrobne, lecz jako przejaw lekceważenia nie tylko szkolnych przepisów, ale przede wszystkim lekceważenia instytucji państwowych. Tak pamiętam, moja babcia kiedyś opowiadała, że dwóch jej kolegów właśnie została złapana na tak zwanej agrawce. No to właśnie to było wielkie wydarzenie w tej klasie. Nie wiem, jak to się skończyło, już nie pamiętam niestety tej historii. Zawsze żałuję, że jak babcia mi opowiadała, to ja tak słabo słuchałem niestety. No i teraz nie powiem, jakież kary dla tych chłopców, którzy na agrawce zostali złapani, czyli na przypięciu do mundurku, czy do potem ubioru właśnie na agrawkę. No był to niewybaczalny błąd, ponieważ tarcza, proszę Państwa, wymuszała taką nienaganną postawę. Każdy przechodzeń wiedział, z której szkoły pochodzi dany uczeń, co czyniło go reprezentantem swojej placówki. Obowiązywała jasna hierarchia. Uczeń musiał kłaniać się każdemu dorosłemu, a wobec nauczycieli rygor był bezwzględny. Jeżeli nawet uczeń nie znał profesora osobiście, widząc go na ulicy, musiał wykonać głęboki ukłon i zdjąć czapkę. No, czapka to następny element. Maciejówka lub robaktywka z odpowiednim otokiem był dopełnieniem właśnie tego mundurowego sakrum. No dobrze. Przerwa. Wracamy za kilka minut.

0: niedaleko od domu.
1: I jesteśmy już z powrotem. Mówiłem o tej tarczy, tak, no to może o sprawowaniu. Otóż, bo to było dość istotne, ocena ze sprawowania. Otóż przełomem również po reformie Jędrzejowicza, ta reforma, przypomnę, miała miejsce, no nie od razu, ale rozpoczęła się w 1932 roku, było między innymi to, że ujednoliciła ona system właśnie w ocen, dlatego że w różnych częściach Polski były różne systemy ze względu po prostu jeszcze na zaszłości zaborcze. I w szkole powszechnej, w gimnazjum i w liceum reforma ta wprowadziła nową skalę ocen od 5 do 1, odwracając trochę system. W niektórych zresztą miejscach to bardzo opornie szło, na przykład w Krakowie, system z lat 20, gdzie to jedynka była najwyższą oceną, to właśnie w Austrii, tak, czy w zaborze austro-węgierskim. Jednak, proszę Państwa, to nie ocena tylko budziła największą trwogę, czy raczej jej skala, ale kluczem do wszystkiego była ocena ze sprawowania. No tak, teraz to się tylko tak po macoszemu to traktuje, ale w dwudziestoleciu międzywojennym nie była to tylko opinia o gadulstwie czy nieuważności na lekcji ucznia, ale była to cenzurka z postawy moralnej, w pewnym sensie obywatelskiej, a często też patriotycznej. W latach dwudziestych dominowała oczywiście skala opisowa, było zachowanie bardzo dobre, odpowiednie, to znaczy dostateczne i nieodpowiednie dostateczne. Właściwie nieodpowiednie to było cywilną śmiercią ucznia. Wybitny matematyk, humanista, geniusz prawie z taką oceną nie miał szans otrzymania nie dość, że matury, to nawet promocji do następnej klasy. Zresztą na etapie maturalnym rygor rósł jeszcze bardziej. Otrzymywanie noty niższej niż bardzo dobre skutecznie ryglowało drzwi do prestiżowych wydziałów uniwersyteckiej, czy kariery w administracji, dyplomacji, czy choćby przyjęcia do korpusów wojskowych, bo przecież to też była droga dla wielu chłopców najważniejsza. System ten zakładał bezkompromisowo: intelekt bez moralności jest dla społeczeństwa bezwartościowy. To może to też to było dosyć istotnym elementem takiej oceny. Ta dyscyplina związana właśnie z zachowaniem nie tylko dotyczyła szkoły, ale również była egzekwowana z gorliwością godną służb specjalnych, można powiedzieć. Istniała ścisła godzina policyjna. Uczniowie musieli znikać z ulic po godzinie 20 zimą, a po 21 z latem już ich na ulicach nie można było spotkać, bo jak to sprawdzano, no, powoływano tak zwane lotne chówce, czyli patrole złożone z nauczycieli i czasem również z rodziców, które przeczesywały właśnie parki, kina, czy też kawiarnie. Biada uczniowi, którego przyłapano w kinie na seansie wieczornym, a jeszcze na seansie tylko dla dorosłych. Albo też w lokalu, w kawiarni, gdzie serwowano alkohol, a to właściwie w większości było. Więc takie incydenty kończyły się natychmiastowym wezwaniem rodziców i drastycznym obniżeniem oceny ze sprawowania. A najcięższym grzechem był tytoń. To ciekawe, bo przecież palono, jeśli chodzi o dorosłych, w zasadzie bez większych problemów, ale to palenie wśród młodzieży uznawano to taki dowód trochę demoralizacji, karany często z najwyższą surowością. No i najgorszym wymiarem kary był oczywiście ten wilczy bilet, jeszcze znany z dawnych czasów, wydalenie ze szkoły z powiadomieniem kuratorium, właściwie co oznaczało zakaz przyjmowania do jakiejkolwiek szkoły, ale oczywiście szkoły państwowej, no bo jak ktoś wykupił taką możliwość w szkole prywatnej, no to jak zapłacili rodzice, to taki uczeń no, mógł się dalej uczyć. No i ja myślę, jeszcze tutaj chcę Państwu powiedzieć, że o ile edukacja dla chłopców była nasycona takim duchem wojskowym, ze względu chyba też na to, że państwo zagrożone z dwóch stron, zwłaszcza później w latach 30. kładło nacisk na to, by każdy absolwent był gotowy po prostu do obrony ojczyzny. Bardzo ważnym elementem nauki było tak zwane przysposobienie wojskowe, a to państwo chyba też, przynajmniej ja miałem jeszcze w liceum taki przedmiot. Był to przedmiot przede wszystkim obowiązkowy i nieteoretyczny. W ramach właśnie przysposobienia wojskowego chłopcy przechodzili realne szkolenie, bo i strzelanie, zresztą w niektórych szkołach były prywatne strzelnice. Tam uczono też rozkładania broni. Również przysposobienie wojskowe uczyło terenoznawstwa, czytania map, posługiwania się busolami, kompasami. To zresztą te bardzo często były też obozy letnie właśnie organizowane, gdzie spędzano je w części, oczywiście pod namiotami, przy całym takim rygorze prawie wojskowym, po budkach, nocnych wartkach, apelach. Zresztą ten apel to był świetno, taką świętością. Chłopcy stawali w idealnych dwuszeregach. Jak tu czytam, przewodniczący klasy, nazywany plutonowym, zdawał raport nauczycielowi: panie profesorze, melduję klasę do zajęć. A podczas inspekcji sprawdzano nie tylko tarcze, ale buty, czy buty lśnią, dłonie, uszy są czyste. No a tu sport nie był tylko zabawą. Dominowała właśnie takie dyscypliny jak gimnastyka przyrządowa, czy skoki przez kozła, biegi przełajowe, które miały właśnie kształtować charakter i postawę żołnierską. No oczywiście obowiązkiem ucznia, już nie na tych obozach, ale w ogóle było salutowanie oficerom Wojska Polskiego napotkanym na ulicy. To był bardzo duży, ważny obowiązek i trzeba było tego przestrzegać. Natomiast, proszę państwa, jeśli chodzi o kobiety, o dziewczyny, to podczas gdy chłopców przygotowywano w pewnym sensie do służby wojskowej, uczennicom dawano inne ważne zadania. Po prostu na ich barkach spoczywał ciężar dbałości o czystość moralną i fundamenty ogniska domowego. No i trochę przyznam szczerze, ten nadzór nad dziewczętami nosił znamiona obsesji. Tak naprawdę to od dziewcząt wymagano dużo więcej. Ten rygor zachowań, rygor zakazów był moim zdaniem dużo, dużo bardziej trudny dla młodych dziewcząt w kontekście ich małego pola takiej prywatności, jak i też te dziewczęta po prostu były pod większą presją, nie tylko zresztą szkoły, ale i rodziny, ale też w ogóle ulicy w tym kontekście, że dziewczyna musiała świecić przykładem. Oczywiście była to dyscyplina bezwzględna, jeśli chodzi o ubiór, fartuszek z nieskazitelnym białym kołnierzykiem, spódnica musiała bezwzględnie zakrywać kolana. Zresztą jakiekolwiek próby skracania postrzegano jako akt buntu. Naturalność, ta czystość ducha manifestowała się brakiem jakichkolwiek ozdób, malowaniem paznokci. O, to w ogóle nie było w ogóle do pomyślenia. Szminka czy biżuteria było surowe, zakazane. Oczywiście można było krzyżyk albo medalik, to wszystko. Włosy musiały być upięte w skromny kok albo warkocze. No i właśnie tutaj ta pewna izolacja społeczna, bo wspólne wyjście do cukierni z chłopcem to w ogóle było niemożliwe, ale nawet wyjście z inną dziewczyną bez przyzwoitki, czyli bez rodzica, było nie do pomyślenia. Za zbyt swobodne zachowanie uczennica mogła zostać nawet relegowana do szkoły. No, prawdę powiedziawszy, czytając, przygotowując się do dzisiejszego programu, przeczytałem kilka wspomnień dziewcząt, uczennic, pisanych oczywiście przez dorosłe kobiety. To one strasznie to przeżywały, właściwie nic nie mogły zrobić. Te pole przestrzeni publicznej były nieraz dla nich zamknięte. Oczywiście, jeśli z rodzicami, to tak, ale same to mogły tylko pójść do szkoły i wrócić, i to właściwie wszystko. No to jeszcze może państwu opowiem o innym egzaminie, który był większym chyba problemem dla wielu dziewcząt niż sama matura. Jaki to egzamin? O tym po przerwie.

0: Niedaleko od domu.
1: Otóż mówiłem Państwu o maturze, mówiłem Państwu o tych niższych, znaczy matura mała, duża, ale było jeszcze jeden egzamin, który dla wielu dziewcząt był chyba większym wyzwaniem, zdecydowanie większym, prawdę powiedziawszy, z tych pamiętników. Tak jest narracja. Był to egzamin tak zwany z gospodarstwa. Cóż to było to gospodarstwo? Oczywiście to było dla dziewcząt. To był egzamin praktyczny, zwłaszcza w liceach zawodowych, ale i w prywatnych wielu szkołach, także państwowych, gimnazjach. Był to tak zwany egzamin praktyczny z przysposobienia gospodarczego. Taki był przedmiot. Komisja, można powiedzieć, oceniała taką małą inżynierię domową, bo uczennica losowała zadanie. To było zadanie na przykład śniadanie dla rekonwalescenta za 20 groszy. No i jeśli to był egzamin praktyczny i z materiałów, które tam były, znaczy z materiałów z produktów, musiała takowych zrobić takie danie. A jeśli zużyła za dużo masła, albo zbyt grubo obrała ziemniaki, no to wszystkie punkty niestety tu leciały w dół, bo odpady były dowodem braku talentu organizacyjnego. No ale to gotowanie czy przygotowanie to jest jedno. Potem był test białej rękawiczki, można go tak nazwać, czyli dotknięcie garków, sprawdzano czystość osobistą, paznokcie, czepek. Egzaminatorki potrafiły przetrzeć białą chusteczkę spod garnka zdjętego z kuchni węglowej i sadzy nie było, bo tak były doczyszczone te garnki, a prawdziwą zmorą było cerowanie. O, to pewnie starsze panie pamiętają, to była wyższa szkoła jazdy. Na przykład egzaminatorka celowo robiła dziurę w lnianym obrusie, a uczennica musiała ją tak zacerować, najlepiej w tkany wzór, aby po wyprasowaniu uszkodzenie było prawie niewidoczne, albo przynajmniej mało widoczne. No i wreszcie savoir-vivre. Tu pomyłka w ułożeniu noża po złej stronie talerzyka mogła przesądzić o wyniku. No i tu znowu wraca ta agrafka, bo mówiłem Państwu o tym, że walka z tą agrafką. Ale o cóż tu chodziło? Otóż agrafka była traktowana jako taki grzech lenistwa. Po prostu, a najłatwiej było oczywiście zespiąć agrafką i to już rozwiązywało problem, ale tu chodziło o to właśnie, żeby ta dziewczyna przyszła, kobieta, matka, była odpowiedzialna, umiała sobie dobrze poradzić. Tam były jeszcze bardzo ciekawe zajęcia z materiałoznawstwa, żeby nie dać się oszukać, jak sprawdzić produkty rolne, które są świeże. Były tam podstawy też już zdrowego żywienia. To naprawdę były dosyć ciekawe zajęcia. Oczywiście wydawałoby się, oprócz tego dziewczęta uczyły się też rachunkowości domowej właśnie, ale wydaje się, że to miało jakby wprowadzić znowu ten duch w te kobiety właśnie ten domowy. Ale to nie tylko o to chodziło. Proszę Państwa, wydaje mi się, że ideą było po prostu racjonalne zarządzanie zasobami państwa, ale również racjonalne zarządzanie zasobami domowymi. I dlatego może nasze prababcie, nasze babcie tak potrafiły właściwie z niczego coś zrobić, a zawsze był porządek w kuchni. Pamiętam u babci, nic się nie zmarnowało, trzeba było wszystko zjeść do końca, bo babcia nie lubiła, jak ktoś zostawiał, też strafowała moją mamę, w związku z tym wydawało się, że to takie właśnie, to przysposobienie gospodarcze dziś wydaje się takie bardzo dalekie, ale od tego, co dzisiaj dziewczęta, czego się uczą w szkołach, ale wydaje mi się, że akurat wielu, przepraszam, przydałoby się takie właśnie choćby nie wyrzucanie wszystkiego. No ale to już zupełnie inna sprawa. No i może jeszcze o relacji nauczyciel-uczeń, bo to jest też zupełnie co innego niż dzisiaj. Nauczyciel, proszę Państwa, przede wszystkim nie był pracownikiem Ministerstwa Oświaty, ale był w pewnym sensie funkcjonariuszem państwowym i najwyższym autorytetem moralnym. Tu nie było czegoś takiego jak rozmowa na podobnym poziomie. Uczeń musiał stać na baczność, gdy nauczyciel wchodził do klasy i rozmowa, czy raczej jeżeli nauczyciel wykazał taką potrzebę porozmawiania z jakimś uczniem, to uczeń musiał stać na baczność i tylko odpowiadać na konkretne pytania. Tu nie było mowy o jakiejś konwersacji. Oczywiście już o kłanianiu państwu mówiłem, ale ciekawa była sytuacja, zwłaszcza w mniejszych miastach, gdzie nauczyciel, zwłaszcza średniego szczebla, no to był, to była ważna osobistość w tej małej wspólnocie, małej czy większej wspólnocie. Tam na przykład był bardzo hierarchiczny typ powitania, prawda? I w tym wypadku, jeżeli nauczyciel i rodzic szli sprzeciwka, to wypadało, żeby rodzic ukłonił się nauczycielowi pierwszy, a nie odwrotnie. No, też wydaje się, że trzeba powiedzieć o karach. Kary cielesne oficjalnie w latach 30. były zakazane albo przynajmniej ograniczane. Na pewno państwo pamiętają, co to jest koza, czyli to zamykanie w klasie po lekcjach i tam przepisywanie różnych rzeczy, ale uważano ogólnie, że delikatne kary cielesne nie są niczym złym, a właściwie nawet traktowane jako element hartowania charakteru. Jeżeli jakiś dzieciak poskarżył się, że został zbyt potraktowany linijką na przykład, albo za uszy wytargany, to rodzic zazwyczaj powiedział, że zapewne zasłużyłeś. Tak to był, takie były standardy. Trzeba też pamiętać, że nauczyciel miał prawo zatrzymać ucznia, nawet na ulicy, i sprawdzić, co robi poza domem. To nawet był jego obowiązek i uczeń musiał odpowiedzieć. Najlepiej, żeby sensownie, bo jeżeli by się zacząłby się tutaj motać, to mogłyby różne problemy z tego wyniknąć. No i mówiłem państwu na koniec o tym rytuale, że właśnie nie powiedziałem prucia tarcz. No bo doszliśmy do momentu, już nie będę tutaj egzaminie, to może w przyszłym programie może jeszcze o tym powiem, ale finał właśnie tego momentu, raczej finał, ten moment, dla każdego absolwenta był właśnie to prucie tarczy, był taką chwilą niemal mistyczną. To prucie tarczy to nie był zwykły akt wandalizmu dokonanym na mundurku, to był taki manifest trochę wolności i przejście w dorosłość, no bo ta tarcza jednak trochę z jednej strony stygmatyzowała, no ale była takim elementem, który wtaczał tego młodego człowieka w ten system, no i później już mógł z tego z chęcią szybko zrezygnować. Gdy ostatni egzamin dobiegł końca, świadectwo zostało wręczone, no i właśnie wtedy młody człowiek po raz pierwszy brał do ręki nożyczki, by dotknąć właśnie tego materiału na lewym ręku. No i zcinał to zrywanie tego numeru szkoły i publiczne palenie nawet było, tarczy było takim radosnym elementem zapamiętanym przez wielu młodych ludzi. Uczeń przestawał być, można powiedzieć, własnością państwa i szkoły, a stał się częścią społeczeństwa, przede wszystkim został dorosły. No i dla absolwenta gimnazjum przecież tarcza przez całe lata była takim ciężarem przypominającym o ciągłej obserwacji, o obowiązku kłaniania się dorosłym, zakazie i jej prucie była taką deklaracją. Jestem dojrzały i sam odpowiadam za swój los. Proszę państwa, podsumowując, szkoła międzywojenna to przede wszystkim kuźnia charakterów, w której takim elementem, takim młotem była dyscyplina, a kowadłem wysokie wymagania etyczne. I choć dzisiejszemu obserwatorowi system ten może wydawać się opresyjny, to właśnie on wykuwał to pokolenie o niezwykle silnym kręgosłupie moralnym ludzi, którzy potrafili zarządzać domem, tu jeśli chodzi o kobiety, i to w czasie kryzysu, którzy znali historię swojego narodu, no i tacy, którzy potem mogli jej bronić kraju z bronią w ręku. No, rzeczywiście muszę państwu powiedzieć, że wiele z tych rzeczy dziś anachronicznych, no, musimy jednak wziąć pod uwagę, że 100 lat zmieniło dużo. Ja już nie będę komentował, że pewne rzeczy powinny chyba wrócić. No, choćby to, że ten ubiór, no to jest już zupełnie inna sprawa, no ale ja już jestem starej daty i jak patrzę na dzisiejszą młodzież, to już też, mimo że mam inne doświadczenia i mundurek swój szkolny miałem chyba tylko do 4. klasy szkoły podstawowej, później ten już nie było to tak mocno i rygorystycznie przestrzegane. Niemniej jednak ten taki rygor ta dawała jednak coś, co też tym uczniom, oni wiedzieli, gdzie są, wiedzieli o swoim miejscu w społeczeństwie, a uczyło ich to odpowiedzialności, no i postaw obywatelskich, których tak niestety nieraz dzisiaj brak. No ale tak smutno zakończyłem. No i właśnie zakończyłem też mój program. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Może coś jeszcze wymyślę szkolnego na następny program. Zobaczymy. Życzę miłej pogody w weekend, a my słyszymy się jak zwykle za 7 dni. Mówił dla Państwa Dominik Wędołowski.
0: Niedaleko od domu.

0: To jest wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa na 106,2 FM. Mamy za 14 minut godziną 21. Przystanek Parafia już teraz.
1: Przystanek Parafia.
2: Małgorzata Żochowska, jestem parafianką parafii Przemienienia Pańskiego w Sulejówku Miłośnie.
3: I Artemiusz Żochowski, czyli mąż Małgosi, właśnie też z tutejszej parafii. Serdecznie zapraszamy do nas. Jest u nas kino. Normalne jest tylko jedna sala, ale naprawdę jak w multipleksie zaplecze mamy wspaniałą cukiernię, także zapraszamy serdecznie. Komunikacja z Warszawy jest bardzo dobra, bo wystarczy wsiąść w SKM-kę i dojechać do końca i już jest się u nas. Także serdecznie zapraszamy.
2: A ulubione przysmak ciasto? Pana Artemiusza? Nie, małżonki.
3: Małżonki. No, małżonka to jest specjalistka od ciasta. Tutaj to najchętniej to zapraszamy w cukierni. Lody są takie u nas wiodące i bardzo dużo różnych smaków, także zawsze są oblegane po mszy świętej.
2: W niedzielę po mszy świętej pani Małgosia najchętniej by zjadła?
3: Ciężko powiedzieć, bo tyle tych smaków.
2: Serniczek?
4: Własny.
2: Szarlotka? Rury z kremem?
3: No, najlepsze są na te serniki. No.
2: Pani Małgosiu, kogo dziś chce pani pozdrowić na antenie Radia Warszawa?
4: Ojej, pozdrawiam. No, nie ma wszystkich parafian, bo tak trudno wymieniać po kolei, ale pozdrawiam kapłanów przede wszystkim, bo to oni są jednak tym motorem w naszej parafii i nadają ten rytm i pracy i życiu naszemu. Tą opiekę duchową przede wszystkim nam bardzo dużo dają. No, pozdrawiam wszystkich parafian, wszystkie koła różańcowe, wspólnoty.
2: A najchętniej lubię chodzić w niedzielę do kościoła na godzinę?
4: No, z reguły towarzyszę mężowi, czyli chodzę na godzinę 6:30 rano.
2: To jest miłość. Drodzy Państwo.
4: Nie tylko do Pana Boga.
2: Więcej na temat tej parafii już w niedzielę o godzinie 20:00. Zapraszamy serdecznie. Do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski. Rozpoczęła się rekrutacja do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej. Chociaż ma ona wiele podobieństw do rekrutacji na inne uczelnie, jest bardzo szczególnym procesem, mówił w Radiu Warszawa ksiądz Krystian Czerski, prefekt seminarium.
1: Podjęcie studiów w jakimkolwiek innym kierunku nie wiąże się też ze zmianami w stylu życia, w sposobie życia, objęcia pewnej drogi życiowej. Natomiast tutaj tak właśnie jest, że podjęcie drogi wejścia do seminarium i podjęcia tej drogi powołania, rozeznawania powołania kapłańskiego, no wiąże się z całym sposobem życia i czasami wiąże się z tym, że trzeba pewne rzeczy zostawić.
0: Duchowny mówił także o warunkach, jakie powinien spełniać kandydat do seminarium.
1: Jeśli człowiek nie ma żywej wiary, nie ma żywej relacji z Jezusem, to trudno mówić w ogóle o powołaniu. Myślę, że tym, co jest też drugie ważne, to też predyspozycje takie ludzkie. Oczywiście nie każdy, kto przechodzi do seminarium, jest już w pełni dojrzałym mężczyzną i trudno oczekiwać od 19 czy tam 20-latka, że będzie już bardzo dojrzały. Natomiast no, są takie sytuacje, które są dyskwalifikujące. I dlatego też w czasie tej rekrutacji, oprócz złożenia tych dokumentów, każdy z kandydatów przechodzi też testy psychologiczne.
0: Rekrutacja trwa do 4 września. Więcej szczegółów na stronie internetowej Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej. Jutro w Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Miedniewicach zlot motocyklistów, który rozpocznie msza święta o 11:00. Chcemy zaprosić motocyklistów do wspólnej modlitwy za ojczyznę, także w intencji waszych rodzin, zapowiada ojciec Damian Kaczmar, franciszkanin.
2: Potem zapraszamy na poświęcenie pojazdów z krótką paradą, poczęstunek, oprowadzanie po kościele, po sanktuarium i po kryptach, a zakończymy wspólną modlitwą, odmawiając koronkę do Miłosierdzia Bożego o godzinie 15:00.
0: Sanktuarium powstało 350 lat temu, przybliża historię franciszkanin.
2: Była pierwsza na początku tej stodoła, w której zawieszono zwykły obrazek świętej rodziny, zaczęły dziać się cuda i powstał ten obiekt sakralny, przy którym jest klasztor sióstr klarysek. No i jesteśmy my, franciszkanie, którzy od 60 lat dbamy o to miejsce. Doświadczamy teraz różnych cudów, wiele uzdrowień w tym sanktuarium ma miejsce. Przybywają tu zwłaszcza rodziny, modląc się o zgodę, o pokój w małżeństwie, ale także i o potomstwo i doświadczają tych łask.
0: Przypomnijmy zlot motocyklistów w sanktuarium w Miedniewicach jutro o godzinie 11:00.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: W Kraczkowej trwa 35. ogólnopolski zjazd rodzin szkół imienia Jana Pawła II. Centrum wydarzenia była msza święta, której przewodniczył arcybiskup Adam Szal.
4: Mówi się, że jest to papież rodziny. Nie tylko był, jest papieżem rodziny. Rodziny, także tej rodziny szczególnej, jaką jest rodzina szkół świętego Jana Pawła II. W rodzinie czujemy się bezpiecznie, wspieramy się wzajemnie, modlimy się za siebie, jesteśmy sobie bliscy i tak powinno być w rodzinie szkół świętego Jana Pawła II.
0: Mówił we wstępie metropolita przemyski. Homilię do zgromadzonych uczniów i nauczycieli wygłosił arcybiskup Mieczysław Mokrzycki.
5: Kraczkowa od lat żyje pamięcią o papieżu Polaku. To tutaj jest niezwykły znak. Krzyż, który święty Jan Paweł II obejmował podczas ostatniej drogi krzyżowej swego życia. Ten krzyż jest niemal jak relikwia jego serca.
0: Mówił metropolita lwowski.
5: Jan Paweł II był człowiekiem, który słuchał. On naprawdę rozumiał człowieka. Może właśnie dlatego dzieci tak bardzo go kochały. Młodzież czuła się przy nim bezpiecznie. Chorzy odnajdywali nadzieję, a starsi odzyskiwali godność. On patrzył na człowieka sercem. I tego dzisiaj musimy się wszyscy uczyć.
0: 35. ogólnopolski zjazd rodzin i szkół imienia Jana Pawła II potrwa do jutra. W programie wydarzenia znalazły się prelekcje, świadectwa zaproszonych gości oraz zwiedzane miejsc związanych ze świętym Janem Pawłem II w Kraczkowej i zabytków Łańcuta.

0: Maryjo, Matko Jezusa i Matko Kapłanów, stajemy dziś przed Tobą jako Kościół, aby razem z Tobą wpatrywać się w Twojego Syna i wsłuchiwać się w pragnienia Jego boskiego serca. Wiemy, jak bliska sercu Jezusa była Betania. To właśnie tam miał wiernych i kochających przyjaciół. Chętnie przebywał w domu Marty, Marii i Łazarza, miejscu, które było dla niego domem przyjaźni, prostoty i prawdziwej bliskości. To tam, tuż przed swoją męką, doświadczył czułego i hojnego gestu miłości, namaszczenia swoich stóp drogocennym olejkiem.
1: Troje rodzeństwa, Łazarz, Marta i Maria, każdy na swój sposób kochało Jezusa. Był to dom, w którym miłość miała przestrzeń, by przyjmować i dawać, by dojrzewać i prowadzić do głębokiego spotkania. Takiego, który nie tworzy pozorów, lecz rodzi prawdziwą relację i jedność serc. Każde z nich otworzyło przed Nim nie tylko drzwi swojego domu, lecz także swoje wnętrze, swoje troski, codzienność i pragnienia. Maryjo, Twoje serce również było dla Jezusa najczystszą i najpiękniejszą Betanią. On nazwał nas swoimi przyjaciółmi, lecz Ty byłaś przyjaciółką w sposób wyjątkowy, zasłuchaną w Ojca, zapatrzoną w Syna i całkowicie posłuszną Duchowi Świętemu. Twoje życie było ciche i ukryte, a jednak przyniosło najpiękniejszy owoc, pełne, szczere i niepodzielne oddanie Bogu. Nie byłaś jak figowiec z dzisiejszej Ewangelii, pełen liści, lecz pozbawiony owocu. Nie stwarzałaś pozoru dobra ani świętości. Nie stwarzałaś pozoru miłości względem Boga i człowieka.
0: Dziś niestety, jako wspólnota Kościoła, doświadczamy wielu bezowocnych kapłańskich powołań. Nie przychodzimy jednak do Ciebie, Maryjo, aby szukać powodu tego stanu lub pastwić się nad przyczyną, ale aby zanosić modlitwy za wszystkich pogubionych kapłanów, za tych, którzy już dawno utracili swoją kapłańską tożsamość, za tych, którzy nie widzą nadziei, nie widzą sensu w swoim powołaniu, nie widzą sensu w swoim wybraniu, w posłaniu wobec wspólnoty Kościoła. Prosimy zatem o wierność, o przywrócenie nadziei, o ponowne odnalezienie sensu swojego kapłańskiego powołania, szczególnie dla tych dotkniętych kryzysem swojej egzystencji.
1: Maryjo, Twoje fiat przeniknęło całe Twoje życie, każdą decyzję, każdą chwilę, całą Twoją osobę. Przychodzimy dziś do Ciebie, Maryjo, i powierzamy Ci wszystkich kapłanów, tych, których Twój Syn powołał do szczególnej przyjaźni ze sobą, tych, wobec których Ty także jesteś Matką. Ucz nas towarzyszyć kapłanom, tak jak sama towarzyszyłaś apostołom. Prosimy Cię, wypraszaj im łaskę życia prawdziwie owocnego i autentycznego, zakorzenionego w bliskości z Jezusem. Niech ich posługa nie będzie jedynie zewnętrzna, ani sprowadzona do funkcji i obowiązków, lecz niech będzie przeniknięta miłością, żywą wiarą i całkowitym oddaniem Twojemu Synowi, tak jak w domu w Betanii, gdzie miłość była prawdziwa, a obecność Jezusa stanowiła centrum wszystkiego.
0: Potrzebujemy dziś kapłanów promieniujących przyjaźnią z Chrystusem, bliskich i obecnych w naszej codzienności, w troskach i radościach kapłanów bardzo ludzkich, a jednocześnie nie z tego świata, no bo z sercem zakorzenionym w niebie. Wiemy, jak bardzo kapłani potrzebują wsparcia. Dlatego pragniemy tworzyć dla każdego z nich betanie w naszych domach i sercach, aby żaden kapłan nie pozostał sam. Dlatego, Maryjo, zawierzamy Tobie wydarzenie, które ma nas uczyć budować takie betanie i wspierania kapłanów, jutrzejszą drugą ogólnopolską pielgrzymkę osób modlących się za kapłanów, którą organizuje betańska misja wspierania kapłanów wraz z siostrami uczennicami Boskiego Mistrza i dziełem duchowej adopcji kapłanów. Polecamy Tobie, Maryjo, wszystkich uczestników tego jutrzejszego wydarzenia, organizatorów, wszystkich tych, którzy w swoim sercu odkrywają szczególną troskę do modlitwy za kapłanów, szczególnie tych pogubionych. Polecamy Tobie, Maryjo, tego wieczoru wszystkich pielgrzymów jasnogórskich, tych, którzy łączą się razem z nami w tej godzinie apelowej. Polecamy parafię świętej Faustyny Kowalskiej z Będzina, gdzie przebywasz w cudownym wizerunku nawiedzenia. Polecamy Tobie dzieci pierwszokomunijne z Roztoki, które z diecezji świdnickiej pielgrzymują wraz z księdzem Łukaszem proboszczem. Polecamy pielgrzymów z Gniewino, z diecezji pelplińskiej, z księdzem Aleksandrem. Dzieci pierwszokomunijne z Teratyna, z diecezji zamojsko-lubaczowskiej, z księdzem Karolem oraz parafię świętego Bartłomieja z Obejzierza. Polecamy Tobie, Maryjo, wszystkie intencje. Modlimy się za cały Kościół Święty. Modlimy się we wszystkich intencjach wpisanych w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej. Polecamy Tobie sprawę nowych, świętych powołań kapłańskich. Modlimy się za uczestników rekolekcji rozeznających swoje powołanie, które w tych dniach odbywają się na Jasnej Górze. Modlimy się za wszystkich uczestników jasnogórskich rekolekcji eucharystycznych. Polecamy Tobie naszego pasterza, księdza arcybiskupa Wacława Depo, obecnego wśród nas. Modlimy się za cały pauliński zakon, za wszystkich braci, ojców, kleryków, którzy przygotowują się do tego, aby wejść w stan kapłański. W tym dniu, w tym czasie, kiedy tak wielu kapłanów przeżywa swoje jubileusze święceń, polecamy Ci ich wszystkich. Maryjo, Matko Kapłanów, wspieraj tych, którzy stracili nadzieję. Umacniaj tych, którzy kroczą drogą świętości i dodawaj odwagi tym, którzy wybierają tą drogę. Modlimy się w tych wszystkich intencjach, rozważając tajemnicę zesłania Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje.

0: wyślij nas na pokuszenie,
1: ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża,
1: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo,
6: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci.
9: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża,
0: chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,

0: Teraz odmówimy akt zawierzenia wszystkich kapłanów Maryi.
1: O najczulsza z matek, Twojemu niepokalanemu sercu przynosimy dziś każde powołanie kapłańskie z drżeniem i bojaźnią, powierzając ich los Twojej opiece. Nie chcemy, aby którykolwiek z kapłanów Twojego Syna zagubił się. Dlatego prosimy, bądź ich towarzyszką drogi. Tak wielu potrzebuje Twojej cichej obecności, nie tylko wśród utrapień i kryzysów, lecz także w chwilach uniesień i pociech, aby ich serca nie odłączyły się od serca Twojego Syna, na próżno pokładając ufność w pociechach świata i własnej pozornej sile. Niech żyją w nieustannej jedności z Twoim Synem, czerpiąc siłę z Jego serca, przebitego za zbawienie świata. Niech Twoje wstawiennictwo, Maryjo, uprasza potrzebne łaski dla każdego kapłana, zwłaszcza tego, który czuje się opuszczony przez Kościół, a także tego, który już w swoim sercu sam opuścił Chrystusa. Nie pozwól, abyśmy zamykali drzwi naszych serc i domów przed którymkolwiek z kapłanów. Nie pozwól, abyśmy zobojętnieni zamykali oczy na ich cierpienie, gdy doświadczają własnej słabości i kryzysu. Maryjo, Matko kapłanów, wypraszaj Twoim Synom bezcenny dar bycia przemienionymi łaską Chrystusa i odnowionymi Jego miłością, aby w ten sposób Kościół mógł radować się świętymi kapłanami z całkowicie odnowionymi sercami, które będą kochały Boga z wszystkich sił i służyły ludzkości, jak Ty służyłaś. Niech Ojciec wyleje na nich swojego świętego Ducha, aby nigdy nie zwątpili, że są umiłowanymi synami Boga. Maryjo, ucz kapłanów bezgranicznego zaufania Bogu, wierności w codziennym tak wypowiadanym Jezusowi, w porę i nie w porę, w radości i w trudzie, w zmaganiu i pocieszeniu, w biedzie i w obfitości, w lęku i w ufności. Wypraszaj im łaskę niezachwianej wierności, aby pozostali wierni Chrystusowi, Ewangelii i Kościołowi we wszystkich okolicznościach życia. Uproś im dar męstwa, by nie lękali się trudów, ofiar i przeciwności, lecz z odwagą i miłością głosili prawdę i prowadzili powierzony im lud do zbawienia. Ustrzeż ich od ducha egoizmu, aby z miłością i ofiarnością troszczyli się o Jezusową owczarnię. Niech kapłani będą apostołami Bożego miłosierdzia, niestrudzonymi w szafowaniu sakramentami świętymi. Strzeż ich od rutyny i zobojętnienia, aby nigdy nie przywykli do sprawowania świętych tajemnic, lecz za każdym razem z drżeniem serca dotykali ciała Chrystusa i z żywą wiarą udzielali sakramentów. Maryjo, przybądź im z pomocą i ocal od wszelkiego zagrożenia. Pocieszaj, wspieraj i zamieszkaj w ich kapłańskim życiu, aby Twoja obecność uciszyła burzę, rozproszyła samotność i umocniła nadzieję. Niepokalane serce Maryi, strzeż ich czystości serca i intencji i prowadź drogą świętości. Amen. Pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża.

0: Naszego pasterza, księdza arcybiskupa Wacława Depo, prosimy o błogosławieństwo.
1: Wspomnienia naszych świętych patronów, wczoraj błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, a dzisiaj matki Urszuli Leduchowskiej, świętej Urszulanki Serca Jezusa Konającego, uczą nas, że prawdziwa miłość Boga obejmuje prawdziwą i odpowiedzialną miłość za ojczyznę. Kardynał często powtarzał: będziemy kochać wszystkie narody, ale według porządku miłości, bo pierwszeństwo należy się naszej ojczyźnie, jej historii, kulturze, wierze, tradycji i ziemi.

Zakończyliśmy już transmisję Apelestu Górskiego. Byliśmy w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Tu Radio Warszawa. Ja zapraszam do wspólnej modlitwy Różańcem Świętym za niecałe 7 minut. 512 700 444, 512 700 555. Te dwa numery będą do Państwa dyspozycji już teraz. Natomiast Ewangelia i komentarz, który przygotował ksiądz Adam Olasek.

0: Ewangelii świętego Marka. Jezus wraz z uczniami przyszedł znowu do Jerozolimy. Kiedy chodził po świątyni, przystąpili do Niego arcykapłani, uczeni w piśmie i starsi i zapytali Go: jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę, żebyś to czynił? Jezus im odpowiedział: zadam Wam jedno pytanie. Odpowiedzcie mi na nie, a powiem Wam, jakim prawem to czynię. Czy chrzest Janowy pochodził z nieba, czy też od ludzi? Odpowiedzcie mi. Oni zastanawiali się między sobą. Jeśli powiemy z nieba, to nam zarzuci, dlaczego więc nie uwierzyliście mu? Powiemy od ludzi. Lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy rzeczywiście uważali Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: nie wiemy. Jezus im rzekł: zatem i ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię.
1: Ewangelia, którą dziś czytamy, pokazuje spotkanie Jezusa z arcykapłanami i uczonymi w Piśmie. Przychodzą do Niego z pytaniem: jakim prawem to czynisz i kto dał Ci tę władzę? Wydaje się, że nie szukają prawdy ani odpowiedzi. Nie spodziewają się jednak, że stają przed samą mądrością Boga. Są tak pewni siebie, swojej wiedzy i swojej pozycji, że nie dostrzegają, iż Jezus zna nie tylko odpowiedź na ich pytanie, ale również ich intencje i całe ich serca. Gubi ich pycha. Chcą uchodzić za mądrzejszych, bardziej kompetentnych, mających kontrolę nad sytuacją. A przecież wobec Boga człowiek nigdy nie jest tym, który wie więcej. I właśnie tutaj Ewangelia dotyka bardzo konkretnie naszego życia. Bo my także często zachowujemy się tak, jakby można było coś przed Bogiem ukryć. Jakby pewne obszary naszego życia były niedostępne dla Jego spojrzenia. Tymczasem Jezus zna całego człowieka. Wie, czym żyjesz na co dzień, jakie nosisz w sobie myśli, emocje, zmagania, lęki i pragnienia. A mimo to często na modlitwie zakładamy pancerz ochronny. Rozmawiamy z Bogiem o rzeczach poprawnych, bezpiecznych, ale omijamy to, co naprawdę dzieje się w naszym sercu. Czasem wydaje nam się, że z Bogiem trzeba rozmawiać tylko o sprawach wielkich i religijnych, a nie o codzienności, o pasjach, zmęczeniu, rozczarowaniach czy nawet rzeczach błahych. Kto nam jednak powiedział, że Bóg nie chce być obecny właśnie w tym wszystkim? Bywa też, że boimy się mówić Mu prawdę o sobie. Boimy się przyznać do gniewu, rozczarowania, słabości, wątpliwości. Łatwiej jest tworzyć pozór poprawnej relacji z Bogiem, niż stanąć przed Nim naprawdę szczerze. Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam, że prawdziwa relacja z Bogiem rodzi się tylko w prawdzie. Jesteśmy dzisiaj zaproszeni, aby na modlitwie niczego przed Jezusem nie ukrywać. Powiedzieć Mu o wszystkim, także o tym, co wstydliwe, pogmatwane, bolesne czy pozornie nie na temat. Bóg nie odrzuca człowieka, który przychodzi do Niego w prawdzie. On zna nas lepiej niż my sami, a mimo to nie cofa swojej miłości. Nie wypierajmy się więc swoich prawdziwych uczuć i emocji. On i tak zna prawdę o nas. I właśnie z tą prawdą chce się spotkać. Bo tylko człowiek, który staje przed Bogiem bez masek, może naprawdę doświadczyć Jego bliskości, pokoju i miłości.

0: Tu Radio Warszawa 106,2 FM, minęła godzina 21.30. Zapraszam do wspólnej modlitwy Różańcem Świętym. 512 700 444, 512 700 555. Dwa numery są do Państwa dyspozycji, a razem z nami w studio przedstawiciele parafii Przemienia Pańskiego w Sulejówku Miłośnie. Witam serdecznie jedną z rodzin z tej parafii i zapraszam do modlitwy o opiekę Matki Najświętszej, Boże Błogosławieństwo i prowadzenie dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej do Ojca Świętego Leona XIV. Będziemy modlić się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za Radio Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, zaksięży, dyrektorów Mariusza Wydziuka i Artura Więcika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. Modlimy się o pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się, aby wszyscy, od dużych producentów po drobnych konsumentów, unikali marnowania żywności i dążyli do zapewnienia każdemu dostępu do pożywienia dobrej jakości. Panie, kiedy brakuje mi miłości i bliskości, przemieniaj moje serce i napełniaj je Twoją miłością. Pomóż mi odnaleźć pełnię w Twojej obecności i w relacjach z innymi ludźmi. Modlimy się o cud uzdrowienia ciężko chorej 12-letniej Gabrysi, o siłę, opiekę Bożą dla niej oraz o światło i mądrość dla lekarzy, o potrzebne łaski, nadzieję i łaskę wiary dla jej rodziców, o łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia, skuteczną terapię, światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, siłę do walki z chorobą, o radość życia wiecznego dla księdza Andrzeja Sadowskiego, o niebo dla świętej pamięci syna Jakuba, o dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej dla córki Natalii, modli się mama. O radość życia wiecznego dla świętej pamięci pani Krystyny Jurgielewicz, harcerki Szarych Szeregów, oraz o siłę, nadzieję i wiary dla bliskich przyjaciół. Modlimy się o zdrowie i potrzebne łaski w życiu codziennym dla Reginy i Tadeusza, Bogumiły i Włodzimierza, Ewy, Łukasza, Tomasza, Anety, Beaty, Grzegorza z rodzinami. O łaski Boże, opiekę Matki Najświętszej dla Sandry, Dominika i Alusia, o błogosławieństwo Boże dla nowonarodzonego Kubusia i jego rodziców, braciszka Adama, o łaskę poznania Boga, wiarę i nadzieję dla Mateusza, o siłę, wiarę, nadzieję w walce z nałogami dla Janusza. O pomoc w trudnych sprawach, o spokój ducha modli się słuchaczka. O mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana, Mikołaja, o miłość między nimi. O uzdrowienie, powrót do pełni sił dla Elżbiety, o powrót do zdrowia, potrzebne łaski, opiekę Maryi dla księdza Zbigniewa z parafii świętego Józefa. O opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia, dary Ducha Świętego dla księdza Witolda z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Łominie. O przedstawiennictwo świętej Ryty, świętej Filomeny, o uzdrowienie z choroby nowotworowej Magdaleny, o nawrócenie Macieja, o miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha, o uzdrowienie małej Alicji, pomoc w egzaminach dla Marty oraz uleczenie jej kręgosłupa, o opamiętanie i nawrócenie dla Maksymiliana, o powrót do zdrowia dla Wiktora z Bruk, o zdrowie, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego dla Adama, modlą się rodzice, o uleczenie z depresji dla Karoliny, Antoniego, o uzdrowienie Igora, Agnieszki, Oskara, Moniki, nawrócenie Rosji, o uwolnienie od ataków złego dla Łukasza, o radość życia wiecznego dla Kasi, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla jej męża i córek, o zbawienie duszy świętej pamięci Elżbiety, Danuty, Stanisława, Stefana, Czesława, Magdaleny, Jana, o Boże błogosławieństwo dla związku Joanny i Łukasza, w intencji Agnieszki oraz jej córeczki i synka, z prośbą o rozwiązanie obecnych problemów, światu Ducha Świętego, o radość życia małżeńskiego dla Doroty i Waldka, Ani i Sławka, Darka, Justyny, Pawła, Magdy, o wszelkie łaski potrzebne dla księdza Piotra, o zdrowie dla Kasi, siły potrzebne w wychowaniu małego Olafa, o dar mądrości dla Macieja i Małgorzaty. I modlimy się o Boże błogosławieństwo na Marcelinę i Pawła, o szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla ich dzieciątka. Modlimy się za wszystkich parafian z parafii Przemienienia Pańskiego w Sulejówku Miłośni. Jak zwykle także modlimy się za dzieci poczęte, a nienarodzone. 512 700 444, 512 700 555. Dwa numery są do Państwa dyspozycji. Zapraszam zatem do modlitwy. Rozpocznijmy Różaniec Święty.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczen pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego,
2: Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
2: święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
2: błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Tajemnica pierwsza, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Chrystus uczy nas, że modlitwa to walka ze słabością. Prawdziwa miłość do Boga oznacza zaufanie Mu nawet w największych ciemnościach i gotowość do przyjęcia Jego woli.
0: Proszę bardzo, pomódlmy się.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Zapraszam do modlitwy naszych słuchaczy 512 700 444 512 700 555.
1: Tajemnica druga. Biczowanie Pana Jezusa. Jezus przyjmuje ból fizyczny za nasze grzechy nieczystości i brak szacunku dla ludzkiego ciała. Każda rana Chrystusowa pokazuje, jak wysoką cenę zapłacił za naszą wolność.
0: A jest z nami Pani Grażyna. Szczęść Boże, witam.
3: Szczęść Boże.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
3: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Pani Grażyno, Bóg zapłać za modlitwę. Pozdrawiam.
3: Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem, do usłyszenia. 512 700 444 512 700 555.
1: Tajemnica trzecia. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa. Jezus milczy w obliczu ludzkiej pychy, wyśmiania i pogardy. Ciernie raniące Jego głowę wynagradzają za nasze myśli, egoizm i dumę.
0: Jest z nami Pani Mirka. Szczęść Boże, witam serdecznie Pani Mirko.
4: Szczęść Boże.
0: Ojcze nasz,
2: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
5: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
5: jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Mógł zapłać Pani Mirko za wspólną modlitwę. Pozdrawiamy serdecznie i spokojnej nocy życzę.
5: Spokojnej nocy, dobranoc.
0: Z Panem Bogiem, do usłyszenia. 512 700 444, 512 700 555.
1: Tajemnica czwarta, dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa. Każdy z nas niesie swój codzienny krzyż, obowiązki, choroby czy samotność. Jezus na drodze krzyżowej pokazuje, że nie niesiemy tego ciężaru sami. On idzie tuż obok nas.
0: A jest z nami Pani Ania. Szczęść Boże, witam Pani Aniu. Halo, halo, Pani Aniu, czy my się słyszymy?
6: Dzień dobry.
0: Szczęść Boże, witam serdecznie.
6: Witam serdecznie.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
6: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
6: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Zapłać Pani Aniu za obecność, za modlitwę i zapraszam ponownie.
6: Bardzo dziękuję za modlitwę z Panem Bogiem.
0: Z Panem Do usłyszenia. 512 700 444 512 700 555.
1: Tajemnica piąta. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Na Golgocie miłość Boga do człowieka osiąga swój szczyt. Śmierć nie ma jednak ostatniego słowa. Krzyż staje się bramą do nowego życia i symbolem ostatecznego zwycięstwa.
0: A modli się z nami Pani Ewa. Szczęść Boże, witam.
7: Szczęść Boże.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
7: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na
0: początku, była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Pod Twoją obronę
1: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać Panie Ewo za wspólną modlitwę.
0: Boże, dobrej nocy życzę. Dziękuję za wspólną modlitwę.
2: Ja również dziękuję i zapraszam ponownie z Panem Bogiem do usłyszenia. Dziękuję także gościom zgromadzonym w studiu. Dziś rodzina z parafii Przemienienia Pańskiego w Sulejówku miłośnie była razem z nami i wspólnie z nami odmawiała różaniec święty. Bóg zapłać za obecność i za modlitwę. Zapraszam oczywiście już jutro na modlitwę różańcową. Zapraszam do słuchania Radia Warszawa. Już za kilka chwil na naszej antenie audycja, którą poprowadzą Elżbieta Stawińska, Marcin Wnuszyński. Będzie to oczywiście jak w każdy piątek audycja Złością czy Miłością. Już teraz gorąco zapraszam za kilka chwil. Tymczasem kończymy piątkowy wieczór w dobrej atmosferze, za który dziękuję. Wojciech Dąbrowski. Życzę Państwu radosnego weekendu i samych radości. Do usłyszenia. Spokojnej nocy.
3: Złością czy miłością? Rozmowy o wychowaniu.
4: Elżbieta Stawińska,
5: Marcin Wnoszyński.
4: Zapraszamy.
6: Dobry wieczór Państwu.
5: Witam serdecznie.
6: Granice wyznaczone? Oznakowane? Czy każdy wie, gdzie się kończą jego granice? I czy wie też, dowiedział się, gdzie się kończą granice drugiego człowieka? Jak to jest u Ciebie?
5: U mnie? To jest temat szeroki w naszej rodzinie. I przyglądamy się temu cały czas, tym granicom. Czyli co wolno, czego nie wolno.
6: Mm-hmm.
5: Albo dlaczego dana zasada istnieje, to jest bardzo ciekawe. Bo dzieci są coraz ciekawsze.
6: Bardziej dociekliwe.
5: Dopytują, próbują naciągać. Ja to nawet cieszę się, gdy dana zasada jest, a oni ją próbują omijać.
6: Mm-hmm.
5: Są kreatywni, szukają rozwiązań, a nie

0: potulni i co im się by narzuciło, to przyjmą i robią. Tylko tu się zastanawiają, a gdzieniegdzie jeszcze próbują obejść. Ale wyznaczamy granice dzieciom. Chcemy, żeby one były jasne, konsekwentne. Myślę, że trudnością jest wyznaczanie ich też w spokojny sposób. W sensie taki, no, kiedy rozmawiamy o granicach? Gdyby nic nie działo i gdyby wszystko wpasowało, no to,
1: nie byłoby
0: potrzeby rozmawiać, więc wyznaczanie granic jest w tych momentach, w których jednak coś się dzieje i my, jako rodzice, chcemy zapanować nad pewnymi sytuacjami, więc trzeba je uregulować w sposób treściwy. Często spisujemy te ustalenia, żeby można było do czego wrócić.
1: No właśnie, żeby można się było do czego odnieść,
0: tak,
1: prawda? Żeby też przypomnieć sobie, popatrzeć z boku i uświadomić sobie, że może nie tak, ale troszkę inaczej. Jakby to było zmodyfikowane, to może by było lepiej, ale przynajmniej jest materiał do pracy, nie?
0: Tak, tak. No i z czego mamy takie konkretne, ustalone rzeczy? To jest korzystanie z elektroniki, czyli czego, kiedy i jak możemy korzystać. Czasu przed ekranem, czyli jakieś przerwy, ilość, konkretne dni wyłączone. Jedzenie słodyczy, ile razy w tygodniu, w tym święta czy tam imprezy, no to ustalane wcześniej. Na przykład dzieci nas się pytają, a w tym tygodniu będą jakieś imprezy rodzinne? Żeby już wiedzieć, czy ten dzień będzie dodatkowo ze słodyczami.
1: Słodki czy nie.
0: Czy nie. Są też ustalenia obowiązków domowych, rotacyjne, ale też dostosowane do rytmu szkoły czy nauki.
1: No i do możliwości dzieci chyba też.
0: Nie. W sensie, no, te zadania są na tyle, że każdy z nich jest w stanie je wykonywać. Odkurzanie, zmywarka, śmieci, czy rozwieścić pranie.
1: No, ale na takiej zasadzie, że powiedzmy, to młodsze dziecko, które niekoniecznie jeszcze dokładnie odkurzy, no to odkurzy jak odkurzy, ale odkurzył, tak? To na takiej zasadzie?
0: Tak, tak. No, załóżmy, bierze słuchawki na uszy, bo go ten dźwięk odkurzacza, jak on odkurza nie 10, tylko 20 minut już go uszy bolą, no to dałem mu takie budowlane słuchawki.
1: Tak.
0: Więc on wie, gdzie one leżą, jak idzie odkurzać i mu przeszkadza to, że jest za głośno, no to sobie nakłada te słuchawki i niech te 20 minut sobie, załóżmy, odkurza. Ale też na przykład to, co mówisz, to dostają podpowiedź taką, słuchajcie, wiecie, gdzie rodzice śpią, tak? Albo że jest duży pokój, to tam się postarajcie bardziej niż jak chcecie, jak my przyjdziemy zweryfikować, czy jest posprzątane. No to nie będę wszedł do waszego pokoju, tylko do mojego pokoju sprawdzać, tak? Więc macie podpowiedź, gdzie będzie testowane wasze jakby odkurzanie, tak?
1: No tak, na pewno testowane. Aha.
0: Ale mamy też taką zasadę, ciężko to może tak nazwać, ale jakby czasu odpoczynku snu, czyli po której godzinie my jako rodzice już mamy czas dla siebie, a dzieci już powinny do tego czasu wszystkie sprawy z nami załatwić, a po tym czasie każdy robi jakby już tylko swoje albo idzie spać. My jako rodzice też mamy już wtedy czas. Nie musimy odpowiadać na ich pytania ani na ich prośby. Mieliście czas wcześniej.
1: Tak, teraz nasz czas i cześć.
0: No,
1: tak.
0: Ale zauważyliśmy, że same zasady tutaj nie wystarczą.
1: No jakby, pewnie.
0: Tak? Bo ważne jest także ich egzekwowanie. Bo to, że sobie ustalamy tych listw.
1: Tak jest.
0: I to czasem jest tak, że któryś syn, a ty już miałeś w tym tygodniu 2 dni słodyczy, a czemu dzisiaj jesz na przykład, tak? No bo ja mam 2 dni. Jakby to znowu też jest tak, że wymagając czegoś od dzieci.
1: No pewnie.
0: Sami od siebie też trzymamy się bardzo podobnych zasad, granic wyznaczonych, żeby ta umowa dotyczyła wszystkich domowników.
1: Tak.
0: Oczywiście w różnym zakresie, no bo też na przykład elektronikę mamy rozpisaną od 8 do 13 roku życia. Z takim powiększaniem się zakresu możliwości korzystania z elektroniki. Czemu do 13? No bo stwierdzimy, że jak już będzie wychodził z podstawówki do szkoły średniej, technikum, gdziekolwiek, no to jeżeli my go do tej pory już nie nauczyliśmy, czy go nauczyliśmy, a już będzie w takim wieku, że no nie chciałbym kontrolować go czasowo, gdzie on będzie z jakimiś już kolegami na innym poziomie i żeby nie wyglądało, że jest zbyt opiekuńczo traktowany na przykład. No tak, tak podchodzimy do tego.
1: Bardzo mi się to podoba, tak, bo to tędy droga. Żeby to dziecko już zaznało takiej względnej swobody. Natomiast ważne słowo względnej, bo co jakiś czas jednak warto skontrolować to, co się tam dzieje w świecie tego dziecka, czyli sprawdzić to z mojej własnej inicjatywy, gdzie ja będę wychodzić do tego dziecka z pytaniami, ale też ważne, żeby był taki zwyczaj, że ten nastolatek już, taki ten starszy nastolatek, mógł przyjść do mnie. Czyli też bardzo ważne, żeby nie odpuścić, bo ty mówisz, odpuszczam w skrócie, ja to tak rozumiem, że odpuszczam kontrolę. Tak, odpuszczasz kontrolę, ale nie całkowicie. całkowicie i nie odpuszczasz kontaktu z tym dzieckiem. Bo przecież kontakt z dzieckiem nie polega tylko na kontrolowaniu go. Więc rozmawianie z nim, a szczególnie słuchanie tego, co on ma do powiedzenia, nawet jak ci się to mocno nie podoba, jak się z tym całkowicie albo w dużej części nie zgadzasz, to niezależnie od tego słuchaj, zagryź zęby i słuchaj. Żeby to dziecko miało cały czas przekonanie, że jest dla ciebie ważne.
0: Tak, jest taka sfera u jednego syna, rozwija się w niej. Mam takie właśnie zagryzanie zębów, kiedy mówi, bo zastanawiam się, ile tam jest na pograniczu różnych kodeksów albo po prostu takich wytycznych społecznych. Staram się wtedy nie komentować, tylko właśnie słuchać, ewentualnie docenić. No i czekam, kiedy on sam z siebie wejdzie na temat tego, a czy to wolno jeszcze, czy to już nie wolno. Jakby tak, czy to on wchodzi, właśnie czy to on wchodzi na tą sferę.
1: Właśnie tych granic, o których teraz mówimy.
0: Tak. I to bym w kontekście punktu 2.5.2.1 katechizmu Kościoła katolickiego, który mówi między innymi o wstydliwości, ochronie tego, co ważne, ale też o mądrym przeżywaniu granic, to taka nasza refleksja rodzinna prowadzi do zauważenia, że granice są potrzebne nie po to, aby właśnie kontrolować dzieci,
1: tak,
0: ale żeby im pomagać rozwijać taką odpowiedzialność, mm-hmm, bezpieczeństwo i szacunek do siebie i do innych. I to, jak oni wykorzystują później te możliwości i opowiadają, to mogę zweryfikować, czy to się dzieje właśnie w takim środowisku, tak, naturalnym.
1: Tak samo istnieje, a nie z nakazu.
0: Tak.
1: Że wychodzi to z wnętrza tego dziecka, tego młodego człowieka. I jeśli to widzisz, to doceniaj, mów, co ci się podoba. Bardzo konkretnie, kiedy to zrobiło to dziecko, podoba mi się to, bo to dla mnie oznacza, że jest to działanie odpowiedzialne, bo to dla mnie oznacza, że ty liczysz się z tym, z tamtym, z siamtym. Nazywać to, żeby to dziecko widziało, że no tędy droga, żeby ono miało też świadomość tego, że jednak po pierwsze ty widzisz te wybory, doceniasz je i wyrażasz swoje uznanie dla tych wyborów.
0: To jeszcze jedną rzecz dodam. Jak dziecko samo widzi efekty,
1: tak,
0: swojej pracy i wie, że to jest z ustalonych zasad czy granic. I dam taki teraz przykład. W kwietniu dzieci trochę więcej chciały korzystać z elektroniki. W sensie takim, że co chwila znajdowały pomysły, jak ten ich czas, te granice, które mamy wykorzystać i jeszcze więcej poprosić na różne sposoby. No i my widzieliśmy przesyt taki w drugą stronę, a stwierdziliśmy, że czerwiec to już jest taki moment, gdzie większość ocen jest już na finiszu albo już wystawiona, więc maj będzie krytyczny. I jeżeli nie podejmiemy kroków, to może się skończyć tak, że ten maj przebimba się, a potem będzie gonitwa na koniec, nerwówka, no a czasem niektóre przedmioty w szkole wiemy, że się kończą z daną klasą, więc dobrze byłoby skupić się trochę bardziej i być może tą ocenę poprawić. No i w kwietniu była rozmowa z dziećmi i jasna deklaracja, z jednej strony powiedzeniem wprost, że uważali, że za dużo korzystają z elektroniki.
1: Tak, uświadomiliście im, co wam się nie podoba.
0: I że przeginali, a w międzyczasie nie szło to z tym, że oni robili swoje obowiązki, swoje rzeczy, a potem ten czas wolny, tylko to była cały czas ta odwrotna percepcja, czyli najpierw bierzemy, a potem my musimy prosić, żebyście zrobili inne rzeczy. To powiedzieliśmy i dodaliśmy, że słuchajcie, w szkole będzie teraz taki moment, dlatego proponujemy, że maj będzie bez elektroniki, bez grania.
1: Całkiem.
0: Nie, telefon jest tylko do dzwonienia, SMS-ów. Jakby nie ma YouTube'ów, oglądania filmików jakichś, nie ma grania przez cały maj. I że od czerwca będzie.
1: Warunkowo.
0: Tak. No i to takie było z jednej strony drastyczne, ale poprzedzone faktami. Jeden z synów nagle powiedział, w sumie to w tej umowie, co mamy na korzystanie z elektroniki, tam jest taki też podpunkt, że jeżeli x razy my już łamiemy te zasady, to wy nam możecie coś takiego i tak zrobić.
1: Jest
0: to
1: naturalna konsekwencja.
0: Tak, ale ja nawet nie spojrzałem na to pod tym też punktem, a on spojrzał, mówiąc, no w sumie to macie rację, że my trochę poprzedzadzaliśmy.
1: Jest to sprawiedliwe.
0: Będzie sprawiedliwie, więc moglibyście tak zrobić, a jeszcze w tym okresie idealnie. No i syn, który ma często czwórki, piątki, przychodzi, to było już połowa maja, przychodzi i mówi, jednego dnia na przykład 4/6 przynosi. sam z siebie i to jeszcze z tych przedmiotów, z których wcześniej trzeba było go pilnować.
1: Aha.
0: I on przychodzi i mówi, a tu się nauczyłem, siedziałem i sami widzimy, że w domu często siedzi i na przykład bierze dodatkowo jakiś zeszyt i sobie powtarza. Oczywiście wyciągnęli też jakieś planszówki, zaczęliśmy nowych takich karcianych gier, pogoda lepsza, to i na podwórko częściej można, więc ten czas dał się spożytkować.
1: Okazało się, że można ten czas spędzać w inny sposób niż do tej pory.
0: Tak, ale chodzi mi o to, że oni sami zobaczyli efekty, że kiedy nie mają tych dystraktorów i chęci zwiększania czasu przed elektroniką, to nadrabiają albo wystarczy im tylko to, co mają i się pilnują i nagle są efekty nawet w lepszych ocenach.
1: No to gratulacje, tak.
0: Teraz tylko trzeba konsekwentnie nie wracać na tą falę zwyżkową, tylko utrzymać ten konstans tego. No ale już jest dobry okres.
1: No ciekawa jestem, jak to będzie teraz. Czy się rzucą na ten komputer z pasją, czy też stwierdzą, jednak to podwórko to fajne.
0: Jednym z elementów, które baliśmy się troszkę, to było to, że brak elektroniki, taki całkowity, czasem wyklucza z grup społecznych. W sensie dzieci oglądają coś bądź grają, opowiadają między sobą albo przychodzą na kolejne etapy.
1: No tak, bo potem nie ma o czym mówić w szkole, nie?
0: Ale zauważyliśmy, że grono osób, którymi się kolegują, to praktycznie zostało i znaleźli sobie inne aktywności. Chociaż czasem też widziałem, że któryś z synów po prostu siadał u kolegi i patrzył, jak tamten gra. No ale sobie jakoś poradzili. Okazuje się, że inne dzieci też czasem nie mają elektroniki.
1: Więc. O, naprawdę?
0: Tak.
1: No właśnie.

0: złością czy miłością.
1: No bardzo się cieszę. Bardzo, bardzo podoba mi się ta praca domowa. Jeszcze raz ci gratuluję, tobie i twojej żonie i twoim synom. To tędy droga. Jeśli z dziećmi się rozmawia, jeśli z dziećmi, no właśnie, bo to też jest ten syn, który odwołał się do tej poprzedniej umowy, gdzie był zapis, który już przewidywał taki przebieg akcji, taki przebieg tych procesów, no to znaczy, że te umowy są dla nich jednak ważne.
2: Czy prawda? I je mają, czytają i pamiętają.
1: Prawda? O to chodzi właśnie, że nawet ty nie pamiętasz, a oni je mają. No to też jest szkoła porozumiewania się, współpracy, budowania wzajemnych relacji w oparciu o te umowy. Szkoła też odpowiedzialności. I to w ten sposób, taką drogą zmierza się do dorosłości, dojrzałości. Ja jednak chciałabym po tak obszernym omówieniu tej pracy domowej, tego ćwiczenia albo tej twojej opowieści, chciałabym jednak przejść do tematu naszej audycji. Mianowicie cały czas jesteśmy przy 9 przykazaniu. Cały czas mówimy o cnocie czystości, ale też o wstydliwości, która towarzyszyć ma, czy służyć, współpracować z realizacją, z wypełnianiem tej cnoty czystości. I mówiliśmy tydzień temu i wcześniej jeszcze o granicach. Ja bym chciała jeszcze przyjrzeć się tak całkiem już z bliska, tak pod lupą, granicom od wewnątrz. Czyli patrząc na te granice, które mam ja, przyglądając się własnym granicom. To jest opisane, opracowane, dokładnie przeanalizowane, te granice, które pełnią jakąś funkcję, czyli te funkcjonalne granice, które pełnią w nas, w życiu każdego człowieka odpowiednie funkcje. No, podstawową funkcją granic jest poczucie bezpieczeństwa, ale też tożsamość, ale też poczucie własnej wartości, godności, świadomość ja. Tego, kim jestem i rozumienie tego, co dzieje się we mnie, tych procesów, które wewnątrz we mnie zachodzą. No a granice to wszystko ogarniają, że tak powiem. Natomiast one się zmieniają i nieraz moją granicą jest mur. Przy czym mówię tutaj o granicy między mną a światem zewnętrznym, a w szczególności drugim człowiekiem. Więc nieraz stawiam między tobą a mną mur. A bywają takie sytuacje, czy takie osoby, kiedy wręcz przeciwnie. Brak granic, w ogóle nie widać granic między tobą a mną. Bywa, że raz w tej samej sytuacji, z tą samą osobą, mniej więcej w tych samych okolicznościach, stawiam bardzo silnie granice, zamykam szlaban przed tobą, a w innym momencie, z tą samą osobą, w tych samych okolicznościach, mniej więcej nie ma tych granic.
2: I tu bym się chciał ja zatrzymać, jak mogę.
1: No.
2: To jest dla mnie taki punkt, myślę, czy to w relacji dorosły-dorosły, ale w relacji właśnie dorosły-dziecko. Bo czasem chcę odpuścić, na zasadzie, dobra, to ja tak zazwyczaj robię, że dobra, jak raz coś zrobiłeś, to nie zawsze trzeba ci zwrócić uwagę, no ale jeżeli to się powtarza, czyli jakby zaczyna być regułą, no to wtedy bym, ja tak do tego podchodzę. No i ten punkt, co teraz mówisz, ja jestem jego świadomy
1: I
2: stosuję go jakby na zasadzie z taką myślą, że okej, okay, raz czy dwa, jak to zrobiłeś, to ja jeszcze, dla mnie to nie jest jakaś tam wyrocznia, że tak się zachowujesz zawsze, więc nie chcę interweniować. Ale jeżeli to się już kolejny raz, to już wolę z tobą porozmawiać i wtedy mogę wrócić, że wiesz, pamiętasz wtedy i wtedy, to się stało. Obserwowałem, co się wydarzy, no bo nie byłem pewny. No ale widzę, że jednak wolałbym z tobą o tym porozmawiać. Bo wydaje mi się, że gdybym za każdym razem reagował, to ja bym nie czuł, czy ta osoba w ogóle jest świadoma, w którą stronę to ma zmierzyć potem.
1: Tak, może też.
2: Bo może to jest samo naprawienie się, jakby tak to...
1: Także popełniam błąd, idę dalej, ale mam świadomość, że popełniłam ten błąd, tak? Że przekroczyłam jakąś granicę, no ale mam świadomość, że ją przekroczyłam, wiem, że i nie chcę tego więcej powtórzyć, natomiast tutaj mi się zdarzyło i spuśćmy na to zasłonę milczenia. Natomiast tak, jak to komentujesz, to w porządku. Natomiast jak ja bym miała, wyobraź sobie, że miałbyś do czynienia z taką osobą, która dopiero za kolejnym jakimś tam razem zwraca ci uwagę, czy mówi nie, stawia granice jasno i nie wpuszcza cię, bądź też nie wyraża zgody, wyraża niezadowolenie i sprzeciw, no to z taką osobą jest bezpiecznie, czy nie?
2: To zależy.
1: Tak, oczywiście, że to zależy. Na ile nasze relacje są oparte na zaufaniu, na bliskości, miłości, poznaniu, zrozumieniu, wyrozumiałości, miłosierdziu i tak dalej. Tak, oczywiście. Natomiast tak może się zdarzyć, kiedy ja jestem pewna, no nazwę to tak w takich kategoriach małżeńskich, jestem pewna, że mój mąż mnie kocha. Czyli jeśli jesteś moim mężem, to jestem pewna, że cię kocha, że ty mnie kochasz i jestem pewna, że ja ciebie kocham. I że to, co jest, dzieje się między nami, zawsze odnoszę do tego właśnie, do tej postawy, bo to nie chcę tutaj nazywać uczuciem, tak? Do tej postawy, jaką jest miłość. Natomiast tak generalnie w relacjach, no to właśnie takie niepewności nie są wygodne dla innych. Takie różnorodne traktowanie różnych spraw nie są bezpieczne w relacjach. Ale ja zaraz omówię każdy z tych rodzajów granic, więc możemy mieć mury, może być brak granic, może być uszkodzony system granic, czyli w miejscu, gdzie granica powinna być, ma służyć bezpieczeństwu, godności, szacunkowi, nie służy raptem. Jest też inny wariant granic, mianowicie zmienność. Taka zmienność generalnie w postawie życiowej, czyli jest od braku granic całkowitego do właśnie całkowicie do murów. No i jest nienaruszony, zdrowy system granic, świadomie wyznaczany przez człowieka. No i zacznijmy od tych murów. Zazwyczaj stawianiu murów towarzyszy złość albo lęk. Jak jestem na ciebie zła, wściekła, to nie mam ochoty z tobą rozmawiać. Albo się zamykam, albo zamykam drzwi, tak naprawdę drzwi, albo zamykam się, przestaję do ciebie się odzywać i jest mur milczenia między nami. I robię to właśnie, bo jestem na ciebie wściekła i nie chcąc tobie zrobić krzywdy, albo nie chcąc wchodzić w taki konflikt, który może poranić i mnie, i ciebie, albo boję się. Boję się ciebie, boję się swoich wyobrażeń na temat tego, co między tobą a mną mogłoby się wydarzyć. I wtedy stawiam mur.
2: Okej, to tylko jeszcze dopytam, bo powiedziałeś, że zazwyczaj, nie to, że łapię za słówko,
1: dobrze.
2: Albo lęk, albo...
1: złość.
2: Złość. A jeżeli to nie są te skrajności, to co jeszcze wchodzi? No bo ja zakładam, że mogę stawiać mur. Po prostu lubię mieć zasady, kierować się jakimiś jasnymi rzeczami, no i to są po prostu zasady.
1: To wtedy nie jest mur. To wtedy jest nienaruszony system granic.
2: Czyli to są wtedy zdrowe granice.
1: Tak.
2: Okay.
1: Tak.
2: Czyli nie muszę ich nazywać murem, tylko to są jakby...
1: Mur to jest wtedy, kiedy ty nie wiesz, co się we mnie dzieje. Kiedy ja się zamykam przed tobą i nie dopuszczam cię do mojego wnętrza. chcę cię zachęcić do tego, żebyś wszedł teraz na swoje terytorium i przyglądał się samemu sobie. Chcę państwa też do tego zachęcić, żebyśmy teraz nie patrzyli na te granice, które są w relacjach z drugim człowiekiem, tylko żebyśmy spojrzeli na samych siebie, kiedy ja stawiam granice, więc stawiam mur i nie dopuszczam kogoś do tego, co się we mnie dzieje, do moich myśli, do moich wyobrażeń, głównie do tego, co myślę. Tu znowu jak bumerang wraca nam umiejętność kontaktowania się z własnym myśleniem. Nie dopuszczam ciebie do tego, jakie myśli chodzą mi po głowie. Dlatego, że jestem zła i nie chcę cię dopuścić na złość. Albo dlatego, że się boję ciebie dopuścić, innego człowieka do swojego wnętrza. Czyli, że oceniam swoje wnętrze jako coś, co jeśli wyjdzie na jaw, to albo będę się musiała wstydzić tego, albo komuś mogę zrobić krzywdę, albo będę się bała, że to przyniesie mi jakieś negatywne konsekwencje, mnie osobiście.
2: Czyli, że ktoś to zinterpretuje po swojemu, pomimo wyrażanych moich.
1: Tak jest. Na moją niekorzyść.
2: Okej, ale jak to rozmawiamy, to jesteśmy teraz w etapie, że jest jakaś niedogodność, być może niezgoda, kłótnia.
1: No też.
2: Coś się
1: też,
2: dzieje.
1: Tak.
2: Nie zakładamy w zdrowych i w takich momentach, że jest wszystko w porządku. Myślę o tym bólu czy lęku i stawianiu murów. Czyli mamy sytuację, że jest... Pokłóciliśmy się.
1: Mm-hmm.
2: Każdy ma jakąś swoją rację albo jakiś swój punkt widzenia i najprawdopodobniej oczekiwania względem drugiej osoby, ale też swoje granice ma i chciałby, żeby były szanowane.
1: Mm-hmm. I teraz... Swoją godność.
2: Tak, swoją też godność. I teraz albo otworzę się i ci powiem i ty to przyjmiesz w pewien sposób, zaakceptujesz, ale ja się boję, że być może to odrzucisz.
1: No właśnie.
2: A być może jeszcze powiesz, że to wszystko jest inaczej.
1: Albo kiedyś...
2: I wtedy mam lęk, mm-hmm. tak?
1: Tak, masz też lęk, bo jeśli mi to powiesz, to ja przestanę cię kochać.
2: Nie, no chyba tak szybko to...
1: Ja mówię o takich sytuacjach.

0: złością czy miłością.
1: Jak się dowiem o czymś, co jest dla ciebie strasznie bolesne, strasznie trudne, co jest w twoim życiu no, czymś, co jest ogromnym ciężarem i ty się ze mną...
2: Dla mnie ogromnym.
1: Tak. I ty się ze mną tym nie chcesz podzielić, to stawiasz mur. Zamurowujesz te wspomnienia, to zranienie, tę sytuację i nosisz to w sobie, ale zamurowane. I w związku z tym, jeśli to jest coś bardzo ciężkiego, to zaczynasz się izolować, wycofywać z rozmów ze mną, swoją żoną, swoją matką, swoim ojcem. Zaczynasz ty, moje dziecko, ty, mój partner, ty zaczynasz się wycofywać, izolować. Żyjesz w odosobnieniu, bo dla ciebie ten temat jest na tyle trudny, że nie chcesz się nim ze mną podzielić, a wydaje ci się, że ja z łatwością mogę się domyśleć, że ty to ukrywasz i w związku z tym zaczynasz się przede mną chować, ukrywać. Żyjesz też przez to w poczuciu zagrożenia, że to się ujawni. Cały czas w związku z tym masz włączony system alarmowy, system ostrzegania.
2: Pole minowe.
1: Wiesz co, chyba nie. Chyba właśnie po prostu to jest mur. Cały czas to jest mur nie do przebycia. A ty cały czas żyjesz w napięciu, kontrolując wszystko, co dzieje się na zewnątrz tego muru i trzymając wszystko i wszystkich na dystans, żeby jak najdalej od tego muru, żeby jak najwcześniej zatrzymać czy uciec wręcz z danym tematem, zanim zbliży się za bardzo do tego miejsca. Ale taki człowiek żyje też w poczuciu wręcz przeciwnie, braku intymności. Bo jak siedzisz tam za tym murem i ukrywasz to, co chcesz przede mną ukryć, no to każdy mój ruch wydaje ci się jest ruchem, który spacyfikuje zaraz ten mur. I to jest począwszy od takiej drobnej sytuacji, którą jest, nie wiem, wyjęłam ci z portmonetki 5 zł. Zjadłam o jednego cukierka więcej niż przewiduje mój limit. Zaczyna się od takich drobiazgów.
2: Ale i że wtedy jakby masz takie wewnętrzne poczucie winy, że to się wyda?
1: Może to nie jest poczucie winy, bo ja mam lęk, że to się wyda. Ja nie chcę, żeby to się ujawniło.
2: I nie chcesz jakby o tym też powiedzieć wcześniej, żeby jakby zapobiec.
1: Tak, nie powiem tego wcześniej, dlatego że ja
2: że być może są inne
1: uważam to za taką straszną rzecz, za coś tak strasznego, że świat się zawali, kiedy inni się o tym dowiedzą. Że ja tak myślę, że ja takie mam poglądy.
2: Na początku było mi trudno zrozumieć jakby... Jaką sytuację, aż ktoś mógłby tak sobie stawiać mur, ale teraz jak sobie wyobrażam, to załóżmy, że jestem na przykład chory na jakąś tam chorobę, nie wiem, może cukrzycę i nagle potajemnie zjadam coś, ale żeby nikt się nie dowiedział, bo ja tutaj taka kontrola, wszyscy sprawdzają tu zdrowie, w ogóle życie na szali, a ja załóżmy podjadam sobie coś, no i to można nazwać tak... Tylko ja to w ogóle na to troszkę inaczej myślałbym patrząc, bo...
1: Poczekaj, bo ja nie opowiadam teraz o życiu. Ja opowiadam o typie granic.
2: No tak, tak? Tylko że ten typ granic musi się skądś wywodzić.
1: Oczywiście.
2: Ktoś opisał go, czyli
1: tak
2: ludzie
1: jest.
2: Tak jakby muszą robić.
1: Są tacy ludzie, którzy mają... taki problem i noszą go jak wrzut, ale zasklepiony, otorbiony. To jest coś takiego jak, nie
2: jak
1: wiem...
2: Jak skarb.
1: No tak, ale to jest bolesny bardzo skarb, niebezpieczny. Tu nie chodzi o to, że ja zazdroszczę, żebyś ty nie zobaczył tego skarbu, tylko ja się boję, że kiedy to się ujawni, to będą straszne tego konsekwencje. U małych dzieci to jest właśnie, no, zrobiłam coś, co się mamie, tacie nie podoba. Jak my byliśmy w szkole, ty i ja, kiedy nie było jeszcze elektronicznych dzienników, to jest to ukrywanie jakiejś negatywnej oceny. Dostaliśmy negatywną ocenę i nie chcemy, żeby rodzice się dowiedzieli, bo przecież mówili nam, ucz się, a ty się nie uczyłeś, albo oszukałeś, że się uczyłeś, albo i tak dalej. No, narobiłeś jakichś tam różności w szkole, narozrabiałeś i nie chcesz, żeby to się wydało, bo jak się wyda, to no, to będzie awantura, to ci tam zabronią czegoś, albo i tak dalej, prawda? To o to chodzi. Natomiast u dorosłych osób, takich sytuacji, które chcemy my, dorośli już, ukrywać, no to jest całe mnóstwo. Chcemy ukrywać brak kompetencji. Chcemy ukrywać moją przeszłość, moje straszliwe dzieciństwo, to cierpienie, jakie znosiłam w dzieciństwie. Czy też jakieś jednorazowe wydarzenie, które no cieniem kładzie się na całe moje życie, a ja nie chcę do niego wracać. Takie bardzo dramatyczne, typu gwałt, typu aborcja wczesna, to tego typu sytuacje. Przyczyniłam się do czegoś strasznego, jakiejś krzywdy drugiego człowieka i chodzę z tym.
2: No właśnie chciałem to dodać, że ta rzecz musi być na tyle żywa w tej osobie, bo gdyby ta rzecz nie była żywa taka, to by ten ktoś, nie wiem, albo nie przywiązał do tego uwagi, albo nie miałby takiej rangi, albo by o niej porozmawiał.
1: Ona może być żywa, ale może być tak zamknięta, że ja nie chcę do niej wracać. Że ja nie chcę się z nią spotykać.
2: Ale właśnie, poczekaj. Moim zdaniem się wraca.
1: I przypominam ci, że jest taka sfera w psychice ludzkiej, jak podświadomość. I tam spycham to wydarzenie. I chodzę z tym, nie mając z tym kontaktu, ale to żyje własnym życiem i sprawia, że ja boję się rozmawiać z ludźmi. I może dojść nawet do takiej sytuacji, że ja boję się rozmawiać z ludźmi i nie wiem dlaczego. Ale tych akurat tematów unikam. Nie wiem dlaczego. I tak można żyć latami. I to są granice, które ja mam, może nie w całym życiu, ale noszę w sobie, noszę w swoim wnętrzu, w swoich wspomnieniach, wyobrażeniach, przekonaniach, jakąś taką treść, taką przestrzeń, którą nie chcę się dzielić z innymi, którą chcę ukryć przed innymi, to wtedy często stawiam mur między sobą a innymi ludźmi, a szczególnie tymi, którzy mogą mieć jakiś związek z tym tematem, który ja chcę ukryć. Mm-hmm. Taki temat, ja mówię tu o ciężkich tematach teraz. W mojej rodzinie pochodzenia działy się straszne rzeczy i ukrywaliśmy to wszyscy. Ukrywa się przemoc, ukrywa się alkoholizm, wszelkie inne uzależnienia, ukrywa się błędy, które mogą się spotkać z krytyką. W mojej rodzinie się je ukrywało i w związku z tym ja jako dorosła też nie chcę do tego wracać i chcę to ukrywać przed innymi. I to są mury zamiast granic. Taka osoba jest skora do atakowania, więc taka osoba może być agresywna. Bądź odwrotnie, może być osobą, która się bardzo szybko wycofuje z relacji. Ucieka, nie potrafi...
2: Nie dopuszcza innych do
1: siebie. Tak, nie dopuszcza do bliskości. I zazwyczaj taka osoba na wszelkie propozycje mówi, nie odmawia bliższych relacji. Znajduje na to najróżniejsze sposoby, ale ucieka. No albo atakuje, jeśli się za bardzo zbliżasz. Oskarża cię o coś. Ty zdziwiony ciężko, a tu pada jakieś oskarżenie z ust takiej osoby. Tak wyglądają mniej więcej w życiu mury w miejscu granic, czyli na styku jednej osoby z drugą osobą. I tu możemy się przyjrzeć samym sobie, czy stawiam takie mury, czy chodzę z jakimś takim obciążeniem, ciężarem, czy zdarza mi się pozostawać w jakiejś relacji i uciekać z niej raptem, albo wbrew logice jednak wycofywać się z tej relacji, albo widzieć w każdym człowieku, który chce się do mnie zbliżyć, wroga. potencjalnego napastnika, kogoś, kto może być groźny, kto może mi zagrozić mojemu bezpieczeństwu, mojemu poczuciu własnej wartości. No, mamy kilka minut do końca, więc innymi granicami zajmiemy się za tydzień, ale teraz chcę tylko jeszcze zapowiedzieć, że za tydzień będziemy się przyglądać takim zachowaniom, w których nie ma granic, a które nie służą naszemu funkcjonowaniu w relacjach, naszemu budowaniu tych relacji. Przyjrzymy się także i będziemy zastanawiać się, czy system granic, jaki my wyznaczamy, jest uszkodzony, czy on jest stabilny, czy nie. I uświadomimy sobie, jak ważną umiejętnością jest świadome stawianie granic wbudowanych przez siebie, napotykanych przez siebie w życiu relacjach. A dzisiaj zachęcam, żebyśmy się przyjrzeli, z jakiego powodu odczuwamy złość albo lęk w relacjach z innymi. Czy to jest złość, która właśnie chroni mnie i bo patrzę na drugiego człowieka jak na potencjalnego wroga, czy też nie chcę dopuścić, nie wyrażam zgody na cudze zachowanie, takie albo inne, na takie, a nie inne teksty, ale to jest takie wyjątkowe. Zdarza się to tylko mnie, inni ludzie się tak nie zachowują, tylko ja. Sprawdźmy, czy tak jest, a przed zakończeniem dzisiejszej audycji jeszcze.
2: Ja już tutaj odpalam internet, wchodzę na radiowarszawa.com.pl. Mamy zakładkę podcasty, gdzie możemy znaleźć wszystkie odcinki naszej audycji i mamy też taki duży przycisk z serduszkiem Wspieraj, gdzie można wesprzeć Radio Warszawa.
1: Zachęcamy do odwiedzania tej strony, do wspierania naszego radia. Za każdy przejaw wsparcia jesteśmy wdzięczni. A na dziś to już wszystko. Żegnamy się z Państwem. Dobranoc.
2: Do usłyszenia.
0: Złością czy miłością?

0: Reklama.
1: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o najtrudniejszych chwilach w kolonii karnej, nadziei i walce o przetrwanie polskości na Białorusi mówi Andrzej Poczobut, a także o pobożnych i odważnych mężczyznach, którzy muszą stanąć w obronie swoich dzieci. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
0: Po reklamie.
2: Ciągle zbyt posępną mój świat odsłania twarz.

0: Jesus.
1: Radio Warszawa.
2: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie dla Twoich wiernych.
2: Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełni pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze.
1: Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną. Pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania.
2: Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen.
1: Wołam do Ciebie, Panie,
3: we dnie i w nocy.
1: Panie mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, żalę się przed Tobą w nocy.
2: Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa. Nakłoń ucha na moje wołanie.
1: Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do otchłani.
2: Zaliczono mnie do grona idących do grobu. Stałem się jak mąż pozbawiony siły.
1: Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach.
2: O których Ty już więcej nie pamiętasz, nad którymi nie roztaczasz już opieki.
1: Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i przepaść.
2: Twój gniew mnie przygniata. Spiętrzyły się nade mną jego fale.
1: Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, wzbudziłeś w nich do mnie odrazy. Znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.
2: Moje oczy słabną w nieszczęściu, każdego dnia wołam do Ciebie, Panie. Ręce do Ciebie wyciągam.
1: Czy uczynisz cud dla umarłych? Czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie?
2: Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, a wierność Twoją w miejscu zagłady?
1: Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?
2: A ja wołam do Ciebie, Panie. Niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.
1: Czemu odrzucasz mnie, Panie, i ukrywasz swoje oblicze przede mną?
2: Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci. Dźwigałem Twoją grozę i osłabłem.
1: Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu i złamały mnie Twoje groźby.
2: Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi i topią mnie w jednym momencie.
1: Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy. Tylko ciemności mieszkają ze mną.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków. Amen. Wołam do Ciebie, Panie,
3: we dnie i w nocy.
1: Ty jesteś wśród nas, Panie, a Twoje imię zostało wezwane nad nami. Nie opuszczaj nas, Panie nasz Boże. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
3: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
3: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, Twój jednorodzony Syn umarł i został złożony w grobie. Pomóż nam tak wiernie upodobnić się do Niego, abyśmy mogli razem z Nim powstać do nowego życia, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: Ewangelii świętego Marka. Jezus wraz z uczniami przyszedł znowu do Jerozolimy. Kiedy chodził po świątyni, przystąpili do niego arcykapłani, uczeni w piśmie i starsi, i zapytali go: jakim prawem to czynisz? I kto ci dał tę władzę, żebyś to czynił? Jezus im odpowiedział: zadam wam jedno pytanie. Odpowiedzcie mi na nie, a powiem wam, jakim prawem to czynię. Czy chrzest Janowy pochodził z nieba, czy też od ludzi? Odpowiedzcie mi. Oni zastanawiali się między sobą. Jeśli powiemy z nieba, to nam zarzuci, dlaczego więc nie uwierzyliście mu? Powiemy od ludzi. Lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy rzeczywiście uważali Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: nie wiemy. Jezus im rzekł: zatem i ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię.
1: Ewangelia, którą dziś czytamy, pokazuje spotkanie Jezusa z arcykapłanami i uczonymi w Piśmie. Przychodzą do Niego z pytaniem: jakim prawem to czynisz i kto dał Ci tę władzę? Wydaje się, że nie szukają prawdy ani odpowiedzi. Nie spodziewają się jednak, że stają przed samą mądrością Boga. Są tak pewni siebie, swojej wiedzy i swojej pozycji,

że nie dostrzegają, iż Jezus zna nie tylko odpowiedź na ich pytanie, ale również ich intencje i całe ich serca. Gubi ich pycha. Chcą uchodzić za mądrzejszych, bardziej kompetentnych, mających kontrolę nad sytuacją. A przecież wobec Boga człowiek nigdy nie jest tym, który wie więcej. I właśnie tutaj Ewangelia dotyka bardzo konkretnie naszego życia. Bo my także często zachowujemy się tak, jakby można było coś przed Bogiem ukryć. Jakby pewne obszary naszego życia były niedostępne dla Jego spojrzenia. Tymczasem Jezus zna całego człowieka. Wie, czym żyjesz na co dzień, jakie nosisz w sobie myśli, emocje, zmagania, lęki i pragnienia. A mimo to często na modlitwie zakładamy pancerz ochronny. Rozmawiamy z Bogiem o rzeczach poprawnych, bezpiecznych, ale omijamy to, co naprawdę dzieje się w naszym sercu. Czasem wydaje nam się, że z Bogiem trzeba rozmawiać tylko o sprawach wielkich i religijnych, a nie o codzienności, o pasjach, zmęczeniu, rozczarowaniach czy nawet rzeczach błahych. Kto nam jednak powiedział, że Bóg nie chce być obecny właśnie w tym wszystkim? Bywa też, że boimy się mówić Mu prawdę o sobie. Boimy się przyznać do gniewu, rozczarowania, słabości, wątpliwości. Łatwiej jest tworzyć pozór poprawnej relacji z Bogiem, niż stanąć przed Nim naprawdę szczerze. Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam, że prawdziwa relacja z Bogiem rodzi się tylko w prawdzie. Jesteśmy dzisiaj zaproszeni, aby na modlitwie niczego przed Jezusem nie ukrywać. Powiedzieć Mu o wszystkim, także o tym, co wstydliwe, pogmatwane, bolesne czy pozornie nie na temat. Bóg nie odrzuca człowieka, który przychodzi do Niego w prawdzie. On zna nas lepiej niż my sami, a mimo to nie cofa swojej miłości. Nie wypierajmy się więc swoich prawdziwych uczuć i emocji. On i tak zna prawdę o nas. I właśnie z tą prawdą chce się spotkać. Bo tylko człowiek, który staje przed Bogiem bez masek, może naprawdę doświadczyć Jego bliskości, pokoju i miłości.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Powtórka programu.
2: Wolna chata, wychodzenie ze zniewoleń i codzienne wybory, świadectwa i rozmowy z ekspertami. Zaprasza terapeuta Jacek Racięcki.
3: Jak zawsze gorąco i serdecznie witam wszystkich, Jacek Racięcki. Witam i zapraszam do udziału w naszej audycji. A dzisiaj w wolnej chacie oczywiście jestem nie sam. Ze mną mój Państwa gość Katarzyna.
4: Dzień dobry.
3: Witam Cię, Kasiu. Dziękuję za otwartość, gotowość. Choć to jest Twoja domena, taka Twoja cecha charakteru, zawsze gotowa. Ale wiem, że to nie jest takie proste mówić o sobie. Zawsze ktokolwiek się zdecyduje na danie świadectwa, to jest wielka wartość. Bardzo Ci za to dziękuję. Na początek może, bo tak zazwyczaj robimy w naszych audycjach, jakaś informacja, okoliczności, co się wydarzyło w Twoim życiu, że zdecydowałaś się podjąć jakieś kroki w kierunku pracy nad sobą. Nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o warsztacie, może jakieś wcześniej podejmowałaś decyzje, jakieś podejmowałaś działania po to, żeby właśnie się rozwijać, powiedzmy sobie, czy poznawać. Jak to było u Ciebie?
4: No u mnie to był dość długi proces, dlatego że jeżeli miałabym powiedzieć, że jestem z rodziny katolickiej, bo tak na początku bym się przedstawiła, no to teraz po 12 krokach i nie tylko bym powiedziała, że absolutnie tam nie było Pana Boga. Oczywiście byłam ochrzczona, przyjęłam pierwszą komunię świętą, nawet bierzmowanie. Natomiast nic to nie miało wspólnego ani z wiarą, ani z Panem Bogiem. Następnie bardzo długo w ogóle nie byłam ani w kościele, ani przy Panu Bogu. Ja sama byłam Panem Bogiem dla siebie. Pochłonął mnie absolutnie ten świat. Wyszłam za mąż ucieczkowo za mojego pierwszego męża, po prostu żeby wyrwać się z domu. Również byłam w ciąży. Bardzo szybko się okazało, że to małżeństwo to jest wielka pomyłka i z jednej i z drugiej strony. Mam teraz głęboką świadomość, że mojego pierwszego męża no po prostu skrzywdziłam tym, że chciałam wyjść za mąż i również tak jak żeśmy się rozstali. Następnie poznałam mojego drugiego męża i bardzo długo w ogóle nie chciałam brać ślubu, żadnego, ani cywilnego, ani kościelnego.
3: Nie popełnić już tego samego
4: błędu. Tego samego błędu. Natomiast jakby kolejne kryzysy skłoniły nas, a w zasadzie mnie do tego, że albo znajdziemy wspólną drogę, albo po prostu podejmiemy decyzję o rozstaniu. Brat mojego męża był już na drodze neokatechumenalnej i jakby pociągnął nas za sobą na tą drogę, tam 2 lata po nim, żeśmy wstąpili do wspólnoty. Na pewno to był mój tak naprawdę pierwszy kontakt z Panem Bogiem. Dość szybko zostaliśmy współodpowiedzialnymi, później odpowiedzialnymi na drodze neokatechumenalnej. Wzięliśmy ślub kościelny, bo dla mnie ślub kościelny, mimo że nie byłam w kościele, był bardzo ważną, nazwałabym to rzeczą. Jest to sakrament, natomiast dla mnie był to jakby bardzo ważne. Gdzieś z tyłu głowy nie uważałam,
3: tradycja.
4: Że... Tradycja. Tak, że to nie jest tradycja. Tylko, że jeżeli się zdecyduje, to jest to dla mnie jest to bardzo ważne. Więc bardzo długo absolutnie nawet nie brałam pod uwagę brania ślubu kościelnego z moim drugim mężem. No więc wzięliśmy ślub. No i x lat było dobrze, natomiast później jak to w życiu zaczęły się kryzysy. No i doszłam do wniosku, że sporo z tych kryzysów jest to jakby również spowodowane moją postawą, ponieważ jestem też dzieckiem DDA, jestem też osobą, która
3: czy pochodzisz
4: była...
3: pochodzisz z domu alkoholowego.
4: Z domu alkoholowego. Również byłam molestowana, w związku z tym moje... jakby postrzeganie świata i moje bezpieczeństwo absolutnie nie było w ogóle było zagrożone. Ja nie, dopóki sama ja dla siebie stanowiłam bezpieczeństwo, ja nie lubiłam ludzi.
3: Musiałaś sobie zapewnić...
4: Wszystko.
3: Poczucie bezpieczeństwa.
4: Poczucie bezpieczeństwa, tak. No i w międzyczasie moja przyjaciółka, z którą byłam we wspólnocie, trafiła na 12 kroków i zaczęłyśmy tak delikatnie, delikatnie rozmawiać. Ja w międzyczasie już zaczęłam szukać dla siebie terapii. Natomiast właśnie Anna powiedziała, żebym spróbowała 12 kroków, żeby najpierw pójść w tym kierunku.
3: A długo na drodze już byliście wtedy?
4: 10-11 lat.
3: To sporo.
4: 9. Mhm. 9 lat, przepraszam. 9 lat. I tak trafiłam na 12 kroków. Byłabym z tobą, Jacku, w ostatniej twojej grupie, tylko oddałam... Pierwszego obrotu, tylko oddałam swoje miejsce Jackowi, bo po prostu godzinowo nie wyrabiałabym się z pracy dojeżdżać i zapisałam się do jednego z prowadzących, Krzysztofa. I tak zaczęła się moja przygoda z 12 krokami, co nie było łatwą przygodą.
3: No to już było ile? 7-8 lat temu?
4: My 4 lata, a u Krzyśka 3 lata, 7, ja rok, 8 lat temu.
3: 8 lat temu. No to też ma czasu, nie? A no miałaś tą koleżankę, tak? Czy miałaś już jakieś tam mgliste pojęcie o tym warsztacie, tak? Czy widziałaś w niej jakąś zmianę?
4: Nie wiem, czy ja w ogóle jakby zaczęłam przede wszystkim poszukiwać kontaktu z Bogiem i ze sobą. I jak jeszcze Boga widziałam, tak jakby akurat we wspólnocie neokatechumenalnej jest bardzo duży nacisk na modlitwę, więc mogłam do tych modlitw wracać, tak do siebie widziałam, że ja jestem w ogóle odklejona od siebie, że jestem gdzieś tam. Nie bardzo często było tak, że...
3: Modlitwa ucieczką od siebie?
4: Tak, modlitwa taką totalną ucieczką od siebie i jeszcze oczywiście zasługiwanie, żeby mnie ktoś docenił. W ogóle obecnie uważam, że wejście moje na drogę neokatechumenalną to było potrzeba akceptacji.
3: Nie miało przynależności.
4: Przynależności. Tam Pan Bóg dla mnie był dodatkiem.
3: Okej. A jak zaczęłaś w krokach na spotkania grupowe, to no nie było dla ciebie już problemu, że grupa, no bo w neokatechumenalnie też się grupowo przecież pracuje, prawda, i też się tam wypowiada wobec grupy i tak dalej, nie? Czyli to nie było dla ciebie jakimś trudem?
4: Było ogromnym trudem.
3: Tak? No to ciekawe.
4: Dlatego, że ja we wspólnocie neokatechumenalnej byłam inną Kasią.
3: Czy to trzeba było się odsłonić?
4: Tu trzeba było się odsłonić, trzeba było zacząć widzieć siebie trochę w innych postawach.
3: Znaczy, albo też można było zobaczyć.
4: Można
3: siebie.
4: Było zobaczyć, no i przede wszystkim zaczynać dotykać siebie. W neokatechumenacie jakby możesz powiedzieć, możesz nie powiedzieć, to wszystko zależy jakby też od ciebie, od twojej otwartości. Ja pomimo, że jestem odbierana jako osoba otwarta.
3: Bezpośrednia.
4: Bezpośrednia, to ja nie jestem osobą otwartą.
3: Już jesteś.
4: Dziękuję. Ale bardzo to był długi proces. Między innymi na pierwszym obrocie właśnie z Krzysztofem był moment taki, że mój ton głosu wtedy jeszcze był taki bardzo... ostry, rozkazujący, mimo że ja nie miałam absolutnie nic złego na myśli. No i była...
3: Zaczynałaś drugi, to jeszcze miałeś ten ton.
4: No. No i była sytuacja taka dość konfliktowa jedną ze współuczestniczek i ja w ogóle nie rozumiałam, o co poszło. Ja w ogóle nie... Dla mnie był to zrobiony cyrk. Mimo że ja się czułam zaatakowana przez nią i ja na zasadzie takiej odbicia piłeczki. Ona się poczuła urażona i płacz. Ja na to patrzyłam w ogóle, ja w ogóle nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić. I to też mi uzmysłowiło taką sytuację, że ja mam problem z kobietami. Że z mężczyznami jakby łatwiej mi jest się dogadać, łatwiej mi jest ich zrozumieć. Natomiast kobiety dla mnie są, jak ty, Jacku, powiedziałeś, osobami, którymi trzeba się opiekować. I ja to tak naprawdę zobaczyłam dopiero jak ty mi to jakby uświadomiłeś, bo...
3: No bo musiałaś zobaczyć, że sama potrzebujesz opieki. A dopiero wtedy można byłoby zobaczyć, że inni też jej potrzebują.
4: Tak, bo ja generalnie byłam
3: wymagałaś od siebie,
4: tak, ale byłam samowystarczalna.
3: Reżimowo podchodziłaś do siebie i tak podchodziłaś do innych. To nie tylko kwestia tonu, ale też i kwestia głośności. Ty mówiłaś trzy fazy wyżej niż przeciętny człowiek. Ja myślałem, że jesteś nauczycielką WF-u.
4: Nie jestem. Faktycznie, tylko też się zaczęłam jakby zastanawiać, jakby cofać się, skąd ten mój ton głosu się wziął. I doszłam też jakby do wniosku...
3: Muszę być usłyszana,
4: to jest jedno. Dwa, kwestia takiej obronności, że wolę, żeby ktoś mnie nie lubił, odrzucił, niż mam zostać przyjęta. Taka, jaka jestem.
3: Tak, to forma kontroli. Wynikająca też z tej potrzeby zaopiekowania i zadbania o własne bezpieczeństwo. Nie? Świat znany, manipulowany, kontrolowany wydaje się mniej niebezpieczny.
4: Niebezpieczny.
3: Prawda?
4: Tak.
3: Nawet gdybym miał dostać w łeb, to wiem, że dostanę. To już nie jest takie niebezpieczne, jak nie wiem, że, nie że dostanę.
4: Tak, ja jeżeli są sytuacje jakieś konfliktowe i nawet bardzo często nie dotyczą mnie, to jestem w stanie rzucić się z szabelką na drugą stronę, bez względu na to, czy ja w tym konflikcie uczestniczę, czy nie.
3: No właśnie, czyli taki zestaw doświadczeń i takie no, jakieś konfrontacje w pierwszym obrocie. To wszystko też ci otwierało oczy na ciebie samą, jakoś uczyłaś się pomału samej siebie, co pewnie też nie było łatwe. O czym za chwilę.

0: Wolna chata.
1: Wracamy do naszego spotkania z naszym gościem, Kasią. Kasia już opowiedziałaś o tych uwarunkowaniach, o przebiegu pewnych twoich trudności życiowych, tak, w twoim życiu, o tym, że już miałaś te doświadczenie wspólnoty neokatechumenalnej, a jednak dalej kłopoty relacyjne, kłopoty życiowe, ten balast, obciążenie, tak, tych
2: tak.
1: doświadczeń z rodziny pochodzenia jednak dawały coraz większy taki trud, nie?
2: Tak.
1: I stąd się pojawiły też kroki. No i na początku było ci na nich trudno, te konfrontowanie się z tą prawdą, nie? Którą jednak udawało ci się w nowym macie jakoś ukrywać, prawda? Jakoś gdzieś tam się kreować, jakoś się chować. Na grupie okazało się w pewnym warsztacie, że nie bardzo chcesz. Może nie też nie możesz, bo przecież byś mogła, ale nie bardzo już chcesz, nie?
2: Nie, nie. Zdecydowanie chciałam już jakby raz, że poznawać siebie, a dwa chyba pozwolić ludziom zobaczyć moją
1: słabość. Delikatność, wrażliwość. Nie w tym sensie słabość, że nie dasz czymś radę, tylko taką wrażliwość właśnie. Bo zazwyczaj tak jest, że osoby, które są w takich pancerzach, to tak naprawdę wewnętrznie są bardzo wrażliwe i dlatego te pancerze wydają się takie wspaniałe, tak? No przed tym chronią. Ale niestety też usztywniają, zniewalają.
2: Tak.
1: I myślę sobie, że pewnie, bo tak zazwyczaj u nas na tych grupach jest, a u Krzysia już na pewno, bo znam go doskonale, to jest naprawdę bardzo wspaniały człowiek. Stwarza taką atmosferę też swoją osobą, prawda, takiej otwartości i że pewnie się ludzie otwierali i też to jakoś ciebie też otwierało, nie?
2: Na pewno i na tamten moment chyba dobrze, że trafiłam do grupy Krzysztofa, dlatego że nie potrafię powiedzieć oczywiście, na przykład jakbym jednak przyszła do twojej grupy, czy bym to przeszła, bo Krzysztof inaczej pracuje po prostu z grupą, bardzo dużo rysuje i jest, bym powiedziała, te rysunki jego bardzo dużo mi mówiły. I daje taką przestrzeń, która, na której jakby pozwala pracować. Nie mówię, że ty tego, Jacku, nie dajesz, bo dajesz, tylko zupełnie już w innych aspektach jakby. Natomiast Krzysztof jest taki, ja bym powiedziała, łagodniejszy. Przynajmniej na pierwszy rzut oka. Bo później jest już inaczej, natomiast pierwsze momenty, pierwsze zajęcia były, mimo że były bardzo trudne, osobiście uważam z perspektywy dwóch grup, uważam, że Krzysztof miał bardzo trudną grupę. My byliśmy trudną grupą. Nie mówię, że są łatwe grupy, bo na pewno nie. Natomiast my, myślę, że ten zbiór ludzi, którzy byli wspaniali, jednak były bardzo trudne doświadczenia takie naprawdę, które jakby też pozwoliły mi...
1: Krzysio też nie miał łatwego życia, także...
2: Dlatego dał radę.
1: Da.
2: Dlatego myślę, że też mi pozwoliły jakby
1: Bóg
2: się otworzyć.
1: Już składa te grupy właściwie.
2: Całe szczęście, że Pan Bóg w tym wszystkim jest. Bo my byśmy tak nie poskładali.
1: No a co ten pierwszy obrót jakoś tak najbardziej w Tobie, nie wiem, zmienił, czy pokazał, czy co Ci dał?
2: Przede wszystkim pokazał mi brak mojej relacji z moją mamą.
1: A propos trudności z kobietami.
2: Gdzieś tam, ponieważ jak mówiłeś, jestem z rodziny alkoholowej, ale dla mnie ojciec, mimo że był alkoholikiem, był przemocowcem, on był dla mnie taki jasny, zero-jedynkowy.
1: Przewidywalny jednak.
2: Przewidywalny. Natomiast mama jakby... Ja jej w ogóle nie czułam. To znaczy, oczywiście, troskliwa, czuła, jak matka, tak? Jakby naprawdę nie można powiedzieć, że nam, nie wiem, czegoś tam brakowało na tamte czasy. Nigdy nie byliśmy bogaci, ale jakby nie było tak jakiejś strasznej biedy. Natomiast na pewno pokazało mi, że ja w ogóle nie mam kontaktu z mamą, ale również nie mam kontaktu ze sobą, ze swoją kobiecością. Ja bardzo lubię spodnie, ja bardzo lubię jakby, może nie to, że męskie ubrania, ale jakby bardziej w takie męskie w ogóle zawody, sporty, to ja chętniej te chłopięce, tak? Jak dziewczynki skakały na skakance, to ja z chłopakami po drzewach. jakby, i to też zdałam sobie na pierwszym obrocie sprawę, że to też była ucieczka od samej siebie. Że to nie było coś, co jest naturalne, tylko wręcz ucieczka od siebie, od swojej kobiecości, od swojej dziewczęstości, plus do tego właśnie brak kontaktu z mamą. Tylko no myślę, że to też miało, na pewno wpływ miała sytuacja u nas w domu, gdzie mama była tak naprawdę odpowiedzialna za nas. Ja jeszcze nie przerobiłam jeszcze tego, jeszcze cały czas jestem w trakcie przerabiania. Mam starszego brata, który zawsze był, ja to tak odbierałam, zawsze był lepszy. Mhm. Bez względu na to, co on robił, to on i tak był lepszy. On wygrywał. Jeżeli coś się stało, czy ja byłam zdenerwowana, czy się na coś nie zgadzałam, to byłam porównywana do tego ojca alkoholika niedobrego, a mój brat był porównywany do tej mamy prawie że świętej. I to też moim zdaniem na pewno nie pomogło. I również nie pomogło w tym, że ja nie mam z bratem kontaktu. Ostatnio zdałam sobie sprawę, bo wydawało mi się, że to jest taka... Znaczy jest to świadoma decyzja, dlaczego nie chcę mieć kontaktu. Natomiast tak naprawdę ja mu nie powiedziałam, dlaczego ja nie chcę mieć kontaktu. Tak naprawdę ja zerwałam to. Czyli tak naprawdę zdałam sobie sprawę...
1: Nie wiesz, że chcesz mieć kontakt, tylko go unikasz.
2: Tak, że ten bagaż rodzinny, czyli tą mamę, tą tatę, tą babcię, tą mojego brata, jakby wciągnęłam w małżeństwo i tak naprawdę zdałam sobie sprawę, że mój mąż nie ma obok mnie w ogóle miejsca. Nie ma po prostu nawet przestrzeni na tego drugiego człowieka, mimo że wydawało mi się, że tą przestrzeń robię, staram się. Oczywiście absolutnie nie chciałam być taka sama jak mama i co robiłam? Poszłam dokładnie tak samo, to samo robiłam jak moja mama. Jota w jotę. Po prostu mogę to punktować teraz, natomiast ja tego absolutnie nie widziałam.
1: No to taki bardzo oczywisty DDA, nie? Nie będę taki jak rodzic, a potem...
2: A potem jestem dokładnie taki sam.
1: Może niekoniecznie w kontekście tych samych mechanizmów, ale co do zasady, nie? Tak jak no, mogę nie zostać koniecznie alkoholikiem, ale będę pracoholikiem na przykład, albo tak, jakimś innym holikiem, tak? No bo nauczyłem się od rodzica, że rozwiązaniem jest ten jakiś sposób funkcjonowania w życiu, nie? Jak mama była nadopiekuńcza, nadkontrolująca, prawda, wszystko tam dbająca, no to też taką strukturę, taki sposób działania w życiu uciekłaś, nie?
2: Tak, weszłam, kontrola zupełna, przede wszystkim swojego życia. Pracoholizm i to taki...
1: Żeby tylko swojego, to byłoby jeszcze mało...
2: Pół biedy. Pracoholizm. No i no właśnie dzisiaj też mi uświadomił to nasz wspaniały ksiądz Jacek na spowiedzi. Perfekcjonizm. Mimo, że ja naprawdę u siebie w głowie nigdy nie byłam perfekcjonistką. Mhm. Dopiero to zobaczyłam na warsztatach. Wydawało mi się wręcz w drugą stronę, że jestem osobą taką chaotyczną, bałaganiarską. Gdzieś tak miałam siebie. Natomiast właśnie w trakcie warsztatu, w trakcie pracy, no niestety wyszło, że jestem perfekcjonistką, że milimetr to ma być milimetr, a nie 0,5. I jest to też kolejna rzecz, z którą muszę, którą chciałabym pracować. Nie muszę, nad którą chciałabym pracować i nad którą chcę pracować. Mm-hmm.
1: Okej, okay, a co takiego, jedna, dwie, no trzy powiedzmy rzeczy, co takiego zauważyłaś, czy zauważasz, czy postrzegasz jako taką przestrzeń istotnej zmiany po pierwszym obrocie?
2: Przede wszystkim chęć kontynuowania tego, czyli
1: zaciekawienie.
2: Zaciekawienie. Dwa, zupełnie mam otwartość na ludzi zupełnie inną. Jakby widzę, że ludzie
1: mają... Po pierwszym,
2: tak. Jestem zaciekawiona ludźmi, a dwa, zaczęłam się, zawsze mnie interesował aspekt taki psychologia, człowiek, duchowość, mhm. albo duchowość, człowiek, psychologia. Jakby mhm. wszystko razem. I po pierwszym obrocie jakby byłam zaciekawiona, ale jakby na tyle moim zdaniem po prostu nie dojrzała do tego, żeby w ogóle mieć tutaj przestrzeń, nad którą na przykład obecnie teraz jestem w stanie się zastanowić.
1: Okej, no to w takim razie jak były takie no istotne, myślę, z punktu widzenia tego, z czym weszłaś w tą pracę, zmiany, to oprócz tego, że taka chęć kontynuacji, czy była jakaś jeszcze inna motywacja do tego drugiego obrotu? No bo to, że kończymy pierwszy, oj, zaraz pójdę na drugi, to tak dużo osób ma, ale potem niekoniecznie to robi.
2: Po pierwsze, chciałam kontynuować dalej swój rozwój, ale rozwój swój w oparciu o Pana Boga. Trochę w neokatechumenacie mi tego brakuje, po prostu rozwoju osobistego, ale w oparciu o Pana Boga, o całą duchowość. Mi tego po prostu brakuje, albo jest tam inaczej i do mnie to nie do końca trafia, bo tak też może być. To jest podstawa. Ja tak naprawdę modlić się i w ogóle relacyjność z Panem Bogiem i chodzenia, pójścia do kościoła, jakby nauczyłam się tak naprawdę na 12 krokach. Bez uczucia powinności, że ja pragnę pójść do tego kościoła, a nie na zasadzie, o Jezu, jest niedziela, trzeba iść do kościoła. I to zauważyłam, Jacku, na trzecim kroku, czwartym, już na drugim obrocie. I to było dla mnie takie no, bardzo duże zaskoczenie.
1: Co na drugim obrocie, to za chwilę, na razie chwilkę przerwy.

0: Wolna chata.
1: No i wracamy do naszego spotkania z Katarzyną, uśmiechniętą, wyluzowaną, która, jak mówi, miała z tym problem, prawda, ze spięciem, zamknięciem, nie otwartością, kontrolą. Także jakie efekty są po drugim obrocie, to ja widzę gołym okiem, a za chwilę Państwo pewnie coś usłyszą. A zacząć już o tym mówić, że ten trzeci krok gdzieś tam jakoś zaczął się jakiś przełom głębszy w Tobie w pracy z racji z Panem Bogiem, no bo trzeci krok to jest powierzenie się Bogu, więc oczywiste, że to się dzieje. Ale to jest bardzo ciekawe, co mówisz. Ja nie chcę, żebym chciał, broń Boże, jakoś tutaj deprecjonować drogę, bo to sam też korzystałem z drogi, jest to bardzo cenna wspólnota i bardzo wiele może dać. Ale rzeczywiście tak może być, jak mówisz, że pewien sposób przekazu na przykład, nie? Czy jakieś akcentowania różnych rzeczy może nie trafiać, może być przeszkadzający w przyjmowaniu, otwieraniu się na Pana Boga, nie? Że ta reżimowość, która gdzieś jest, była w Twoim osobistym stosunku do siebie, jakoś skleiła się widocznie z jakimiś takimi rytami w drodze, nie? I że miałeś poczucie przymusu, prawda? A mówisz, że na krokach poczułaś jakby uwolnienie od tego przymusu.
2: Tak. Myślę, że kwestia takiego naprawdę, to jest to, co ty powiedziałeś, Jacku, takiej przynależności do jakiejś grupy, do jakiejś, że akceptacja.
1: Nie, że tam jestem, tylko że się tam czuję.
2: Że ja tam się czuję.
1: Moje miejsce,
2: że to
1: nie?
2: jest moje miejsce. Myślę, że to bardzo dużo miało przez bardzo długi czas jakby wpływ na mnie. Natomiast właśnie przy trzecim kroku jakby poczułam, że ja mogę to po prostu zupełnie inaczej poprowadzić. Jestem po rozmowie z takimi naszymi odpowiedzialnymi, że tak jak wspominałam, jesteśmy w grupie odpowiedzialnej, że ja chcę z tego zrezygnować, ponieważ ja nie chcę tego dalej robić, nie czuję tego już w tej chwili. Poza tym chciałabym się zaangażować w zupełnie inną.
1: A może po prostu już przestałaś musieć być odpowiedzialna?
2: Albo przestałam być, właśnie
1: musieć być odpowiedzialna.
2: Musieć,
1: nie?
2: być odpowiedzialność, tak.
1: Już możesz się powierzyć. Nie?
2: Mogę się powierzyć, tak.
1: Super.
2: Jakby jestem i wcześniej myślę, że to mnie by bardzo tak
1: niepokoiło,
2: ubodło, że ja spadnę, że nikt mnie nie zauważy, że jednak
1: nie będę przy głowie, nie zadbam o swoje bezpieczeństwo. Nie,
2: tak. Tak, teraz naprawdę po rozmowie powiedziałam, że chcę się zaangażować w zupełnie inny projekt i chciałabym, żeby to zostało w najbliższym czasie zmienione. No mam nadzieję, że to zostanie uwzględnione, natomiast w 12 krokach zaczęłam odkrywać Pana Boga takiego, raz że łaskawego, kochającego i takiego, z którym nawet mogę się pokłócić.
1: Czy takiego, jakim jest?
2: A nie na zasadzie, że muszę jakby, jeżeli kogoś urażę, to przepraszam, odklepywać modlitwy, bo ja jakby...
1: Nie ma nic złego w modlitwie, tylko w sposobie
2: jej
1: przeżywania.
2: Przeżywania, jakby bardziej modlitwa jest modlitwą, natomiast no muszę powiedzieć, że miałam w swoim życiu taką sytuację, że no jedna z osób tak mi jakby obrzydziła modlitwę, moją ukochaną modlitwę, koronkę do miłosierdzia Bożego, że ja lata nie dotykałam. I modlitwa się nie zmieniła. Modlitwa jest modlitwa. Po prostu całość sytuacji tak na mnie wpłynęło, że ja w ogóle pogniewałam się na Pana Boga, pogniewałam się na koronkę no miłosierdzia Bożego, która w ogóle z tym nic nie miała wspólnego. Natomiast zobaczenie tego dopiero jakby też mi dało uwolnienie.
1: Tak, tak.
2: I ostatnio...
1: Poznacie prawdę.
2: Tak. I ostatnio bez problemu koronka do miłosierdzia z powrotem zagościła w moim życiu.
1: Super. No fajnie, czyli taki duży kawałek, to ciekawe bardzo, nie? Bo u osoby, która długi czas zaangażowana we wspólnocie formacyjnej, jednej z takich mocniejszych wspólnot formacyjnych w Kościele obecnie funkcjonujących, a jednak w tym procesie naszym krokowym, który może nie jest nastawiony stricte na rozwój duchowy, ale jednocześnie jednak dający to możliwość spotkania z Bogiem w takiej innej formie, w inny sposób, nie? Takim jakby głębszy, bardziej prawdziwy może w sobie, tak?
2: Znaczy myślę, że ja jakby z mojego charakteru bardzo lubię Neo i tą formację pod względem takim, że są dni, gdzie mamy przygotowania, są dni, gdzie mamy celebracje i Eucharystię. Natomiast może to zabrzmi górnolotnie, ale o, i będę płakać.
1: Super.
2: Tak naprawdę w 12 krokach ja dotknęłam takiego Pana Boga żywego, miłosiernego, który jakby jest w stanie się nade mną, Katarzyną, pochylić, że mnie akceptuje.
1: I nad Kasiunią w Katarzynie.
2: Tak, i nad Kasiunią w Katarzynie, że jest w stanie mnie przytulić, kochać mnie ze wszystkimi grzechami, tak? Ale ja to doświadczyłam w wspólnocie 12-krokowej.
1: Tutaj zobaczyłaś, że możesz na to pozwolić.
2: Myślę, że pierwszy raz od bardzo dawna tak, raz, że mogę na to pozwolić. Dwa, ja się po prostu bezpiecznie czułam. Mhm.
1: Tak, to bardzo ważne doświadczyć. To takie bardzo takie cofające cię do tego czasu, braku tego bezpieczeństwa. Taka rodzinność, która się w grupie często zdarza, prawda, stwarza, nie? Źle bym powiedział, że namiastka, to taka, takie przeżycie, którego wcześniej nie było, a tutaj w tej grupie, akurat tej waszej, czy w innych też się to dzieje, się zadziało, nie? Czyli takie ubogacenie realnym przeżyciem możliwości bycia bezpiecznym w relacji z Bogiem, nie?
2: Tak, że jakby nie jesteś dziwadłem. Mhm.
1: Tak, to patrzę na Kasię, która tutaj oczy pełne łez. A na początku, jak mówiłem, ryknij sobie, to aha, ryknij, gdzie tam?
2: No tak, ale jak wiesz, od 10 kroku nic innego nie robię, tylko ryczę, jest może łez, może, ale chyba takich dobrych łez.
1: Oczywiście. Mamy tą Ewangelię o owocu sykomory. No to nie z Ewangelii, to jest chyba Stary Testament. O owocu sykomory, prawda? Że trzeba nacinać, żeby przestał być gorzki, nie?
2: Tak, no więc...
1: Jak nabieraliśmy przez całe życie goryczy, jak tak mocno ją tłumiłaś w sobie, nie dusiłaś, no to ona potrzebuje teraz z ciebie zejść. Ale jak widzę, teraz mniej masz takiego stosunku goryczy w związku z tym, że płaczesz. Teraz więcej masz takiej akceptacji w sobie, takiej zgody na to. Takiego... No bo paradoksalnie, ale takiej radości z łez.
2: Tak, takim chyba przełomem były te rekolekcje w Sulejówku 12-krokowe, gdzie ja, jak wiesz, Jacku, trzy dni po prostu nic innego tylko nie robiłam, tylko płakałam. Szczególnie jak dochodziło do mnie...
1: No to było o przebaczeniu.
2: O przebaczeniu, no więc ja najpierw spokojnie, a później już nic innego, tylko płacz. I ja faktycznie trzy dni przepłakałam.
1: No i dobrze, i można.
2: I też na rekolekcjach, pierwszy raz, ja się zresztą to dzieliłam na rekolekcjach, dzieliłam na rekolekcjach.

0: spotkałaś.
1: Po prostu się spotkała.
0: No i to jest to. Spotkała się wreszcie Kasieńka z Panem Bogiem.
1: Do tego stopnia, że nawet koleżanka, która weszła po mnie, żeby mieć dyżur, ja nawet jej nie usłyszałam. Nie usłyszałam nawet otwierania drzwi, nic. Także to chyba, to było po prostu dla mnie też takie bardzo owocne, bardzo zostałam po prostu przyjęta.
0: Pozwoliłaś się przyjąć.
1: Pozwoliłam się przyjąć.
0: Przyjęta byłaś zawsze.
1: Zawsze, tak. Pozwoliłam się przyjąć z tym, że też jakby na poziomie nie głowy już, tylko już na poziomie serca, emocji, uczuć.
0: Super. Bardzo Ci dziękuję, Kasiu, za spotkanie, za Twoje świadectwo, za tą prawdziwość, którą dzisiaj pokazałaś. Prawdziwość, taka po prostu dzisiaj jesteś. To jest super.
1: Dziękuję bardzo.
0: To jest super, naprawdę, Katarzyna, że nie chcesz grać.
1: Nie.
0: Nie chcesz.
1: Nie.
0: Po prostu doświadczasz tego, że tego nie potrzebujesz, że możesz być po prostu sobą. To jest świetne, bo chodzi o Ciebie samą. Sama sobie pozwalasz być sobą. To jest wartość sama w sobie.
1: Tak, i to, że jestem sama, to, że jestem sobą i taka, jaka jestem, jestem przyjęta.
0: Oczywiście. Głównie przez siebie samą.
1: Głównie przez siebie samą, ale...
0: Przez innych to jest oczywiste, tylko tego nie wiedziałaś.
1: Tego nie wiedziałam, absolutnie, bo wydawało mi się, że jak założę 7 masek i będę taka, a nie inna, to będę lepiej postrzegana, tak?
0: Okej, dziękuję Ci bardzo, dziękuję Państwu za uwagę. Zostańcie z Bogiem.
1: Dziękuję bardzo.
2: Wolna chata. To była powtórka programu.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM. Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
1: Zakopane 5-7 czerwca 1997 roku, hołd górali podhalańskich i homilia wygłoszona do Ewangelii według świętego Jana. Podczas mszy świętej beatyfikacyjnej siostry Bernardyny Jabłońskiej i siostry Marii Karłowskiej pod Wielką Krokwią.
2: Miłowani bracia i siostry, nie wstydźcie się krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża. Nie pozwólcie, aby imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym. Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych, szpitali. Niech on tam pozostanie. Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności, narodowej tożsamości, o tym, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, gdzie są nasze korzenie. Niech przypomina nam o miłości Boga do człowieka, która w krzyżu znalazła swój najgłębszy wyraz.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z homilii Ojca Świętego Leona XIV podczas mszy świętej z udzieleniem święceń prezbiteratu. Czwarta niedziela Wielkanocy, Bazylika Świętego Piotra, Watykan, 26 kwietnia 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, uderzające jest w odczytanej właśnie Ewangelii odniesienie Jezusa do postaci i gestów agresji. Między Nim a tymi, których miłuje, wkraczają bowiem obcy, złodzieje i bandyci, którzy przekraczają granice. Przychodzą, mówi Jezus, tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. A przede wszystkim mają głos inny niż Jego, nie do rozpoznania. W słowach Pana jest wielki realizm. On zna okrucieństwo świata, przez który kroczy wraz z nami. Swoimi słowami przywołuje formy agresji fizycznej, ale przede wszystkim duchowej. Nie powstrzymuje go to jednak przed oddaniem swojego życia. Demaskowanie zła nie staje się rezygnacją, niebezpieczeństwo nie skłania do ucieczki. Oto druga tajemnica życia kapłana. Rzeczywistość nie może nas przerażać. Powołuje nas Pan życia. Niech posługa, która Wam zostaje powierzona, najdrożsi, przekazuje pokój tego, kto nawet pośród niebezpieczeństw wie, dlaczego jest bezpieczny. Dziś potrzeba bezpieczeństwa sprawia, że ludzki duch staje się agresywnym, wspólnoty zamykają się w sobie i skłania do szukania wrogów i kozłów ofiarnych. Często wokół nas, a może i w nas samych, obecny jest lęk. Niech wasze bezpieczeństwo nie opiera się na pełnionej funkcji, lecz na życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, na historii zbawienia, w której uczestniczycie wraz ze swoim ludem. Jest to zbawienie, które już działa w tak wielu cichych, dobroczynnych dziełach pośród ludzi dobrej woli, w parafiach i w środowiskach, do których będziecie się zbliżać jako towarzysze drogi. To, co głosicie i celebrujecie, będzie was strzegło, także w trudnych sytuacjach i czasach.

0: Radio Warszawa 106,2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 23 maja 2026 roku. Zjazd rodzinnych kół różańcowych w parafii świętej Faustyny na Brudnie.
3: Znany wszystkim nam tekst Kana Galilejska. Wiele jest tam wątków, które służą nam do zrozumienia wielkich spraw Bożych, ale na jeden tylko pragnę zwrócić uwagę. Mianowicie, kiedy już się to wszystko miało jakoś zakończyć, kiedy Matka Najświętsza już swoje spełniła, to powiedziała: zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie. Skądinąd wiadomo, że to, co jest zapisane w Ewangeliach i co odnosi się do Matki Bożej, to definitywnie skończyła jakby swoją narrację. Nie ma już przez ewangelistów zapisanego innego słowa. To jest dla nas sygnum, powiedziała krótko, zwięźle. I byśmy powiedzieli jeszcze żartobliwie na temat: zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie. A co mówi? Brońmy się przed tym, żeby ktoś tego nie powiedział, bo to by było danie świadectwa, że nic nie rozumiemy. Pan Jezus wszystko, co zostało zapisane w Ewangeliach, to jest Jego podstawowe, fundamentalne pragnienie. Więc czytajmy Słowo Boże.
1: Dobre słowo pasterzy.